0: Tu Radio Nowy Świat.
1: Kiedy mi mówisz, że mam piękną duszę, oboje wiemy, co masz na myśli. Kiedy tłumaczysz mi, co ja muszę, zaraz skończysz tak jak oni wszyscy. Jak wszyscy. Podziwiają mnie, że jestem odważna, a ja zawsze noszę strach w kieszeni. Się uśmiecham, błyszczę na kolacjach. Może wtedy ktoś się

Myślę, że śmierć to tylko namiastka w porównaniu z tym, co jest teraz. Chcę oddychać, a tu wszędzie astma. Chcę być miła, ale jestem szczera. Zwyczajnie szczera. To, z czym walczę, jest takie

0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Donald Trump wstrzymał się z planowanym na dziś atakiem na Iran. Jak poinformował na własnej platformie społecznościowej, zrobił to na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ponieważ trwają negocjacje i ich zdaniem zostanie zawarte porozumienie, które będzie w pełni akceptowalne dla Stanów Zjednoczonych, a także dla wszystkich krajów Bliskiego Wschodu i nie tylko. Prezydent USA jednocześnie zagroził, że zaatakuje, jeśli nie dojdzie do porozumienia z Teheranem. Rozmowy pokojowe prowadzone są przy mediacji Pakistanu. Strony są jednak daleko od porozumienia. 5 osób, w tym 2 domniemanych napastników, zginęło w strzelaninie w największym meczecie w San Diego w Kalifornii. 2 zamachowców w wieku 17 i 19 lat odnaleziono martwych w samochodzie kilka ulic dalej. Według policji prawdopodobnie popełnili samobójstwo. Policja bada sprawy jako możliwe przestępstwo na tle nienawiści. W Krajowej Radzie Sądownictwa pojawiła się flaga Unii Europejskiej. To efekt działań nowego członka Rady, sędziego Bartłomieja Starosty, który zamieścił nagranie z tego wydarzenia na oficjalnym profilu KRS na portalu X.
1: Będziemy przywracać standardy unijne, standardy konstytucyjne, będziemy przywracać praworządność. Przywrócimy również flagę unijną na sali Krajowej Rady Sądownictwa na jej właściwe miejsce.
0: Przypomnijmy, że przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka zrezygnowała ze swojego stanowiska. Jak poinformowała, decyzję podjęła w związku z zabezpieczeniem wydanym przez Trybunał Konstytucyjny i brakiem działań Sejmu wobec postanowienia Trybunału dotyczącego zmian w składzie Rady. Węgry odwołują swojego ambasadora w Warszawie tuż przed przylotem nowego premiera Petera Madziara do Polski. Szefowa węgierskiej dyplomacji poinformowała, że relacje polsko-węgierskie wchodzą w nową fazę, a współpraca ma zostać oparta na nowych fundamentach. Tymczasem prezydent Węgier, Tamás Szulyok, odrzucił apele Madziara, by podał się do dymisji. W wywiadzie dla portalu Index powiedział, że obecnie nie ma żadnej prawnej ani konstytucyjnej przesłanki, która uzasadniałaby jego rezygnację. Madziar wezwał prezydenta do rezygnacji już w noc wyborczą 12 kwietnia, a następnie wielokrotnie zapowiadał, że jeśli Szulyok, którego nazwał marionetką Orbana, nie zrezygnuje sam, to zostanie usunięty z urzędu. Na koniec sport. Arka Gdynia nie zagra w przyszłym sezonie rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy. Zespół Strójmiasta w przedostatniej serii rozgrywek przegrał przed własną publicznością z ostatnim w tabeli Brukbetem Termaliką Nieciecza 2-3 i stracił szansę na utrzymanie w lidze. A więcej o sporcie w magazynie Ostra Gra o 8.30. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś na ogół umiarkowane, choć miejscami pojawi się więcej chmur. Spodziewane są przelotne opady deszczu oraz burze na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie. Burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru do 55 km na godzinę. Na ogół jednak powieje słabo, a nad morzem umiarkowanie. Termometry wskażą maksymalnie od 12-14 stopni na wybrzeżu i Podhalu, około 18 stopni w centrum, do 21 stopni na Podlasiu i Polesiu.

0: Dreamer of Life.
1: Ula la la, dzień się zaczyna. No,
0: tak się zaczyna. Czekaj, bo ja wczoraj powiedziałem, żeśmy tu żywi, wyspani i energetyczni będziemy. No i po co ja tak nagadałem?
1: Dopiero kawa loading, że tak powiem. Ja tu nawet zaprezentuję dźwięk wydawany kubkiem.
0: No właśnie, ale uważaj przy laptopie.
1: Ale to jest
0: kubek, ja mam dużo natrętnych myśli. Ja wiem, ale ja nawet z takiego potrafiłbym. Jesteś zdolniejszy, wierzę w to, ale wciąż.
1: Będę go mocno trzymał.
0: Trzymaj go mocno. Państwo też niech się mocno trzymają.
1: Dzisiaj
0: 4 godziny programu przed nami. Jest to 8 po 6.
2: Nowy świt.
0: Ten z kawą to Klaudiusz Slezak, ten bez kawy jeszcze to Mateusz Andruszkiewicz.
1: Ale nadrobisz to.
0: Za chwilę. Jakub Jędras wydaje
1: muszę
0: program.
1: Muszę sobie jakoś inaczej jakoś ten mikrofon ustawić, żeby mówić no, w swoją stronę i żeby mnie było słychać. No bo tak widzisz. Mówię do ciebie, a mikrofon tu o.
0: No to teraz...
1: Teraz jest lepiej, prawda? Chyba lepiej mnie słychać.
0: Od razu, ale jakoś tak jaśniej myśli się wyrażają.
1: Nie, to nie.
0: Ale jest okej. Okay. To pozwól, że dokończę. Pan magister Kajetan Strzelczyk realizuje. Wiktoria Wichrowska odbiera telefony pod numerem 224-280-280. Muzykę ułożył Maciej Zambon. Serwisy informacyjne prezentuje Robert Kawka. A Grace Jones świętuje urodziny.

Dokonajmy jeszcze pewnych formalności. Dzień dla lokalizacji dla Warszawy potrwa 15 godzin i 55 minut. Jest krótszy od najdłuższego o 52 minuty, czyli jeszcze tyle nam dnia przybędzie, ale dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 13 minut. 8 godzin i 13 minut dnia więcej w porównaniu z zimą. Do końca wiosny jeszcze 32 dni. Trzeba się tą wiosną jak najbardziej cieszyć. Wschód słońca dzisiaj o 4.35. Zachód o 20.30. Jeszcze dużo czasu do wykorzystania.

0: To było w ciemnym kącie, gdzieś miłość śpi.
1: Marynarz.
0: Tak, najłatwiej się zaszyć. Zazdrościmy tej miłości, może niekoniecznie ciemnego kąta, ale spania. Na pewno.
1: A korzystam ze strony kalendarzświąt.pl, czytając, kto ma imieniny i ile tutaj dnia jeszcze zostało, ale jest zazwyczaj cytat na dziś też.
0: Te cytaty zazwyczaj porządkują życie, później wiadomo, co robić dalej.
1: Jest cytat, który mnie zainteresował i zafrapował jednocześnie. John W. Gardner. Mhm. Życie to sztuka rysowania bez gumki do ścierania.
0: Mhm.

0: Czy dopełnimy jeszcze formalności, mówiąc, kto ma imieniny?
1: Proszę, zróbmy to. Ty masz zwykle pełniejszą listę.
0: Bernarda, Celestyn, Cyriakia, Dunstan, Iwo, Iwona, Jan, Kryspin, Mikołaj, Nikola, Piotr, Potencjana, Pudencjanna.
1: Pudencjanna, ładna.
0: Znasz jakąś Pudencjannę?
1: Oczywiście, trzy.
0: Ja nie znam żadnej Pudencjanny, ale brzmi intrygująco. Pudencjanna.
1: Dobra, to tak na serio, zaraz zobaczę, czy mamy w Polsce jakąś Pudencjannę. Jak zwykle fact-checking, prawdziwe dziennikarstwo. Tu i teraz.
0: Jest jeszcze Pękosław, Pękosława, Teofil i Urban. Dzisiaj imię Urban już z rzadka występuje. Zazwyczaj jako nazwisko występuje. I są przysłowia też a propos Urbana.
1: Dawaj.
0: Na przykład w Urbana miły chłopie, siej len i konopie.
1: Biorę do serca. Chociaż ten cytat, który wcześniej przywoływałeś z Życie to sztuka rysowania bez gumki do ścierania, chyba...
0: Głębsze zdecydowanie.
1: Głębsze troszeczkę. Pudencjanna jeszcze zweryfikuję. W Polsce mamy dwie Pudencjanny, ja powiedziałem, że znam trzy. Widzisz, jak nie szybko życie zweryfikowało?
0: Możesz znasz jakąś Pudencjannę poza Polską, teoretycznie.
1: Czyli jest
0: zagraniczna Pudencjanna.
1: Na moją prawdomówność.
0: Pudencjanna.

0: O nie, ja nie wspomniałem, że...
1: O kim o czym?
0: O kim o czym?
1: Nie wspomniałeś o kim o czym.
0: No nie.
1: To było pytanie, o kim, o czym nie wspomniałeś?
0: O Orbitalu nie wspomniałem i o Paulu Hartnellu, który tu grał chwilę temu, w związku z tym, że 58 lat kończy połowa legendarnego duetu Orbital, więc to z tego powodu właśnie.
1: No to już wspomniałeś, graliśmy. Udało się.
0: Tak, i czuję, że spełniony został mój dziennikarski muzyczny obowiązek.
1: Nadrobiłeś.
0: Tak, ale za chwilę znowu będę miał wyrzuty sumienia, jak nie powiem, że Pete Townshend rodził się 81 lat temu, 19 maja, i z tego powodu też dzisiaj dechu zagramy, proszę pana. No już jestem spokojny.
1: No to bardzo proszę.

0: Trum, Eminence Front, za 28 minut będzie siódma. Mam taką propozycję, mój drogi, żebyśmy się przenieśli do Lublina. Co ty na to?
1: Piękne miasto.
0: Tak, bardzo nieoczywiste miejsce. Rzadko tam zaglądamy, a już na pewno w towarzystwie Klaudii Kowalczyk. Ona nigdy nas tam nie zabiera. Bardzo, tak bez ironii, bardzo lubię te wycieczki. Dzisiaj przenosimy się do Lublina, bo w Lublinie po raz kolejny szeroko otworzą się drzwi do świata dzikiej przyrody. W czwartek rozpocznie się Festiwal Przyrody pod patronatem Radia Nowy Świat. O zbliżającym się wydarzeniu Klaudii Kowalczyk opowiedzieli Kamil Stepuch i Adam Leszuk z Fundacji Dla Przyrody.
2: Ćwierkają nam pięknie ptaszki, wiosna przyszła, z nią festiwal. My się spotykamy tutaj, gdzie ten festiwal między innymi będzie się rozgrywał, czyli przy muszli koncertowej w Ogrodzie Saskim w Lublinie.
3: Ptaki śpiewają, że się zbliża festiwal przede wszystkim 21-24 maja, właśnie jak co roku. Ogród Saski tym miejscem jest, które przyciąga obserwatorów też przyrody, więc my też zachęcamy i zapraszamy przyrodę do miasta, więc jakby 23 maja w Ogrodzie Saskim mamy mnóstwo ciekawych ekspertów i będziemy rozmawiać o przyrodzie, ale też mamy wydarzenia, które są w innych dniach i też zapraszamy 21 na koncert, 24 na koncert, 22 na warsztaty dla dzieci.
4: Przyroda też mówi nam, zaopiekujcie się nami lepiej trochę, bo doskonale wiemy, że problemy z wodą są potężne w kraju. Pierwszy duży pożar w Puszczy Solskiej i myślę, że tych problemów może być coraz więcej. Wszystko zależy od tego, czy aura się zmieni. No i tak my za bardzo nie chcemy, żeby deszcz padał w sobotę, ale w pozostałe dni może lać. Lepiej, żeby on siąpił, żeby się powoli w tą glebę lepiej wnikała woda i te problemy, które teraz są, żeby one minęły.
2: Bo w sobotę spotykamy się pod chmurką.
3: Tak, w sobotę pod chmurką, więc tak jak Adam wspomniał, mamy zaplanowane, żeby nie padało w tym roku. Mamy różnych fantastycznych gości, bo mamy w tym roku Adama Wajraka, Staszka Łubieńskiego, Marcina Kostrzyńskiego, Rafała Kowalczyka, Kasię Michała Skakujów, więc trochę też będziemy rysować, opowiadać o żubrze, o wodzie, tak jak Adam wspomniał. No, o różnych też tematach. Mamy też debatę, w której będziemy chcieli poruszyć tematy, które po prostu interesują odbiorców, ludzi.
2: Ta przyroda nam się coraz częściej, wydaje mi się, pojawia w dyskursie, bo nie dość, że mieliśmy wcześniej wspomnianą, czy nadal mamy suszę, to z drugiej strony jest to Puszcza Solska, która nam częściowo spłonęła. Zawsze jest to jednak w tym negatywnym kontekście, czy w kontekście po prostu katastrofy.
3: Znaczy, my chcemy rozmawiać w pozytywnym aspekcie właśnie, bo z jednej strony te negatywne skutki, tak, one są, one wiadomo, że też trzeba jakby analizować, zastanawiać się, ale z drugiej strony wokół takich informacji, też często w mediach, wokół też jakiejś polityki w tym wszystkim, gdzieś to znika tak naprawdę, co jest istotne. No, dla nas najważniejsze jest to, żeby tą przyrodą zarażać, a po prostu mówić o niej, żeby każdy się cieszył tym tak naprawdę właśnie majem, który jest teraz przepiękny, i żeby do tej przyrody chciał iść, jechać do parków, zwiedzać, obserwować. A żeby to zrobić, muszą zachęcić do tego też eksperci. No po to są te rozmowy, bo mam wrażenie, że ludzie coraz bardziej się obawiają, coraz bardziej się wycofują i dla nich wejście do lasu jest po prostu ogromnym strachem przed kleszczami, dzikami, żubrami, wilkami i innymi po prostu istotami. Więc to jest ten trend, który musimy też zmieniać, tak?
2: A z drugiej strony ta przyroda nam wchodzi do miast, bo właśnie wcześniej wspomniane, zaczynając od wilków, o których coraz głośniej, ale także mamy lisy, dziki, sarny, w Lublinie nawet łosie. Jest to codzienność, że my tych zwierząt już nie widzimy w lasach, bo do nich nie jeździmy. One przychodzą do nas.
4: Czy musimy sobie ułożyć stosunki z przyrodą, bo to jest najważniejsze i respektować jej prawa, szanować jej prawa, a jednocześnie funkcjonować tak, żeby nie ograniczać swojego funkcjonowania w mieście. I to jest ważne i tu też dużą rolę do odegrania w tym, żebyśmy sobie ułożyli stosunki, mają takie festiwale, no bo na tym festiwalu dowiemy się, jakie są naprawdę istotne zagrożenia ze strony przyrody.
3: To pytanie jest, czy przyroda wchodzi do miasta, czy my tak naprawdę to miasto, jakby rozszerzając pewne granice, trochę jakby zabieramy tych areałów i my trochę wchodzimy, że tak powiem, bardziej inwazyjnie czasami. Ta przyroda gdzieś szuka po prostu tego miejsca. To, że zwierzęta wchodzą, to jest trochę takie też kierunek po prostu, bo tej przestrzeni mają mniej. Po drugie też zaczynają bardziej akceptować pewne otoczenie ze względu na jakby dookoła sytuację. Więc tak naprawdę no właśnie to jest kwestia zrozumienia tego i też nie nastawiania się, czy ten dzik, który jest w mieście, no jest zagrożeniem, tak? Więc no to musimy właśnie z tymi ekspertami, z tymi przyrodnikami sobie gdzieś tam wyjaśnić, tak jak nam wspomniał, trzeba sobie poukładać to wszystko też w głowie. Zapraszamy do Lublina na 5. Festiwal Przyrody. Zapraszamy do śledzenia mediów społecznościowych, strony internetowej. Tam będzie wszystko opublikowane, gdzie mamy darmowe jeszcze wejścia, gdzie mamy jakby zaproszenia, więc śledźcie i przychodźcie 23 maja do Ogrodu Saskiego.
0: A my przy okazji mamy do rozdania podwójne wejściówki na koncert Bartka Wąsika, Piano Reason, który odbędzie się w najbliższą niedzielę, 24 maja o 19 w Lublinie w ramach 5. Festiwalu Przyrody. Gdyby ktoś z Państwa chciał się wybrać, to proszę się do nas odezwać mailowo nowy.świt@nowyświatonline.pl.

0: Wydaje mi się, że jest to w jakiś sposób symptomatyczne, że zacząłem czytać o spaniu. Rzeczpospolita akurat podpowiedziała mi taki artykuł. Wszedłem na stronę i zobaczyłem na ogółek. Naukowcy wskazali, jak długo należy spać. Analiza objęła dane 500 tysięcy osób. Nie wiem, który to jest artykuł, który czytam na ten temat, ile czasu powinno się spać. To są konkretnie naukowcy z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. No i tak, wyniki opublikowano w czasopiśmie naukowym Nature, żeby dopełnić formalności. I oczywiście, jak to w badaniach naukowych, to zależy. Do pomiarów wykorzystano 23 różne biologiczne zegary, w cudzysłowie, starzenia się, które miały na celu ocenę wpływu upływu czasu na organizm. Badania potwierdziły, że zarówno zbyt krótki, jak i zbyt długi sen wiązał się z przyspieszonym starzeniem. Niesamowite, prawda?
1: Zbyt długi?
0: Zbyt długi też nie jest dobry. Proszę pana, balans w życiu.
1: Zaskoczka taka.
0: Tak?
1: Znaczy, ja tego nie doświadczam, więc, ale myślałem, że im dłużej, tym lepiej.
0: Im dłużej śpisz, tym młodszy jesteś. No tak.
1: No to jaki jest balans w końcu? Te 8 godzin słynne?
0: Nie, to ja zostanę przy to zależy. Bo tak, są 23 różne biologiczne zegary, jak wspomniałem. No i teraz tak, jeżeli chodzi o optymalną ilość snu, przykładowo według zegara opartego na białkach w sercu, ilość snu powiązana z najlepszymi wynikami wynosiła 6 godzin. Dla mózgu zegar białkowy sugerował, że najlepsze efekty osiąga się przy 8 godzinach. Mhm. Więc teraz pytanie, co jest w twoim życiu ważniejsze? Kierujesz się bardziej sercem czy rozumem?
1: A jeżeli śpię jeszcze mniej niż 6, to?
0: Ojejku, czekaj, chyba nie ma tego w odpowiedziach.
1: To serce i rozum
0: Być
1: śpią.
0: Pewnie dosyć, tak.

0: Za 12 minut będzie siódma. I co, wiesz, już ile spać?
1: Na pewno więcej. To wiem.
0: Uniwersalna odpowiedź, tak jest.
1: Znaczy, znam takich, którzy powinni mniej, ale...
0: Tak?
1: Znam.
0: Ale to... zazdroszczenie.
1: Tak, ja też im zazdroszczę.
0: Ja tylko dodam, że o tych badaniach na temat snu, bardzo dużych, obejmujących 500 000 badanych, w Rzeczpospolitej można przeczytać. Tak, no jest jeszcze kilka niuansów do przyswojenia. A propos, ja widzę, że ty wziąłeś gazetę, która zwykle jak się otwiera, to ona spędza sens powiek.
1: To jest, tak, znaczy ona podsumowuje to, co wiemy już od jakiegoś czasu. No, wziąłem do ręki gazetę Fakt, ale oni to tutaj...
0: Okej, okay, czyli porządkuje tę wiedzę.
1: Opisali tę wiedzę, którą mamy od jakiegoś czasu, no bo teraz znamy statystyki dotyczące tak zwanych kilometrówek. Mhm. Czyli posłowie wypisują, ile przejechali samochodem. I tak na przykład Antoni Macierewicz wypisał na 16 tysięcy złotych, że Kancelaria Sejmu ma mu zwrócić. Mhm. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że 2 lata temu stracił prawo jazdy. No naprawdę. A jest jeszcze pani posłanka Anna Maria Żukowska, która mieszka od Sejmu, właściwie ma, przepraszam, pomiędzy biurem poselskim a Sejmem, 1700 metrów, a rozliczyła kilometrówek, to Lewica oczywiście, na ponad 38 tysięcy.
0: Ojoj.
1: Codziennie musiałaby, wliczając soboty i niedzielę, przejeżdżać swoim samochodem średnio 90 kilometrów.
0: Może trasa naokoło? Pewnie tak.
1: Trasa naokoło. To jest, tak, takie naokoło tutaj wszystko jest.
0: Naokoło i naokoło wyliczenie. A czy to jest kwestia posiadania szofera, jak rozumiem? Tak już serio zaczynam analizować te kilometrówki w przypadku.
1: Nie szukaj w tym żadnego uzasadnienia, po prostu była kasa do wzięcia, to wzięli. Tyle. Yeah.

Action Bronson i Olympic Vince Carter. Karolina napisała a propos tego spanka nieszczęsnego. To ja śpię tak krótko na dobę, bo czasami nawet jest to 4 godziny.

0: Tam 29 maja cały album wyjdzie Violet Girl. To tak tylko dopowiem. Za 4 minuty będzie 7, bo 7 mamy bardzo ambitne plany, bo już się przeniesiemy do Zoo i będziemy Państwu trochę opowiadać o żyrafach. To między polityką a polityką i różnymi takimi wątkami bardzo odciążający.
1: Bardzo dobry wątek. Prawda? Mm-hmm.
0: Tak. No i będziemy mówić nie o kilometrówkach, ale o kilometrach na pewno. To przy okazji 7.30 będzie nasz, możemy chyba powiedzieć, stały gość, prawda?
1: Stały.
0: Tak. Cezary Łużyczyn, kolarz ultramaratończyk.
1: Wrócił właśnie z jednego bardzo ciekawego ultramaratonu.
0: To jest niepojęte. Ultramaratony są niemożliwe. Ja nie wierzę, że ludzie to robią.
1: Sami sobie.
0: Jak, z własnej woli, tak. Proszę być z nami, będziemy trochę o tym Państwu opowiadać po 7. Feel So Bad i Ray Charles to na zakończenie tej godziny. Wracamy niebawem.

0: Minęła siódma, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. To zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau pomógł domniemanemu szefowi zorganizowanej grupy przestępczej Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce do USA. Jak podała agencja Reutera, powołując się na źródła zaznajomione z tematem, Landau wydał instrukcję departamentowi odpowiedzialnemu za sprawy konsularne w Waszyngtonie, by polecił wydanie Ziobrze wizy przez ambasadę USA w Budapeszcie. Dzięki jego decyzji były minister sprawiedliwości, uciekający przed sprawiedliwością, był w stanie uzyskać wizę przed zaprzysiężeniem rządu Petera Madziara. Rozmówcy agencji przekazali, że nie wiedzą nic o zaangażowaniu prezydenta Trumpa lub sekretarza stanu Marka Rubia. Według Reutersa Landau, wysoko postawiony człowiek w hierarchii Departamentu Stanu, dowiedział się o sprawie od ambasadora USA w Warszawie Thomasa Rose'a i uważał Ziobrę za niesprawiedliwie ściganego przez polski wymiar sprawiedliwości. Izraelskie wojsko przechwyciło część flotylli Sumut płynącej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Według relacji aktywistów żołnierze weszli na pokłady kilkunastu łodzi na wodach międzynarodowych, około 130 km od Cypru. Wśród ponad 400 uczestników flotylli znajduje się troje Polaków. Rzecznik Global Sumut Polska poinformował, że jeden z nich został zatrzymany przez izraelskie służby. Izrael podkreśla, że interwencja miała uniemożliwić przełamanie morskiej blokady Strefy Gazy. Organizatorzy flotylli zapowiadają jednak kontynuowanie działań na rzecz utworzenia korytarza humanitarnego dla Palestyńczyków. Ceny paliw na polskich stacjach benzynowych dziś będą nieco wyższe niż wczoraj. Maksymalna cena dla benzyny 95 wyniesie 6 zł 42 groszy za litr, dla 98 6 zł 97 groszy, a dla diesla 6 zł 85 groszy. Kolejne takie obwieszczenie dziś około południa. Prezes UOKiK wziął pod lupę największe domy aukcyjne w Polsce. Urząd sprawdził regulaminy i praktyki, m.in. Desy Unikum, Agra Art czy Sopockiego Domu Aukcyjnego. Zastrzeżenia dotyczyły sytuacji, w których pracownicy mogli brać udział w licytacjach, podszywając się pod zwykłych klientów i sztucznie podbijać ceny dzieł sztuki. Prezes urzędu Tomasz Chrustny podkreśla, że takie działania mogły wpływać na przebieg aukcji i końcową wartość przedmiotów.
1: Kupujący na aukcjach mogli nie wiedzieć, że licytują przeciwko pracownikom domów aukcyjnych. Każda oferta mogła być przez nich traktowana jako realna oferta zakupu. To mogło zupełnie zmieniać dynamikę aukcji i sztucznie modelować notowania wystawionych przedmiotów, wpływając na skłonność do zapłaty wyższej ceny.
0: Po interwencji UOKiK domy aukcyjne zmieniły regulaminy i wycofały praktyki mogące wprowadzać klientów w błąd. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Dziś w całym kraju sporo słońca, choć nie zabraknie także przelotnych opadów deszczu oraz burz na południowym zachodzie i północnym wschodzie. W czasie burz miejscami może spaść nawet od 20 do 30 mm deszczu. Silniej też powieje, na ogół wiatr będzie jednak słaby i umiarkowany. Najcieplej będzie dziś na wschodzie do 21 stopni. W centrum termometry wskażą 18 stopni, a nad morzem i w górskich kotlinach Karpat maksymalnie od 12 do 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne będzie delikatnie rosło, w południe wyniesie między 1017 a 1019 hektopaskali. Jakość powietrza jest prognozowana jako na ogół dobra, na południu miejscami umiarkowana, a wieczorem w Warszawie i okolicach dostateczna i zła.

0: 7 po 7, 16 Salt NC, Jack White na rozpoczęcie drugiej godziny naszego spotkania z Klaudiuszem Trzazakiem. To jesteśmy od 6.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Ponownie. Panu. Mateusz Andruszkiewicz jest tu ze mną.
0: Tak jest. Jakub Jędras, pan magister Kajetan Strzelczyk, Wiktoria Wichrowska, Maciej Zambon i Robert Kawka i ten pan zwany dżinglem też.
2: Nowy świt.
0: Jak zapowiadaliśmy, plany mamy ambitne, bo w tej godzinie dołącza do nas żyrafa Pietruszka. Będzie o niej opowieść, to Wiktoria Wichrowska o to zadba. Będą sprawy rowerowe, sportowe.
1: Będą.
0: Będą to Cezary Łużyczyn po 7.30. Jak dobrze pójdzie, to zdążymy jeszcze chwilkę poszaleścić prasą. A jak pójdzie jeszcze lepiej, to między naszym gadaniem...
1: Coś zagramy.
0: Coś zagramy. Będzie muzyka. George McRae na przykład.

0: 10 minut po siódmej mamy na zegarze. Ja wertuję prasę, ty szeleścisz, tą fizyczną, a ja internetową.
1: Wiesz, co wzbudzało, ja wiem, że to już dwa dni minęły, ale co wzbudzało jedno z największe zainteresowanie, jedno z największych zainteresowań? Dobrze odmieniam?
0: Jedno z większych zainteresowań? Nie, czekaj, jakoś to też nie po polsku.
1: Jeżeli tłumy były bardzo zainteresowane czymś, ale nie jestem w stanie powiedzieć, czy to było na pewno największe, to chcę uniknąć tego i powiedzieć, że jedno z większych zainteresowań tłumów, tak?
0: A możemy to jakoś skrócić, uprościć?
1: No właśnie.
0: Że jedno z bardziej emocjonujących wydarzeń?
1: Na przykład. Mhm. Bo były tłumy. I wiesz do czego?
0: Czekaj, tłumy do czego? Chodzi o otwarcie czegoś?
1: Noc muzeum. W ramach nocy muzeum. Okay. Co najbardziej w Warszawie jedno z dłuższych kolejek przyciągało?
0: No, nie wiem, pewnie Muzeum Narodowe, jak znam życie.
1: Nie.
0: Okej. Okay. No, nie wiem, dalej. Zaskocz mnie. Co to za tekst? Nic nie wiesz, w ogóle się nie orientujesz, ja ci powiem.
1: Nie, bo w sensie w tej sprawie nie podglądałeś, o to mi chodziło.
0: Nie, żartuję, nie,
1: w tej sprawie nie wiesz. Ja też się zdziwiłem. Dom pogrzebowy.
0: Okej, okay, chyba coś mi gdzieś mignęło.
1: Widzisz, czy jednak coś wiedziałeś. Zwiedzający mogli posłuchać o kremacji i sekcjach zwłok, a preparator medyczny tłumaczył na co dzieje się z człowiekiem po śmierci. Do tego wykłady o żałobie, ceremoniach świeckich i pracy balsamistów. Jedno ze spotkań dotyczyło przywracania wyglądu twarzy po tragediach. Organizatorzy podkreślali, że celem wydarzenia nie było straszenie, ale pokazanie kulis pracy ludzi z branży funeralnej.
0: No branża funeralna. To tak na 30 października okoliczności też...
1: No tylko wtedy oni mają dużo pracy i nie chyba. Chociaż nie, pracy mają na co dzień tyle samo. Ja no, mówię.
0: Prawdopodobnie. Mhm. O wow, to jestem zaskoczony mimo wszystko.
1: I to się cieszyło w Noc Muzeów jednym z większych zainteresowań. Znowu wracam do tej dziwnej składni, ale niech będzie.
0: Myślę, że prawdziwa makabra to będzie po ósmej za te składnie.
1: Boję się.

0: Cześć. Gdzie można ostatnio było usłyszeć pana Fisza? Na płycie Darii ze Śląska właśnie. Len, to za nami trzeci studyjny album Halo, co jest grane. To z tej płyty właśnie pochodzi ten numer i to jeden z naszych trzech singli tygodnia, więc jeszcze państwa trochę w cudzysłowie oczywiście pomęczymy. Mówię w cudzysłowie, bo to bardzo ładna pieśń jest. Przeniesiemy się do świata wyłączonego z kilometrówek, gdzie się takowych nie naliczę. Mam nadzieję. Do warszawskiego zoo, gdzie odbyło się pożegnanie pietruszki, żyraficy, która podbiła serca warszawiaków i stała się jedną z największych ulubienic stołecznego zoo. Pietruszka jako żyrafa objęta programem hodowlanym została wybrana do przeprowadzki przez koordynatora czuwającego nad gatunkiem w kilku ogrodach zoologicznych naraz. O pietruszkę i w ogóle żyrafy specjalistów zapytała Wiktoria Wichrowska.
1: Kocham żyrafy, to moje ulubione zwierzaki od urodzenia, bo od mamy dostałam takiego pluszaka przywiezionego jeszcze przez mojego dziadka z Niemiec Wschodnich, więc był ze mną od urodzenia, starszy ode mnie i dalej jest w moim pokoju.
2: Przychodzimy tutaj raz na jakiś czas i zawsze zaglądamy, co tam u tej młodej żyrafki.
3: Jest jedna taka charakterystyczna rzecz, że braciszek po prawej stronie na szyi, na górze ma takie piękne, charakterystyczne serduszko. Więc pietruszka, teraz mogę powiedzieć, jest tutaj po lewej stronie zaraz. To jest ta. Magdalena Smolińska, dział edukacji warszawskie zoo. Transport zwierząt z ogrodu do ogrodu jest jakby częścią planu hodowlanego. Na tym polega ta rzecz właśnie też istnienia ogrodów zoologicznych. Gdyby została, to nie mogłaby w przyszłości założyć rodziny ze względów takich, że tutaj jeszcze jest jej brat, jest jej ojciec, więc to byłoby za bardzo genetycznie po prostu bliskie.
4: Pożegnanie zazwyczaj jest takim smutnym momentem, ale w tym wypadku nie jest nam smutno, ponieważ pietruszka dorosła i to, że wyjeżdża w tym wypadku do Lublany, świadczy, że naprawdę ten odchów nam wyszedł. Agata Borucka, dział edukacji warszawskiego zoo. Jest taki zwyczaj, że zwierzęta urodzone w jednym roku, wszystkie nazywają się na tą samą literę i wraz z latami zmienia się ta litera tak jak alfabet. W 2024, czyli dwa lata temu, była to literka P. I tak mała żyrafka nazywa się Pietruszka. Jej niespełna dwa miesiące starszy brat nazywa się Pomelo. Sąsiadująca nieopodal antylopa Bongo to jest Porzeczka. No i właśnie dzięki temu warszawiacy wiedzą mniej więcej, w jakim wieku są poszczególne zwierzaki.
3: W ogóle zacznijmy od tego, że nasze żyrafy warszawskie to jest gatunek Rothschilda, jeden z czterech i każda żyrafa ma inny po prostu układ tych łatek. To jest na zasadzie tak jak u nas są linie papilarne. My się tym różnimy i również żyrafy poznają siebie na zasadzie łatek. Oczywiście pod względem zapachu i wyglądu również. Natomiast te łatki są dokładnie czymś takim jak nasze ludzkie linie papilarne.
5: Pietruszka z uwagi na to, że była częściowo odchowywana przez opiekunów jest nieco bardziej śmiała i to jest żyrafka, która podchodzi troszkę bliżej. Anna Tadra, kierowniczka działu marketingu warszawskiego zoo. Z ciekawostek mogę zdradzić, że mimo, że są takie wielkie, mają ogromną szyję, długą szyję, to mają tylko 7 kręgów, czyli w zasadzie tyle co ludzie. Poruszają się inochodem, czyli takim sposobem, że obie kończyny prawe idą jednocześnie, później obie kończyny lewe i na przemian. I ten sposób poruszania sprawia, że nawet najmniejszy dołek dekierowy są dla nich przeszkodą nie do pokonania, czyli na przykład tory kolejowe już powodują to, że nie przejdą żyrafy przez nie i budowanie właśnie w ich środowisku naturalnym różnych takich barier architektonicznych powoduje to, że no po prostu żyrafy mogą nie znaleźć jedzenia czy wodopoju, ponieważ właśnie ogranicza ich ten sposób chodzenia.
3: Mało w ogóle kto wie, że żyrafa czasami jednak potrafi się położyć. Większość czasu tak naprawdę poza bieganiem i taką zabawą to spędzają na jedzeniu, ponieważ żyrafy są przeżuwaczami i one cały czas jedzą, cały czas przeżuwają, śpią w ciągu doby, powiedzmy godzinę maksymalnie, przeznaczają na sen, śpią również na stojąco, ale również potrafią się położyć. Zawieszają sobie wtedy głowę i robią z szyi taką pętelkę i wtedy się kładą na swoich plecach i wtedy śpią, ale to jest, mówię, do godziny to jest maksymalnie.
5: No i zapraszamy serdecznie do odwiedzania warszawskiego zoo. Jeszcze przez niedługi czas będzie można na wybiegu zobaczyć żyrafę Pietruszkę, ale nawet jak Pietruszka wyjedzie, to jest jej brat przyrodni Pomelo, mama Justyna, ciocie Anastazja i Malawi, no i tata Karim, więc tych żyraf u nas pod dostatkiem. Nie hałasować, nie przeszkadzać, tylko obserwować i podziwiać właśnie jak poruszają się po wybiegu.
0: A A o żyrafy, przypomnę, specjalistów pytała Wiktoria Wichrowska. Bardzo za to dziękujemy. Jest 21 minut po 7.

0: dlaczego posłowie mają dostawać zwrot tylko za kilometrówki? Przecież poseł się musi nachodzić też za różnymi sprawami. Nachodzi i powinien dostawać zwrot. Dzisiaj mamy przecież krokomierze. I to można zmierzyć dokładnie i nie byłoby żadnych kantów. Jest zegarek, jest krokomierz i wiemy, ile się poseł nachodził.
1: A jakby taki poseł wsiadł na rower? To można też zmierzyć, ile przejechał.
2: Można, jak najbardziej. Na koszt podatników, jak rozumiem.
1: Ile przejechał? Bo wszystko jest na koszt podatników.
2: Tak jest. A propos roweru, bo nie bez powodu ten kontekst został przywołany. Za chwilę na naszej antenie rozmowa, jak to we wtorki o 7.30. I dzisiaj, że tak raz jeszcze wspomnę, Cezary Użyczyn będzie z nami, który to nasz stały gość ostatnio pokonał jakąś nieprawdopodobną trasę.
1: Nie jest to największa w jego życiu, ale bardzo ciekawa, o czym opowiem.

0: Zanim przejdziemy do rozmowy z Cezarem Urzeczynem, to ja jeszcze zrobię małą reklamę. Na naszym kanale radiowym, kanale YouTube'owym można znaleźć filmowe podsumowanie ostatniego Tour de Slezak z Czaplinka. Kto był, niech zagląda, kto nie był, też niechaj zagląda, bo zobaczyć te emocje i te uśmiechy naprawdę warto. Cezary Urzeczyn, jako się rzekło, już z nami w studiu, ultramaratonista,
1: ultra-rowerzysta,
0: kolarz.
1: Albo tych, którzy dopiero zamierzają. Jeżeli myślicie, kiedyś wyjdę na rower, kiedyś rowerową przegodę zacznę, kiedyś, to jest właśnie teraz, już.
0: To jest ten moment, tak. Znaczy, posłuchajcie nas najpierw, a potem na rower. Tak. Można oczywiście to połączyć, mając na przykład słuchawki takie nakostne, które zresztą kiedyś prezentowałeś, ale niewątpliwie warto słyszeć, co się dzieje wokół nas, jadąc rowerem. Siedem rzek to nowy maraton na... w kalendarium, na mapie polskich maratonów. Jak było?
1: Tak, no fajnie było. Chciałem powiedzieć, że...
0: Chciałem powiedzieć, że na naszej grupie mamy taką grupę rowerową, która się nazywa Więcej Piachu. I tam były między innymi twój wrzucony track właśnie, czyli miałeś taki lokalizator GPS-owy, który pokazywał, gdzie jesteś. Pchaliśmy twoją kropkę, zresztą nie tylko paru innych osób też. Także kibicowaliśmy ci na trasie. No i jak było?
1: Oczywiście to było tak, że trzeba było pokonać około 850 km wzdłuż do rzeczy Warty, Noteci, Brdy, Wisły, Narwi i Bugu. Tak? Limit był tylko 108 godzin, więc trzeba się było zbierać. 108 godzin to 4 doby. No jak to pokonać? No trzeba sobie jakoś zaplanować, trzeba siadać na rower i jechać, tak? Jak najdłużej.
0: Jaka nawierzchnia? No bo po asfalcie... To pewnie
1: około 20% trasy było po asfalcie, ale z definicji był to maraton gravelowy czy terenowy, więc dużo się jechało przy wałach. Wiadomo, że przy rzekach często są wały. Okazuje się, że dużo jest tych rzek uregulowanych w kulturalny sposób, czyli są jakieś wały, umocnienia. Przy nich się fajnie jedzie, no ale Bóg jest też taką rzeką, która meandruje, więc meandrowaliśmy my i ścieżki rowerowe. Meandrowały w lesie, w piachu, po łąkach, po różnych bezdrożach. No i były sytuacje, gdzie trzeba było pchać po prostu rower. No.
0: Nie brzmi zachęcająco.
1: No ale to są maratony przygodowe. Jeśli ktoś chce jechać na krótszy jakiś wypad, na jakieś wyzwanie, to są tutaj na Mazowszu nawet imprezy rowerowe, które mogą sprawdzić się.
0: Do innych imprez jeszcze przejdziemy. Co cię zaskoczyło? Bo już masz doświadczenie z innymi maratonami. Co cię na tym zaskoczyło? Było coś takiego?
1: Tak, że jest więcej gatunków lisa niż myślałem.
0: Gdzie ty te lisy obserwowałeś na tym maratonie?
1: Spotkałem trzy lisy, z których każdy był inny rzeczywiście, ale jechałem z zachodu na wschód. Więc sporo dzikich zwierząt widziałem po drodze. Potem one wróciły przy zmęczeniu w drugiej dobie, już jako halucynacje.
0: No właśnie tak się chciałem, czy na pewno je widziałeś? Zapytać. Tak.
1: Na początku je widziałem naprawdę, potem je okazuje się, że nie widziałem, a tylko moje halucynacje dogoniły mnie, że tak powiem.
0: Cztery doby na przejechanie, a tobie w ile się udało?
1: Dwie doby. No to trzeba było jechać dzień, noc, dzień. I drugą noc. Myślałem, że drugiej nocy już nie będę jechał, że będę jechał szybciej. No okazało się, że taki trudny teren, więc trzeba było sobie jakoś radzić. I jechać drugą dobę, mimo że tam świateł już nie miałem. No ale jakoś...
0: I czy jechałeś po ciemku?
1: Musiałem spowodować, żeby świt przyszedł szybciej. Bo wiedziałem, że mi nie starczy światła, więc zobaczyłem sobie na Google mapach, że nie ma tutaj gdzie się położyć i nie ma gdzie się odpocząć. No bo jak nie masz światła, no to chcę, żeby świt był jak najszybciej. No to trzeba włączyć pauzę. Ja sobie znalazłem, jakaś jest wioska, która pewnie ma remizę. A za remizą, wiadomo, są dechy, bo tam są imprezy, jakieś stoliki. No to się na tych dechach trochę położyłem, poleżałem. W ten sposób poczekałem na kolegę, który miał światło i z którym mi się dobrze jechało. No i w ten sposób jakoś sobie z tym poradziłem.
0: I ile tak leżałeś?
1: Zaplanowałem sobie 15 minut, ale potem popatrzyłem. No.
0: To ja myślałem o jakichś 3 godzinach, ale widzę, że tutaj...
1: Nie, no ja jestem w filozofii tak. Lepiej...
0: Leżałem 15
1: lepiej
0: minut.
1: Lepiej się zużyć niż zardzewieć, więc wolałem krócej. No, a propos tego, ile trzeba spać, ja uważam, że w trumnie się wyśpię kiedyś, tak. A teraz muszę korzystać z sytuacji i z chwili, którą dał mi los i zdrowie, żeby na przykład jeździć na rowerze, oglądać piękne widoczki i spotykać ciekawych ludzi.
0: Dlaczego warto akurat na ten maraton pojechać?
1: Dlaczego warto na ten? No bo jedziesz przy siedmiu rzekach. Jeszcze nikt tego nie wymyślił. Chłopak z północy razem z chłopakiem z południa, Piotr i Marcin, pozdrawiam, jeśli słuchacie, zrobili maraton z zachodu na wschód, przez od wschodu do zachodu słońca, pod prąd, chociaż z wiatrem, pod prąd rzeki, chociaż z wiatrem. No, takie niuanse. Lubię takie rzeczy, lubię wyzwania. Lubię przyrodę, ludzi. Dlaczego ten? Bo był.
0: Czyli ty przyjechałeś 850 kilometrów w dwie doby, to daje nam ponad 400 na dobę.
1: Tak.
0: No.
1: I?
0: No. Szacun. Szacun. No,
1: trzeba kręcić pedałami rzeczywiście. Jakiś tam, jeżeli był lokalizator, to on dawał nam jakieś tam statystyki, więc jakieś statystyki ktoś tam mi nawet podesłał. Okazało się, że ja stałem tylko 3,8% czasu, a 4,95% to była jazda poniżej minimalnej średniej. Tak? Czyli tam był nieprzyjemny teren.
0: Pchałeś.
1: Pchałem rower, tak.
0: No to nieźle, naprawdę. Wielkie uznanie dla ciebie. Sezon w ogóle się zaczął na maratony, prawda?
1: Tak, już w kalendarzu, jak się zerknie, kalendarze rowerowe jakieś, które publikowane są w internecie, no to w każdy weekend 2-3 imprezy w całej Polsce, albo tu w okolicach Warszawy, albo gdzieś w kraju. Naprawdę jest gdzie jeździć, więc jeżeli ktoś się zastanawia, kiedyś ruszę na rower, to jest właśnie teraz, to kiedyś.
0: Ale wiesz co, to wszystko wiąże się z pewną i terminologią, i nauką, i mnóstwem różnych rzeczy, które trzeba nabyć. To trochę, wiesz, jest czarna magia dla kogoś, kto zaczyna.
1: Tak, więc ja polecam takie małe imprezy, na przykład 20 czerwca coś tam mamy, jakiś mazowiecki gravel, gdzie są dystanse od 80 km do 500 km. Boisz się długiego dystansu? Sprawdź się na krótszym. Albo skorzystaj z ustawki tutaj gdzieś nad Wisłą i przejedź się 30 km trasę mosty albo mosty light. No i zobacz, jak sobie radzisz w grupie albo w trudnych warunkach. Gdy jest słaba pogoda, gdy jest ciemno, gdy jest gorzej.
0: No z twojej perspektywy od czego trzeba zacząć?
1: Trzeba zacząć.
0: Tak. Znaczy, to na pewno. Trzeba wsiąść na rower i zacząć kręcić, ale...
1: Trzeba zacząć.
0: Ale jak ktoś myśli, żeby zacząć startować, to co?
1: Przekonać się i wystartować w czymś na początek, czymś słabszym, nie od razu, przecież ci, którzy startują w maratonach, nie od razu biegną na zawodach 42 km, tylko oni startują najpierw w ćwierćmaratonach albo w półmaratonach. Więc ja sugeruję podnosić sobie poprzeczkę pośrednio, że tak powiem. Najpierw przejechać, jeżeli ktoś ma rekord 100 km, to przejechać 150. Bo to są właśnie jacyś pomocnicy, żeby wesprzeć, czyli dobrze z kimś znajomym albo ktoś już, kto ma doświadczenie większe, będzie obok ciebie, więc z kimś przejechać taki dystans, jakieś wyzwanie podjąć w grupie, której wiesz, że jeśli coś ci się stanie, ktoś pomoże. Te maratony to są spotkania ludzi, którzy sobie wzajemnie pomagają. Jeżeli zapomniałeś pompki albo straciłeś już wszystkie dętki, no to jest ktoś, kto ci tą dętkę pożyczy, czy pomoże napompować. Dziewczyny, też nie bójcie się, jeżeli coś się zepsuje, to pewnie znajdzie się ktoś albo jakiś człowiek, który ma warsztat, albo jakiś kolega, który jedzie za tobą i pomoże ci ten rower rozkręcić, koło odkręcić, gdy nie możesz.
0: Chociaż część dziewczyn już naprawdę świetnie ogarnia sprawy techniczne.
1: Tak, tutaj przecież nawet miałeś gościnie, która mówiła i prowadzi takie zajęcia, więc... Jeśli chcesz, to szukasz sposobów. Jeśli nie chcesz, to szukasz powodów. No, ja tak jestem.
0: A co ze sprzętem? Trzeba mieć jakiś specjalistyczny?
1: Nie. Można pojechać na prostym sprzęcie. Wtedy jest trochę trudniej. No ale w miarę jeżdżenia wzrasta apetyt. Czy coś podobnego, tak? I kupuje się lepsze sprzęty. Na lepszym sprzęcie
0: są też tacy, którzy nawet robią takie performance'y, tak to nazwijmy, w Igry 3 i przejeżdżają nimi Wisłę 1200.
1: Tak. Więc to, na czym jedziesz, to zależy od ciebie. Może to być używany sprzęt za kilka stówek, a może być to wypasiony rower, jak to się mówi, za kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy, bo też są takie. Ale to nie oznacza, że będziesz pierwszy na mecie. Oczywiście.
0: No i przede wszystkim dbamy o wagę.
1: Roweru czy siebie?
0: No, jednego i drugiego. No w sumie uliczy się zestaw.
1: No i w tej przygodzie rowerowej to jest dobre, że wymaga to ode mnie jakiejś sprawności fizycznej, wymaga właśnie dbania o sprzęt i o zdrowie. No.
0: Bo co z tego, że masz lekki rower czy lekki osprzęt, jak sam się zaniedbałeś?
1: No właśnie. Nie mogę czegoś tam robić, tak? Nie mogę na takim wyprawie pić alkoholu, chociaż był taki maraton Londyn, Edynburg, Londyn, gdzie w Edynburgu, no czym częstowali? Wiadomo. No i Polacy się rzucili na...
0: A czyli to była taka pułapka zostawiona.
1: Tak. Więc trzeba też uważać, trzeba myśleć, no jak wszędzie trzeba myśleć, więc to są takie okoliczności, gdzie różne rzeczy cię spotykają i od ciebie zależy, jak do tego podejdziesz, tak? Jeżeli złapiesz gumę, no to albo się załamiesz i dzwonisz po Ubera, albo coś próbujesz zrobić i pojechać dalej.
0: Wybieramy tę drugą opcję zdecydowanie. Tak. Czarek przyniósł nawet do studia, żeby pokazać, jak bardzo schodzi z wagi okulary, które tu przed nami wyjął. Wiedziałem, że są różne małe okulary, ale teleskopowych tych załóżników jeszcze nie
1: tak.
0: widziałem.
1: Tak, wielkości kciuka mieści się to w kieszonce rowerowej. No chodzi tutaj o minimalizm, żeby jak najmniej zabierać ze sobą, żeby nie było tak ciężko, bo ja sam jestem ciężki, więc próbuję schodzić z wagi.
0: To nieprawda. To nieprawda. Trochę tutaj czaruje. No. Czarek Użyczyn czaruje. Bardzo ci dziękuję. Gratuluję raz jeszcze, bo to niezłe osiągnięcie. Chociaż nie jedyne przecież w twojej karierze. A co przed tobą jeszcze w tym sezonie?
1: Dużo jeszcze różnych spotkań z ludźmi i dużo przygód rowerowych, powiedziałbym ogólnie. Ale chcę przejechać Bałtyk dookoła.
0: No właśnie, bo planowałeś ten Bałtyk.
1: Tak, ale to dłuższa historia jeszcze może. O tym opowiem, bo z tym związane jest no, trochę urlopu, trochę też czasu i sama impreza, która okazała się być nieopłacalna i właściciel czy organizator no, rozwiązał imprezę i wpisowe mi zwrócił.
0: Tak. Serio?
1: Tak.
0: Co ty mówisz?
1: No, lubię nowe imprezy, zapisuję się i zapisałem się tam i wpłaciłem. No okazało się, że za mało uczestników i się impreza nie spina. A organizatorzy takich imprez to nie są biznesmeni, którzy mają zasoby duże finansowe.
0: Tylko pasjonaci najczęściej.
1: Pasjonaci, którzy no, zrobią imprezę, no ale jeżeli im się to zwróci, tak, to znaczy, że oni są w stanie to pokryć, jeżeli będzie iluś tam uczestników, tak?
0: No i nie było. No i tu ale co, planujesz sam to przejechać w takim razie?
1: Tak. Jest jeszcze Niemiec i Austriak, którzy też to samo chcą przejechać. No nie tak, jak chcesz, to szukasz sposobu, to...
0: Czyli no, szacun. Czekam na opowieść w takim razie. Jesteśmy umówieni.
1: Tak, jasne.
0: Z tego wyjazdu.
1: Pewnie, że opowiem chętnie.
0: Dzięki. Cezary Użyczyn. Jak państwo słyszą, ultra kolarz, ultramaratonista rowerowy, propagator jazdy na rowerze także.
1: Tak, spotkajmy się na rowerze. Dzisiaj, jutro na różnych ustawkach jedźmy z szutrowo z jakimś instruktorem albo z jakąś grupą tutaj w Warszawie. Jest tego dużo. Szukajcie na Strawie, na Facebooku.
0: Wszędzie nas szukajcie. Bardzo serdecznie dziękuję. Miłego dnia.
1: Do zobaczenia na rowerze.

0: Monster Magnet i Space Lord. Jednej z naszych słuchaczek bardzo się spodobało sformułowanie: lepiej się zużyć niż zerdzewieć. Biorę dla siebie. Proszę brać śmiało, panie Aniu.
1: Jestem absolutnym fanem tej filozofii.
0: Ja podobnie. Jest nas więcej w takim razie. Bardzo dziękujemy naszemu gościowi za podrzucenie. Cezary użyczy, że tak raz jeszcze wspomnę. Będzie na pewno jeszcze wpadał do studia Radia Nowy Świat. Za 11 minut będzie 8.
1: Widzę.
0: To niebezpieczne teraz powiedzieć tak, bo to wiąże się z tym pewne zobowiązanie. Pasjonująca rozmowa, jak zwykle.

0: Caribou Home za 8 minut będzie 8. A propos poczucia tego, że jest jak w domu. Stałe elementy naszego programu to są takie właśnie gwoździe, które nas przyszpilają do rzeczywistości i sprawiają, że mamy to takie błogie poczucie rutyny i zmierzam do zapowiedzi tego, że po 8 jak zwykle we wtorki będzie z nami profesor Monika Kresa, językoznawca, dialektolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. I dzisiaj w końcu wyjawimy Państwu te tajemnice, chociaż trochę już o tym opowiadaliśmy, no ale co my tam maluczcy możemy, podpierając się internetem, tak, dzisiaj o dżdżu będzie, nie tylko...
1: O tym dżdżu.
0: Dżdżu, no tak, już ustaliliśmy ostatnio, że w mianowniku to jest dżdżu. Będzie o słowach, które zmieniły swoją formę. A zatem dżdżyście i nie tylko będzie po godzinie 8.

0: 3 minuty będzie 8. Proszę pana, my już nie zdążymy z tą pracą.
1: Nie zdążymy?
0: Po pełnej godzinie pewnie.
1: Chciałem to zaszeleścić.
0: A widzisz?
1: Znalazłem rzeczy ciekawe, a ty mnie tu nagle...
0: To możesz zrobić, zrobić cliffhanger i powiedzieć co ciekawego i najwyżej wrócimy do tematu. Bo ja mam dla państwa wejściówki.
1: Nie, to wejściówki są ważniejsze.
0: Tak myślisz?
1: Mhm.
0: No dobra. Dzisiaj rano wspominaliśmy o tym, ponieważ po 6.30 pojawiła się opowieść Klaudii Kowalczyk i jej rozmówców, Kamila Stepucha i Adama Loszuka z Fundacji dla Przyrody, o zbliżającym się wydarzeniu, mianowicie Festiwalu Przyrody w Lublinie. No i przy okazji mieliśmy właśnie dla państwa wejściówki, po które wciąż można się zgłaszać na koncert Bartka Wąsika, Pianoryzm, który odbędzie się w najbliższą niedzielę, czyli 24 maja o 19 w Lublinie, właśnie w ramach 5. Festiwalu Przyrody. Jeżeli ktoś chciałby się wybrać, to proszę dać nam znać mailowo nowy.świt@nowyświatonline. Mamy wejściówki i bardzo chętnie się podzielimy. A propos tego, co mamy, mamy już pełen skład. Profesor Monika Kresa jest już w studiu. Po 8 będziemy opowiadać o języku. Written in the stars, this shit is a mirage. 1 minute you advance, then hidden in the grass. Now your brightest ideas are the dimmest in the class. You sober up, see your uncle living in his car. You would help him out, but you're the splitting image of your father. So giving is a task. It's a task. But maybe you could do this mission in the mask. It's a waste of time thinking of the past. You're paying mind to figures in the dark. You're scared of them, compared to them, we were flipping in the Gaza. Where they could pour a small glass, sipping on the drama. They say what we're witnessing is karma. The guilty wouldn't be so aggressive. The innocent are calmer, telling me to smile while I grimace at disaster. Finishing your masters, your dinner and your afters. I'm sitting with my guard up. Work hard, but it's hard luck. My skin is dark blood. That means you know who I am before I talk, right? And you propose I was damaged at the source, right? You get family support, I support mine. No handouts, had to force mine. The day I get bored, I'm borderline. Everyday trauma, normalized. Free or

0: Minęła 8:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o aresztowanie czterech mężczyzn mających związek ze śmiercią 13-letniego chłopca w województwie warmińsko-mazurskim. Śledczy postawili im już zarzuty.
1: Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.
0: Mówiła Jolanta Rzepko z prokuratury rejonowej w Kętrzynie. Podejrzani o spowodowanie śmierci 13-latka to trzej bracia i ich szwagier w wieku od 30 do 43 lat. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem nad jeziorem w miejscowości Archlity. Według ustaleń śledczych podczas bójki chłopiec miał zostać mocno uderzony w głowę. Sekcja zwłok nie dała jednoznacznej odpowiedzi na temat dokładnej przyczyny jego śmierci. Potrzebne będą dodatkowe badania laboratoryjne. Maturzyści przystąpią dziś do pisemnego egzaminu z fizyki. Po południu zaplanowano egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe. Przystępują do nich tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką chęć. Zdawanie egzaminu z fizyki zadeklarowało ponad 20 tysięcy tegorocznych absolwentów szkół średnich, a z języka hiszpańskiego ponad 1,5 tysiąca. Amerykański resort sprawiedliwości ogłosił utworzenie wartego ponad $1,5 miliarda funduszu mającego wypłacać rekompensaty dla osób ściganych przez prokuraturę ze względów politycznych za kadencji Joe Bidena. Chodzi o osoby, które m.in. szturmowały Kapitol, a także były związane ze śledztwem w sprawie powiązań doradców Donalda Trumpa z Rosją. Sam Trump nie wykluczył, że sam może otrzymać wypłatę z tego funduszu. Grupa 93 kongresmenów złożyła już wniosek procesowy zapowiadający zaskarżenie tej decyzji. Tymczasem z najnowszego sondażu dziennika New York Times i uczelni Siena wynika, że poparcie dla prezydenta USA spadło do najniższego poziomu w jego obecnej kadencji. Zaledwie 37% Amerykanów dobrze ocenia pracę Trumpa. W najbliższą niedzielę, 24 maja, startuje letnia Galeria Krainy Bugu. To szereg wydarzeń artystycznych i spotkań, które są związane z reaktywowanym ostatnio czasopismem Kraina Bugu. Piąty sezon letniej galerii rozpocznie się we wsi Skrzeszew, nieopodal Drohiczyna, i będzie poświęcony fotografii, rzeźbie i spotkaniami z autorami publikacji w czasopiśmie.
2: Będzie Krzysztof Renik, który odpowiada za dział wschodni, będzie Anna Maruszeczko i Leszek Stafiej, którzy są naszymi felietonistami, będzie Nastania Krasawa, która została zaproszona do Krainy Bugu, aby poopowiadać o muzyce tradycyjnej, czyli o muzyce pogranicza. Będzie trzech naszych fotografików, którzy będą opowiadać o reportażu w Krainie Bugu, i to będzie połączone z wystawą fotograficzną. Mamy fantastyczną wystawę Roberta Lesiuka, Bóg z lotu ptaka. Będzie Andrzej Maruszeczko, który zaprezentuje nam swoje najnowsze ikony. Na koniec zaprezentujemy film Abakamania.
0: Zapraszał Daniel Parol, redaktor naczelny Krainy Bugu, a inauguracja tegorocznej letniej galerii Krainy Bugu w tę niedzielę, 24 maja, we wsi Skrzeszew, nieopodal Drohiczyna. Wydarzenie rozpocznie się o 15:00. Więcej na ten temat jutro w Nowym Świcie po godzinie 8:00. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Najcieplej wtorek zapowiada się w Zielonej Górze, gdzie termometry wskażą 21 stopni, a także w Szczecinie, Białymstoku, tam 20. Minimalnie chłodniej, 19 stopni w Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Lublinie i Rzeszowie, 18 w Katowicach i Krakowie, 17 w Kielcach i Bydgoszczy, 16 w Łodzi, a najchłodniej w Gdańsku, tylko 14 stopni. Zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane, choć miejscami pojawi się więcej chmur. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze, głównie na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie. Najsilniejszy wiatr jest spodziewany w trakcie burz, poza tym powieje raczej słabo i umiarkowanie.

0: masz w sobie.
1: No i co? No i możemy powiedzieć dzień dobry.
2: No, wypadałoby chyba.
1: Dzień dobry w takim razie.
2: Dzień dobry.
1: Mateusz Andruszkiewicz.
2: I Klaudiusz Slezek.
1: I Jakub Jędras. I magister Strzelczyk. I Wiktoria Wichrowska. I Maciej Zambon. I pani profesor.
2: I Robert Kawka.
1: I Robert Kawka też. I pani profesor Monika Kresa. Ale wcześniej dżingiel się należy.
3: Nowy świt.
1: No i pani profesor, trochę na kanwie naszej zeszłotygodniowej rozmowy o tym dżdż.
4: Tak, o tym dżdżu.
2: Dżdżu.
1: Jak to dżdżu?
4: No o kim, o czym, o dżdżu.
1: Ale ja w mianowniku chciałem.
4: Deszcz.
1: Co?
4: Deszcz.
1: Deszcz?
4: Deszcz.
1: Coś, to jest jakieś deszcz, fajne.
4: Tak to słowo brzmiało, znaczy brzmiało to na pewno jeszcze trochę inaczej, bo to był pewnie deszcz, bo tam było takie żdzi miękkie.
1: Dż, a nie deszcz?
4: Dlatego, bo tam był jer.
2: Czego taka nie rozumiesz?
1: Znowu jakaś trytytka paradygmatyczna.
4: O nie, no o jerach to chyba już rozmawialiśmy.
1: Rozmawialiśmy, tak, pamiętam.
4: Tak, jery to były takie malutkie głoski w języku prasłowiańskim. W polszczyźnie one też funkcjonowały mniej więcej do wieku XII. Przynajmniej w wieku XII już wiemy, że ich nie ma. I śladami po jerach między innymi jest to, że mamy takie wypadające e. A zatem był deszcz, ale nie było dżdżu. Jest pies, ale nie ma psa. Jest stołek, ale nie ma stołka.
1: No bo nie powinno nie być piesa właściwie.
4: Tak. Gdyby tam było e od początku w prasłowiańszczyźnie i potem na początku języka polskiego, to byłby pies, piesa i tak dalej. I deszcz, deszcza. Ale właśnie w związku z tym, czy deszczu, ale właśnie w związku z tym, że tam był ten jer, to on jak był w odpowiedniej pozycji, już nie będę w to wnikała, to wypadał, a jak był w innej pozycji, to przechodził w e, bo to była taka głoska, która potrzebowała wzmocnić swoją pozycję i przechodziła w e. I stąd właśnie ta różnica.
1: Ale kto ustalał tę pozycję?
4: Same sobie ustalały. To znaczy to było tak, że jeżeli taki jer był jak wagonik w ciuchci, czyli na końcu, te na końcu najłatwiej odczepić, prawda?
1: Zgadza się.
4: Te były w pozycji słabej, a te, które były przed nimi, były w pozycji mocnej. I one sobie tak występowały naprzemiennie, no bo jak ten, który odczepiliśmy, to był słaby, natomiast siła artykulacyjna całego wyrazu musiała zostać taka sama, czyli ten wysiłek, który wkładamy w wypowiedzenie całego wyrazu, musiał zostać taki sam, więc mimo, że ten ostatni wagonik w ciuchci wypadał...
1: Dobrze.
4: Nie wiem, co znaczy ten wzrok, dlatego się śmieję. To ten jer, który był przed tym ostatnim wagonikiem w ciuchci, się wzmacniał. Jak on się wzmocnił, to kolejny był słaby. I te jery występowały tak naprzemiennie, chyba, że wpadała nam samogłoska, ona była silna, no bo to kobieta, samogłoska się kończy na A, więc była silna. No to wtedy te samogłoski zaburzały liczenie jerów.
1: Trochę się pogubiłem, ale dobra, to w tym dżdżu, ty, gdzie był ten wagonik?
4: Tam były dwa wagoniki, ponieważ ta forma, ojejku, nie mamy tablicy, fatalnie. Ta forma
1: kredytor
4: wyglądała... Fatalnie. Ta forma wyglądała tak, że było D, taka spółgłoska, jaką mamy.
1: No
4: tak, był właśnie ten jer, jeden.
1: Ten jer.
4: Tak, potem była taka grupa spółgłoskowa Z, D, J i na końcu był ostatni wagonik, czyli jer, ale ten ostatni jer, to jeszcze, jejku, mam tyle słów, a ja tylko o tym dżdżu będę mówiła chyba dzisiaj dużo.
1: Nie,
4: tak, ten ostatni jer był tak zwanym jerem miękkim, czyli on sprawiał, że ta grupa Z, D, J przechodziła w żdż. I ten jer ostatni zmiękczył ZDJ-tę, sprawił, że ona się stała żdż, zniknął. Ten jer między D i ZDJ-tą przeszedł w E i powstał deszcz. Ale w związku z tym, że my nie lubimy takich słów, które mają na końcu głoski dźwięczne, bo to żdż jest dźwięczne, a my potrzebujemy jednak mniej wysiłku wkładać w artykulację, to je sobie ubezdźwięczniliśmy. Tak? I tak powstał deszcz. To znaczy to żdż dźwięczne przeszło w szyczy bezdźwięczne. I mamy deszcz, ale w przypadkach zależnych, czyli tam w dopełniaczu i tak dalej, nie było takiej sytuacji, że ta grupa spółgłoskowa była na końcu, prawda? Bo było dżdżu. Jejku, ja nie wiem, co znaczą te miny jeszcze tych sygnałów werbalnych.
1: Ja się trochę po prostu pogubiłem w tym
4: Dobra,
1: wszystkim.
4: Na którym etapie? Dyjer, ZDJ-jer.
1: I on ten ostatni zmiękczył.
4: I ten ostatni zmiękczył.
1: Dobra.
4: I zniknął.
1: Tak.
4: A ten pierwszy?
1: I zostało nam deszcz.
4: Deszcz. Tak? Zgadza się. żydży dźwięczne, jak jest wymawiane gdzieś na końcu zdania, albo w ogóle tak mówimy szybko, to nam się ubezdźwięcznia i powstaje po prostu deszcz.
1: Dobra, a to czemu zostawiliśmy drożdże? I tu nam mamy dlatego, na końcu, a nie drożdż?
4: Bo to jest liczba mnoga. Drożdże.
1: Ale nie ma pojedynczej chyba, nie? Nie, ma jednego drożdża.
4: Tak, to jest plurale tantum, przynajmniej dzisiaj. O drożdżach mieliśmy nie mówić. To taka trochę, trochę niespodzianka.
1: Nie, bo tak.
4: Wiem, z tą grupą żydży.
1: Z tym żydży.
4: Tak, ale dlatego, że drożdże, tam na końcu jest e. I to żydży nie jest już takie bidne, osamotnione, że jest w wygłosie, więc nie musi się ubezdźwięczniać. Aha. Tak samo jak w dżdżownica, prawda? Ta cząstka od deszczu zachowała się w dżdżownicy i tam też się zachowała, czy w dżdżystym, tam też się zachowała dźwięczna, bo jest na początku wyrazu.
1: Obiecuję,
4: początku...
1: że jeszcze do innych wyrazów przejdziemy, bo teraz ja odczytuję ten wzrok i te sygnały niewerbalne.
4: Nie, ale nie, muszę, ja mówię o Jarek długo.
1: Muszę jeszcze zapytać, dlaczego jeżeli chodzi o słowo deszcz na przykład, to deszcz pada, śnieg pada, rzadko właściwie używamy, że śnieży, chociaż no, może się to jeszcze czasem pojawia. Ale w przypadku tego dżdżu mówimy, że dżdży, a nie mówimy pada
2: właściwie deszcz.
1: Dżdż.
4: No nie, bo ten deszcz to nasz dzisiejszy deszcz, więc nie musimy mówić, że pada
1: A czemu nie mówimy deszczy w takim razie?
4: Dobre pytanie. Trochę o tym myślałam właśnie, bo nawet kiedy słuchałam prognozy pogody, tam się jeszcze pojawiło chyba siąpi, tak? Właśnie takie słowo. My o tej pogodzie mówimy na różne sposoby i tutaj chyba sobie trochę ułatwiamy życie, w takim sensie, że wolimy mieć jeden wyraz, jak nam coś spada na głowę, to czy to jest grad, czy to jest deszcz, czy to jest śnieg, to jednak mówimy pada, bo nawet te słowa pod tytułem śnieży jest też rzadkie, dżdży też jest rzadkie, ale tak naprawdę to dżdży, ono ma pewien taki komponent semantyczny trochę inny niż pada, bo pada to już porządnie, a dżdży to tak trochę mży jednak. No bo mamy jeszcze mrzawkę, prawda?
1: Że dżdży i mży,
4: i mży.
1: To prawda.
4: No właśnie, tak? Mamy dużo tego ży i dżdży, tak? Więc tutaj chyba nam Polakom nie zależy, co nam spada na głowę, grunt,
1: ale
4: że
1: ciekawe,
4: pada.
1: Ale tu opisujemy, że pada deszcz.
4: Tak.
1: Ale moglibyśmy powiedzieć, jest mrzawka na przykład, tudzież nie wiem, unosi się mrzawka.
4: Mrzawka się ale, nie unosi, tu, ona jednak spada.
1: No nie wiem, no to może no. spada, tak?
4: Bo tu, tu jest ten ruch, tak?
1: Ale więc jest, no też dobra, ważne. Nawet załóżmy, że jest jakiś ruch, że też pada mrzawka, ale mówimy, że mrzy.
4: Tak.
1: A nie mówimy deszczy, tylko mówimy, że pada deszcz. Właśnie ciekawe, dlaczego nam tak poszło.
4: Nie znam odpowiedzi na to pytanie. To ciekawe. Może państwo mają jakieś sugestie, dlaczego tak się wydarzyło? Mówię o panach w studiu i mówię o słuchaczach.
1: Ale pani profesor przygotowała więcej wyrazów, które są ciekawe. Na przykład serce.
4: Na przykład serce. Serce jest ogólnie ciekawe.
1: W ogóle jest ciekawe.
4: Tak.
1: I te cztery komory i te
4: tak,
1: różne
4: tak, ale w to nie wejdę, bo polegnę.
1: Miej serce i patrzaj w serce.
4: Oduczę cię kochać. Bo był i taki cytat. Ale skoro
1: Dobrze.
4: Ale skoro przy sercu jesteśmy, to serce jest rzeczywiście ciekawe, ponieważ ono w ogóle pochodzi od takiego praindoeuropejskiego rdzenia.
1: Jakiego?
4: Praindoeuropejskiego.
1: Praindoeuropejskiego.
4: Tak, czyli to były takie czasy, kiedy mówiliśmy tym samym językiem, co przodkowie dzisiejszych Greków, Anglików i tak dalej. Tak, czyli mieliśmy jeden wspólny język praindoeuropejski. I tam w tym języku praindoeuropejskim był taki rdzeń cor, który nam się zachował w łacińskim cor cordis, czyli serce. Mamy takiego bohatera literackiego, skoro już...
1: Kordiana.
4: Oczywiście, to był ten, który myślał sercem, tak? No właśnie, stąd jego imię. Mamy takie imię Kordula, też faktycznie istniejące. Ale no właśnie, to jest to. Potem zaszła tak zwana palatalizacja praindoeuropejska, trytytka paradygmatyczna, czyli takie zjawisko, które sprawiło, że w językach słowiańskich, czyli między innymi właśnie w języku polskim, ale języku czeskim i tak dalej, to k w kor cordis przeszło w s. Mieliśmy takie pary, że k przechodziło w s, a g przechodziło w z. Jesteśmy?
1: No, znaczy jesteśmy. Rozumiem, ale jak to się wydarzyło językowo, to nie wiem, bo to inaczej brzmi jednak.
4: Tak, przesunęła nam się artykulacja z tyłu, bo k jest tylnojęzykowe, do przodu, tak? I to było do przedniojęzykowo-zębowego s.
1: Jak skordia do sordia? Nie wiem, no ale dobrze, dobrze. No, no tak, przyjmuję, no,
4: tak,
1: okay.
4: Tak było, nie kłamią. I dlaczego mówię o tym łacińskim rdzeniu? Dlatego, że tam mamy właśnie cor cordis i tam jest to dy. Chodzi o to, że to nasze serce, zanim stało się sercem, to ono było tak zwanym srdkiem, czyli to było srdko, ponieważ tam był jeszcze taki sonant, ale to zostawmy. W każdym razie w staropolszczyźnie mieliśmy serdce i sierdce. I to sierdce jest taką dosyć ciekawą formą, ponieważ ona pokazuje, że my po pierwsze bardzo lubimy sobie upraszczać, więc jednak zrobiliśmy z tego sierdca sierce, rdy sobie uprościliśmy, ale to rdy nam się zachowało w formach takich związanych z sercem. I tu zagadka. Gdzie mamy takie rdy?
1: No ja znam odpowiedź, więc no tak. Nie będę tu się popisywał.
4: Nie, no to popiszmy się, niech będzie jednak dialog.
1: Osierdzie.
4: Osierdzie, tak, i serdeczne, prawda? Mamy rdy w serdecznym też, też tę grupę. A w osierdziu widzimy jeszcze jedną rzecz, bo w osierdziu widzimy też tę miękkość, prawda? Bo to nie jest osierdzie czy oserdze, tylko osierdzie. Czyli tak.
1: Ułatwiliśmy sobie.
4: Po pierwsze sobie ułatwiliśmy, a po drugie ciekawym zjawiskiem jest też to, że to sierdze kiedyś było miękkie, a potem nam stwardniało. Już tak jak myślimy metaforycznie.
1: Ojej.
4: Tak, i stwardniało nam pod wpływem języka czeskiego, ponieważ mieliśmy taki etap w życiu językowym, że bardzo mocno się wzorowaliśmy na języku czeskim. A język czeski miał takie tendencje do utwardzania. Czyli na przykład było właśnie to serce i nasze sierce też sobie zrobiliśmy jako serce. Nasz obywaciel pierwotnie stał się obywatelem, a nasze wiesiele, bo się wiesieliliśmy też tak miękko, stało się weselem, ale mamy na przykład wiesiołek, takie zioło, po którym robi nam się wiesioło podobno, więc zachowała się ta miękkość. A proszę bardzo. Cieszę się, kiedy mogę przyjść i powiedzieć coś, czego ktoś nie
1: to
4: wie.
1: To legalne?
4: Nie wiem. O tej porze na pewno nie można o tym mówić, nawet jeżeli nie. Ale chodzi o to, że mamy takie słowa w języku polskim, które pokazują nam to, co kiedyś, jak kiedyś te słowa wyglądały. Tak, że to ja bardzo często lubię myśleć o takich językoznawczych poszukiwaniach, jak o archeologii. Mamy jakieś pewne przesłanki, które pokazują, że te słowa wyglądały inaczej i tak się dogrzebujemy, doszukujemy, co tam kiedyś było.
1: Niczym te pasożyty też się tak dogrzebują.
4: Prawda? Pasożyty są fajne. Znaczy, językowo. Językowo są bardzo fajne. Ponieważ tu jest akurat bardziej zagadka taka ortograficzna w tym pasożycie niż taka stricte formalna. Ponieważ pasożyt dzisiaj piszemy przez...
1: Rzec, kropką.
4: Oczywiście, ale jeszcze kilkaset lat temu pisaliśmy przez RZ, ponieważ to wskazuje nam na etymologię tego słowa. Ja już nie pamiętam, czy o tym pasożycie tutaj mówiliśmy, czy nie, chyba nie. No właśnie.
1: Ja mam skojarzenie, że coś no się właśnie. Pasie na życie.
4: Na życie?
1: No, na życiu. Zboże takie, żyto.
4: A, na takim życiu, tak, wiem, na życiu właśnie, prawda? Czyli albo, ale żyto z życiem też mają związek, prawda? I jeżeli spojrzymy na tę współczesną formę pasożyta, to rzeczywiście tak moglibyśmy powiedzieć, prawda? Że to jest ten, który się pasie na cudzym życiu, prawda? Albo na cudzym życie, no w każdym razie pasożytuje. Natomiast pierwotnie to było takie stworzenie, które się pasło na cudzej życi przez RZ. I stąd właśnie inna etymologia.
1: W sumie ma to więcej sensu.
4: Prawda? No właśnie. Inna etymologia, ale w momencie, gdy nam z języka wypadło słowo żyć,
1: pozostało
4: przez
1: w Śląszczyźnie.
4: Jeszcze raz? W Śląszczyźnie, no, tak, jak najbardziej, bo Śląszczyzna przechowuje sporo takich archaizmów, ale w momencie, gdy nam z języka ogólnego to słowo żyć wypada, to już nam ten pasożyt przestaje pasować przez to RZ, więc zaczynamy urabiać sobie taką etymologię ludową, właśnie taką, jak tutaj padła, i zaczynamy zapisywać tego pasożyta przez RZ, przez RZ z kropką.
1: A rękojeść?
4: A rękojeść to była dawniej rękojęść.
1: Jęść?
4: Tak, jęść, dlatego, że pierwotnie rękojęść to było wszystko to, co mogliśmy jąć ręką. Jąć, ująć, wziąć.
1: A jąć. Tą ręką.
4: Tak, dobra. Ciocia przypominam. Czyli na przykład taką rękojeścią był, nie mamy, takie ucho od kubka. To też mogła być rękojęść, bo jeliśmy to ręką. Natomiast w momencie, gdy zawęziło to słowo swoje znaczenie, tutaj widzimy, że te zmiany formalne idą razem ze zmianami znaczeniowymi, czyli kiedy rękojeść stała się tylko u broni, prawda? Mam
1: chyba
4: rękojeść.
1: Właściwie tak się zastanawiam.
4: Tak, tak zawęziło się już dzisiaj, tak? Mhm. Tak, to straciliśmy znowu ten związek między tym imaniem ręką, tak? Więc zrobiliśmy z tego rękojeść, bo łatwiej nam powiedzieć e ustne niż e nosowe. I już to nie jest.
1: Ręką jęść.
4: Prawda? Za dużo
1: niezłe,
4: tego, za dużo tego en.
1: A propos pogody, to są jeszcze obłoki.
4: Są jeszcze obłoki, które kiedyś były obwłokami, ponieważ one się włóczyły po niebie i... Tak, tak. I taka jest ich etymologia, ale w związku z tym, że my znowu nie lubimy obw za dużo nam tutaj, to sobie uprościliśmy i dzisiaj mamy obłoki i gdzieś zaciera nam się też ta etymologia.
1: Czyli
4: tego.
1: Dzisiejszy obważanek będzie kiedyś obłażankiem?
4: Mam nadzieję, że nie, ale to też jest ciekawe, ponieważ takie zmiany zachodzą najczęściej w wyrazach, których używamy bardzo często, bo między innymi właśnie też w tym słowie bardzo zaszła taka zmiana. Myślę, że obważanka używamy na tyle rzadko, że on się raczej nie uprości, ale to słowo bardzo, już tak płynnie przejdę do kolejnego słowa, nie wiem, czy mamy czas, ale jeszcze o nim powiem, to przykład zupełnie innej tendencji, bo kiedy my tutaj rozmawialiśmy, to cały czas mówiliśmy o tym, że lubimy upraszczać, tak? Czyli właśnie tam raczej wyrzucamy te głoski. Serdce, serce jest prościej, a bardzo utrudniliśmy sobie, wzmocniliśmy tą grupę spółgłoskową.
1: Mogło być bardzo, tak?
4: Mogło być bardzo i było bardzo. Przez długi czas było bardzo. Pytanie, czy tutaj wpłynęły na to takie zmiany też fonetyczne i ortograficzne, to znaczy to, że my mamy w języku polskim ten znak ryzy na oznaczenie innej głoski.
1: Że bażo.
4: Bażo, tak, że zaczęliśmy czytać bażo, ale ogólnie znowu to słowo bardzo często używane, więc coś tam się w nim zadziało i zadziało się w tę stronę, że wzmocniliśmy tą grupę spółgłoskową.
1: Ale z drugiej strony myślę sobie od razu o wyrazach, w których występuje takie, no nie wiem, marznąć na przykład i wiemy, że to nie jest marznąć.
4: Tak, ale to są, po pierwsze to są sporadyczne słowa, niewiele mamy takich słów, gdzie mamy tę zbitkę ryzy, którą czytamy właśnie jako ryzy, a po drugie właśnie frekwencja tutaj pokazuje, że jednak marzniemy o wiele bardziej, znaczy o wiele mniej, czyli o wiele rzadziej niż używamy słowa bardzo. Czyli te słowa, których gdzieś używamy rzadziej, to Witold Mańczak wskazywał, że frekwencja ma duży wpływ na te zmiany. Im częściej czegoś używamy,
1: tym bardziej sobie ułatwiamy.
4: Tak, tym bardziej sobie ułatwiamy, albo coś modyfikujemy z tym, albo jakoś modyfikujemy to słowo.
1: A ojca jak sobie zmodyfikowaliśmy?
4: A, ojciec prać, pole na 2000. Tutaj możemy się odwołać do dwóch tekstów kultury. Jeden to Sienkiewicz, a drugi to reklama pole na 2000. To ciekawe, bo kiedy ja opowiadam o tym słowie ojciec moim studentom i studentkom, to oni nie łapią już tego kontekstu. Ale właśnie, kiedy czytamy starsze teksty, czy takie stylizowane, czy w ogóle jakieś dawniejsze, ewentualnie jeżeli gdzieś tam jeszcze funkcjonujemy w tym języku gwarowym, to tam mamy formę ojciec, a nie ojciec.
1: No i z czego ociekał ten ojciec?
4: Oj, z niczego nie ociekał. Tam też był jer.
1: Chyba, że bogactwem uciekał.
4: Nie, raczej nie. To jest słowo w ogóle bardzo, bardzo dawne, prasłowiańskie.
1: No bo dzisiaj też można ociec. Na przykład jak ten dżdż nas złapie.
4: To ociekamy to wtedy. Nie przywołujmy tego dżdżu, bo jeszcze muszę rowerem wrócić, chciałam wrócić sucha. Ale w każdym razie z tym ojcem, właśnie ojcem, też jest ciekawa historia, ponieważ był ojciec i ta forma nam bardzo nie sprawiała problemu w wymawianiu, ale ojca już tak, bo mamy cice. Podobnie jak w tym dżdżu, jak mieliśmy...
1: Nie ma ojca, tak?
4: Tak, nie ma ojca. Ojcu się przyglądam, kiedyś była taka forma. I to cicy, ono było bardzo trudne do wymówienia, więc zaszło takie zjawisko, które się nazywa, uwaga, znowu będzie trudne słowo, tak zwana antycypacja miękkości. Chodziło o to, że my sobie wyodrębnialiśmy tę miękkość, zanim ona się pojawiła. I powstawała nam taka forma ojca. Ale ojca jeszcze trudniej wyrazić ojca. Niż ojca, więc co zrobiliśmy? Uprościliśmy sobie.
1: Wywaliliśmy ci.
4: Tak, tak. Więc był ojciec, ojca, ojca i ta forma dopełniacza i przypadków zależnych wpłynęła nam na mianownik i w ten sposób powstał ojciec.
1: A skąd się wziął ojciec? Wiemy to? No bo mama to tak generalnie pierwsze, co się wymawia, to mama,
4: tak,
1: mama.
4: Tak, bo głoski wargowe są trudne, przepraszam, są łatwe do wymówienia.
1: Tata jeszcze
4: bo nam,
1: też, ale...
4: Tak, bo nam
1: bo ojciec
4: pasują.
1: Chyba tylko u nas występuje, prawda? Jako taki?
4: No nie, w prasłowiańszczyźnie, wróć, w językach słowiańskich też jest ojciec.
1: Tak?
4: Tak, po
1: rosyjsku.
4: Tak, tak. Nie znam dokładnie etymologii tego słowa, natomiast na pewno jest to rdzeń właśnie prasłowiański, a nie praindoeuropejski, bo w praindoeuropejszczyźnie mamy, znaczy w angielskim jest father, prawda, więc to będzie inny rdzeń. No, zachęcam Państwa do zerknięcia do słownika bańkowskiego na przykład, ewentualnie tam nie będzie, do Borysia. Jest taki ciekawy słownik etymologiczny języka polskiego i tam na pewno ojciec się znajduje, bo nie pamiętam dokładnie, od czego jest etymologia tego słowa. Na pewno prasłowiańskie słowo.
1: Ale nie jest od prania w każdym razie.
4: Nie, oczywiście, że nie, bo to ojciec prać to było w też w znaczeniu trochę innym, bić.
1: Odrobinę innym.
4: Tak jest.
1: Pani profesor Monika Kresa, językoznawca i dialektolożka.
4: Dziękuję bardzo.
1: Jak sama sobie mówić, cioteczka. Bardzo dziękuję za tę lekcję.

0: Raise the Cane, Bruce Springsteen za nami. Zastanawiam się, czy mogę powiedzieć, że fan Bruce'a Springsteena jest w studiu, czy mogę, czy nie mogę.
1: Wielki miłośnik twórczości.
0: Wielki, okej, okay, dobra.
1: No to fan, od najmłodszych lat.
0: No dobra, to...
2: Czym się miłośnik różni od fana?
0: Myślę, że jest bardziej poetyckie to określenie. Miłość, no nie wiem, więcej się w tym zawiera, bo fan to dużo jest fanów, nie? Jakby słuchasz regularnie muzyki, chodzisz na koncerty, ale miłośnik to jest takie, to uczucie jest podkreślone.
2: Poziom wyżej.
0: Tak mi się wydaje.
1: To mnie się wydaje, że fan, bo jednak żyjesz wszystkimi newsami, wiesz jak pies ma na imię na przykład.
0: że fan jest wyżej niż miłośnik?
1: Tak mi się wydaje, tak.
0: Proszę państwa, pomoc.
1: Co ale to pewnie, wiesz, no, każdy kij ma dwa końce, no i zależy jak na to spojrzymy, tak? No, zależy jaki przyjmiemy paradygmat, analizując to pojęcie.
0: Przejdziemy za chwilę do sportu.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Miłośnik piłki nożnej, fan NBA, Mikołaj Dyczyński. Oficjalnie dzień dobry.
2: Dzień dobry. Nie, w obu tych przypadkach będzie fan.
1: Fan. Tak. No dobra.
2: Ale wiesz, jeszcze większym fanem niż NBA to jestem, a to żadna nowość, no. FC Barcelony. Ja jestem starym barceloniarzem.
1: Z tym starym bym nie przesadzał. No dobra, to fan w ujęciu zabawy i rozrywki, jak mniemam, i emocji. O tym będziemy Państwu opowiadać.
2: Dramatów, afer, plotek.
1: Ta część fanu. No dobra, czy nie bez powodu wywołałeś Barcelonę?
2: Nie bez powodu. Nie, no, bez powodu. Bez powodu, bo nie będzie dzisiaj o Barcelonie. Bo zaczniemy sobie od tenisa. Otóż trwa kilka turniejów równolegle, bo jest między innymi turniej WTA 500 w Strasburgu. Jest też, grają też panowie, no i równolegle też trwają kwalifikacje do wielkoszlemowego turnieju French Open w Paryżu. I zaczniemy sobie właśnie od Paryża, dlatego że Maja Chwalińska pokonała francuskę Alice Ram 6-0, 6-3 w pierwszej rundzie kwalifikacji do French Open. Żeby znaleźć się w zasadniczej fazie, żeby znaleźć się w drabince głównej, to musi jeszcze pokonać dwie rywalki. Pewne występu w tej zasadniczej części są Iga Świątek, triumfatorka czterech edycji, Magdalena French i Magda Linet. Wśród mężczyzn zagrają Hubert Hurkacz i Kamil Majch. Linda Klimowicowa na pewno nie zmierzy się w French Open, dlatego że przegrała z reprezentantką Serbii Lolą Radivojević 3-6, 4-6. No i nie zobaczymy jej na kortach w Paryżu. Dzisiaj będziemy mogli zobaczyć, jak poradzi sobie Katarzyna Kawa, 139. rakieta świata, która zmierzy się z Amerykanką Ayaną Akli. Magdalena French pokonała australijską kwalifikantkę Talię Gibson 7-6, 6-3 w pierwszej rundzie turnieju na kortach ziemnych w Strasburgu, a następną jej rywalką będzie rozstawiona z siódemką Kanadyjka Leila Fernandez. Tym samym Magdalena French zakończyła serię porażek w pierwszych rundach w pięciu kolejnych turniejach, więc cieszymy się na to przełamanie. Kamil Majchrzak, który z powodu kontuzji pauzował przez półtora miesiąca, dobrze rozpoczął swoje starcie. Rozpoczął starcie, ale niestety nie sprostał wyżej notowanemu Camilo Hugo Carabelliemu, z którym przegrał 6-1, 2-6, 3-6, więc tak to wygląda. No ale słuchaj, no wchodzimy w ostateczną i decydującą fazę sezonu NBA, bo dzisiaj rozpoczęły się finały, dziś w nocy rozpoczęły się finały konferencji. Tym razem na pierwszy ogień konferencja zachodnia. No i San Antonio Spurs po dwóch dogrywkach wygrali pierwszy mecz w serii do czterech zwycięstw. Ja to będę Państwu podkreślał, bo ten system amerykański jest inny niż to, co my tu w Europie obserwujemy, gdzie zazwyczaj są dwumecze. San Antonio Spurs wygrał 122-115 z Oklahoma City Thunder. Jest to wynik, nie powiem, że zaskakujący, bo to są druga i pierwsza drużyna sezonu zasadniczego. Oklahoma była pierwsza, San Antonio było drugie, ale to jest też pierwsza porażka Oklahomy w tegorocznych playoffach, bo Oklahoma przeszła suchą stopą przez pojedynek z Phoenix Suns, przez Los Angeles Lakers, no a jednak Victor Wembanyama i spółka postawili trudne warunki. Świetny mecz właśnie Victora Wembanyamy, który no, miał kosmiczny wynik. 41 punktów i 24 zbiórki. W tym jeszcze chociażby 3 asysty, 1 przechwyt i 3 bloki. Świetnie też zagrał Dylan Harper, który miał punktów 24. Za to po stronie Oklahomy, no nie dojechali ci, którzy powinni dojechać. Alex Caruso, rezerwowy, 31 punktów. Shai Gilgeous-Alexander, który wczoraj odebrał nagrodę MVP, najlepszego zawodnika z sezonu zasadniczego, tylko 24 punkty zanotował. Jalen Williams, 26 punktów. No ale za to ci, którzy mieli pomóc, czyli Chet Holmgren, tylko 8 i Lu Dort tylko 5. Ale ta seria będzie bardzo długa. Coś czuję, że ona może się zakończyć w 7 meczach. Chociaż po tym spotkaniu nie wiem na czyją korzyść. Być może Oklahoma jest nieco zardzewiała, bo oni mieli dosyć długą przerwę, jako że bez problemu sobie poradzili z Los Angeles Lakers. Ciekawe też będzie dzisiaj spotkanie. Pierwszy mecz finałów konferencji wschodniej pomiędzy New York Knicks i Cleveland Cavaliers i tym razem mamy sytuację, że trzecia drużyna zmierzy się z czwartą. Mhm. Że to akurat te w drabince playoffowej dotarły do etapu finału konferencji wschodniej. New York Knicks poradzili sobie bez problemu z Philadelphia 76ers w poprzedniej rundzie i mieli dosyć długi odpoczynek, a jeszcze niedzielnej nocy Cleveland Cavaliers walczyli w grze numer 7 z Detroit Pistons. Jeszcze wcześniej zanotowali 7-meczową serię. Jestem ciekawy, jak w perspektywie tej całej serii rozłożą się siły. Czy Cleveland Cavaliers będą w stanie rywalizowali na podobnym poziomie? Być może w tym pierwszym spotkaniu to akurat Cavalerzy będą lepsi, bo są w rytmie meczowym, a New York Knicks mieli lekką przerwę i być może będą potrzebowali jednego, dwóch spotkań, żeby wejść w ten należyty rytm. Ale to wszystko się wyjaśni dzisiaj w nocy. Będzie bardzo, bardzo ciekawie.
1: Nie śpię, bo oglądam NBA jak zwykle.
2: No, wiesz, no, jak pracujesz, jak człowiek pracuje, studiuje, to nie zawsze może niestety nie spać. Nawet weekendy czasami wypada się wyspać.
1: Święta prawda.
2: No dobrze, przechodzimy do piłki nożnej, do lig zagranicznych, o których wczoraj z Jakubem nie opowiadaliśmy. Dzieje się w Premier League. Aston Villa wygrała 4-2 z Liverpoolem. Manchester United wygrał 3-2 z Nottingham Forest, ale jeszcze też w międzyczasie, w weekend, otrzymaliśmy informację, że Michael Carrick, który był tymczasowym menedżerem Czerwonych Diabłów, przedłużył kontrakt i w przyszłym sezonie to jego zobaczymy na stałe na ławce trenerskiej Czerwonych Diabłów. No i sytuacja jest o tyle ciekawa. Wczoraj Arsenal wygrał 1-0 z Burnley i jest o krok od zdobycia Mistrzostwa Anglii. Po 37 kolejkach Arsenal ma punktów 82. Manchester City nie grał w ten weekend ze względu na finał rozgrywek krajowych. No i dzisiaj Manchester City zmierzy się z Bournemouth. To spotkanie o 20:30. Jeżeli Manchester City wygra, to będzie miał 80 punktów i będzie tracił tylko 2 punkty przed ostatnią kolejką. No ale wyzwanie będzie trudne, dlatego że Arsenal zmierzy się w jednych z kilku derbów Londynu z Crystal Palace, a Manchester City będzie rywalizował z Aston Villą. Więc patrząc czysto na papier, to Arsenal ma łatwiejsze zadanie. To Arsenal będzie faworytem w tej walce o mistrzostwo, bo Aston Villa no nie odpuści tego spotkania z Manchesterem City, dlatego że Aston Villa ma 62 punkty, Liverpool ma 59, no i tutaj trwa bezpośrednia walka o czwarte miejsce. O to, kto będzie wyżej, chociaż obie ekipy mają zagwarantowany udział w Lidze Mistrzów. No, zobaczymy, jakie będzie podejście Unaia Emery'ego, a także Arne Slota. A jeżeli chodzi o Manchester City, no to dzieje się historia, bo według angielskich insiderów, między innymi Davida Ornsteina, Pep Guardiola rozstaje się z Manchesterem City po 10 latach, po 20 zdobytych trofeach, w tym 6 mistrzostwach Anglii, a także po zdobytej w 2023 roku Lidze Mistrzów. Pewna historia się kończy.
1: Mamy jakiś okres spektakularnych rozstań.
2: To prawda, ostatnio ta karuzela trenerska, czy to w Anglii, czy to w Hiszpanii, ona jest rozkręcona. Najprawdopodobniej według chociażby Fabrizio Romano faworytem do zastąpienia Pepo Guardioli będzie Enzo Maresca, były trener Chelsea. Zresztą Chelsea też ma nowego trenera, bardzo ciekawego, Xabiego Alonso. Patrząc na to, jaki przemiał jest trenerów Chelsea, to ja nie wiem, czy Xabi Alonso dotrwa chociażby do grudnia. Patrząc na to, że w Realu Madryt mu się nie udało, ale będzie miał o tyle komfort, bo będzie miał kosmiczne pieniądze na budowanie składu. Wonderkidów, to trochę, w Chelsea trochę przypomina Football Managera. Ściągasz utalentowanych dzieciaków z Brazylii, z Hiszpanii, z Francji. Wydajesz na nich 40 milionów, a Xabi Alonso ma autorytet, nie będzie musiał walczyć z rozkapryszonymi gwiazdami. Zakończyła się Liga Niemiecka. Oczywiście wiadomym było, że Bayern Monachium zdobył to mistrzostwo już jakiś czas temu, ale znamy komplet drużyn, które wystąpią w Lidze Mistrzów. To będzie Borussia Dortmund z drugiego miejsca, RB Lipsk z trzeciego, a także VfB Stuttgart z miejsca czwartego. O jeden punkt VfB Stuttgart wyprzedziło Hoffenheim. W Lidze Europy zagra Hoffenheim, Bayer Leverkusen, a w Lidze Konferencji będzie grał Freiburg. Jeżeli chodzi o Francję, no to PSG zostało mistrzem. Liga francuska się zakończyła. Drugie miejsce zajęło Lens, trzecie Lille, czwarty był Olympique Lyon, a piąte było Olympique Marsylia, szóste Rennes z Sebastianem Szymańskim na pokładzie. Jeżeli chodzi o Włochy, no to w derbach Rzymu na Stadio Olimpico Roma wygrała 2-0 z Lazio, Milan pokonał Genoę 2-1, Juventus przegrał 0-2 z Fiorentiną, Napoli wygrał 3-0 z Pizą, Inter zremisował 1-1 z Weroną. W meczu o pietruszkę, bo Inter i tak już jest mistrzem Włoch. Bologna pokonała Atalantę 1-0. Więc tutaj we Włoszech ciekawe spotkania. Ale za to znamy kolejnego spadkowicza Ekstraklasy. Arka Gdynia żegna się z Ekstraklasą po tym, jak na stadionie w Gdyni przegrali 2-3 z Termaliką Brugbet Niecieczą, drużyną, która jako pierwsza spadła. No i tym samym sytuacja przed ostatnią kolejką Ekstraklasy jest bardzo ciekawa, dlatego że połowa drużyn walczy o puchary, a jeszcze Lechia Gdańsk, Widzew Łódź, Krakowia i Piast Gliwice walczą o spadek. Walczyły o utrzymanie. To tak należy poprawnie powiedzieć. No i być może dojdzie do takiej sytuacji, że w przyszłym sezonie nie będzie żadnej ekipy z Trójmiasta w Ekstraklasie.
1: No nie.
2: No tutaj będzie się jeszcze dużo działo. Nadchodzącą sobotę w czasie multiligi. Będziemy oglądali dynamiczną tabelę, kto spada, kto się utrzymuje. No wiesz, no, roller coaster emocjonalny dla kibiców.
1: Bez wątpienia, ja mam pewne przypuszczenie, że będę słuchał o tej tabeli bardziej niż ją oglądał, co też jest bardzo cenną okolicznością.
2: Ale wiesz, może na przykład do kotleta sobie włączysz w sobotę?
1: Pomyślę. Zastanowię się głęboko. Mikołaj Tyczyński, Ostrogi Raber. Mikołaju, dziękuję.
2: Dzięki.
1: Do usłyszenia.

0: Jest głos pana Jerzego w sprawie rozróżnienia fanów i miłośników. Mianowicie miłośnik, czyli amator, z łacińskiego amo, amas, amat, kochać, amor i tak dalej, a zatem amator to miłośnik, fan jest od fanatyka, wolę miłośników niż fanatyków. To nie...
1: Czyli jeśli jednak fanatyk wyżej zaangażowany emocjonalnie, no bo jakbyś miał zestawić ze sobą miłość z fanatyzmem...
0: No to fanatyzm jest wyżej, tak, bo jest większą fiksacją.
1: Tak bym chyba odpowiedział.
0: No, tak. Ale czy miłość jest czystszym?
1: Ja bym tu nie brnął, wiesz, z tą miłością to różnie bywa.
0: Trzelewska Basia coś mi podpowiada, że w tej muzyce wątek miłosny może się pojawić, obłęd w podmiejskiej dyskotece.

Za 4 minuty będzie 9, Wasza Trzetrzana w Sky Perfect. Za nami Perfect. Godzina 9 na pewno się zapowiada, bo wybierzemy się do Afryki, jak to we wtorki co 2 tygodnie razem z Mikołajem Kierskim. Dzisiaj będzie nam opowiadał o sytuacji politycznej na Madagaskarze, a później będziemy mieć wątek muzyczny, ponieważ naszą gościnią będzie Paula Roma, wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów. No i już niebawem, za kilka dni, autorka albumu Z Resztek. O najnowszym albumie właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać i któryś singli na pewno zagramy, więc proszę być z nami koniecznie po godzinie 9. Patterns na zakończenie.

0: Minęła 9:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Ceny ropy naftowej zaczęły dziś spadać po tym, jak prezydent USA Donald Trump ogłosił wstrzymanie zaplanowanego ataku na Iran o 2-3 dni. Do odłożenia operacji miały skłonić amerykańskiego przywódcę apele ze strony Kataru, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jak napisał Trump na swojej platformie społecznościowej, obecnie trwają poważne negocjacje i ich zdaniem zostanie zawarte porozumienie, które będzie w pełni akceptowalne dla Stanów Zjednoczonych Ameryki, a także dla wszystkich krajów Bliskiego Wschodu i nie tylko. Tymczasem grupa 30 psychiatrów, psychoanalityków i lekarzy specjalizujących się w zdrowiu psychicznym opublikowała w British Medical Journal bezprecedensowe oświadczenie, w którym stwierdza, że Donald Trump jest psychicznie niezdolny do sprawowania urzędu prezydenta USA. Wskazują na obiektywne, obserwowalne oznaki poważnego zagrożenia zdrowotnego, takie jak pogarszające się funkcje poznawcze, upośledzona kontrola impulsów, epizody dezorientacji oraz myślenie wielkościowe graniczące z urojeniami. Eksperci apelują o rozważenie zastosowania 25. poprawki do Konstytucji USA, co mogłoby doprowadzić do odsunięcia Trumpa od władzy. Podkreślają, że obecna sytuacja stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla kraju, ale i dla globalnego bezpieczeństwa. Biały Dom nie odniósł się merytorycznie do zarzutów, a sojusznicy Trumpa uznają je za motywowane politycznie. A polscy naukowcy szykują protest przed Sejmem i apelują o większe finansowanie badań oraz poprawę warunków pracy pod petycją 3% dla nauki, 100% dla Polski. Podpisało się już ponad 15 tysięcy osób. Organizatorzy alarmują, że bez zmian młodzi badacze będą nadal wyjeżdżać za granicę.
1: Głównym powodem, dla którego ja zostałem w Polsce, było to, że było to w momencie, kiedy finansowanie nauki było dużo sensowniejsze. Mieliśmy możliwość realizowania fantastycznych projektów, które poszerzały nasze rozumienie teorii kwantowej i jej zastosowań. Natomiast obecnie sprawa się stała zupełnie inna i ja z bólem serca swoich najlepszych studentów wysyłam za granicę, licząc na to, że do czasu, jak oni wydorośleją, stają się w pełni wykształceni i będą mogli już pełnoprawnie zajmować się fizyką na najwyższym światowym poziomie, że będą chcieli do nas wrócić, że będą mieli do czego wrócić.
0: Mówił na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych profesor fizyki teoretycznej UW Andrzej Dragan. Protest odbędzie się 27 maja przed Sejmem. Naukowcy domagają się m.in. zwiększenia wydatków na naukę do 3% PKB do 2030 roku oraz wyższych wynagrodzeń dla pracowników uczelni i instytutów badawczych. Rekordowa aukcja w domu aukcyjnym Christie's w Nowym Jorku za obraz Jacksona Pollocka No. 78, 1948, został sprzedany za ponad 181 milionów dolarów. To najwyższa cena w historii za dzieło tego malarza i czwarta najwyższa cena zapłacona za dzieło sztuki na aukcji w historii, według Art News. W listopadzie ubiegłego roku rekordowe ceny za dzieło osiągnięto w innym domu aukcyjnym w Nowym Jorku, Sotheby's. Za obraz Gustawa Klimta zapłacono ponad 236 milionów dolarów. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś na ogół umiarkowane, choć okresami pojawi się więcej chmur. Spodziewane są przelotne opady deszczu oraz burze na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie. Burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru do 55 km na godzinę. Na ogół jednak powieje słabo, a nad morzem umiarkowanie. Termometry wskażą maksymalnie od 12-14 stopni na wybrzeżu i Podhalu, około 18 w centrum, do 21 na Podlasiu i Polesiu.

0: A my nadal tu.
1: A my nadal tu, Cool Thing. Rozpoczyna ostatnią godzinę naszego spotkania, nawet bardzo, bardzo cool, bo to Sonic Youth. A to Klaudiusz Szlezak po mojej lewej.
0: I Mateusz Andruszkiewicz z kolei po mojej prawej.
1: I jego magnificencja, magisterka, jeden strzelczyk przed nami. Realizuje to spotkanie. Magister Jakub Jędras dla równości wydaje ten program. Wiktoria Wichrowska odbiera telefony, Maciej Znamon układa muzykę, Robert Kawka prezentuje serwis informacyjny, a Mikołaj Kierski za chwilę będzie nas zaprowadzał po Afryce.
2: Nowy świt.
1: Nie, chyba nie ma co przedłużać. Zmierzamy.
0: Zdecydowanie tak.
3: Madagaskar w ostatnich miesiącach stał się jednym z najbardziej niejednoznacznych przykładów tego, jak współczesne protesty młodego pokolenia w Afryce mogą doprowadzić do bardzo poważnych zmian politycznych, które jednak niekoniecznie prowadzą później do większej demokratyzacji państwa. Punktem wyjścia do obecnej sytuacji były zeszłoroczne protesty ruchu określanego dziś jako ruch Gen Z, który zaczął mobilizować tysiące młodych ludzi przeciwko pogarszającym się warunkom życia, przede wszystkim ciągłym przerwom w dostawach prądu i wody, ale z czasem również przeciwko korupcji i sposobowi funkcjonowania państwa pod rządami ówczesnego prezydenta André Rajoeliny. To właśnie te protesty doprowadziły jesienią 2025 roku do jednego z najważniejszych politycznych przesileń na wyspie od lat. Po kilku tygodniach demonstracji i brutalnych reakcjach służb bezpieczeństwa władzę przejęła grupa wojskowych, obalając tym samym Rajoelinę, który zresztą, nawiasem mówiąc, sam doszedł do władzy w wyniku zamachu stanu w roku 2009. Początkowo część społeczeństwa przyjęła działania wojska z pewną ulgą, ponieważ bezpośrednio po przejęciu władzy rzeczywiście pojawiły się niewielkie poprawy w codziennym funkcjonowaniu państwa. W niektórych regionach przerwy w dostawach energii stały się rzadsze, a dostęp do bieżącej wody chwilowo się poprawił. Problem polega jednak na tym, że były to raczej krótkoterminowe działania i dziś wiele osób na Madagaskarze nadal funkcjonuje w sytuacji, w której dostęp do wody pozostaje ogromnym, codziennym wyzwaniem, a mieszkańcy niektórych dzielnic ustawiają się w kolejkach nawet o drugiej w nocy, aby zdobyć wodę dla swoich rodzin. W ostatnich tygodniach sytuacja ponownie zaczęła się zaostrzać, ponieważ ruch Gen Z wrócił na ulicę, domagając się jasnej deklaracji dotyczącej przyszłości politycznej kraju i harmonogramu wyborów. W odpowiedzi komisja wyborcza ogłosiła, że referendum konstytucyjne ma odbyć się w czerwcu 2027 roku, a wybory prezydenckie kilka miesięcy później, czyli w październiku. Formalnie ma to oznaczać zakończenie dwuletniego okresu przejściowego pod rządami wojskowych, ale wielu obserwatorów zwraca uwagę, że podobny model widzieliśmy już wcześniej w innych państwach Afryki, między innymi w Mali, Gwinei czy Gabonie. Najpierw wojskowi przejmują władzę, następnie zapowiadają reformy konstytucyjne i okres przejściowy, a później organizują wybory, które bardziej legitymizują nowy układ sił niż realnie otwierają system polityczny. To właśnie tutaj pojawia się największy paradoks obecnej sytuacji na Madagaskarze, bo choć protesty były napędzane przez młode pokolenie domagające się większej odpowiedzialności państwa i poprawy jakości życia, coraz więcej aktywistów uważa dziś, że przestrzeń polityczna w kraju zaczyna się wręcz kurczyć. Organizacje praw człowieka informują o arbitralnych zatrzymaniach, przesłuchaniach i aresztowaniach uczestników protestów, w tym znanych działaczy Gen Z, oskarżanych między innymi o spisek czy działania przeciwko bezpieczeństwu państwa. Kilku młodych aktywistów zostało zatrzymanych również pod zarzutem rozpowszechniania fałszywych informacji oraz udziału w planach destabilizacji kraju. Jednocześnie coraz bardziej widoczna staje się militaryzacja państwa i zacieśnianie relacji z Rosją. W ostatnich miesiącach Madagaskar otrzymał rosyjski sprzęt wojskowy, broń oraz wsparcie szkoleniowe dla armia, część komentatorów zwraca uwagę, że rząd znacznie większą uwagę poświęca obecnie bezpieczeństwu i konsolidacji własnej pozycji niż rozwiązywaniu problemów, które były źródłem protestów. To szczególnie istotne w kraju, gdzie około 3/4 społeczeństwa żyje w ubóstwie, a podstawowe usługi publiczne funkcjonują bardzo nierówno. Dlatego dzisiejsza sytuacja na Madagaskarze jest tak interesująca również z szerszej afrykańskiej perspektywy, ponieważ pokazuje pewien coraz częstszy mechanizm. Młode pokolenie staje się siłą zdolną do wywoływania ogromnych zmian politycznych, ale same protesty nie gwarantują jeszcze, że nowy system będzie bardziej demokratyczny czy bardziej skuteczny w rozwiązywaniu codziennych problemów obywateli. A w przypadku Madagaskaru pytanie nie brzmi już tylko, czy wybory w 2027 roku rzeczywiście się odbędą, ale również to, jak bardzo otwarty i konkurencyjny będzie cały proces polityczny do tego czasu i czy postulaty, od których wszystko się zaczęło, czyli dostęp do podstawowych usług, walka z korupcją i poprawa jakości życia, nie zostaną ostatecznie zepchnięte na dalszy plan przez logikę utrzymywania nowej władzy.

Ja tak dzisiaj prezentuję się muzyczna odsłona naszego kącika afrykańskiego. Przypominam, że my mamy rotację cotygodniową. Raz Mikołaj Kierski, a raz Mateusz Kuśmierek, więc się w przyszłym tygodniu wybierzemy do internetu ze wspomnianym Mateuszem Kuśmierkiem właśnie. Jeżeli chodzi o muzykę, to hip-hopowa z lekka, właściwie nie z lekka, pełną gębą hip-hopowa odsłona playlisty teraz, bo to będzie Blackalicious i Shallow Days.

yelling murder, murder, murder. Kill, kill, kill.

0: Shallow Days. Mam dla ciebie skrót do rozwinięcia.
1: Bardzo proszę, jestem mistrzem rozwijania skrótów.
0: KOO.
1: KOO?
0: Możesz skojarzyć z korem na przykład.
1: Knockout on.
0: Nie, po polsku.
1: A, po polsku. Krajowy ośrodek...
0: Myśl bardziej o korze. Kor.
1: Ortograficzny. O korze?
0: Aha.
1: Czyli tak, o drzewach.
0: Tak, o drzewach dokładnie o to chodziło. W sumie to jest dobry trop o drzewach. Możesz połączyć drzewa i...
1: Korowy ośrodek ornitologiczny.
0: Nie, bardziej w... Ale blisko jesteś. Komitet?
1: Ochrony...
0: No i jednego ci brakuje.
1: Komitet ochrony ostoi.
0: Nie.
1: Komitet ochrony o ornitologów.
0: Blisko.
1: Na Komitet ochrony ortografii.
0: Na or, ale też nie to.
1: Organizmów.
0: Nie. Myślę, że z perspektywy słuchaczy to musi być arcyciekawe.
1: Jest jeszcze parę innych słów na org, które przychodzą do głowy, ale ty byś nie kazał mi wymyślać po 9 rano.
0: Nie, nie, nie. Ale to jest całkiem pospolite słowo.
1: To wszystko zależy, jak to i co, kto i kiedy. No, jakby.
0: No tak, ale to nie to.
1: To jeżeli nie to słowo, które przyszło mi do głowy, to jeszcze orki.
0: Nie, ale...
1: Krajowy, jak było, Komitet Ochrony Orków?
0: Ochrony Orków, nie, ale związane z ptakiem.
1: Ornitologów, ornitologii, or...
0: Jak ktoś jest dobrym uczniem, to się mówi, że jest...
1: Prymusem, ale to nie jest na or.
0: Nie, jakim jest wtedy ptakiem?
1: Orłem.
0: Orłem, tak jest. Dwie minuty wejścia, ale udało nam się.
1: Ale myśli zupełnie inną stronę pogalopowały już potem.
0: Ale cieszę się, że dobrnęliśmy do Komitetu Ochrony Orłów, bo taki funkcjonuje. A mówię o tym dlatego, że dzisiaj Kuba się złapał za głowę.
1: A co, ty też
0: dzisiaj,
1: nie? Ty też nie?
0: Dzisiaj w Gazecie Wyborczej w dziale Nauka można przeczytać o polskich bielikach i właśnie o Komitecie Ochrony Orłów, który prowadzi monitoring tychże. A więc organizacja pozarządowa, no i przy okazji monitoringu...
1: A, organizacja jest jeszcze na or.
0: No jest tak. Przy okazji monitoringu obrączkuje się ptaki, a tę działalność koordynuje, uwaga, Centrala Obrączkowania Ptaków przy Stacji Ornitologicznej Muzeum Instytutu Zoologii PAN. Ale tego już nie skracałem do zagadki. Natomiast to jest całkiem dobra wiadomość, no bo jeszcze na początku lat 80., jak czytam, ubiegłego wieku liczba wszystkich par gniazdujących w Polsce szacowano na ledwie 100. No a dziś jest ich od 1600 do 1800 i mieszkają niemal w całym kraju, z wyjątkiem gór, więc dobrze się dzieje u bielików. A gdyby państwo szukali właśnie takich dobrych informacji ze świata ornitologicznego, to dzisiaj Gazeta Wyborcza pisze na ten temat. Udało nam się skrót rozwikłać, więc teraz już z górki można czytać o komitecie.
1: Rozwijanie skrótów jest pasjonujące.
0: To prawda. Szczególnie antenowo.
1: Szczególnie.

29 minut po 9. Za chwilę zgodnie z zapowiedzią przejdziemy do rozmowy z Paulą Romą na temat nadchodzącego albumu Zresztek, więc proszę zostać z nami koniecznie, ale zanim do tego elementu programu, to jeszcze muzyka polska sprzed paru lat i to jest piosenka, właściwie zespół, przy którym wypada powiedzieć, że mam nadzieję, że słucha nas redaktor Cezary Szymanek.

0: Nowa Aleksandra i Siekiera za 27 minut 10, a z nami w studiu już zapowiedziana gościni Paula Roma, cześć.
1: Dzień dobry, bonżurek, cześć.
0: Dobrze się widzieć. 22 maja wychodzi twoja najnowsza płyta Z resztek i o tej płycie dzisiaj będziemy rozmawiać i bardzo prapremierowo właśnie trzymam winyl w rękach, więc ja już wiem, jak to będzie wyglądało.
1: Cieszę się bardzo.
0: Jak to będzie brzmiało. Kilka dni jeszcze musimy poczekać. No tak, ale... Ale jeżeli chodzi o przerwę wydawniczą, to okres 2 lat musiał minąć.
1: Jeśli chodzi od płyty do płyty, to tak. No. A jeśli chodzi o taki muzyczny fast food, bym powiedziała, bo rynek jednak idzie trochę w tym kierunku, żeby cały czas serwować nową muzykę, bez oceny, czy to dobrze, czy to źle, po prostu no, trzeba być widocznym. Myślę, że tylko najwięksi mogą sobie pozwolić, żeby po prostu wydawać album co 2 lata i pomiędzy cisza. To jest wtedy super. Ale no jeszcze to nie jest taki mój moment w karierze, więc wydawałam, z tej płyty wyszło 5 singli po kolei, co 1,5, co 2 miesiące. Więc tak naprawdę 10 miesięcy takiej singlowej pracy i praktycznie żadnej przerwy pomiędzy tym wszystkim. Bardzo intensywny czas tej płyty, jeszcze pomiędzy tym wszystkim zostałam mamą maluszka, więc praca z malutkim dzieckiem, no bo mój synek ma 2 latka i nad tą płytą pracowałam 2 lata, chyba bez 2 miesięcy, więc można sobie wyobrazić po prostu, że ta praca powstawała no, na rękach czy na mojej piersi wtedy, kiedy mój synek ze mną był.
0: Jeżeli mogę oczywiście o to zapytać, w jaki sposób... Te 2 stany bycia mamą malutkiego dzieciątka i tworzenie płyty się na siebie nakładają. Jaki to miało wpływ w procesie tworzenia?
1: Myślę, że ogromny. Ja myślę, że po prostu naturalnie duch, ciało, dusza i wszystko, co jest złożone w ciele kobiety, po prostu się zmienia. I myślę, że ta płyta na pewno, jeśli bym miała powiedzieć takie jedno zdanie, które właśnie najbardziej wpłynęło i które wybrzmiewa najmocniej jakby przez to, co pytasz, powiedziałabym, że ta płyta dzięki temu jest łagodniejsza. Że ona odpuszcza jakieś takie potrzeby powiedzenia spójrzcie na mnie, że ja nie potrzebuję tego. Może dzięki temu właśnie, że mam wspaniałego synka i na tym polu poczułam się tak szczęśliwa, tak spełniona, że nie mam potrzeby udowadniania patrzcie na mnie, zobaczcie jak śpiewam, jak piszę, co ja robię. W ogóle oczywiście, że marzę o tym, żeby płyta dosięgnęła wrażliwych uszu jak najwięcej, ale nie mam potrzeby siłowania się z nią na siłę. I myślę, że macierzyństwo właśnie mi to dało, że ja mogę robić swoje w pełni świadomie i spełniona. I taka właśnie jest ta płyta. Taka bez dużych nacisków na duże radia, bez dużych nacisków na to, żeby wszystkie oczy zwrócone były na mnie. Tak jak mówię, każdy artysta, myślę taki naprawdę, który myśli o słuchaczu i o swoim fanie, marzy, żeby ich było jak najwięcej na koncertach. No jasne. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie. Ale to nie jest już takie siłowe. Ja bym chciała, żeby ta fala marzy o tym, żeby ona była naturalna, a nie taka bardzo siłowa.
0: No to, o czym mówisz, brzmi bardzo jak takie wyzwolenie artystyczne.
1: To naprawdę i mój synek to mi dał właśnie. I moim zdaniem pojawienie się jego na świecie sprawiło, że gdzieś tam te bariery, takie jakieś silne potrzeby sukcesu za wszelką cenę po prostu odpuściły.
0: To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo jak sprawdzałem wywiady z powiedzmy ostatnich 2 lat, gdzie zapowiadałaś właśnie tę płytę, to mówiłaś o dualizmie tego albumu, że z jednej strony są to wrażliwe, liryczne piosenki, a z drugiej strony chciałaś zrobić taki krok w stronę popu, w stronę mainstreamu.
1: Melodii bardziej, tak, dokładnie.
0: W stronę przebojowości. Więc to ciekawie brzmi w kontekście tego, o czym teraz mówisz.
1: Tak, oczywiście. Mało tego, ta płyta w ogóle w połowie miała swój zwrot, ponieważ przez pierwszy rok tej płyty ja naprawdę siłowałam się, może siłowałam, to jest takie za bardzo siłowe właśnie słowo, próbowałam za wszelką cenę odkryć gdzieś w jakieś nowe pokłady melodii we mnie. I to, że piosenka ma bardzo dużą melodię, nie oznacza od razu, że ona gdzieś tam jest bardzo skalkulowana. Aczkolwiek bardzo chciałam znaleźć w tej mojej piosence więcej po prostu, w tej muzyce w ogóle, więcej łatwej melodii, takiej do śpiewania. Bardzo mi brakowało po moich poprzednich albumach, które były no, moim zdaniem takie bardziej... nie chcę użyć słowa siłujące znowu, ale takie wytrawne bardziej. Ta płyta jest taka po prostu bardziej... naturalna jakaś. Taka, że jak czułam, że nie wiem, w lipcu czuję melodię bardziej popową, to okej, róbmy te melodie, spróbujmy. Mhm. Jeżeli w październiku czułam balladę bardzo alternatywną, która będzie promować zresztą ten singiel z Resztek za 3 dni. Piosenka nosi ten sam tytuł, co płyta z Resztek. Ona trwa prawie 4 minuty. Tam są w środku żywe dęciaki, Przemek Kostrzewa, fantastyczny trębacz z Polski nagrywał to wszystko na żywo. Tam jest naprawdę... Dużo takiej mnie po prostu sprzed... To jest zbitka mnie przez 2 lata. Trochę melodii, trochę takiego bardziej takiej sztuki wytrawnej, trochę sztuki prostszej. Znaczy, ciężko mi tak oceniać. No, może źle mówię, że sztuka jest prostsza czy wytrawna, ale o tych kolorach mówię.
0: No właśnie mam wrażenie, że mówisz o jakiejś takiej niebywałej lekkości i o takim procesie bardzo zgodnym ze sobą tworzenia.
1: Tak było dokładnie. To człowiek nie jest cały czas taki sam. I to jest trudne. Utrzymać spójność moim zdaniem na albumie, który tworzysz przez 2 lata twojego życia, to jest bardzo trudne. Wyobraźmy sobie, że przez 2 lata jesteś cały czas taki sam. To jest po prostu niemożliwe.
0: Szczególnie, że tak dużo się w twoim życiu zmienia, to o czym mówiłaś, jak
1: dokładnie. Się rodzi dziecko. Najpierw w kwietniu rodzę synka. 2 miesiące chodzę z nim po spacerach, czuję się po prostu, na spacerach czuję się po prostu uskrzydlona. Jestem w parkach, jestem w pięknych, zielonych przestrzeniach. I potem zaczynam pracę z malutkim dzieckiem na rękach nad albumem. No, 2 lata później już jestem zupełnie inna niż te 2 lata wcześniej. Mhm. Dlatego ta płyta, mimo swojej inności, wciąż uważam, że ma wiele spójnych rzeczy, bo ja jestem jej spoiwem. Mhm.
0: A propos kwestii macierzyństwa, jest tu na tej płycie manifest zatytułowany Nie wypada.
1: Oj,
0: i
1: tak.
0: To też utwór, którego takim startem, punktem zapalnym było to, co usłyszałaś w kontekście właśnie bycia na macierzyńskim, dobrze pamiętam?
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Usłyszałam, że w ogóle wtedy życie tak mnie uderzyło w twarz, bym tak powiedziała, wręcz tak bezczelnie trochę, bo usłyszałam wiele takich sytuacji, których nie miałam pojęcia, że nie wypada, nie wiem, wychodzić tu i ówdzie z dzieckiem, że nie wypada robić jakichś takich rzeczy, które dla mnie kompletnie nie były kontrowersyjne. Okazało się, że to słowo nie wypada cały czas odbija mi się o uszy, że nie wypada choćby właśnie łączyć popu z alternatywą, że nie wypada robić tego, bo jestem w jakimś rozkroku, bo coś. Cały czas słyszałam, że czegoś mi nie wypada. I na kanwie tych właśnie zdań postanowiłam napisać swój manifest, że nie wypada, bo dlaczego ktoś ma ci mówić, że tobie czegokolwiek nie wypada?
0: No jasne. Jest taki termin, który od ciebie usłyszałem, blokorundy. Jestem ciekaw, ile ich wykonałaś, tworząc tę płytę.
1: To jest super. Muszę do tego wrócić. Blokorundy uprawiam przez 2 lata ostatnie, czyli wieczorem, jak mój synek pójdzie spać, ja jestem już po pracy. Też czynnie od ponad 1,5 roku pracuję jako songwriter i piszę bardzo dużo dla innych artystów piosenek w Polsce. I po prostu muszę ten mózg czasem przeczyścić i uprawiam blokorundy, czyli chodzę wokoło bloku, wokoło całego osiedla. Potrafię robić to przez minimum godzinę czy 1,5, dopóki nie znajdę frazy, której szukam. Mhm. I naprawdę jest noc, pada deszcz. Ja mam wiele filmików, że pada na mnie deszcz, ja jestem z parasolem i uprawiam blokorundy. Znajduję tam te słowa po prostu, szukam ich.
0: A państwo to słowo mogą znaleźć właśnie na najnowszym albumie z Resztek, o którym rozmawiamy. I ja też sobie pamięcią wracam do tegorocznego Next Festu. Brałaś udział w panelu Mam piosenkę, co dalej? Pamiętam,
1: tak
0: jak opowiadałaś o współpracy z producentami w ogóle na przestrzeni twojej kariery, która... No, te relacje były różne, tak to najogólniej ujmijmy. Jestem ciekaw takiej, no nie wiem, jakości tej współpracy przy tym albumie, no bo tu się pojawia Leon Krześniak w wielu utworach,
1: tak jest.
0: Robert Krawczyk, jest Dry School, więc
1: tak jest.
0: Nie masz jednej konkretnej osoby, jest rozstrzał.
1: Tak jest.
0: Ale to też, jak rozumiem, łączę sobie z tym, co mówiłaś o tej właśnie lekkości i takim podążaniu za intuicją, za tym pewnie,
1: tak
0: z kim chcę współpracować, z kim czuję obecnie flow.
1: Tak. Dokładnie tak było. Mhm. Jakbym miała to pociągnąć, to bym właśnie powiedziała, że te 2 lata i ta zmiana, która we mnie zaszła, pociągnęła te decyzje. Że ja nie chcę pracować z jednym producentem, bo dlaczego ja mam się uczepić jednego producenta, który, myślę, że warto o tym wspomnieć też, że topowi producenci nie mają po prostu czasu na robienie jednej płyty dla jednego artysty i poświęcenie się w 100%, tylko wybierają sobie kilka osób w branży i pracują z nimi systematycznie lub mniej, starają się systematycznie, ale gdybym postawiła na jednego producenta i ten album, to ten album powstawał pewnie jakieś 3-4 lata, a nie 2 lata. Więc też z tego względu, że bardzo chciałam go zamknąć jako jedno dzieło, postanowiłam rozdzielić te prace, to po pierwsze. No i z wielu tych względów właśnie, o których wcześniej rozmawialiśmy. Ale wspaniale mi się pracowało z tymi producentami. No Dreiskal zrobił tutaj utwór Robisz mi w głowie ogień z Katią. Ja Katię zaprosiłam na gościnkę, czyli na fita. Leon Krześniak, teraz myślę, że na łamach wielu czasopism i w wielu radiach, bo Leon, mam wrażenie, naprawdę teraz ma jakiś taki swój boom i bardzo mu kibicuję i zrobił wiele. Jest teraz przede wszystkim też będzie kierownikiem muzycznym, chyba wczoraj to przeczytałam, też Orkiestry Męskiego Grania w tym roku. Robi wiele wspaniałych rzeczy i ta współpraca z nim przebiegała super naturalnie. Na przykład piosenka otwierająca ten album powstała za więcej czasu na miłość z Leonem, dosłownie chyba w półtorej godziny. Po prostu weszliśmy do studia, ja mówię, dzisiaj długa ballada, dętki po środku, ponad 4 minuty, mam dosyć mainstreamu. To był mój tekst, jak weszłam do studia. On mówi, proszę bardzo, jestem. Półtorej godziny zrobiliśmy numer od A do Z. Także mam dużo takich historyjek, nie chcę tutaj mówić bez końca. Spuentuję to tak, że wybrałam sobie naprawdę takich twórczych, wrażliwych producentów, którzy rozumieją moją twórczość i to jest bardzo duży dar.
0: Okej. A dużo miałaś takich sytuacji właśnie typu półtorej godziny utwór gotowy, czy trochę się trzeba było nosić z niektórymi dłużej?
1: Mam dwa utwory, z którymi się długo nosiłam. To jest Luźne XXL na tej płycie, które miało chyba z 7 wersji. Już byłam bliska wrzucenia go do kosza, zmielenia i w ogóle z przepuszczenia przez maszynkę i powiedzenia dobrze, do widzenia już. Ale na szczęście udało się zachować ten tekst i wyprodukować to na nowo. Tam był jeszcze jeden numer też trudny w produkcji, który tam gdzieś parę miesięcy się mielił, ale reszta utworów, ja chyba należę do takich osób, które po prostu jest duży strzał, coś się bardzo złego albo bardzo dobrego dzieje, muszę natychmiast to zapisać, jest piosenka. Nie ma nic pomiędzy. Nie ma, że ja się umawiam do studia i robię, dobrze, dzisiaj zrobimy utwór 8 godzin. Nie. U mnie jest albo bardzo, że nie idzie, albo idzie na zasadzie półtorej godziny, mamy gotowy numer. Nigdy nie spojrzę na morze jest taki utwór, taka ballada, chyba moja ulubiona z tego albumu.
0: Tak.
1: I ona powstała najszybciej. Aha. To powstało w ogóle w jakieś 15 minut.
0: Okej. Okay. Znaczy, nie wiem, na ile możemy mówić o kontekście, ale...
1: Możemy śmiało, otwarcie.
0: Okej, okay. Tak, bo wiem, że to bardzo emocjonalne i trudne.
1: Bardzo,
0: bardzo. Ponad smutku utwór.
1: To na smutku jak najbardziej, ale też właśnie
0: okoliczności, tak.
1: Tak, to jest utwór trochę tak... No oczywiście osobista moja dedykacja jest dla mojego przyjaciela, który właśnie odszedł i kochał morze, bo był surferem. I no to odejście nie było nagłe. Co prawda bardzo to szybkie i nigdy nie możesz się na to przygotować. Ale to jest trochę co innego niż tak nagle. I postanowiłam po prostu w tej piosence nie tyle oblać się smutkiem, tylko pomyśleć sobie, że ja poszukam po prostu zgody na to pożegnanie i zgody na zgodę. No serio, wiem jak to brzmi, ale ja musiałam się pogodzić z tym, że tak wyszło i poszukać jakiegoś takiego pogodzenia, poukładania wewnętrznego, że tak, a nie inaczej wyszło i tak, a nie inaczej ja tutaj zostałam. I o tym jest ta piosenka, bo ona ma bardzo dużo, takie głębokie dno, bo widzę, że słuchacze odbijają się w niej trochę inaczej i to jest przepiękne, bo dostaję od słuchaczy na przykład listy czy wiadomości prywatne, że dla mnie ta piosenka jest o rozstaniu, a nie o odejściu typu śmierci. I to też jest piękne, bo przecież wiesz, każde rozstanie to jest jakiś koniec, nie? Więc to też jest o tym samym.
0: Też jakaś żałoba do przejścia.
1: Dokładnie, każde rozstanie, a znowu to też jest jakiś nowy początek. Ja w tej piosence śpiewam, że w tych nowych przestrzeniach w drugiej zwrotce po prostu nie ma na mnie zgody, jest dużo bólu, ale szukam tego. I ta miłość też tak się trochę kończy, jak jest taka prawdziwa i chcesz iść dalej, bo musisz, albo jakiś inny masz powód. To po prostu jest trochę koniec i czujesz, że to jest koniec, ale zarazem to jest twój nowy początek. I o tym jest w ogóle cała płyta zresztą, o tym, że koniec jest początkiem.
0: Tak, i w przypadku twojej dyskografii mówimy o końcu poprzedniej ery, jeżeli chodzi właśnie o fonografię, czyli ta, co płynie z miłości. Teraz czekamy na album z resztek, który wyjdzie za 2 dni.
1: Tak jest. Ja już nie śpię przez to.
0: No właśnie miałem zapytać tak na koniec rozmowy w 2 słowach. Jak ty się czujesz w ogóle przed premierą? Może od tego powinienem zacząć.
1: No nie będę udawać, że jest łatwo. Myślę, że ja też jestem nad wyraz emocjonalna i przeżywam to bardzo. Nie mogę zasnąć. Dzisiaj mamy próby do koncertu premierowego w Niebie w warszawskim klubie Niebo, na który serdecznie, jeśli mogę, to, to zaproszę. Zapraszam właśnie w tym momencie. Bilety są jeszcze do kupienia, więc zapraszam Państwa na najbliższy piątek. To będzie w dniu premiery płyty Pauli Romy z Resztek i to jest koncert premierowy tego albumu, gdzie zagramy wszystko pierwszy raz. Dzisiaj właśnie prosto ze studia, jak wychodzę z Radia Nowy Świat, to pędzę od razu na 12 godzin prób. Więc, jest to im bardzo intensywny czas, ale no w tej intensywności bardzo piękny, bo ja na to czekałam 2 lata, więc nie przystoi, nawet nie wypada mi, znowu, nie wypada mi po prostu powiedzieć, że chcę narzekać. Chcę powiedzieć, że to jest wyzwanie, ale jakże piękne i jestem dumna z tego, że po 2 latach mogę robić to, co kocham i celebrować za 2 dni premierę płyty z Resztek.
0: Piękne. Paula Roma.
1: Dziękuję
0: z Resztek
1: bardzo.
0: Gramy. W takim razie bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Orlikowski. Na rynku kredytów i pożyczek pojawi się ważna zmiana. To już formalnie ostatni rok, w którym banki i firmy, zawierając nowe umowy z klientami, mogą stosować wskaźnik WIBOR. Od stycznia przyszłego roku już tylko POLSTR, a WIBOR formalnie będzie notowany jeszcze przez niemal dekadę, do końca 2036 roku, a od 1 stycznia 2037 nawet nie będzie wyliczany. WIBOR, jak już wspomniałem, zastąpi POLSTR, czy też POLSTR, czyli Polish Short Term Rate. Przede wszystkim dla osób, które mają aktywne umowy, na razie właściwie nic się nie zmienia. Ewentualnie pojawi się zaraz aneks, ale o tym za chwilę. Przy nowych umowach opartych jeszcze o WIBOR, bo to możliwe w tym roku, trzeba będzie już teraz jednocześnie uwzględniać też POLSTR. Zastąpienie wskaźnika WIBOR nową stawką ujednolica sposób wyliczania oprocentowania kredytów o zmiennej stopie. Główna zmiana polega na tym, że POLSTR odzwierciedla historyczny, faktyczny koszt pożyczek na rynku, podczas gdy WIBOR zawierał w sobie rynkowe oczekiwania dotyczące przyszłych stóp procentowych, czyli prognozy. Dla klientów indywidualnych oznacza to przede wszystkim płynne przejście i ochronę rat. Aby zmiana wskaźnika nie wpłynęła drastycznie na wysokość raty, przy przejściu na nowy wskaźnik banki zastosują tak zwany spread korygujący. To stała wartość dodana lub odjęta od nowego wskaźnika, która ma zapewnić neutralność ekonomiczną umowy, tej już zawartej. To też mniejsze wahania wskaźnika. POLSTR jako stopa oparta na transakcjach jednodniowych jest zazwyczaj nieco bardziej stabilna i wolniej reaguje na nagłe zawirowania rynkowe niż wybiegający w przyszłość WIBOR. Dla umów już podpisanych zmiana będzie wymagała podpisania aneksu do umowy kredytowej lub zadzieje się automatycznie, jeśli regulamin lub odpowiednie przepisy prawne przewidują taki mechanizm, a to przede wszystkim przy nowszych umowach, gdy już wiadomo było, że WIBOR będzie odchodził do lamusa. WIBOR we wszystkich dotychczas zawartych umowach, instrumentach oraz obligacjach będzie mógł być stosowany do końca 2036. Do końca bieżącego roku banki będą mogły jeszcze stosować WIBOR w nowych umowach, ale równolegle z wdrażanym nowym wskaźnikiem POLSTR. Coraz częściej więc w umowach widoczny będzie nowy wskaźnik, a od 1 stycznia 2027 roku w nowych umowach będzie już stosowany wyłącznie wskaźnik POLSTR. To powiedział Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich. W skrócie. Od lat zapowiadał.

0: chwilę.
1: Jezu w studiu. Dzień dobry. Właśnie,
2: cześć Zuzu.
0: Co dobrego dzisiaj po 10:00? Co przygotowałaś? Zaraz zrobię check playlisty i wszystko państwu zdradzę.
2: Wszyscy już wiedzą, że Daria ze Śląska wydała nowy album, a ja to powtórzę jeszcze raz i wybrałam.
0: Nawet dwa razy widzę.
2: Tak, przypomnę jeszcze raz, a poza tym mam nowości i fani basów będą usatysfakcjonowani, gdyż bas drugą szczególnie połowę audycji będzie ścielił gęsto.
0: Ścielił gęsto, basy, ulala. No dobra, to zostajemy po 10:00 z Zuzanną i Wendą w audycji...
2: I granie, audycji, z graniem.
0: Granie z graniem.
2: Nie ma sprawy,
0: tak
2: Mati. Każdy czasem zapomni. Ty masz co tam? Nie tylko Mati? To się
0: nie
2: nazywa?
0: Nie tylko Mati, tak. Nie tylko Mati. Nie tylko ja, bo również Klaudiusz Ślezak. Dzięki piękne.
1: Teraz usłyszałem żarcik. Dobra, doszedł do mnie.
0: Jakub Jędrowski, Kajetek Strzelczyk, Wiktoria Wichrowska, Maciej Zambud, Robert Kawka, magister Kajetek Strzelczyk. Dziękujemy państwu pięknie.

0: Alerty przed burzami dla 9 województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego. W tych rejonach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Lokalnie spadnie grad. Ze względu na bardzo wolne przemieszczanie się poszczególnych komórek burzowych, mogą one przechodzić nad jednym obszarem przez dłuższy czas. W takiej sytuacji niewykluczone są kumulacje opadów. Ostrzeżenia wejdą w życie w południe, a przestaną obowiązywać o 23. Do Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu Sławomirowi Mentzenowi. Chodzi o incydent z ubiegłorocznego Marszu Niepodległości, kiedy polityk odpalił racę. Lider Konfederacji już zapowiedział, że nie zamierza dobrowolnie rezygnować z ochrony poselskiej. Ocenia przepisy zakazujące używania rac jako głupi. Irański parlament ma zagłosować nad ustawą przewidującą nagrody za wyeliminowanie Donalda Trumpa i Benjamina Netanyahu. Wynosiłaby ona 50 milionów euro dla każdej osoby lub podmiotu, który zamorduje przywódców Stanów Zjednoczonych i Izraela. Ma to być zemsta za atak z 28 lutego, w którym zginął najwyższy przywódca duchowy Iranu Ali Chamenei. Propozycja nagrody za głowę Trumpa i Netanyahu pojawiła się w momencie, gdy Iran wysłał USA kolejną zaktualizowaną propozycję pokojową. Zdaniem Waszyngtonu nie stanowi ona jednak znaczącej poprawy w stosunku do poprzedniego stanowiska reżimu. W Łodzi rozpoczął się festiwal szkół teatralnych. Swoje przedstawienia prezentują niemal wszystkie szkoły aktorskie w Polsce. Do niedzieli w ramach festiwalu, oprócz przedstawień, odbędą się także spotkania z gwiazdami scen i ekranów, wykłady i pokazy filmowe. Piotr Seweryński, główny organizator i zarazem dziekan Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Filmówki, mówi o czwartkowych propozycjach teatralnych festiwalu.
1: Ewa Rucińska wyreżyserowała na podstawie powieści Stanisława Lema Powrót z gwiazd w AST w Krakowie. Będzie też z wrocławskiej filii AST w Krakowie. Przestańcie udawać, że jest wam dobrze, skoro wasza dusza zalewa się łzami. Hanoch Lewin w reżyserii Aleksandry Popławskiej.
0: Również w czwartek w samo południe odbędzie się spotkanie z Robertem Więckiewiczem, a po południu Kino Charlie zaprosi na pokaz filmu Dzień i Noc. 44. Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi potrwa do niedzieli 24 maja, a Radio Nowy Świat jest jego patronem medialnym. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dzień dobry, szanowni państwo. Jak co wtorek między 10 a 11 i granie z graniem. Zuzanna Iłęda przy mikrofonie, Kajtan Strzelczyk realizuje. A zaczęliśmy dzisiejszy program utworem Goodnight Moon. Jest to fragment ścieżki dźwiękowej filmu Kill Bill w reżyserii Quentina Tarantino. Dlaczego tym zaczęliśmy? Bo słuchając najnowszego albumu Darii ze Śląska, Halo, co jest grane, przy dwóch przynajmniej utworach pomyślałam sobie, że to trochę brzmi jakby było z jakiegoś filmu Tarantino, po czym przejrzałam większość tego, co pamiętałam i jakoś nie znalazłam wcale tego łącznika, więc stwierdziłam, że to chyba w mojej głowie zadziałało tak, że gdybyśmy mieli w Polsce jakiegoś reżysera, który byłby odpowiednikiem Quentina Tarantino, to on wziąłby utwór ABS Darii ze Śląska do swojego filmu.

Halo, co jest grane? Wiem, że Państwo już dobrze znają to wydawnictwo, bo Daria też opowiadała o nim na antenie Radia Nowy Świat, ale zerknęłam, że akurat dwa utwory, które na dzisiaj dla Państwa wybrałam, nie wybrzmiały jeszcze. Trochę mnie to nie dziwi, a jednak one mi się najbardziej podobały. Dlaczego mnie nie dziwi? Bo te single, które promowały to wydawnictwo Halo, co jest grane, które też w igraniu zresztą się pojawiały, one były o wiele bardziej liryczne, nostalgiczne, było tam dużo takiego smutku, powrotu do dawnych czasów, a tutaj w drugiej połowie, powiedziałabym, tego albumu, w tym, co nie wyszło w singlach, jest sporo jakiegoś komentarza społecznego, dużo takich emocji, które wcale nie są blisko nostalgii, jest tam jakby więcej jakiegoś przekąsu i takiego naprawdę, powiedziałabym, nawet lekko agresji, ale takiej w dobrym, jeżeli agresja może mieć dobre znaczenie, to właśnie je mam na myśli. A jako, że mam słabość do utworów zamykających wydawnictwo, to też taki właśnie będzie ten drugi utwór z Halo, co jest grane. Ostatni na setliście. Nie masz sił, to płacz.

Jeżeli Państwo jeszcze tego nie zrobili, to bardzo proszę przesłuchać całe to wydawnictwo od początku do końca, bo jest piękne i nie braknie tam wzruszeń, a wzruszenia też przed nami na playliście, bo zanim przejdziemy do tych gęstych basów, i ja chcę podkreślić, one będą gęste, ale niekoniecznie mocne, bo to jest duża różnica, to zanim do nich przejdziemy, to mam tak zwany segment odpad ze szczytu, czyli kiedy poszukiwałam utworów ze Szwajcarii, to znalazłam kilka przyjemnych, a dwa przyniosłam dzisiaj ze sobą. Pierwsza to jest artystka Femi Luna i utwór bardzo przyjemny, gitarowy Wash My Pain Away.

Wniosek z poszukiwań w Szwajcarii jest taki, że produkuje się tam bardzo dużo dobrej muzyki i każdy znajdzie w tym kraju coś dla siebie, co nie jest oczywiste, wybierając się do różnych krajów europejskich. W szczycie już się zdążyliśmy, myślę, i ja, i Mateusz, i Marcin o tym przekonać, a państwo razem z nami, że nie zawsze da się znaleźć coś, co po prostu konkretnie dla nas pasuje i jest osobiście satysfakcjonujące. A Szwajcaria ma jeszcze ten jeden wielki plus, poza tym, że jest tam żywa i prężnie działająca scena i są tam różne gatunki, to jeszcze Szwajcaria jest podzielona na różne sektory językowe. Poza tym, że mamy kantony, no to jest ta część, która mówi bardziej po niemiecku, bardziej po włosku. No i my do tej części włoskiej właśnie się przenosimy. Jest tam artysta, który ma na imię Valentino Vivace i niedawno całe wydawnictwo jego się najnowsze ukazało, a na tym wydawnictwie utwór Chiara.

Od razu jakoś więcej słońca. Wiem, że w niektórych miejscach polskich pada, a w niektórych nawet bardzo intensywnie, więc mam nadzieję, że z tym włoskim słońce w sercach się chociaż zapali, a zwłaszcza, że kolejny włoski utwór przed nami, ale już nie w języku włoskim ze Szwajcarii, tylko w języku włoskim z Włoch. Anna Castilla, która pojawiała się już w Igraniu z Graniem i też jest moją znajdką szczytową z utworem Deconstruire.

0: dal mio permesso denso, ma troppo spesso penso.
1: Prawie jak uciął połowa audycji za nami, a obiecałam, że w drugiej połowie będą basy i właśnie do nich przechodzimy. Oscar Jerome otworzy ten segment, tę drugą połowę. On teraz publikuje najnowsze swoje single, które kiedy przesłuchałam po fragmentach, podobają mi się, ale są trochę za bardzo jazzowe, jak na moje gusta między godziną 10 a 11. To bardziej jakoś przy wieczorze, kiedy można się skupić dokładnie na tym, co tam się dzieje. A że go kocham, to stwierdziłam, że sięgnę po coś starszego, więc sięgam po jego album z 2020 roku pod tytułem Breathe Deep, a tam jeden z tych utworów, który poniósł się bardziej, czyli Sun for Someone.

Nowość z Polski przed nami. Ta malutka. Nie jest to słowo rzucone na wiatr, bo ta malutka to właśnie Patrycja Serafin. Jest kobietą, artystką faktycznie niewielką, bo ma 1,54 m. Mi się rzadko zdarza, żeby jakaś artystka była ode mnie niższa, a tutaj faktycznie te 4 centymetry nas dzielą, chociaż nie jest to jakaś gigantyczna różnica. Ta malutka i malutki kurs, czyli utwór o dramatach codziennych. Nie tych wielkich, tylko tych malutkich dramatach w komunikacji miejskiej. I jak to Patrycja wspaniale napisała, są takie piosenki, które brzmią jak dobrze wyprodukowany numer. I są takie, które brzmią jak Polska o 7:30 rano w autobusie. A mnie ten numer kupił już pierwszymi dźwiękami, bo to basy są właśnie.

I jeszcze jedna nowość z ostatniego piątku to Mormor albo Mormor, jak ktoś woli, i Celeste. Celeste odpowiada tutaj za śpiewny, bardzo subtelny refren. A jeżeli chodzi o artystę, to jest to jego pierwszy singiel wydany w tym roku, poprzedni singiel w 2025 roku, a wcześniej album w 2022, więc tak po 4 latach jestem ciekawa, czy to znowu taki pojedynczy strzał, czy może to będzie coś więcej.

Mówiłam, że dzisiaj bas będzie ścielił się gęsto i tak właśnie jest w tej połowie audycji, bo to nie jest tak, że ten bas jest jakoś bardzo na pierwszym planie, no bo jednak mamy wokale, na nich też się skupiamy, ale te wszystkie utwory, gdyby nie było w nich basu, byłyby zupełnie płytkie i bez sensu. I jak się wsłuchać w te linie, to one są absolutnie przepiękne, a dwa kolejne utwory tym bardziej to będą podkreślać, są to typowe pościelówy. Ja przynajmniej jak słyszę te utwory, to słowo pościelówa mi się nasuwa. Sugar Water, The Honest Guy, a wcześniej PJ Morton i Sell My Soul. W tym utworze wyjątkowa sprawa, bo równolegle gra bas i gitara synchronicznie. Jestem ciekawa, czy na żywo też im się to udaje tak robić, bo w studiu to rozumiem, ale na żywo? Nie wiem.

Może się okazać, że w moim słowniku po prostu zamiast mówić R&B mówię pościelowa, no ale trudno. Jednak artystka, która przed nami R&B faktycznie tworzy, czyli wracamy jeszcze do ubiegłego piątku i do premier z tego piątku, bo przed nami Sara, wokalistka, autorka tekstów i muzyki, którą Państwo mogli słyszeć na różnych koncertach i mogli nie wiedzieć, że to ona, bo była częścią składów koncertowych takich zespołów jak Razmentalizm, Mięta, Rosalie, O Co Chodzi, Grupson i była członkinią zespołu P-Unity. Ja Sarę w ramach jednego z koncertów P-Unity słyszałam i naprawdę ma niebywały głos, niebywałe możliwości. Przy okazji jest po prostu piękną osobą i wydaje teraz nowy singiel po dłuższym czasie. Jak sama pisze, to jest pierwszy singiel, pierwsza piosenka, którą napisała po dłuższej przerwie, po okresie zwątpienia i zagubienia. I w tym sensie to opowieść o patrzeniu do wewnątrz z większą czułością, ale też o próbie akceptacji tego, że nie wszystko dzieje się wtedy, kiedy tego chcemy. Tytuł to Spieszę się powoli, Sara i McKay, czyli producent, który odpowiada za brzmienie.

Jeżeli Państwu ten singiel się spodobał, to mam taką dobrą informację, że jest to pierwszy z wielu nowych utworów, które mają ukazać się w 2026 roku. Sara tak zapowiada, więc proszę ją zaobserwować i zerkać, co tam nowego. No a skoro R&B i skoro gęste basy, no to czym innym mogłabym kończyć, jak nie D'Angelo. Wybrałam Send It On na koniec i grania z graniem. Państwu bardzo dziękuję, że byli Państwo ze mną przez tę godzinę. Kajetan Strzelczyk realizował, Zuza i Łęda przy mikrofonie. Przypominam o głosowaniu na listę, czyli na szczyt wszystkiego. I zapraszamy z Mateuszem i Marcinem na czwartek. A poza tym już zapraszam na przyszły wtorek, bo tak kalendarz się złożył, że wtorek wypada 26 maja. To jest Dzień Matki. Proszę pamiętać. Ja się z Państwem umawiam na utwory o matkach, dla matek i przez matki pisane.

Minęła 11, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny Olga Szygenda. Coraz więcej pytań wokół pobytu Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych. Polskie władze przyznają, że mimo doniesień medialnych i informacji agencji Reuters, wciąż nie mają oficjalnego potwierdzenia, na jakich zasadach były minister sprawiedliwości wjechał do USA i jaki ma tam status. Jak mówił na antenie TVP Info minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, Polska prokuratura bezskutecznie próbuje uzyskać informacje od strony amerykańskiej. Według Reutersa w uzyskaniu dokumentów potrzebnych do wjazdu do USA miał pomagać Ziobrze wiceszef amerykańskiej dyplomacji Christopher Landau. Polska przygotowuje wniosek ekstradycyjny wobec byłego ministra sprawiedliwości. Donald Trump wycofał pozew przeciwko amerykańskiemu fiskusowi, w którym domagał się 10 miliardów dolarów odszkodowania.

0: odszkodowania za ujawnienie jego danych podatkowych. Chodzi o sprawę z 2020 roku, gdy pracownik Urzędu Skarbowego przekazał mediom dokumenty dotyczące Trumpa i innych miliarderów. Według amerykańskich mediów decyzja może być częścią kontrowersyjnej ugody. IRS miałby utworzyć specjalny fundusz o wartości blisko 1,8 miliarda dolarów dla osób z otoczenia Trumpa, które według prezydenta USA były niesłusznie ścigane za rządów Joe Bidena. Sprawa wywołała krytykę demokratów, którzy mówią o możliwym wykorzystywaniu publicznych pieniędzy do politycznych rozliczeń. Wracamy do kraju. Na Uniwersytecie Warszawskim trwa spór o nową stołówkę w Bibliotece Uniwersyteckiej. Studenci i związkowcy protestują przeciwko otwartemu tam food hallowi, zarzucając uczelni wysokie ceny i odchodzenie od idei taniej stołówki akademickiej. Władze UW oskarżają protestujących o wandalizm, agresję wobec pracowników i niszczenie mienia. Zapowiadają też zgłaszanie wszystkich incydentów organom ścigania. Typografia, plakaty animowane i projektowanie zaangażowane społecznie to motywy przewodnie 17. Międzynarodowego Festiwalu Grafiki Projektowej Plaster, który rozpoczął się w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu. W programie są wystawy, warsztaty oraz spotkania z artystami i projektantami. Na festiwalu zobaczymy prace przygotowane przez artystów z Europy, Brazylii i Stanów Zjednoczonych. Jak podkreśla kurator wydarzenia Krzysztof Białowicz, konkurs pokazuje, czym dziś żyją młodzi twórcy z różnych części świata.
1: Zawsze w przypadku takich konkursów, w których grono uczestników to są młodzi ludzie, mamy jakby taki bardzo aktualny obraz tego, co ludzi intryguje w świecie. A że konkurs jest międzynarodowy, właściwie mieliśmy pracę z 4 kontynentów, więc możemy porównać, co jest aktualne na świecie, jakie sprawy nurtują ludzi i w jaki sposób wyrażają swoje albo emocje pozytywne lub frustracje poprzez plakat.
0: Festiwal potrwa do 13 września. A to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. A wszyscy żyjemy, proszę Państwa, prognozami pogody w maju. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Początkowo jeszcze na zachodzie i północnym wschodzie, później w centrum. Przelotne opady deszczu po południu na południowym zachodzie Polski oraz na północnym wschodzie. Miejscami także burze. W szczytowych partiach Tatr opady deszczu ze śniegiem i początkowo śniegu. Temperatury maksymalne dziś od 12-14 stopni na Wybrzeżu i Podhalu, około 18 w centrum, do 23 na Podlasiu i Polesiu. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, a w czasie burz porywisty.

0: Like Humans Do to David Byrne. Proszę Państwa, niedługo już tego artystę będzie można usłyszeć i zobaczyć oczywiście na festiwalu Open Air. Zresztą nie po raz pierwszy. I nie po raz pierwszy, także powiem Państwu, że jest 7,5 minuty po 11.
1: W środku dnia.
0: Ale właśnie, gdybym miał policzyć, który raz ja to mówię, to była niezła matematyka. Niestety by bardziej wchodziło w grę mnożenie takiego ręcznego liczenia, to chyba bym nie przeżył. 8 minut po godzinie 11. O!

Dear Life to Beck. No i proszę Państwa, drogie życie, drogie życie. Tak, drogie życie bardzo jest. 12 minut po godzinie 11. Co dzisiaj, kto dzisiaj? Otóż pojawią się u nas, proszę Państwa, dzisiaj siostry. Siostry Monika i Katarzyna Gwiazdowskie, tworzące artystyczny duet Monomoka. I dzisiaj mają, jak się Państwo przekonają i dowiedzą po godzinie 13, wernisaż wystawy. Wystawy poświęconej no, swojej wyjątkowej relacji. Są siostrami, bliźniaczkami, razem pracują, tworzą takie wielkoformatowe formy rzeźbiarskie, tkane. A więc to jest tkanina artystyczna, której tradycje są w Polsce bardzo bogate. Oczywiście bez wymieniania nazwisk takich jak Abakanowicz, Owicka czy Sadlej na przykład. No ale także tworzą rzeczy użytkowe. No i właściwie od tych rzeczy użytkowych to się trochę zaczęło, ale będziemy sobie te wszystkie informacje porządkować dzisiaj po godzinie 13. A więc duet Monomoka pojawi się w audycji w środku dnia. A za chwil kilka pojawi się u nas Maciek Musiałowski, aktor, który właściwie niedawno zszedł ze sceny, dopiero po pierwszym secie Iwony Księżniczki Burgunda, to w Teatrze Ateneum w Warszawie. Anna Augustynowicz ten spektakl reżyseruje. No a zszedł między innymi po to, żeby opowiedzieć w Radiu Nowy Świat o swoim nowym utworze i o takim chyba już na poważnie nowym rozdziale muzycznym. No bo do tej pory śpiewał jak najbardziej. Aktor śpiewający, to już zdążyliśmy sobie ugruntować te informacje. No ale teraz to się naprawdę zapowiada, że kariera wokalna rozkwita, tak już na full, że tak powiem. A słowo rozkwita to nie jest przypadkowe, bo utwór, który usłyszymy za kilka chwil, nie teraz jeszcze, nosi tytuł, proszę Państwa, Flora. Taki tytuł. A teraz będzie tytuł Don't Give Up i wiedzą Państwo, kto go wykonuje, więc nie muszę mówić.

to na 40-lecie płyty są Sir Peter Gabriel, Kate Bush, Don't Give Up, proszę Państwa. No i od razu tutaj Kaj tak przypomniał, że kiedyś takie hasło było. 2007 rok, od razu znaleźliśmy to. Otóż kosztem 35 tysięcy złotych władze Kielc wywiesiły taki wielki plakat, wielki billboard na jednym z budynków w mieście z hasłem kampanii mającej na celu promowanie miasta. Don't give up, wielokropek, you're in Kielce. Jeden z mieszkańców to skomentował. Mówi, że nie ma dobrych skojarzeń z tym hasłem. To znaczy, że powinieneś wiedzieć, że życie w Kielcach jest bardzo trudne. Ale ja chciałem dopowiedzieć jako patriota wrocławski, że Wrocław zawsze poddaje się ostatni, proszę Państwa, więc 20 minut po 11.

Erykah Badu i Danger. 25 minut po godzinie 11. Czekamy na Macieja Musiałowskiego, a czekamy także na koncert grupy Garbage. Pożegnalna trasa koncertowa, no i także jednym z przystanków na tej trasie jest Warszawa. 30 maja, czyli za 11 dni już pojawią się w stolicy i to będzie w ogóle ten weekend. 30 maja to będzie naprawdę no, silny muzyczny weekend, bo wtedy także m.in. FKA Twigs i Olivia Dean w Warszawie.

Tak jest. Garbage, no a jeszcze powinienem powiedzieć, że Easy and the Black Trees, bo to także ten sam koncert, no i tego samego dnia FKA Twigs, tylko że w innej części Warszawy. Warszawocentrycznie bardzo się zrobiło, no ale jeszcze jedna informacja, przypomnienie właściwie, że Baxter Jury także 10 czerwca, więc dziesięć dni później po występie Garbage, po Olivia Dean, po FKA Twigs pojawi się, tylko że Baxter Jury, tak jak i Garbage, na letniej scenie progresji. August, teraz.

Baxedjury August, proszę Państwa, koncert 10 June, czyli 10 czerwca, koncert pod patronatem, proszę sobie wyobrazić, Radia Nowy Świat. Inaczej bym tego nie mówił na pewno.

Neil Francis i utwór zatytułowany Hide, czyli chować, chować się na przykład, albo chować coś, albo chować urazę do kogoś na przykład. Też można, proszę Państwa, ale do tego nie zachęcam. Absolutnie do tego nie zachęcam. 22 minuty jeszcze do godziny 12. No i gdzie ten Maciej Musiałowski? Chyba już gdzieś w pobliżu, chyba gdzieś już niedaleko, chyba że się właśnie on chowa przed nami, ale mam nadzieję, że tak nie jest, że za chwilę się nam objawi.

0: Rockaway Hollycock, 18 minut jeszcze do godziny 12. No i pojawił się Maciej Musiałowski za chwilę. Możesz nawet dać znać, że jesteś.
1: Dzień dobry wszystkim, jestem.
0: To jeszcze nie przyzaśpiewasz teraz, wiesz? To Arlo Parks. Lubisz Arlo Parks?
1: Jasne, że tak.
0: No proszę.
1: Let's go.

0: Arlo Parks i Jetta. Proszę Państwa, no tutaj jak Jet pojawia się Maciek Musiałowski w studiu, już Państwo słyszeli, że jest, no to teraz możemy to, tę dobrą nowinę powtórzyć, że jesteś. Właściwie prosto ze sceny teatralnej, już trochę o tym zacząłem mówić, Iwona Księżniczka-Burgunda, Teatr Ateneum w Warszawie, Anna Augustynowicz.
1: Tak jest.
0: No i dominując, dzisiaj nie masz tyle czerni na sobie, co tam na scenie macie, z tego co zauważyłem. Przynajmniej nie byłem niestety jeszcze na spektaklu.
1: Jest to znamienite dla teatru Anny Augustynowicz, ta czerń na scenie. Niemniej jednak w tym przypadku zrobiła wyjątek i mój bohater jest ubrany na czarno-czerwono i dominuje ta czerwień Filipowa, księcia Filipa, bohatera, którego tworzyliśmy przez ostatnie 3 miesiące.
0: I jak ci się wracało w ogóle do teatru?
1: Wiesz co, no...
0: Bo to było po przerwie takiej, no... Było Stowarzyszenie Umarłych Poetów, prawda? Premiera w Och Teatrze w Warszawie i nie tylko oczywiście. No.
1: Premiera 4 lata temu była Stowarzyszenie, zdaje się. Tam graliśmy to... Nie pamiętam, no jakiś czas graliśmy. Ja tak co któryś rok wracam do teatru i uważam, że to jest... Po raz kolejny udowodniłem sobie, że to jest jedna z najlepszych decyzji i w ogóle orbitowanie wokół teatru to jest jakaś totalna podstawa do rozwoju warsztatu aktorskiego i w ogóle pojęcia zawodu aktora. Myślę, że słowo, które w teatrze jest świętością i obcowanie z nim, obcowanie z klasyczną literaturą jest czymś nie do podrobienia i czymś, czego się nie da podmienić niczym, żadnym filmem, serialem, niczym, co istnieje.
0: A jak teatr się przydaje, jeżeli chcesz śpiewać?
1: Wiesz co, no również tak samo. No myślę, że teatr daje nam takie pojęcie no właśnie tego świętości słowa i analizy dramatu, komedii, tragikomedii, jak w przypadku Iwony Księżniczki-Burgunda. Myślę, że to jest kwestia po prostu analizy, zrozumienia słowa, umiejętności używania słowa w języku polskim. Więc no myślę, że teatr generalnie jest czymś bardzo ważnym w kulturowym rozwoju społeczeństwa i też jednostki.
0: No tak, ty jesteś jednostką śpiewającą, tak jak powiedziałem. No i właśnie teraz o utworze będziemy rozmawiać,
1: tak,
0: który zresztą za chwilę usłyszymy, o utworze Flora. Maciek Musiałowski jako aktor przystąpił do tego, do tej podróży, już takiej poważnej muzycznej podróży, bo właśnie tu trzeba powiedzieć, że to jest już takie chyba... Dobra, pozwolę sobie na ten żarcik jeszcze raz. Flora, więc rozkwit tej muzycznej twojej strony, prawda?
1: Tak, jak najbardziej. No, Flora rozpoczyna historią o mojej pierwszej ważnej relacji w życiu, relacji przyjacielskiej, z którą dorastałem, relacji pierwszych uczuć, pierwszej miłości, pierwszej takiej zażyłości. Więc postanowiłem, że ta piosenka będzie pierwszym singlem zapowiadającym nadchodzący album. I jest to piosenka, jak każda, którą do tej pory stworzyłem, napisana przeze mnie, współprodukowana z Leonem Krześniakiem, który wspaniale wypełnił ten utwór swoją twórczością i wrażliwością. Więc no jestem bardzo podekscytowany na ten etap w moim życiu i w końcu, że tak powiem, tak jak powiedziałeś, rozkwita ten projekt. Został podpisany kontrakt na album z wytwórnią Polidor, więc to wszystko jest pięknie, dzieje się.
0: To zaraz o tym będziemy więcej mówić, ale posłuchajmy, proszę Państwa, premierowo w Radiu Nowy Świat Maciek Musiałowski i utwór Flora. Proszę bardzo.

0: Ja nie wiem, tak się uczepiłem tego słowa rozkwit, ale tu jest coś takiego kwiecistego, jest.
1: No jest coś o tym rozkwicie, który doświadczamy chyba wszyscy w momencie dorastania i jest to relacji, która była ważna i teraz dalej jest ważna we wspomnieniach, ale świat potoczył się swoim własnym torem i myślę, że każdy w jakiś sposób ma takich przyjaciół, taką osobę, takie osoby ze swojej młodości, dzieciństwa, do których właśnie wraca i o tym jest trochę ta piosenka.
0: No tak, że ludzie przychodzą i odchodzą, people come and go, jak to się mówi. Też pewnie trzeba przyjąć do wiadomości, że tak może być w życiu i może to jest jedna z tych rzeczy, które jak zaakceptujemy, to też trochę odpuszczamy. To a propos naszej rozmowy z Maćkiem sprzed chwili, jak państwo słuchali utworu, to my sobie rozmawialiśmy o tym, jak to jest, jak się po którychś urodzinach w człowieku uruchamiają takie właśnie mechanizmy, że pewne rzeczy zaczyna się odpuszczać, chociaż obawiało się bardzo tych urodzin, że to będzie jakaś cezura, próg w życiu, no a tak naprawdę zwykle jest po prostu coraz lepiej.
1: Dokładnie.
0: Dobrze. Maciek Musiałowski oczywiście jest z nami, no i Flora otwiera nowy rozdział, aczkolwiek ktoś, kto śledzi twoje poczynania zawodowe, no powie, że przecież muzyka była zawsze i zawsze nagrywałeś piosenki przy różnych okazjach, a to do audiobooka, prawda, a to do tam, ale śpiewałeś, no jesteś aktorem śpiewającym
1: tak.
0: I korzystałeś z tego zawsze, zresztą bardzo dobrze. A muzyka też właściwie zawsze gdzieś w twoim życiu była, prawda? I chyba...
1: Tak, jak najbardziej. To był w ogóle mój pierwszy rodzaj ekspresji i jakieś badania swojej własnej emocjonalności. Zawsze było ze mną śpiewanie. No myślę, że to był jakiś taki wentyl i sposób radzenia sobie z tym, co mnie otacza, z tym, co mnie przytłacza. Myślę, że bez śpiewania nie byłbym tym, kim jestem teraz i nie wyobrażam sobie życia bez śpiewania. To jest bez komponowania, bez grania na instrumentach. No jest to dla mnie jedna z najważniejszych form komunikacji.
0: Okej, ale nie byłoby aktora Maćka bez Maćka śpiewającego, bo nie. Ktoś, kto posłucha tego utworu, pewnie pomyśli, no też słychać, że jesteś aktorem, słychać taką aktorską ekspresję tutaj też.
1: To nie wiem, myślę, że taki rodzaj śpiewania...
0: Ale to nie jest zarzut oczywiście.
1: Nie, też tak nie odbieram tego w ten sposób. Myślę, że nie byłoby Maćka aktora bez Maćka śpiewającego, bo śpiewanie przywiodło mnie na scenę i... Ta nadwrażliwość, którą cierpię, czy którą posiadam w sobie od dzieciństwa, pewnego rodzaju neurotyczność w odczuwaniu, zawsze jakby była ze mną i w pewnym momencie w życiu znalazłem tą umiejętność radzenia sobie z tym poprzez scenę i to śpiewanie zaprowadziło mnie na scenę i zacząłem jakby opowiadać światu o tym, co na początku Mały Maciuś w zespole Fasolki, Mały Maciuś na ulicy z bratem śpiewający do kapelusza, później Maciej śpiewający na małych festiwalach artystycznych i tak rosło to i rosło i ta emocjonalność, to rodzaj ekspresji, która się budzi w kontakcie z widownią, w kontakcie nawet z jednym widzem, po prostu sprawia, że jest to dla mnie coś świętego. Jakby rodzaj, nie wiem, mszy, rodzaj jakiegoś rodzaju wręcz religijnego uniesienia, kiedy się po prostu śpiewa i nie wiem, ostatnio właśnie taką kminę, że to jest bardzo duchowe. Jak byłem na urodzinach pewnej znanej koleżanki i cała tam gromada gwiazd i wszystkich ludzi zebrała się i śpiewaliśmy, no to wtedy miałem jakieś takie totalne poczucie, że to jest jak msza, jakby, że wszyscy oddają się pewien swój kawałek swojej energii i rodzi się z tego kółko i w tym kółku rodzi się jakiś rodzaj energii, którą

0: drogę, żebym pojechał tego dnia, kiedy śpiewaliśmy razem we Wrocławiu koncert. Po prostu, żebym pojechał zobaczyć ten dom, o którym coś tam jej opowiedziałem. I w zasadzie te zdjęcia były takie brzydkie i Magda powiedziała, jedź, jedź, zobacz go. I w sumie od pierwszego wejrzenia wiedziałem, że to będzie mój dom.
1: Jak się ma zamek teraz, powiedz?
0: Świetnie. Ma w sobie pełno miejsca dla wielu artystów. Jest miejscem, w którym ja spotykam inne dziedziny sztuki. Teraz siedzi w nim Hanka Krzeptowska-Marusarz, malarka z Zakopanego i maluje w sali balowej wielkie formaty. Cały czas goszczę tam jakichś artystów wszelkich dziedzin na rezydencjach artystycznych, organizuję tam bale, wydarzenia artystyczne. No, myślę, że to miejsce.
1: Przypomnij, gdzie on jest, ten zamek.
0: W Domanicach przy Wrocławiu. Zapraszam serdecznie, 30 minut od lotniska, można dojechać Uberem na festiwal. Wszystkie informacje dotyczące otwartości zamku pojawiają się na stronach internetowych zamku i social mediach.
1: Zapraszam. No dobrze, to jeszcze, ponieważ mamy dosłownie 2 minuty, chciałbym wrócić do płyty. Więc proszę, kiedy możemy się jej spodziewać? Czy to będzie płyta pod tytułem, to znaczy tytuł będzie miała, prawda, ale Maciek Musiałowski i jego życie? Tak mamy ją czytać?
0: Wiesz co, na pewno będzie o wydarzeniach z mojego życia, ale takich wydarzeniach, które mam wrażenie przeżywa większość z ludzi młodych i młododorosłych. Myślę, że to będzie utwór, który... Będzie to album, który będzie opowiadał o miłości. Znaczy wiem to, bo piosenki są już napisane. Teraz sukcesywnie będziemy wydawali je w formach singli i będziemy jakby dawali im przestrzenie do urośnięcia. To wszystko jest pewnego rodzaju Tetris, którego ja nie dotykam. Zajmuje się tym moja menadżer Joanna, która jest po prostu wybawieniem w tym świecie. Dla mnie, bo ja jestem lekko...
1: Ty jesteś księciem na zamku.
0: Ja działam. Ja jestem na miejscu, gdzie muszę być i tworzę cały czas, a tą logistyką musi zająć się pion, który lubi to robić i umie to robić, więc płyta będzie się pojawiała i mogę zapowiedzieć, że pojawi się dużo piosenek w tym roku. No i cieszę się, że będę mógł się tym z Państwem podzielić.
1: Maciek Musiałowski, bardzo dziękujemy Ci za wizytę u nas.
0: Dziękuję bardzo.

0: Minęło południe, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Rosja grozi Łotwie i twierdzi, że NATO nie uchroni jej przed, tu cytat, sprawiedliwą karą. W ostrym komunikacie rosyjski wywiad oskarżył Rygę o umożliwienie startów ukraińskich dronów z terytorium kraju i przekazał, że współrzędne łotewskich ośrodków decyzyjnych są Moskwie znane. Rosjanie twierdzą też, że ukraińscy żołnierze mają już przebywać w 5 łotewskich bazach wojskowych. Te informacje nie zostały potwierdzone, a rosyjskie służby były już wcześniej wielokrotnie oskarżane o rozpowszechnianie dezinformacji wobec państw NATO, w tym także Polski. A tymczasem polskie władze przygotowują wniosek ekstradycyjny wobec Zbigniewa Ziobry, ale wciąż nie mają formalnego potwierdzenia, że były minister sprawiedliwości przebywa w Stanach Zjednoczonych. Według agencji Reuters w uzyskaniu dokumentów potrzebnych do wjazdu do USA miał pomagać Ziobrze wiceszef amerykańskiej dyplomacji Christopher Landau. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał w rozmowie na antenie TVP Info, że polska strona bezskutecznie próbuje uzyskać oficjalne informacje od Amerykanów.
1: Prokuratura zwraca się do ambasady amerykańskiej, zwracamy się także drogą dyplomatyczną, żeby nam podali informacje, czy Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych, na jakich zasadach wjechał, jaki ma tam status. Do tej pory nie uzyskaliśmy ani jednej potwierdzonej informacji.
0: Żurek podkreślił też, że wniosek ekstradycyjny jest już gotowy, a

0: Prokuratura analizuje, czy wysłać go jeszcze przed prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy aresztu wobec Ziobry. Inflacja bazowa w Polsce znów rośnie. Narodowy Bank Polski podał, że w kwietniu wskaźnik po włączeniu cen żywności i energii wyniósł 3% rok do roku. To więcej niż w marcu, kiedy było to 2,7%. NBP informuje też, że pozostałe wskaźniki inflacji bazowej utrzymały się w okolicach 3%. Ekonomiści zwracają uwagę, że presja kosztowa w usługach nadal jest widoczna, choć słabsze ożywienie w przemyśle i umiarkowany popyt mogą hamować dalszy wzrost cen. Przypomnijmy, według GUS inflacja konsumencka wyniosła w kwietniu 3,2% rok do roku. Najmocniej miesiąc do miesiąca podrożał transport o ponad 8%. A propos transportu, szykują się zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział odejście od placu manewrowego i większy nacisk na praktyczną jazdę w ruchu miejskim. Resort chce też uprościć część teoretyczną egzaminu. Według zapowiedzi ma powstać specjalne centrum egzaminacyjne i rada konsultacyjna, które przygotują nowe pytania, prostsze, bardziej przejrzyste i dostosowane do aktualnych przepisów. Minister zapowiedział też ułatwienia dla kursantów, jeśli kandydat zda część placu, a obleje jazdę po mieście, przy kolejnym podejściu nie będzie musiał ponownie wykonywać manewrów. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
1: Pogoda. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Początkowo na zachodzie, później na wschodzie i w centrum. Przelotne opady deszczu spodziewane na południu, po południu na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie miejscami. Także burze w szczytowych partiach gór spodziewany deszcz ze śniegiem i śnieg, a temperatury 12-14 dziś na Wybrzeżu i Podhalu. Stopnie oczywiście około 18 w centrum, no a najcieplej 23 stopnie Celsjusza na Podlasiu i Polesiu.

0: A to z płyty Illinois, a właściwie Illinois, tak można przeczytać, bo tam nie jest, tam to na S się nie kończy, tylko na E. Specjalnie taka gra słów u Sufjana Stevensa na tej wspaniałej płycie. Właściwie to, że to wspaniała płyta, to jest najważniejsze z tego wszystkiego.
1: W środku dnia.
0: A teraz będzie też noise, no i to będzie noise, który można było usłyszeć na, gdzie? Na letniej scenie progresji. Oczywiście 2 lata temu już ten koncert. 10 minut po 12:00, I Care i Turnstile.

Maker i Turnstile, no i oczywiście to, co w mojej głowie było 2 lata temu, tak naprawdę wydarzyło się rok temu, nawet niespełna, bo 25 czerwca właśnie sprawdziłem. Zagrali w Warszawie koncert, ale to był wyjątkowo chłodny czerwiec ubiegłego roku. Tak jak w tym roku mamy, no nie tak wyjątkowo, powiedziałbym, ale umiarkowanie chłodny maj. A propos maja i a propos lat ubiegłych, to grupa The Kills, Future Starts Slow, też można było usłyszeć podczas ich koncertu, tego warszawskiego, na którym byłem, no bo no przecież na przykład na pewnym festiwalu na Wybrzeżu też się pojawili.

0: The Kelsey Future Starts Slow, czyli przyszłość rozpoczyna się powoli, powoli, no bo na zegarze 19 minut po godzinie 12.
1: Nie, Agnieszka Lipka-Barnett.
0: Wszystko się zgadza.
1: Te słowa wypowiedziała.
0: Prawda.
1: No i co tam, co tam?
0: No ja ciebie pytam, co tam, bo to ty byłeś na Hamlecie, a nie ja.
1: A byłem no na Hamlecie. Właśnie. W sobotę, proszę państwa, premiera Hamleta w reżyserii Kamila Białaszka w Teatrze Powszechnym w Warszawie, zapowiadanego jako wydarzenie, jako wypowiedź pokoleniowa, no i... No
0: coś
1: i myślę,
0: jest?
1: Że mamy w dużej mierze jakąś rewelację na scenie, aczkolwiek wyłaniającą się z pewnego chaosu, bo dwie części spektaklu. Na nowo, bardzo odważnie, po bandzie momentami przeczytany Hamlet, zinterpretowany, z dopisanym tekstem, z wulgaryzmami, z bardzo odważnymi pieśniami grabarzy, no ale to jest akurat część Szekspira.
0: Czyli
1: przecież.
0: Nie dla wycieczek szkolnych ten Hamlet.
1: Myślę, że dla wycieczek szkolnych, no tylko z pewnym zastrzeżeniem, że po prostu no, są wulgaryzmy na scenie.
0: Starsze klasy liceum.
1: Tak, no bo dlaczego młodzi ludzie mieliby też, skoro to jest właściwie wypowiedź młodych ludzi.
0: No właśnie dlatego, że tam są wulgaryzmy. Przecież jak to wycieczka szkolna i wulgaryzmy.
1: No nie, no ale to takie mieszczańskie, wiesz, myślenie, to myślę, że to jest, czy drobnomieszczańskie, to akurat myślę, że chyba gdzieś już można zostawić sobie. Natomiast spektakl, który o Kamil Białaszek tam tak o tym sam zresztą mówił na naszej antenie w zeszłym tygodniu, że to będzie taka wypowiedź trochę poświęcona konfliktowi pokoleniowemu Gen Z kontra pokolenie milenialsów. No i tutaj się trochę szukałem tego konfliktu pokoleniowego w pierwszej części spektaklu, gdzie on dokładnie jest. Oczywiście w Hamlecie on jest, wiadomo, ale okazuje się, że jest w rozmowie Gertrudy, którą wspaniale, naprawdę wspaniale gra Anna Ilczuk z Hamletem, a w tej roli Antek Sztaba. No i trochę to jest taka rozmowa pod tytułem co ty sobie właściwie Hamlecie wyobrażasz? No, życie polega na tym i na tym. Czasami nie wszystko jest w życiu tak, jak sobie wyobrażamy. Czyli po prostu pokolenie milenialsów już poszło na pewne kompromisy, już zrozumiało, jaki jest świat i nie będzie go zmieniało. A Gen Z-ki chcą się buntować i nie chcą przyjąć do wiadomości pewnych rzeczy. No ciekawy jestem, kto będzie miał rację. No ale do tego wszystkiego jeszcze dochodzi wątek też i sztucznej inteligencji, tego jak ona zmieni nasze życie. Oczywiście wiadomo, że na lepsze, prawda? Nie mam chyba
0: no właśnie
1: wątpliwości.
0: Nie wiadomo. Właśnie tak, nie wiadomo,
1: tak,
0: wiesz?
1: Tak. No i takie pytanie, które jeszcze stawiają, Kamil o tym też opowiadał w rozmowie, ale myślę, że warto jednak się wybrać na spektakl, by usłyszeć, co Andrzej Kłak, jakie pytanie jeszcze jako posłowie do tego spektaklu postawić, co by było gdyby. Myślę, że bardzo intelektualnie ciekawe przedstawienie, nieco chaotyczne w pierwszej części, w drugiej bardzo porywająca, zwarta, gęsta inscenizacja i wypowiedź sceniczna, świetna Ewa Skibińska także. Natalia Szczypka bardzo moją uwagę zwróciła jako Ofelia, no a Ewa Skibińska jest takim duchem Ofelii, ale też duchem trochę wszystkich kobiet, które gdzieś w tej figurze Ofelii były pokazywane, czyli pewnego no, pewnej krzywdy, jaka została kobietą, czy kobiecej wrażliwości wyrządzona. Bardzo ciekawy Hamlet, polecam gorąco państwu, ale tak, na scenie są słyszalne wulgaryzmy. Niestety. 23 minuty po godzinie 12, teraz ja przejmę, bo muszę zapytać cię, co za chwilę w komitecie rodzicielskim.
0: No więc dzisiaj nie będzie o konflikcie pokoleń między pokoleniem Z i milenialsami. O tym być może za tydzień porozmawiamy, no bo za tydzień będę się spotykała z przedstawicielkami Fundacji Offschool. Natomiast w tym tygodniu rozmawiam z dietetyczką i dietetyczką kliniczną, panią Marzeną Żurek, na temat tego, jak właściwie odżywiać nasz mózg. Bo nie wiem, czy państwo wiedzą, natomiast mniej więcej 1/5 tego, co jemy, idzie właśnie na zasilanie naszego mózgu. Więc warto się zastanowić, co jemy i czym odżywiamy ten nasz mózg, a jeżeli go nie odżywiamy dobrze, to nie ma się co dziwić, że na przykład koncentracja nam siada i że ptaszek za oknem jest w stanie nas rozproszyć. O,
1: A on ma móżdżek.
0: No, ma móżdżek, tak. I też się odżywia, jeżeli się odżywia prawidłowo, no to prawidłowo lata.
1: To on jest skoncentrowany na swoich działaniach, a my
0: no to,
1: nie.
0: To leci prosto.
1: Ale mamy też więcej trochę zadań, prawda? Sami przed sobą stawiamy, niż mam ptaszek.
0: To prawda. Nie, no w ogóle, wiesz, nasze mózgi to są bardzo skomplikowane maszyny. Nie do końca jeszcze odkryte, taka jest prawda. Jeżeli chodzi o ssaki, no to mamy najbardziej rozwinięte mózgi. Żeby było ciekawe.
1: Naprawdę?
0: Tak, nie wiem, no, teoretycznie. Nie wiem, czy państwo to wiedzą, natomiast mózg konia takiego, który waży, nie wiem, 500 kilo, 600 kilo, waży tylko 600 gramów. Tak, to jest niesamowite, jak sobie człowiek to uświadomi, że taki koń, taki duży i taki porządny, ma taki mały, stosunkowo oczywiście, mózg.
1: Koń jaki jest, każdy, kto się skoncentruje...
0: To zobaczy.
1: Widzi, to zobaczy. No a teraz jedna z naszych ulubionych sióstr i utwór
0: sióstr przyrodnich,
1: Defiant, sióstr przyrodnich, proszę państwa, ulubione siostry przyrodnie Agnieszki Lipki-Barnett.
0: To i Jana Niebudka też.
1: I Jana Niebudka, chyba. Charlotte, Kate Berry też, niestety no nie żyjąca, ale to Lou Dwyer teraz i zaraz komitet.

0: Komitet Rodzicielski.
1: Dzień dobry Państwu, Agnieszka Lipka-Barnett. Dziś porozmawiamy o odżywianiu, ale o odżywianiu mózgu, bo mózg jest bardzo ważnym narządem w naszym ciele. Dziś moją gościnią jest pani Marzena Żurek, dietetyczka kliniczna i psychodietetyczka współpracująca z małymi charakterami. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Pani Marzeno, jak to jest, że, no bo mówi się, że jesteśmy tym, co jemy, wielu z nas uważa na dietę, żeby łączyć te mikro i makroelementy, żeby dbać o swoje ciało, swoją sylwetkę, no ale mózg jest w tym wszystkim niezwykle ważny, prawda?
2: Oczywiście, nawet można powiedzieć, że jest to nasze główne centrum dowodzenia, prawda? Więc to też przede wszystkim o niego powinniśmy dbać i o jego odżywienie. Generalnie szacuje się, że sam mózg zużywa około 20% naszej energii z pożywienia, a czasami jest to nawet i więcej. Dlatego tak jest ważne to też, jakie pożywienie dostarczamy temu naszemu mózgowi.
1: Jak mamy przekonać nasze dzieci do tego, żeby one na przykład jadły jarmuż, albo jadły szpinak, albo jadły mięso, albo jadły ryby? No bo to są produkty, które no nie są lubiane przez wszystkie dzieci, tak bym powiedziała.
2: Oczywiście, ja tutaj zawsze to powtarzam, że takim naszym złotym kluczem jest wspólne wybieranie tych produktów, wspólne gotowanie. A więc należy zachęcić naszą pociechę do tego, żeby zechciała to finalnie zjeść. Ale przecież możemy zrobić takie naprawdę pyszne kanapki, musy, możemy zrobić fajne obiadki, fajne pulpeciki, wyglądające nawet bajkowo, można powiedzieć, i w ten sposób zachęcić naszą pociechę. Ja też zawsze mówię o tym, że możemy układać różne bajki, różne gry. Nawet tak na poczekaniu, my rodzice jesteśmy bardzo kreatywni, naprawdę, a nasze pociechy bardzo to lubią, kiedy wymyślając jakieś historie, nadając nowe nazwy nawet warzywom, owocom, czy choćby nawet mięso, prawda, które sprawimy, że może zupełnie inaczej wyglądać, jak ten standardowy kurczaczek na talerzu, a wtedy już może nam zasmakować lepiej i wtedy nasza pociecha zje to z większym apetytem i uśmiechem.
1: I wszystko pięknie, tylko kto z nas ma czas na takie gotowanie, pełne uważności, pełne zabawy? Najczęściej jednak gotujemy gdzieś tam w cudzysłowie w przelocie i no, ma to swoje skutki, umówmy się. Natomiast wydaje mi się bardzo ważnym to, żeby czytać etykiety tego, co wkładamy na talerze naszym dzieciom, bo sklepy są pełne, półki się uginają tak naprawdę pod różnymi produktami. No i my jako rodzice mamy często problem, żeby wybrać produkt, który będzie no faktycznie pełnowartościowy. Większość z nich ma kolorowe opakowania i napis dla dzieci, tylko czy dla dzieci to znaczy najlepsze?
2: No właśnie, niestety często jest to tylko chwyt reklamowy, który ma zachęcić rodzica do tego, żeby kupił coś dziecku. Generalnie, jeżeli chodzi o czytanie etykiet, to jest to bardzo sprytne i bardzo szybkie posunięcie. Bo możemy zobaczyć, prawda, czy coś ma dłuższy skład, czy krótszy. Czy są nazwy, które znamy, czy jednak już tutaj cała tablica Mendelejewa zaczyna nam widnieć i świecić po oczach. Wtedy też możemy się spokojnie domyślić, że może niekoniecznie jest to taki produkt pierwszego wyboru. A więc zdecydowanie im krótszy skład, tym lepszy wybór, ale nawet bez czytania etykiet, ja zachęcam do robienia też takich zakupów właśnie, żeby starać się, aby większość naszego koszyka stanowiły po prostu warzywa i owoce. Tak jak ta większość tych w ogóle produktów jedzonych w ciągu dnia właśnie powinna stanowić. Następnie dobierzmy do siebie coś pełnoziarnistego. Czy lubimy kaszę, czy na przykład ryż, czy makaron pełnoziarnisty. Na pewno z tych już nawet trzech wymienionych produktów coś nasza pociecha zje ze smakiem. Stawiajmy też na ryby. Pamiętajmy, zdrowe tłuszcze, kwasy omega-3, więc może tutaj jakiś łosoś zawitać w formie jakichś pulpecików albo nawet kawałków, albo chociaż nawet mięso, ale też na nie zwróćmy uwagę, żeby jednak w przypadku właśnie tych produktów kupować je no, u dobrego po prostu źródła. Wówczas z tych już produktów, mając taką fajną bazę, będziemy mogli naprawdę na szybciutko przygotować jakiś fajny obiad, kolację, czy choćby szybkie śniadanie z jakąś pyszną razową bułką.
1: Otóż to właśnie, śniadanie i śniadaniówki, które dajemy dzieciom do szkół. Najczęściej robi się kajzerkę z masłem, z serem, ewentualnie z plasterkiem pomidora. No i daje się do szkoły wodę albo soczek. No to tak naprawdę co my do tych śniadaniówek powinniśmy wkładać?
2: Fajnie, żeby były jak najbardziej kolorowe, prawda? Bo my wszyscy jemy oczyma, nasze pociechy także, dlatego wtedy większa szansa będzie na to, że wszystko będzie zjedzone. Dajmy też dziecku wybór, prawda? A więc może jednego dnia jako taki wiodący kolorek niech będzie na przykład pomarańczowy i kawałki marchewki, innego dnia niech będą kawałki jabłuszka. Zaraz będzie teraz już, nawet mamy świetny taki sezon, gdzieś się pojawiają truskaweczki, borówki, prawda? To wszystko pięknie wygląda, więc jako taki element owocu również pięknie komponuje się w śniadaniówce do naszej głównej bazy, a więc do tej kanapki, która najlepiej, aby była z jakiegoś ciemnego pieczywa. Pamiętajmy, że produkty pełnoziarniste zapewniają nam stopniowe uwalnianie się glukozy. To jest doskonałe, bo dzięki temu nasza koncentracja jest po prostu najlepsza i najlepsza jest praca właśnie mózgu naszego dziecka. Może to być chlebek, może to być bułka, może być ziarnami, ale też niekoniecznie. Postarajmy się właśnie też chociaż nawet poświęcić, tak myślę, taki jeden dzień, może troszkę dłużej na te zakupy poświęcimy, ale wtedy przynajmniej poznamy takie predyspozycje naszego dziecka. I pamiętajmy, nie narzucajmy, że ach, ta bułka musi być konkretnie ta jedna, tylko chociaż wybierzmy dwie względnie dobre bułki i poprośmy o wybór naszą pociechę. Wtedy będzie wilk syty i owca cała, bo my jednak będziemy wiedzieli, że daliśmy tą bułkę bardziej z pieczywa mąki razowej, a niekoniecznie jakąś białą i dziecko wtedy z przyjemnością ją wybierze. I ta bułeczka, ozdóbmy ją. Znowu, może być sałata, może być pomidorek, ogórek, możemy zrobić jakieś super pasty ze strączków. Oczywiście ta wędlinka i ser również są fajnym rozwiązaniem, ale pamiętajmy przy tym o tych ozdobach w postaci warzyw.
1: To wszystko, co pani mówi, świadczy o tym, że trzeba jeść produkty zróżnicowane, no i unikać słodyczy.
2: Zdecydowanie tak.
1: Dziękuję bardzo. Gościnią Komitetu Rodzicielskiego była dziś dietetyczka kliniczna i psychodietetyczka Marzena Żurek, która współpracuje z małymi charakterami. No to cóż, dziękuję i smacznego.
2: Dziękuję bardzo i wzajemnie życzę dużo powodzenia.

0: to z naszego albumu tygodnia, którym jest płyta Pleonasm, Chair i Day by Day. Każdego dnia należy o diecie zróżnicowanej pamiętać. Zawsze tak jest, że prawda, że jak dietetyk, dietetyczka opowiada o tym, jak się powinno, jaką dietę się powinno, jaka dieta nasza powinna być po prostu, no to zwłaszcza w dzisiejszych czasach to wzbudza gorące dyskusje.
1: To prawda, tym bardziej, że no to jest, trudno jest w dzisiejszych czasach robić zakupy tylko u zaufanych dostawców. W sensie trzeba mieć dużo czasu i znać te miejsca jeszcze do tego. Ale jak już się je pozna, to jest łatwiej, to prawda.
0: Czyli zaufaj swojemu dostawcy, to znaczy sprawdź, czy on czy jest można po prostu, mu zaufać.
1: Tak, właśnie tak.
0: I
1: właśnie
0: potem
1: tak.
0: mu ufaj.
1: Tak,
0: i
1: natomiast
0: potem u niego kupuj.
1: Jeszcze drobna uwaga od pani Marzeny Żurek, dzisiejszej gościni Komitetu Rodzicielskiego, a propos tych słodyczy, bo ona tak ogólnikowo powiedziała, natomiast są słodycze dobrej jakości, tyle że znowu trzeba je znaleźć.
0: Okej, to ja teraz przechodząc trochę do naszego artysty kolejnego, zapytam cię, czy pamiętasz, umawialiśmy się na to przed chwilą, co będziemy teraz mówić. Taki wafelek,
1: oczywiście,
0: słuchaj,
1: że pamiętam,
0: który się kładzie na...
1: Niedawno zgrzeszyłam właśnie z tym wafelkiem.
0: Okej.
1: Ale warto było.
0: Na kawie lub herbacie można go sobie tak na kubku z...
1: Tylko ja mam kubek za szeroki, wiesz, bo ja mam takie wiaderko i jest
0: spada,
1: za szerokie.
0: Tak się kładzie
1: na
0: szczycie i on tak się fajnie roztapia. Mm-hmm. Czyli będzie Amsterdam w roli głównej, proszę państwa, bo w Amsterdamie ruszyła trasa, a jak ten wafelek się nazywa jeszcze, powiedzmy?
1: Strobwafel? Jakoś tak się to nazywa. Ja przepraszam,
0: Kasper Siedlecki ostatnio opowiadał o strobwaflu.
1: Tak.
0: Więc może Kacprowi zostawmy tę tematykę, ale ja mówię o tym dlatego, że proszę państwa, Harry Styles rozpoczął swoją trasę, właściwie takie rezydencje, bo będzie w Amsterdamie, w Nowym Jorku, jeszcze w kilku innych miejscach grał koncerty, no i fani z całego świata w te miejsca ściągają na audiencję u księcia Harry'ego, można by było powiedzieć. Dance No More.

Harry w Amsterdamie, a kto w Kopenhadze? Co ja na to poradzę? Proszę Państwa, nie w Kopenhadze. Za chwilę będziemy z profesorem Michałem Rusinkiem słyszeć się.

0: 12 minut do godziny 13, proszę Państwa, a teraz już profesor Michał Rusinek. Dzisiaj bez zabaw deklinacyjnych, dzisiaj w ogóle szczególne wydanie Pypci na języku.
1: Pypcie na języku. Język polityków zostawmy dziś na boku i przyjrzyjmy się, a właściwie wsłuchajmy się w nasz język. Po co? Przecież używamy go na co dzień i dobrze jest. I tak jak nie przyglądamy się bacznie sztućcom, tylko się nimi po prostu posługujemy w celu, w jakim zostały stworzone, tak nie badamy wnikliwie słów, które wychodzą z naszych ust w jakimś konkretnym celu. Nie stworzyliśmy sztućców i nie stworzyliśmy słów. W obu przypadkach posługujemy się czymś gotowym, narzędziem pomagającym nam jeść i narzędziem służącym do porozumiewania się z innymi. Dopóki nóż sprawnie rozsmarowuje masło i dopóki słowa odnoszą pożądany przez nas skutek, dopóty nie ma powodu, żeby się tym narzędziom przyglądać. A jeśli skutek jest jednak niepożądany? Słowa służą do komunikacji, a komunikacja zachodzi między ludźmi, więc co jakiś czas warto sprawdzać, czy rzeczywiście komunikujemy to, co chcemy zakomunikować i czy słowa, którymi się od dawna posługujemy, nie mówią przy okazji czegoś, czego powiedzieć nie chcemy. Na przykład nie powodują, że osoba, do której lub o której mówimy, nie czuje się przez nas potraktowana jak przedmiot. Tak jest z czasownikiem oddać. Oddajemy mieszkanie w użytkowanie, jeśli na przykład jesteśmy deweloperem. Oddajemy samochód do naprawy, jeśli nam się zepsuje. Oddajemy sztućce do renowacji, jeśli zaś nie dzieją. Zastanówmy się, jak czuje się osoba, o której mówimy, że zamierzamy ją oddać do hospicjum. A najlepiej, jak my sami byśmy się poczuli, słysząc takie słowa. Przecież moglibyśmy się poczuć jak bezwolne rzeczy. Ktoś powie, że przecież tak się mówi. To prawda, ale o wiele lepiej by było używać słów, które nikogo nie zranią i nie uprzedmiotowią. Jakich? Zastanówcie się Państwo sami.
0: No i to jest też, dodajmy, część kampanii, w której uczestniczy Puckie Hospicjum, proszę Państwa, kampania Właściwe Słowa. A o tym, jakie słowa mają znaczenie przez całe nasze życie, w różnych jego momentach i na różnych etapach, no też jest częściowo ta piosenka Artura Rojka najnowsza.

No a my oczywiście wiemy doskonale, że Państwo dziś w drodze, część z Państwa w drodze na Górny Śląsk, w drodze do Chorzowa. Podobno nawet planetarium ma sprawdzić, czy tam jakieś tektoniczne też efekty będą. To znaczy, czy ten koncert wywoła, więc ten koncert. Co to za koncert? Czy ja muszę dodawać w ogóle, kto dzisiaj zagra na Stadionie Śląskim, czy nie muszę?

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Były prezydent Lech Wałęsa i były premier Jerzy Buzek znaleźli się w gronie pierwszych laureatów europejskich orderów zasługi. Nowe wyróżnienie przyznawane osobom szczególnie zasłużonym dla integracji europejskiej wręczono dziś w Strasburgu. Wśród nagrodzonych są też m.in. Angela Merkel, Maja Sandu i kardynał Pietro Parolin. Jerzy Buzek, odbierając honorowy order, mówił o nowych wyzwaniach stojących przed Europą.
2: Powiedzmy jasno, świat, w którym korzystaliśmy z dywidendy pokoju, taniego gazu, bezpiecznego handlu z Chinami, a Stany Zjednoczone nas broniły, ten świat już nie istnieje. W tych warunkach niezwykły projekt, jakim jest nasza Unia, musimy na nowo przemyśleć i umocnić.
1: Były premier podkreślał też konieczność wzmacniania bezpieczeństwa militarnego, energetycznego i dalszego wsparcia dla Ukrainy. Alarmy w Estonii i na Łotwie po incydentach z dronami nad krajami bałtyckimi. Estońskie władze poinformowały, że bezzałogowiec naruszył przestrzeń powietrzną kraju i został zestrzelony przez myśliwce NATO nad jeziorem Vorstjärv. To pierwszy taki przypadek w historii Estonii. Według ministra obrony najprawdopodobniej był to ukraiński dron skierowany do ataku na terytorium Rosji. Z kolei na Łotwie kolejny bezzałogowiec miał rozbić się w rejonie miasta Preili. W związku z zagrożeniem aktywowano natowskie lotnictwo patrolowe, a ruch pociągów w 5 regionach został czasowo wstrzymany. A w kraju trwa posiedzenie rządu. Premier Donald Tusk podsumował realizację najważniejszych programów gabinetu, od rozbudowy sieci żłobków po inwestycje finansowane z KPO. Szef rządu odniósł się także do kwestii bezpieczeństwa i obecności wojsk amerykańskich w Polsce, podkreślając znaczenie współpracy z Waszyngtonem. Tusk zaznaczył, że relacje ze Stanami Zjednoczonymi pozostają stabilne, a obecność amerykańskich żołnierzy ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO.

0: Podczas posiedzenia rząd omawia też postępy w wydatkowaniu środków z KPO i rozwój usług publicznych. Tysiące fanów Metalliki szykują się dziś na koncert na Stadionie Śląskim, a kierowcy muszą przygotować się na duże utrudnienia w Chorzowie. W związku z wydarzeniem od godziny 16 zmieni się organizacja ruchu wokół Parku Śląskiego, mówi podkomisarz Magdalena Jurkowska z Policji w Chorzowie.
1: Na terenie miasta wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu drogowego. Utrudnienia obejmą przede wszystkim rejon ulic Parkowej, Katowickiej, Chorzowskiej oraz Alei Wojska Polskiego, gdzie obowiązywać będą zmiany kierunków jazdy, ograniczenia w ruchu, zakazy postoju oraz czasowe zamknięcia wybranych odcinków dróg.
0: Służby apelują, by uczestnicy koncertu korzystali przede wszystkim z komunikacji miejskiej, bo liczba miejsc parkingowych przy stadionie jest mocno ograniczona. Policja przypomina też, że źle zaparkowane auta będą odholowywane na koszt właścicieli. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Dziś przelotne opady deszczu na południowym zachodzie, a na północnym wschodzie miejscami burze. Temperatury maksymalne od 12-14 stopni na Wybrzeżu i Podhalu, około 18 w centrum do 23 na Podlasiu i Polesiu. W nocy z kolei zachmurzenie małe i umiarkowane spodziewane, tylko początkowo przejściowo duże, zwłaszcza na zachodzie i tam także można spodziewać się zanikających opadów deszczu. Temperatury minimalne od 8 do 11 stopni, tylko na Podhalu spadki temperatury do 6 stopni, a wiatr zapowiadany na noc słaby i myślę, że co do tych zakazów wjazdu do Chorzowa, no to może fani Megadeth na przykład. Jakby ktoś prześledził historię Metalliki, to oni powinni mieć zakaz. Oczywiście żartuję.

0: Born to Run i oczywiście The Boss, Bruce Springsteen, no a proszę państwa, z tym beefem, no to tam po prostu chodziło o to, że na początku 40 lat temu było po prostu, że wylali człowieka z zespołu, on Megadeth stworzył i później z Megadeth się Metallica mega nie lubiła. No, z Gunsami się też nie lubili przez chwilę. Były takie różne rywalizacje, czy też niesnaski pomiędzy artystami, ale jakie to ma dzisiaj znaczenie? Znaczenie ma to, że dzisiaj grają w Chorzowie wieczorem koncert. No i mam nadzieję, że wszyscy, którzy tam się wybierają, będą się po prostu dobrze bawić. Jeżeli dobrze bawić, to jest dobre określenie na koncercie metalowym. Dobre?
1: W środku dnia.
0: A tymczasem 10 minut po godzinie 13:00 lecimy dalej.

Watapae Gal Costa, proszę Państwa, ten utwór już za nami. 13 minut po godzinie 13. Za chwilę w naszym studiu pojawią się siostry, siostry bliźniaczki, siostry artystki, siostry, które zajmują się no, tkactwem, tkaniną artystyczną, rzemiosłem, sztuką, właściwie wszystkim tym, ale dziś o sztuce zdecydowanie będziemy rozmawiać, ale być może przede wszystkim o właśnie bliskości, siostrzeństwie, bo wystawa, która jest pretekstem do tej rozmowy i która dziś wieczorem ma swój wernisaż, nazywa się Struktury Bliskości. Zatem za chwilę Monika i Katarzyna Gwiazdowskie będą z nami, czyli duet Monomoka, ale będzie z nami także kuratorka wystawy Sylwia Szymaniak.

0: No i cóż, no i 17,5 minuty po godzinie 13, a w naszym studiu już dwie siostry wspaniałe, Monika i Katarzyna Gwiazdowskie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I Sylwia Szymaniak. Rolę rozpisałem już wcześniej, właściwie powiedziałem, kto za co jest odpowiedzialny. Sylwia Szymaniak jest kuratorką wystawy, o której będziemy mówić. Wystawa Struktury Bliskości. Taki nosi tytuł, no bo to będzie o bliskości rozmowa i kiedy kuratorskim okiem pani patrzy na siostry, które po przeciwnej stronie naszego niemałego stołu radiowego są, no to słowo siostrzeństwo, bliskość jest tym pierwszym słowem?
1: Tutaj w tym wypadku no oczywiście jest przede wszystkim twórczość, ale też to, co jest niezwykłe w tej twórczości, w tym przypadku działalności artystycznej Monomoki, czyli sióstr Gwiazdowskich, to jest właśnie ich relacja, ich telepatyczna wręcz więź, która, można powiedzieć, przenosi się na tę pracę, na czas, który sobie robiąc tę pracę poświęcają, ale też na koncepcję tych dzieł, które są właśnie wspólne, co nie jest łatwe do przeprowadzenia tak w normalnym trybie, żeby ktoś nie było jednego autora, tylko żeby było właśnie dwie autorki zawsze.
0: Czyli zwracam się teraz w kierunku sióstr Gwiazdowskich. Czy to jest tak, że, no bo zawsze jest ego jednego artysty, jego talent, czy jej wizja, prawda? W waszym przypadku to jest jakoś rozpisane na dwie osoby. To bardzo ciekawe trochę. W ogóle mam nadzieję, że to nie jest jakoś niedelikatne, kiedy trochę przyglądamy się wam jako no, pewnemu przypadkowi takiemu...
2: Przypadkowi bliźniactwa.
0: Przypadkowi bliźniactwa
2: ja bym
0: artystycznego.
2: Użyła słowo współtworzenie. Proces kreacji kojarzy się z samotnością. Ja takiego uczucia w ogóle nigdy nie mam, bo mam w backupie siostrę. I w każdym momencie, znaczy jest taki moment, szczególnie kiedy się tworzy coś bardzo długo, że przychodzi zwątpienie. I ja wiem, że moja siostra wie i wtedy jest telefon do niej i jedno zdanie, a drugie zdanie należy do niej. Także tak to wygląda.
0: Tym miejscem, w którym żyjecie, jesteście na co dzień, jest Wrocław, prawda?
2: Tak.
0: Mogę zapytać, czy daleko od siebie mieszkacie na przykład?
2: 8 kilometrów. Ale to nie ma znaczenia, bo komunikujemy się często po prostu. Nawet ściągamy telefony mentalnie.
0: Czyli telepatia.
2: Ja dzwonię, a Kaśka mówi, właśnie miałam dzwonić. Tak to wygląda.
1: To jest jakby turbo siostrzeństwo, to bliźniactwo. To jest głęboka, syntetyczna więź emocjonalna. I tak przed chwilą się nawet śmialiśmy, że od naszych dziewczyn, kuratorki tutaj obecnej, Sylwii i Agnieszki Wiewiórskiej, naszej menadżerki, dostałyśmy wytyczne precyzyjne, że mamy się nie przekrzykiwać. A to dlatego, że często zastygamy w tej samej pozie albo zaczynamy to samo zdanie w tym samym czasie. Także to wiele o nas mówi. To jest bardzo cenna uwaga. Dzięki, Sylwia.
0: Jest takie bardzo już głośne wideo, taki filmik, który krąży po sieci, kiedy dwie bliźniaczki w Australii relacjonują pewną sytuację, która się wydarzyła. I ona właściwie jedna kończy zdanie po drugiej, jedna zaczyna zdanie, później druga je kończy. Mówią po prostu tak, jakby mówiła jedna osoba.
1: Monogłos.
0: Efekt jest komiczny dość, ale też no, taki piękny po prostu właśnie, bo to chyba to piękno bliźniaczej relacji tutaj gdzieś nam wychodzi na plan pierwszy. Ale powiedzmy może trochę o początkach, ponieważ wszystko zaczęło się... No właśnie, czy można powiedzieć, że wszystko zaczęło się od Szydełka, czy no, Szydełko też musi w jakimś momencie się znaleźć w rękach artysty, prawda?
2: Ja może opowiem, jak to było naprawdę. W dzieciństwie ktoś nam pokazał, jak się robi łańcuszek na szydełku.
1: Tatka Jaćka.
2: I to było olśnienie, że z niczego może powstać coś. I to ta fascynacja do tej pory trwa. Bo przecież każdy obiekt zaczyna się od jednego oczka, kończy na jakimś wielkim formacie, więc... Ten proces, co będzie dalej, ta ciekawość cały czas jest jak gdyby naszym napędem.
0: A później, jak to przez lata było? Bo były studia na Politechnice Wrocławskiej też, prawda?
1: Tak, skończyłyśmy architekturę, która akurat ma tu znaczenie, bo te nasze struktury są jak gdyby też takimi formami architektonicznymi. My jej rozbudowujemy jak gdyby przez multiplikację podobnych elementów do rozbudowanej struktury dla mnie architektonicznej. Ludzie często się nas pytają, czy inspiracje czerpiemy z natury, bo to przypomina koralowiec i inne formy, ale nie.
0: Jakieś komórki trochę pod powiększeniu
1: oglądane. Nie inspirowałyśmy się w żadnym wypadku ani fauną, ani florą. Po prostu bardziej to chodziło o łączenie elementów i co z tego łączenia wyjdzie. I chodziło nam właśnie, żeby zbudować jakąś strukturę, tak? Większą z tych małych elementów. Ale to jest zawsze droga. To się zaczyna od małej struktury i kończy na czymś tam, czego jeszcze nie wiemy w trakcie. Tak. Dopiero to nas prowadzi, nie? Do jakiegoś końca.
0: Monomoka to jest właściwie taka oficjalna nazwa duetu, prawda? I ten duet tyleż zajmuje się, można powiedzieć, no właśnie sztuka i rzemiosło, takie te dwie dziedziny, czasami oddzielane od siebie, ale w waszym przypadku mam wrażenie, że one są bardzo podobne, prawda? To znaczy, że one się przenikają.
2: To tak, szczerze mówiąc, to my nigdy nie myślimy o tym, że to ma być sztuka, tylko to jest też działanie w sensie produkcji i wykorzystanie umiejętności, którą posiadłyśmy gdzieś w dzieciństwie, w sposób nowoczesny i nadanie temu jakiegoś nowoczesnego języka, ale oczywiście własnego, naszego. To dla nas jest bardzo ważne, żeby to, co robimy, mówiło naszym własnym językiem.
1: Bardzo często zadaje nam się pytanie, jak długo to robimy. Jak się nad tym zastanawiam, to nie ma znaczenia, bo w zasadzie będzie gotowe, kiedy będzie gotowe. Czas nie ma znaczenia. Kiedy będzie skończone, dokładnie.
0: Ale, bo też chcę powiedzieć o tym, że no, można znaleźć pufy waszego autorstwa na przykład, czy takie. No, właściwie one są w różnych rozmiarach, prawda, te pufy, też tworzone taką właśnie metodą, jak wcześniej już słyszeliśmy. Natomiast no, na wystawie, o której za chwilę będziemy znowu mówić, ale posłuchamy Justice wcześniej, no to będą jednak inne obiekty, prawda, niekoniecznie użytkowe. No, na pufie można usiąść, na tych obiektach, które dzisiaj zobaczymy na wystawie pewnie, czy też na których można używać.
1: Raczej nie.
0: No właśnie, ta użytkowość tutaj jest pewnie kryterium. Zatem są z nami siostry Monika i Katarzyna Gwiazdowskie, jest Sylwia Szymaniak, kuratorka wystawy Struktury Bliskości. O tej bliskości, o tej wystawie za chwilę znowu będziemy mówić.

0: Justice i Randy, 28-29 minut po godzinie 13. W naszym studiu Monika Katarzyna Gwiazdowskie, czyli duet Monomoka, no i Sylwia Szymaniak, kuratorka wystawy sióstr. No właśnie. Cały czas mi się gdzieś to wkrada. Wystawa dziś wieczorem, gdzie wystawa będzie otwarta?
1: Zapraszamy dzisiaj na otwarcie wystawy Struktury Bliskości w Jaskółce. To jest ulica Warecka 8, ale wejście od Kubusia Puchatka. Także zapraszamy serdecznie. Będziemy na pewno procedować otwarcie przez kilka godzin. Wystawa potrwa do 25 maja. I serdecznie też zapraszamy na takie spotkanie autorskie z dziewczynami i oprowadzenie kuratorskie w sobotę o godzinie 16. Można wtedy będzie jednocześnie spotkać się z autorkami i porozmawiać o pracach.
0: Porozmawiać o pracach, pewnie porozmawiać także o tym, jak różną postać może przybrać to, co znamy jako tkanina artystyczna, to, co w historii polskiej sztuki jest bardzo ważne. Od lat 60., prawda? Magdalena Abakanowicz oczywiście, ale też Jolanta Owicka, Wojciech Sadlej, inne nazwiska, jeszcze tych nazwisk jest więcej. Tam było Biennale w Lozannie, takim było słynnym, później w São Paulo. Abakanowicz tam zdobyła główną nagrodę, z tego co pamiętam. To jest, no właśnie, przechodzimy od pów takich, proszę Państwa, ja nie umiem chyba opisywać, mimo że w radiu pracuję, ale właśnie szewc bez butów chodzi, więc ja nie umiem Państwu dobrze opisać tego, jakie są pufy na przykład autorstwa naszych dzisiejszych gościń. Tym bardziej możemy próbować opisywać to, co dzisiaj wieczorem zobaczymy na wystawie, bo to co na wystawie będzie, to już jest trochę odejście od takiego użytkowego, jednak od czegoś, na czym można usiąść, w kierunku czegoś, czego można doświadczać, można to podziwiać.
1: No zdecydowanie, prawda? W twórczości tutaj dziewczyn ostatnich, powiedzmy, kilkunastu lat, można powiedzieć, widać tą zmianę. Jednak to wcześniejsze myślenie było bardziej, powiedzmy, użytkowe i w kierunku designu. Natomiast w tej chwili, no od kilku dobrych lat idziecie w stronę bardziej tkaniny artystycznej i takiego procesualnego myślenia, wspólnego działania, właśnie poświęcenia jakby czasu. To, co jest niesamowite w tej pracy, to jest właśnie po pierwsze ta wspólnota. Jak zapytałam się dziewczyn, czy mają niektóre rzeczy, które są ewidentnie bardziej Katarzyny, a drugie bardziej Moniki, to nie było, że tak powiem, odpowiedzi twierdzącej. To znaczy, wszystko jest wspólne, bo jedna dziewczyna zaczyna, ale koncepcja w której później się przenika drugiej siostry, więc też bardzo się wspierają w tej pracy. To jest chyba jedna z najbardziej niezwykłych rzeczy w tej działalności. Oprócz oczywiście samych obiektów, które też nie są, to nie są formy zaprojektowane, prawda? To nie są formy, które najpierw powstaje projekt, rysunek i później dochodzicie do tego finału, tylko właśnie wynikają z emocjonalnej potrzeby, współpracy, procesu performatywnego działania.
0: Ale jednocześnie...
1: I później oczywiście to osiąga tą ostateczną formę, która jest piękna. Natomiast tutaj jakby ten proces, ten czas, te emocje i relacje w tym zawarte, to jest właściwie chyba najważniejsza rzecz. Stąd tytuł wystawy.
0: Ale jednocześnie też pojawia się trochę, nie wiem, czy to studia to wam dały, czy jakoś taka potrzeba pewnego porządku. No bo performatywność z jednej strony, a porządek. Studia na Polibudzie to jest jednak...
2: Tak. Projektowanie, czy te pierwsze nasze rzeczy to były projektowane w sensie, że wiedziałyśmy od początku, jaką pów będzie miał formę. I robiłyśmy to sobie przez jakiś czas i trochę pojeździłyśmy po targach, po wystawach i często ludzie mieli problem z siadaniem na te pufy, bo po prostu bali się zniszczeń. Dla nich to
0: było jak dzieło
2: sztuki.
0: Zbyt
2: koronkowe, zbyt ładne, żeby siadać.
0: Okay.
2: I w końcu ktoś tam usłyszałam pytanie, dlaczego to leży, a nie wisi. I to był ten moment, kiedy musiałam sobie odpowiedzieć na to pytanie i I to była kwestia decyzji tak naprawdę z dnia na dzień, że jak już mamy to powiesić, to niech to będzie duże i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I tak to się zaczęło.
1: A ja tylko jeszcze dodam, że po prostu w którymś momencie byłyśmy już znudzone tym, co robiłyśmy do tej pory i same byłyśmy ciekawe po prostu, jak można to jak gdyby przełożyć jeszcze na jakąś inną formę. Bo to też jest taki charakterystyczny element dla nas, że prowadzi nas ciekawość, co z tego wyjdzie. I dlatego ten czas nie jest istotny, tylko istotne to dojście do tego momentu, kiedy same uznamy, ojej, to jest to.
0: Czyli prowadzi was proces trochę.
1: Tak, tak? Zdecydowanie. Tak. Nigdy nie wyznaczamy sobie końca, tylko dajemy sobie tą swobodę i tą przestrzeń, żeby siebie samych zaciekawić. I tak to działa z grubsza.
0: Czyli wymaga to zgodności. Zgodność w życiu bliźniaków i bliźniaczek jest rzeczą stałą? Czy jak ktoś by was zapytał na przykład, czy zdarza się wam, nie wiem, mieć ciche dni na przykład?
2: Absolutnie. Monika mnie blokuje, jak się kłócimy. Absolutnie.
0: W wszystkich komunikatorach, rozumiem, o to chodzi, tak?
2: Tak, jest po prostu ciach, gilotyna i tyle. Ale to przeczyszcza atmosferę, czyści trochę nam głowy wtedy i mamy tak zwany mały reset i nowy start. No, i tak to się nakręca.
1: Tak, później jest nawrót miłości znowu, także płodozmian. Ale raczej są to dłuższe okresy, te dobre.
0: Tak. Czyli dzisiaj
1: takie symbiotyczne, tak.
0: Czyli dzisiaj zapraszamy do waszego świata, prawda? Można powiedzieć, na wystawę Struktury Bliskości. Jak wy same o tej wystawie, o tych obiektach, które tam zobaczymy, mówicie?
2: To jest wystawa o bliskości, o jakiejś jedności też z czasem, z procesem tworzenia, z materią. Nie wiem.
1: O splotach generalnie, tak, o tych niewidocznych są... i tych, które można zobaczyć dzisiaj.
0: Wystawa o splotach.
2: Tak, jeszcze może o splocie powiem. Z Sylwią, naszą kuratorką, załapałyśmy taki mentalny splot od początku, mi się wydaje. I gdyby nie ona, to nie wiem, czy byśmy tak to... Tak. Taką narrację.
1: Dzięki Sylwia, bo totalny spokój czułyśmy. Mimo, że zawsze są nerwy.
0: No to myślę, że to jest idealna relacja między artystami a kuratorem, kuratorką. Właśnie taka. Zatem polecamy Państwa uwadze. Zapraszamy wystawa Struktury Bliskości dziś wieczorem w Galerii Jaskółka przy Wareckiej, wejście od Kubusia Puchatka. Można zapamiętać tego Kubusia Puchatka, zawsze to jest bardzo przyjemny akcent, myślę. No i do kiedy można ją zobaczyć?
3: Tak, wystawa do 25 maja, czyli tydzień, ale w weekend czynna jest przez sobotę i niedzielę, prawda, do chyba godziny 18. Natomiast właśnie w sobotę zapraszamy od tej 16 na prowadzenie spotkania z dziewczynami, rozmowę i podziwianie naprawdę wielkoformatowych, nieprawdopodobnych tkanin i struktur, które właściwie można się długo przyglądać i wchodzić w ten świat. Naprawdę to jest niesamowita.
1: Ja jeszcze tylko dodam
3: przygoda
1: od siebie i od Moniki, że podobno dzisiaj jest ogólnopolski Dzień Bliźniąt. Także tym bardziej się zwłaszcza.
0: To nawet nie zauważyłam tego. Tak. No ale dobrze. Monika Katarzyna Gwiazdowskie, czyli duet Monomoka i Sylwia Szymaniak, kuratorka wystawy Struktury Bliskości, którą polecamy Państwa uwadze. Bardzo dziękujemy Wam za wizytę.
1: Bardzo dziękujemy
0: Świat.
1: Za zaproszenie.

0: Cześć. Daria ze Śląska i Fish, utwór zatytułowany Len. No i w lny odziani dzisiaj też na koncert Darii się wybieramy. Mówię wybieramy, bo na pewno nie tylko ja, ale też rodzina Waglewskich na pewno będzie silnie reprezentowana tam. Czy Agnieszka się wybiera też? Będziesz też na koncercie? Będziesz, tak?
1: Postaram się być.
0: Dobry jestem. Proszę Państwa, są takie sytuacje w radiu, kiedy naprawdę to się samo dzieje. Nikt tego nie zaplanował. Dzień dobry, jestem z Kobry. Geese i utwór Cobra.

Geese i Cobra, proszę Państwa, bo to nie jest Cobra, tylko to jest Cobra. Kwadrans. Kwadrans jeszcze do zakończenia naszych dzisiejszych występów antenowych. Natalie Bergman.

Natalie Bergman, My Home is Not in This World. Tak, tak, tak. Proszę Państwa, jeszcze chwila do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania. W tym tygodniu będzie się działo, ale co się będzie działo, to będziemy stopniowo ujawniać, no bo nie można tak wszystkich kart odkrywać. Laura Lee i What a Man to przed nami, a więc co za goście? No właśnie, co za goście u nas będą, to jeszcze się okaże.

Laura Lee i Waterman. Bardzo dziękujemy. A teraz przedostatni numer, utwór. Numer to tak potocznie, za potocznie troszeczkę. Electric Feel. I oni akurat dużo języka potocznego używają w swojej twórczości od zawsze. MGMT się nazywają i są z Nowego Jorku.

Electric Feel i MGMT. Bardzo dziękujemy za dziś, proszę Państwa, no bo to już właściwie nam się czas wyczerpał. W tym tygodniu, no miałem powiedzieć, co będzie w tym tygodniu. No dobra, będzie trochę teatralnie, trochę będzie filmowo, jakaś może erupcja się wydarzy nawet. Zobaczymy. Massive Attack, Tom Waits, Boots on the Ground, a więc jeden z tych protest songów roku.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Lech Wałęsa odebrał w Strasburgu Europejski Order Zasługi. Podczas uroczystości były prezydent i lider Solidarności mówił o przemianach politycznych po upadku komunizmu i zagrożeniach, z jakimi mierzył się świat w czasach zimnej wojny. Podkreślał też znaczenie europejskiej współpracy i odpowiedzialności kolejnych pokoleń za przyszłość Unii Europejskiej.
3: Technologię, którą zbudowaliśmy, ona wymaga przeorganizowania świata. To, co dzisiaj dzieje się na świecie, to trzy wielkie państwa chcą wystawić na jednobiegunowy świat do rozwoju. Chiny, Rosja i Stany Zjednoczone. Jeśli Rosji uda się zdobyć Ukrainę, Rosja wychodzi na jednobiegunowe przewodzenie świata. Dlatego trzeba zrobić wszystko, aby na to nie pozwolić.
2: Lech Wałęsa przypomniał również, że według niego światowy porządek po II wojnie światowej wyczerpał się już pod koniec XX wieku, a dwubiegunowy podział świata stanowi poważne zagrożenie dla globalnego bezpieczeństwa. Wracamy do spraw bieżących. Rząd zapowiada dalsze działania w sprawie możliwej ekstradycji Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Premier Donald Tusk podczas posiedzenia rządu podkreślił, że Polska będzie konsekwentnie informować amerykańską administrację o zarzutach ciążących na byłym ministrze sprawiedliwości. Chodzi m.in. o nadużycia związane z Funduszem Sprawiedliwości i wykorzystanie systemu Pegasus.
4: Jestem przekonany, że jeśli skutecznie dotrzemy z pełną informacją na temat zarzutów, jakie ciążą na panu Ziobrze, to być może kwestia przyszłej ekstradycji zakończy się sukcesem. Na pewno nie rezygnujemy, nie mam zamiaru się tutaj usprawiedliwiać. Nie zawsze państwo polskie jest skuteczne w ściganiu tych, którzy sprytnie uciekają, szukają azylu, miejsc chronienia, ale na pewno będziemy bardzo konsekwentni. I nikt nie może liczyć na rezygnację, na opuszczenie rąk przez nas, jeśli chodzi o ściganie, szczególnie tych odpowiedzialnych za złe rzeczy, którzy sprawowali kiedyś władzę w Polsce.
2: Premier zaznaczył jednocześnie, że procedury ekstradycyjne w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi są skomplikowane i przypomniał wcześniejsze nieskuteczne próby sprowadzenia do Polski Edwarda Mazura. Na koniec sport, bo Warszawa stanie się w czerwcu światową stolicą koszykówki 3x3. Od 1 do 7 czerwca na placu Defilat odbędą się Mistrzostwa Świata tej widowiskowej odmiany basketu. Do stolicy przyjadą reprezentacje z całego globu, a organizatorzy podkreślają, że to jedna z największych sportowych imprez roku w Polsce.

0: zachęcam wszystkich kibiców i Państwa do wsparcia i kibicowania naszych reprezentantów Polski, zarówno jeśli chodzi o drużynę kobiecą, jak i męską. Wasze wsparcie, wasza gorąca atmosfera na pewno pomoże naszym dziewczynom, naszym chłopcom, aby jak najlepiej wypaść pod względem sportowym na tychże mistrzostwach.
1: Mówił Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki. Turniej zostanie rozegrany w samym centrum Warszawy, a mecze będzie można oglądać na specjalnie przygotowanej arenie przy placu Defilad. Organizatorzy liczą na komplet kibiców i gorącą atmosferę podczas całego tygodnia rywalizacji. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Etykieta zastępcza.
3: A witam się z Państwem w zastępstwie za Janka Janczego, Olga Bobienko, i te dwie godziny spędzimy między innymi z damskimi głosami w pierwszej, czyli Fleetwood Mac.

Troll Down i Fleetwood Mac, czyli album Say You Will, który był pierwszym studyjnym albumem od czasu Tango in the Night z końcówki lat 80. To zresztą pierwszy album bez Christine McVie od początku lat 70., więc jako że wspomniałam już, że teraz w tej pierwszej godzinie będzie więcej kobiecych wokali, które to gilgoczą moje serce i mój mózg, no to jeszcze trochę pomieszam nam gatunkowo w ciągu tych dwóch zastępczych godzin. I uprzedzę, w drugiej godzinie będzie więcej męskiej energii, a może nawet takiego uosobienia łobuz kocha bardziej, ale w muzyce. Natomiast wracając do Stevie Nicks i Christine McVie, no to jako że Rumors Fleetwood Mac miało premierę dokładnie 49 lat, 3 miesiące i 15 dni temu, no to jeszcze Oh Daddy.

Rumors, 1977 rok, czyli album Fleetwood Mac, który powstawał w kompletnym emocjonalnym chaosie i to na tym albumie słychać, ale to też jest moc i potęga tego albumu. Ten emocjonalny chaos to oczywiście zapewne, jak już Państwo wiedzą, rozwody, zdrady, uzależnienia i konflikty wewnątrz zespołu. No i właśnie dlatego ten album właściwie jest taki legendarny, bo prawdziwe emocje zostały tu zamienione w perfekcyjny pop rock. No, a jeżeli chodzi o Oh Daddy, którego właśnie wysłuchaliśmy, to Christine McVie początkowo nie była pewna tego numeru i uważała go za zbyt prosty. I bardzo się cieszę, że poszła po rozum do głowy, a Stevie Nicks dołożyła tutaj swoje harmonie wokalne i to wszystko razem zagrało tak wspaniale, no bo jest to ten utwór, który pomimo tego, że Rumors kojarzy się z wielkimi hitami, to Oh Daddy jest i subtelny, i taki wycofany, i trochę pokazuje to emocjonalne zmęczenie, z którym zespół pewnie miał do czynienia na co dzień w tamtym czasie. No a jako, że mówiliśmy o końcówce lat 70., to teraz przeniesiemy się do współczesności razem z tymi paniami.

Norweski duet Smers, który od lat robi muzykę, która brzmi jak takie emocje zapisane w krótkich szkicach i urwanych wspomnieniach. Rolled Dice z 2025 za nami, a przed nami nowość również od dziewczyn z Norwegii.

0: Nową epkę Easy dziewczyny ze Smurfs wydały 15 maja. Spring Summer, bo tego właśnie słuchaliśmy, to niewiele ponad 2 minuty, ale świetnie to pokazuje też sposób myślenia dziewczyn o muzyce. Takie niedopowiedzenia, krótkie formy i bardziej migawki niż takie pełne utwory w tym dosłownym znaczeniu. Tego samego dnia, bo 15 maja swój nowy album wydała też Daria ze Śląska, o czym już pewnie Państwo wiedzą także z naszej anteny. Ale ten album Halo, co jest grane, jest tak pięknym albumem, zarówno w warstwie muzycznej, jak i tekstowej, że nie mogłam sobie odpuścić tego, żeby dzisiaj się trochę jeszcze z Darią pobawić. Także najpierw trochę miłości, a później dorzucimy taniec.
1: Niby zwykły dzień,

0: Mają to, zdecydowanie. I to też przepięknie wybrzmiewa na koniec tego utworu. Daria ciesząca się właśnie i śmiejąca. Czyli Halo, co jest grane, nowy album od Darii ze Śląska, do którego tańczyć i bujać się, ale i śpiewać będzie można dzisiaj wieczorem w warszawskiej Stodole. No i tutaj niespodzianka, bo panowie Waglewscy będą zarówno tu u nas na antenie, jak i na scenie razem z Darią, więc no, jest to także niemała gratka. A że oczywiście Halo, co jest grane, to trzeci album Darii, to jeszcze zerknijmy do tego debiutu sprzed 3 lat, który ujął chyba nas wszystkich tym brakiem teatralności, taką codziennością i emocjami podanymi tak, jakby ktoś nam to po prostu obok opowiadał.
1: Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkt

Daria ze Śląska, a pan Piotr napisał w grupie patronów, że to już 8 raz dzisiaj i litości. To ja już obiecuję, ze swojej strony więcej nie będzie, natomiast mam nadzieję, że się w takim razie państwo bardzo dobrze tych tekstów Darii nauczyli. I my się przeniesiemy z tego Śląska i Warszawy do nocnego, chociaż ciągle w ciągu dnia, Paryża.

Prettiest Virgin z epki Cardan z 2016 roku i Agar, czyli zespół, który balansuje między cold wave'em, synthpopem i bardzo miękką elektroniką, a że od tego nie jest wcale tak daleko do acid house'u, do disco i ciągle elektro, ale łączonego z postpunkiem nawet, no to The Rapture.

I to jest zarówno tytuł albumu, jak i tytuł tego utworu. 2011 rok i ponad 50-minutowy album In the Grace of Your Love od The Rapture, czyli od zespołu, który właściwie jest jednym z najważniejszych bandów całej sceny dance punkowej, zarówno też filarem DFA Records Jamesa Murphy'ego z LCD Sound System. No a jako, że przy takich legendach scen różnych, bo wspominałam o mieszaniu gatunków, to wśród takich legend jest także nowozelandzki kolektyw powstały pod koniec lat 90. w Wellington, czyli Fat Freddy's Drop.

I w tym przypadku jest podobnie jak wcześniej, czyli Blackbird to zarówno tytuł numeru, jak i albumu, który się ukazał w 2013 roku i na którym jest także taki kawałek jak Clean the House i nie możemy go teraz ominąć.

Album Blackbird od Fat Freddy's Drop z 2013 roku, który swoją drogą 21 czerwca będzie obchodził 13-lecie. Tak, właśnie tak będzie. Jeżeli chodzi o ominięcie, a właściwie o to, żeby nie omijać, to jeśli ten nowozelandzki kolektyw także Państwu gra w duszy, no to tych koncertów w Polsce od Fat Freddy's Drop ominąć nie można, a te 14 czerwca w warszawskiej Progresji i 16 czerwca w studiu w Krakowie. Myślę, że będzie tam dużo przestrzeni, dużo oddechu i bardzo organiczne granie, no a w tym także świetnie odnajdują się Roll Mega, Son Little i Erik Krasno.

Album Roll Mega wydany w ubiegłym roku to taki album bardzo radiowy, bo jest tam 10 numerów i wszystko razem trwa 35 minut, także średnio 3,5 minuty na utwór. I to od tych panów polecam serdecznie. A na zakończenie tej pierwszej godziny, tak jak wspominałam, jeszcze będzie kobiecy głos i oczywiście głos Olgi Szygendy, a my się usłyszymy już po serwisie informacyjnym.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Premier Węgier Peter Madziar przyleciał do Polski. Samolot z węgierską delegacją wylądował na lotnisku w podkrakowskich Balicach. Pierwszym punktem wizyty nowego szefa węgierskiego rządu jest Kraków, gdzie zaplanowano zwiedzanie Katedry Wawelskiej i spotkanie z metropolitą krakowskim, kardynałem Grzegorzem Rysiem. Madziarowi towarzyszy kilku ministrów, m.in. szefowie resortów spraw zagranicznych, obrony i gospodarki. W kolejnych dniach premier Węgier spotka się także z premierem Donaldem Tuskiem, prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkami Sejmu i Senatu. W Budapeszcie wizyta przedstawiana jest jako próba odbudowy relacji polsko-węgierskich po napięciach z ostatnich lat. Rzecznik rządu Adam Szłapka zaapelował o zakończenie politycznego sporu wobec obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Po posiedzeniu rządu podkreślał, że wzmacnianie relacji wojskowych z USA było efektem działań kolejnych ekip rządzących od czasów premiera Jerzego Buzka.
2: Pracowały nad tym w zasadzie wszystkie poprzednie rządy. Można przytoczyć kalendarium, ja nie będę przytaczał dokładnych ćwiczeń, rozmów, umów i dyskusji na ten temat podpisywanych, ale już od 2014 roku mieliśmy do czynienia z siłami amerykańskimi w Polsce i to nie powinien być element sporu politycznego. Myślę, że wszystkie rządy mają w tej sprawie jedno zdanie, nie ma sensu w tej sprawie prowadzić dezinformacji, możemy dalej tą sprawę wyjaśniać.
1: Rzecznik przypomniał też o trwających inwestycjach w obronność, m.in. rozbudowie komponentów wojsk dronowych i pracach przy programie Tarcza Wschód. A my pozostajemy w temacie, bo wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ma dziś rozmawiać z szefem Pentagonu, Pete'em Hegsethem, właśnie o obecności amerykańskich wojsk w Polsce. To reakcja na doniesienia o możliwym ograniczeniu sił USA na wschodniej flance NATO i wstrzymaniu rotacji 4000 żołnierzy do Polski. Rząd zapewnia, że prowadzi intensywne rozmowy z amerykańską administracją. Do Waszyngtonu polecieli już wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Według medialnych ustaleń do Warszawy nie przyleci jednak generał Dan Kane, który miał spotkać się z szefem MON. A w Strasburgu odbyła się dziś uroczystość wręczenia Europejskich Orderów Zasługi. Wśród odznaczonych byli m.in. Lech Wałęsa i Jerzy Buzek. Uroczystościom towarzyszyły jednak polityczne kontrowersje. Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji zbojkotowali wydarzenie, organizując w tym samym czasie własne konferencje prasowe. Politycy Koalicji Obywatelskiej krytykowali tę decyzję, podkreślając, że niezależnie od bieżących sporów politycznych, moment uhonorowania polskich liderów powinien być powodem do narodowej dumy.
3: Chciałbym powiedzieć żałosne. Po ludzku żałosne jest to, że mamy polską delegację, która w czasie, kiedy ta owacja na sali ma miejsce, nie tylko bojkotuje ten moment, ale jeszcze organizuje pikietę i dwie konferencje de facto, bo i przed, i po. I nie może się, że tak powiem, z tym faktem, że Polacy są nagradzeni, pogodzić. Smutne to, żałosne. Z tego powodu nam przykro.
1: Mówił europoseł KO Andrzej Halicki. A wyróżnienie dla Polaków jest naprawdę wyjątkowe, bo Europejski Order Zasługi to odznaczenie przyznawane osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju demokracji, integracji europejskiej i współpracy między państwami Europy.

0: To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
1: Etykieta zastępcza.

I na początek drugiej godziny dzisiejszej etykiety zastępczej, w której jeszcze raz kłania się Państwu Olga Bobienko, Sade, czyli królowa neo-soulu, i jej twórczość jest ogromną inspiracją dla wielu współczesnych artystów, takich jak Frank Ocean, albo Blood Orange, którego będzie można 30 września zobaczyć w Warszawie, ale także Jamesona, który również mocno inspiruje się twórczością Sade. Mówi o tym bardzo często, ale na pewno słychać to po prostu na jego nagraniach, w tym na albumie Soft Spot.

I tu myślę, że właśnie w tym utworze, w Outsider, tę sympatię pana Christiana do Sade słychać i nawet czuć w podbiciu stopy. To album Soft Spot sprzed 3 lat, określany bardziej przystępnym w dyskografii Jamesona. I chociaż bardziej przystępne, to nie znaczy, że te poprzednie wcale takie przystępne nie były, ale tego jednego konkretnego albumu będziemy się trzymać jeszcze, bo jest na nim również taki numer, który stał się jednym z większych, może nawet streamingowych sukcesów Jamesona. Gdzieś wpadł w wiralowy obieg i dzięki temu nabił trochę odtworzeń. Także jeszcze raz Jameson i tym razem Tuchaj.

A patrząc na dorobek Jamesona, nie zdziwiłabym się, gdyby po przeczytaniu recenzji w tym 2023 roku, po wydaniu Soft Spot, że ten album jest takim albumem bardziej mainstreamowym. No, nie zdziwiłabym się, gdyby Jameson pomyślał, że a takiego. I teraz zrobię taki album, który będzie tak trudny w odbiorze, że się nie pozbieracie. I na jesieni właśnie w ubiegłym roku wyszedł It's Only About You If You Think It Is. No ale tego wszystkiego razem będziemy mogli posłuchać w Katowicach na Tauron Nowa Muzyka Festiwalu już, który za 2 tygodnie z hakiem. I jako, że wspominałam w poprzedniej godzinie, że ta pierwsza będzie bardziej orbitowała wokół kobiecej energii, tak ta druga będzie orbitowała zdecydowanie bardziej wokół tej męskiej energii i to już mogą Państwo wyczuć w warstwie zarówno muzycznej, jak i słownej. I ja jeszcze się przypomnę, że gdyby chcieli się Państwo ze mną skontaktować, no to olga.bobienko@nowyswiat.online. Jestem zarówno tutaj, jak i w grupie patronów. Jest z nami również ten wspaniały wokalista, którego trochę brakuje od lat gdzieś w tej przestrzeni muzycznej.

This World is Drunk i Rafal Sadiq, którego mi brakuje w ostatnich latach, bo jego album Jimmy Lee wyszedł w 2019 roku i od tych 7 lat Rafal w sumie milczy ze swoimi krążkami, chociaż jest bardzo zaangażowany w tworzenie różnych ścieżek dźwiękowych do filmów czy seriali. I tak jak Jimmy Lee jest niezwykle introspektywny, tak samo introspektywny jest Digging a Tunnel od pana Sir Wasa.

There Was In The Midst z albumu Digging A Tunnel. I ten tytuł jest nieprzypadkowy, bo sam Joel Westberg mówił o tym albumie jako albumie, który ma brzmieć jak takie chodzenie po własnej głowie. I rzeczywiście to słychać na tym wydawnictwie. Czy słychać na wydawnictwie Annie? Może w trochę inny sposób, natomiast warto jest tutaj się trochę doładować.

0: I nie wspomniałam o tym, więc poprawiam się już teraz, że do końca tej godziny przekleństw po angielsku będzie niemało, więc uprzedzam wszystkich tych, którzy ten angielski doskonale znają, doskonale rozumieją i w związku z tym będą mogli mieć jakiś problem. Ale bo to jedna z najważniejszych nowych postaci brytyjskiego rapu, często porównywana do Little Sims i Loyla Carnera, którą właśnie przed chwilą słyszeliśmy. I z tego brytyjskiego podwórka przeniesiemy się za ocean, czyli posłuchamy sobie AG Club.
1: Precious, precious, precious.

AG Club, o których to Pitchfork pisał jako o projekcie, który próbuje zrobić z rapu pełnoprawny internetowy kolektyw kulturowy, a nie tylko grupę muzyczną. A to się bierze z tego, że zarówno cały ten skład od początku miesza hip-hop, punkową energię, alt-pop, hyper-pop, no i także taką internetową estetykę generacji TikToka i Discorda. Cokolwiek to znaczy, tak właśnie jest opisywane. Natomiast ja doskonale rozumiem, co pada z ust Odysiego, kiedy śpiewa Say More, a jako że to wyszło pod koniec kwietnia, no to zanurzmy się w tej premierze.

Say More pochodzi z nowego albumu From Tacona with Love, który ukazał się 30 kwietnia. Już 7 lipca Odyssey będzie supportował The Roots w trakcie koncertu w warszawskiej Progresji. Także to też jest zachęcenie do wybrania się tamże właśnie. A jako, że już jedno Mac było na samym początku, to ja nie mogę sobie odpuścić kolejnego Maca, więc będzie Mac Miller.

Objects in the Mirror, czyli utwór współprodukowany przez Pharrella Williamsa i jeden z najważniejszych momentów transformacji Maca Millera, czyli Watching Movies with the Sound Off z 2013 roku, który zmienił sposób patrzenia na samego Maca, czyli przestał się kojarzyć z tym imprezowym raperem, a stał się takim artystą dużo bardziej psychodelicznym, introspekcyjnym, no i zresztą Objects in the Mirror to jest jeden z takich najbardziej soulowych i emocjonalnie otwartych numerów w tym katalogu właśnie. Bardzo ciepły utwór z wyraźnym cieniem pod spodem, no i ten cień może się zrobić dużo, dużo ciemniejszy.

The Star Room, jak paranoiczny monolog we własnej głowie. Mac Miller i na gościnnym wersie pojawił się tu Earl Sweatshirt, który to podobny myk zrobi już w sierpniu i pojawi się na OFF Festiwalu w Katowicach. 8 lipca zaś w warszawskiej Progresji zagra też Action Bronson. I ja liczę na ten jego najbardziej zadymiony i jazzowy numer z albumu Mr. Wonderful.

City Boy Blues z krążka Mr. Wonderful z 2015 roku, z którym to już zostaniemy do końca tej godziny, bo ostatnim jest jeden z największych numerów Bronsona, Baby Blue, który to jest świetnym przykładem tego, w czym Action Bronson jest najlepszy, czyli podawaniu ciężkich emocji z humorem i przesadą i z brzydkimi słowami w sumie. I tym dziękuję pięknie za te dwie godziny. My muzycznie słyszymy się w Serca Bitem za niecałe dwa tygodnie, a niemuzycznie słyszymy się za godzinę z minutami w popołudniówce. Dobrego dnia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Premier Węgier Peter Madziar kontynuuje swoją pierwszą oficjalną wizytę w Polsce. Po przylocie do Krakowa szef węgierskiego rządu pojawił się na Wawelu, gdzie złożył kwiaty przed pomnikiem świętego Jana Pawła II, a następnie wszedł do katedry wawelskiej. Na miejscu Madziara powitał metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś. W planie wizyty jest także spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem, prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Węgierski premier odwiedzi również Gdańsk, gdzie ma spotkać się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Wizyta Madziara w Polsce jest szeroko komentowana jako symbol nowego otwarcia w relacjach Warszawy i Budapesztu po zakończeniu rządów Viktora Orbana. Uroczystość wręczenia europejskich orderów zasługi w Strasburgu przerodziła się w polityczny spór. Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji zbojkotowali wydarzenie, podczas którego wyróżniono m.in. Lecha Wałęsę i Jerzego Buzka oraz byłą kanclerz Niemiec Angelę Merkel. Politycy prawicy przekonywali, że Merkel nie powinna otrzymać nagrody ze względu na swoją politykę wobec Rosji i budowę gazociągów Nord Stream. Przywoływali też mylnie interpretowaną wypowiedź byłej kanclerz o konflikcie w Ukrainie.
3: Angela Merkel próbowała Polsce przypisać odpowiedzialność za konflikt na Ukrainie, twierdząc, że to przez nas, co było zgodne z prawdą zresztą, nie mogła odnowić dialogu z Putinem po 2021 roku. To znaczy tak, my nie chcieliśmy dialogu z Putinem, ale twierdzenie, że przez to wybuchła wojna na Ukrainie, jest po prostu bezczelnością, kolejnym atakiem na Polskę.
2: Mówił Patryk Jaki. Europosłowie Koalicji Obywatelskiej odpowiadali, że niezależnie od powodów, bojkot uroczystości był kompromitujący i uderzał przede wszystkim w polskich laureatów. Posłuchajmy, co mówił Dariusz Joński.
4: Zarówno w przypadku jednego, jak i drugiego. Sala wstała i biła brawa na stojąco. I mi było bardzo przykro, kiedy spojrzałem w lewą stronę. Tych posłów PiSu było bardzo niewielu, ale jak usłyszeli nazwisko Lech Wałęsa, to była premier Szydło, była pani minister Maląg, szybko zaczęły uciekać z sali. To bardzo przykry obraz, dlatego że tutaj wszyscy tych ludzi szanują. Nie tylko w Europie, bo jeżdżę po całym świecie i wszędzie nazwisko Lecha Wałęsy jest odmieniane.
2: Podczas ceremonii wręczono europejskie ordery zasługi 20 osobom z całej Europy, politykom, działaczom społecznym i przedstawicielom świata nauki. A na koniec wracamy do kraju. Na Stadionie Śląskim gromadzą się już tysiące fanów Metaliki. Koncert rozpocznie się za kilkadziesiąt minut, a mieszkańcy Chorzowa i okolic muszą przygotować się na spore utrudnienia. Od godziny 16 zmienia się organizacja ruchu wokół Parku Śląskiego. O szczegółach mówi podkomisarz Magdalena Jurkowska z chorzowskiej policji.
5: Na terenie miasta wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu drogowego. Utrudnienia obejmą przede wszystkim rejon ulic Parkowej, Katowickiej, Chorzowskiej oraz Alei Wojska Polskiego, gdzie obowiązywać będą zmiany kierunków jazdy, ograniczenia w ruchu, zakazy postoju oraz czasowe zamknięcia wybranych odcinków dróg.
2: Służby apelują, by uczestnicy koncertu korzystali przede wszystkim z komunikacji miejskiej, bo liczba miejsc parkingowych przy stadionie jest ograniczona. Policja przypomina też, że auta pozostawione w niedozwolonych miejscach będą odholowywane na koszt właścicieli. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
6: I całe to zamieszanie z powodu kilku piosenek? Ja nie rozumiem. Czy państwo to rozumią? Proszę mi napisać. No chyba, że państwo rozumieją. Popołudnie małpanowyświat.online. My tu zaczynamy popołudnie, 4 minuty po czwartej.
7: Nowy Świat po południu.
6: Ależ tam się będzie działo. Jak sobie tak już zupełnie na poważnie pomyślę, to

twarz, mam na plecach różne ciary i emocje krążą i chodzą. I mam nadzieję, że Państwo też podchodzą do tego wszystkiego w sposób podobny. A gdyby chcieli Państwo opowiedzieć o wszystkim, do czego Państwo dochodzą, mam na myśli wnioski i do czego Państwo podchodzą, to 224 280 280 Franek Wójcicki już przy naszym telefonie. I w ten oto sposób do 19 zostaniemy razem.

0: Wiem, że są tacy wykonawcy, dla których mogą Państwo stać w najdłuższym korku, czekać przed bramą wejściową na największe stadiony, w najdłuższych kolejkach, a potem nawet z dala od sceny wyśpiewywać każde słowo każdej piosenki. Każdy ma swoich ulubionych koncertowych artystów. Nawet jeśli koncert nie brzmi najlepiej, bo o tym też Państwo mogą pisać. Wiem, że kultura koncertów stadionowych niejedno ma imię i dźwiękowy odbiór też. Ale o czym my tu teraz będziemy rozmawiać? Przecież nie będziemy się zajmować jakimiś takimi właśnie muzycznymi historiami. A pan Tomasz jeszcze odpisał, czy państwo rozumią? Rozumimy. Pan Tomasz, korzystając z adresu popołudnie@panoweświat.online, komunikuje się z nami. Właśnie nie o muzyce będziemy dzisiaj mówić, nie tylko o muzyce będziemy dzisiaj mówić, bo w popołudniowym programie na początek pan premier opowie o tym, co powinni zrozumieć nasi sojusznicy.
1: Nasi amerykańscy sojusznicy muszą zrozumieć, jak ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, Europy, Stanów Zjednoczonych, globalnego porządku jest ścisła i bardzo dobrze skoordynowana współpraca.
2: Ja bym tylko chciał, żeby przedstawiciele polskiego rządu na czele z premierem po prostu ważyli słowa.
0: Klaudiusz Slezak wytłumaczy, jak ważne są słowa i to, co mówią zarówno przedstawiciele amerykańskiej administracji, jak i naszego rządu oraz opozycji w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. A po 17:00 nielegalne studnie.
3: Sytuacja jest naprawdę dramatyczna.
4: 97% wody, którą mamy do dyspozycji w Polsce co roku, to jest woda pochodząca z opadów. Tylko 3% tej wody dopływa rzekami do naszego kraju.
0: Spółka Wody Polskie chce zwalczać zjawisko nielegalnego dostępu do podziemnych źródeł. Łączna kwota kar administracyjnych nałożonych w ostatnich latach na tych, którzy pompowali wodę bez wymaganych pozwoleń, to ponad 14 milionów złotych. Rekordzista za samowolę zapłaci ponad 760 tysięcy. Czym jest nieodpowiednie korzystanie ze studni, za co grozi nawet 7,5 tysiąca złotych kary? O tym opowie Olga Bobienko, a po 17:30 naszym gościem będzie Michał Brenek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Ksenia Maćczak zapyta m.in. o to, dlaczego Arktyka się gotuje, podczas gdy we Włoszech leje jak z cebra, a Polska zamienia się w pustynię, gdzie się podział umiarkowany klimat. A na koniec kara śmierci na świecie. Tak źle nie było od początku lat 80.
5: Tym krajem z największą liczbą odnotowanych egzekucji jest Iran. Jednak są także kraje, które ukrywają dane na temat kary śmierci. To są na przykład Chiny, gdzie prawdopodobnie liczbę egzekucji można liczyć nawet w tysiącach.
6: Kara śmierci okazuje się, że nie ma tego odstraszającego charakteru i w samej Polsce przestępczość jest mniejsza niż w przeszłości, chociaż kary śmierci nie ma.
0: Kacper Badura zajrzał do raportu Amnesty International, z którego wynika, że w ubiegłym roku liczba wykonanych wyroków śmierci wzrosła o prawie 80%, co wpłynęło na te statystyki. Moim gościem po 18:30 będzie Krzysztof Nadratowski, który od lat w Amnesty International koordynuje pracę nad publikowaniem raportów, m.in. tych o wykonywaniu kary śmierci. 224 280 280, a tam, gdzie Radio Nowy Świat kłania się Państwu facebookowo, jestem ja dziś przy telefonie, więc w pewnym sensie mogą Państwo telefonować do mnie. Polecam Instagramy i Facebooki.

0: Sonic Youth, 13 minut po 16. Facebookowa grupa, oczywiście tam też jestem obecny. Jak zawsze dyżur przy skrzynce, dyżur przy telefonie i facebookowy dyżur. Państwo też mogą pełnić tenże dyżur. Obecność mile widziana. Serdecznie zapraszam. A w popołudniowym programie teraz walka o utrzymanie amerykańskich żołnierzy nad Wisłą po niespodziewanej decyzji Pentagonu o wstrzymaniu rotacji 4000 wojskowych. Trwa coś w rodzaju dyplomatycznej ofensywy w Waszyngtonie. Premier Donald Tusk wysyła jasny sygnał za ocean. Amerykańscy sojusznicy muszą zrozumieć, jak ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych jest ścisła i skoordynowana współpraca, w tym obecność wojsk amerykańskich w Polsce. To cytat z pana premiera. Rząd stara się uzyskać informacje i wpływać na decyzje sojuszników w Stanach Zjednoczonych, ale jak się państwo domyślają, to wcale nie jest takie łatwe, nawet gdy się jest premierem. Czy Warszawa zdoła przekonać Biały Dom do zmiany zdania i decyzji? To pytanie do Klaudiusza Sylezaka. Dzień dobry, Klaudiuszu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko, ale się dzieje. Cały czas się dzieje i cały czas nie do końca wiadomo, o co chodzi. To jest najlepsze od
0: To akurat wiadomo, że chodzi o to, abyśmy nie zostali tu na wschodniej flance sami ze sobą.
1: No ale to akurat tak, to akurat wiemy. Natomiast od kilkudziesięciu ładnych godzin właściwie polskie władze nie wiedzą za bardzo, co się dzieje w Białym Domu i w administracji amerykańskiej. Wczoraj z Ksenią też na ten temat rozmawialiśmy, że jest jeden wielki chaos informacyjny. Ten chaos informacyjny wynika z informacji, które docierają do nas z Białego Domu. A to oficjalną drogą, a to drogą nieoficjalną. Jak jeszcze dodać do tego, że jeszcze wczoraj rządzący mówili, nie, wszystko jest w porządku. Tutaj przylatuje generał Kane, który jest jednym z najważniejszych generałów amerykańskich i spotkamy się z nim, mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. A okazuje się, że na przykład generał Kane odwołuje wizytę w Polsce i Władysław Kosiniak-Kamysz się z nim jednak nie spotka. Ma rozmawiać z Pittem Hegsethem, czyli szefem Pentagonu, ale to tylko rozmowa telefoniczna. No i pytanie oczywiście, o czym tu rozmawiać, skoro cały czas żadnych informacji oficjalnych podobno strona polska nie ma. No popędzili tam wiceministrowie obrony narodowej Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Mają rozmawiać, tylko też no, pojawia się ciągle pytanie, o czym rozmawiać, skoro wszystko, co słyszymy, to są cały czas informacje medialne. I jeszcze na to wszystko, Michale, jakby tego było mało, nakładają się informacje, że to wszystko może być wynikiem jednego wielkiego błędu, a właściwie pomyłki, takiego drobnego nieporozumienia. No bo przecież słyszeliśmy i to wiemy, że jest napięcie na linii prezydent Trump i kanclerz Merz, kanclerz Niemiec oczywiście, i że prezydent Trump miał chcieć ukarać Niemcy tą zmniejszeniem obecności żołnierzy amerykańskich, jakkolwiek to brzmi oczywiście, ukarać Niemcy. No tak, taką mamy rzeczywistość, taką mamy w tej chwili politykę. Zmniejszeniem tej liczebności wojsk amerykańskich o 5 tysięcy właśnie tam w Niemczech. Tylko nieporozumienie miało polegać na tym, że miał rzucić z generałom i swoim podwładnym, że trzeba zmniejszyć nie w Niemczech, tylko w Europie. A z punktu widzenia amerykańskiego, zmniejszenie w Europie, no popatrzyli na to, co się dzieje generalnie, jak wygląda rotacja i jak wygląda wysyłanie wojsk do Europy w ogóle. A że akurat mieli żołnierzy do nas przylecieć, no to jaka była najłatwiejsza decyzja?
0: Niech nie lecą.
1: No niech nie lecą. No. Proste. Wszystko wskazuje na to. Ja wiem, jakkolwiek to
0: i
1: kuriozalnie
0: brzmi. I pora na CS, jak mawia młodzież, chociaż sytuacja, że jeśli to tak, Klaudiusz, jeśli to tak przebiegało, to naprawdę szukajmy jakiegoś alternatywnego rozwiązania, bo biada nam.
1: To znaczy, przeczytałem dzisiaj też sporo na ten temat różnych artykułów, które analizują tę sytuację krok po kroku. Z ludźmi, którzy się na tym znają. Z przedstawicielami rządu, którzy się anonimowo też na ten temat wypowiadają. No w końcu same rozmowy kuluarowe w Sejmie też przecież. One wszystkie prowadzą do takiego wniosku, że to jest bardzo, ale to bardzo prawdopodobny scenariusz. To znaczy, w administracji prezydenta Trumpa i w jego komunikacji i sposobie komunikacji także ze współpracownikami właśnie mogło dojść do takiej pomyłki fatalnej w skutkach, która no, po prostu rzucił, no do Europy nie, no oni popatrzyli, do Europy nie, no to Polska przecież jest w Europie, no to nie wysyłamy i już. No i wiele na to wskazuje, że teraz trzeba będzie to jakoś odkręcić. No bo to nie jest tak, że tego się oczywiście, że te decyzje już powoli nie zaczęły zapadać. Zresztą na taką możliwość też wskazują wszystkie reakcje chociażby kongresmenów, też republikańskich, którzy w tej sprawie się wypowiadali. Także przypominam, że jeżeli chodzi o liczbę żołnierzy amerykańskich, którzy stacjonują w Europie w ogóle, to jest to także zapisane w prawie amerykańskim, więc ci kongresmeni mówili cały czas, no zmniejszenie poniżej pewnej liczby, 76 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam, w ogóle w Europie, wymagałoby naszej zgody, a przecież nikt nas, kongresu, o to nie pytał, więc o co tu właściwie chodzi? I wszystko to wskazuje na to, wszystkie te informacje, że faktycznie ta wersja z tym rzucenie przez Donalda Trumpa zmniejszcie im w tej Europie jest bardzo, bardzo prawdopodobne, że doszło do takiej no fatalnej w sumie w przekazie potem i w próbie odkręcenia pomyłki. No więc po to tam też polecieli ci wiceministrowie tak na szybko, żeby czegoś w tej sprawie się dowiedzieć. My cały czas od kilku dni ustami i premiera, i wicepremiera odpowiedzialnego za te sprawy wojskowe, czyli Władysława Kosiniaka-Kamysza i premiera Donalda Tuska staramy się jakoś powiedzieć Amerykanom, no hej, słuchajcie, ale co wy robicie? My jesteśmy przecież świetnym sojusznikiem i to właściwie codziennie jest ten sam przekaz, który tam ma trafić na biurko prezydenta Trumpa. Co ty, drogi prezydencie, robisz? Co ty wyprawiasz, skoro my tutaj nie dość, że zakupy, nie dość, że przyjmujemy, płacimy za twoich żołnierzy 15 tysięcy dolarów rocznie za każdego żołnierza. Można to sobie przeliczyć, ile to jest pieniędzy, jeżeli mniej więcej 10 tysięcy ich stacjonuje.
0: Czyli to jest taki friendly fire rykoszetem.
1: No na to wygląda dokładnie, że nam się rykoszetem za kanclerza Merca oberwało. No i jeszcze na to wszystko oczywiście te wypowiedzi Donalda Tuska, pana premiera, który ostatnio powiedział, że przecież my nie chcemy podbierać Niemcom. Na to wszystko, że ten chaos informacyjny, który się nałożył, jest bardzo duży. No więc Donald Tusk dzisiaj jeszcze raz przed posiedzeniem rządu, poza tym, że mówił o wielu sprawach, o tym, że pieniądze europejskie zaczęły u nas pracować, przepraszam, poza tym, że sytuacja ze żłobkami jest coraz lepsza, bo za chwilę już będzie dokładnie tyle samo miejsc w żłobkach, co jest dzieci w wieku żłobkowym. Na to też dodajmy, nakłada się sytuacja demograficzna, czyli po prostu dzieci jest coraz mniej, więc trochę łatwiej jest rządowi ten wskaźnik dogonić. Na to, że trwają prace nad poprawieniem sytuacji w ochronie zdrowia, no to w końcu premier znowu mówi, droga Ameryko, my jesteśmy dobrym i rzetelnym sojusznikiem.
2: Polska jako najbardziej lojalny i taki efektywny sojusznik, wielkie nakłady, wielkie inwestycje, w tym w amerykański sprzęt, geografia, która no powoduje, że Polska odpowiada za bezpieczeństwo nie tylko własne, ale wielu innych państw, całego kontynentu europejskiego. To wszystko każe mi po pierwsze powtarzać te kwestie, ale też każe mi wierzyć, że nasze spotkania i perswazje wobec amerykańskich sojuszników przyniosą efekt. Dzisiaj w Brukseli o tym będzie rozmawiał nasz szef sztabu generalnego, generał Wiesław Kukuła z generałem Grynkiewiczem, a więc dowódcą sił amerykańskich i natowskich w Europie. Miałem okazję, pan premier też, wielokrotnie rozmawiać z generałem Grynkiewiczem i nie tylko ze względu na rolę, jaką odgrywa, ale też poglądy, jakie prezentował. Wierzę, że będziemy mieli w nim partnera i takie uzasadnione przecież wsparcie z jego strony.
1: No bo też generał Grynkiewicz, czyli ten głównodowodzący właśnie tymi siłami europejskimi, nic nie wiedział na ten temat. Uspokajał, że chyba wszystko będzie dobrze. No, bo właśnie też się chyba nie spodziewał takiej decyzji Białego Domu. No i teraz na to wszystko jeszcze nałożyło się polskie piekiełko. Na to, co dzieje się w Białym Domu, na to wszystko, co opisaliśmy, prawdopodobny scenariusz, jak to mogło wyglądać. No to teraz w Polsce też rozpoczęło się to, kto właściwie jest temu winien i kto powinien tej sytuacji zaradzić. Jedna i druga strona oczywiście wykorzystuje takie frazy, które lubią wykorzystywać w sytuacjach trudnych. Czyli Oczywiście wiceministrowie lecą, my rozmawiamy, minister obrony narodowej.
0: Lecą tam, a nie lecą
1: tam,
0: głowy.
1: Tak, tam. Tak, lecą do Ameryki, oczywiście, o czym mówiliśmy. Wicepremier, minister obrony narodowej będzie dzwonił, będzie rozmawiał, ale prezydent powinien pomóc. Prezydent powinien pomóc, ponieważ cały czas chwalił się, że ma świetne kontakty w Białym Domu. No skoro są w stanie na przykład przeprowadzić wyjazd Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych i załatwienie mu tam schronienia, no to może też użyć tych samych kontaktów do tego, żeby zadbać o obecność amerykańską w Polsce. Tak to brzmi z perspektywy MSZ-u i wiceszefa tego resortu, czyli Władysława Teofila Bartoszewskiego.
3: A w jakim sensie jest spóźniony? Skoro wiadomości są mniej więcej 48 godzin, no to jest, takie wizyty się nie organizuje w 15 minut. To jest akurat jak wtedy, kiedy trzeba. Na razie nie mamy żadnych danych. Z tego co wiem, nie było komunikacji między panem prezydentem Nawrockim a panem prezydentem Trumpem, mimo że mają świetne relacje, jak słyszymy z kancelarii pana prezydenta. W związku z tym używamy wszystkich możliwych kanałów, żeby zorientować się, jak naprawdę sytuacja wygląda, bo oficjalnie o niczym nie byliśmy poinformowani.
4: Czy jakieś wsparcie ze strony kancelarii prezydenta jest, jeśli chodzi na przykład o tę wizytę dwóch wiceministrów w Waszyngtonie?
3: Nic o tym nie wiem, natomiast ministrowie tam jadą, czy wiceministrowie tam jadą jako przedstawiciel ministra obrony narodowej, więc i załatwiają to własnymi kanałami. Ale nic nie wiem o żadnym współpracy pana prezydenta, ale pan prezydent jest w stanie, ponieważ utrzymuje kontakty z panem prezydentem Trumpem, zwrócić się do niego z prośbą o rozmowę telefoniczną.
1: No i teraz oczywiście kancelaria prezydenta odpowiada na to wszystko, co się pojawia. Bardzo proszę, wydam ci się tutaj wykazać. Jako...
0: Dziękuję.
1: Co mogą odpowiadać?
0: Wiesz co, nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że to stare wojskowe hasło zmienność decyzji dowodem na ciągłość dowodzenia mogłoby uratować nastrój.
1: No, w sumie blisko, choć nie do końca, bo odpowiedź właściwie można było się jej spodziewać. Jest taka, a kto źle mówił o Donaldzie Trumpie w trakcie kampanii wyborczej?
0: Tak. No
1: a
0: właśnie.
1: Kto tam z tym pistoletem z ręki złożonym mu go przedstawiał? A kto mówił, że jest agentem rosyjskim? A kto w końcu nie chce porozumienia? Choć oczywiście tutaj dwie strony są uparte w tej sprawie, już nie rozstrzygając, która ze stron ma rację, ale jedna i druga strona nie chce ustąpić. A kto się upiera przy tym, żeby to Bogdan Klich był naszym przedstawicielem w Stanach Zjednoczonych, na którego to nie chce się zgodzić oczywiście prezydent Nawrocki, więc ciągle mamy w tym charge d'affaires w tej randze, a nie mamy ambasadora w Stanach Zjednoczonych. A przydałby się właśnie ktoś w randze ambasadora, żeby tam teraz być na miejscu.
0: Tylko czy potrzebny jest ambasador, żeby wskazać administracji amerykańskiego prezydenta, gdzie jest Polska i kto jest sojusznikiem? To można to zrobić w zupełnie inny sposób.
1: Jeżeli to są jakieś kompetencje, w których może przydać się ambasador, czyli kupić
0: nie, to
1: mapę lub
0: mapa
1: globus.
0: I flamaster. To się no przydać to, może.
1: No to tak. No i w końcu oczywiście pojawiają się pytania, no co z tego, że prezydent ma dobre kontakty? Bo ma. Skoro ma oficjalne zapewnienia, że nic się nie zmienia w tej sprawie obecności amerykańskich wojsk, więc właściwie po co i gdzie ma dzwonić? Pyta dzisiaj minister Bogucki, szef kancelarii prezydenta.
5: Jeżeli pan dzisiaj wzywa prezydenta Polski do tego, żeby coś zrobił, to ja jeszcze raz powtórzę. Prezydent Nawrocki doprowadził do tego, że w przeciwieństwie do Niemiec, czy w przeciwieństwie do Rumunii, żołnierze amerykańscy zostali na terytorium Polski i zapewnił o tym prezydent Stanów Zjednoczonych. Ja przypominam taką wypowiedź ministra Sikorskiego, wicepremiera polskiego rządu, który mówi, że będzie gratulował panu prezydentowi Nawrockiemu, jeżeli to się uda. Gratulacji wtedy nie słyszałem. Nie słyszałem, żeby wreszcie dogadać się w kwestii ambasadora w Waszyngtonie, który jest niezwykle ważny po to, żeby utrzymywać jak najlepsze relacje. Słyszałem za to naprawdę nieodpowiedzialne wypowiedzi premiera polskiego rządu, który niestety, tak jak już powiedziałem, jest podniecanie jakichś pożarów, a później próba dzielnego ich gaszenia i poszukiwania prezydenta, który ma gasić te pożary. No to jest niepoważne.
6: Dlaczego została zablokowana?
7: Mały Duży Pałac się odbywa?
5: Ale no gdyby... Ale pani redaktor, czy jeżeli pani uważa, że te wszystkie kontakty, relacje, zapewnienia i gwarancje, które wypracował pan prezydent Nawrocki, czy to jest mało? Znaczy, co ma jeszcze prezydent zrobić? Ma
7: zadzwonić.
5: Do kogo ma zadzwonić?
6: Do prezydenta Trumpa.
5: Ale co ma powiedzieć w tej rozmowie? No.
0: powiedzieć, gdzie jest Europa.
1: I to jest właściwie gdzie bardzo jest dobre Polska? Pytanie. Poland, not Germany, Poland, not Holland. To jest, we are here, tak. Mr. President. I to być może byłby dobry komunikat. Gdyby nie cała powaga tej sytuacji, to byłoby to dość zabawne, co obserwujemy. Mm-hmm. No, cały czas muszę powiedzieć, że kończymy te nasze rozmowy o obecności wojsk amerykańskich, ale chyba nikt nie wie, jak to się zakończy i nadal musimy je skończyć stwierdzeniem, a jak będzie, czas pokaże. Bardzo nie lubię tego stwierdzenia używanego przez młodych adeptów dziennikarstwa, ale tutaj naprawdę jesteśmy w momencie, w którym obserwujemy tę sytuację i nie wiemy, co się stanie, bo prezydent Trump też wiemy, że jest dość nieobliczalny, a potrafi być nieobliczalny w swoich decyzjach.
0: Czyli z tego więc atut.
1: Więc może się też okazać, że no skoro już decyzja podjęta, to co wam, drodzy Polacy, chodzi? A potem to weźcie sami za siebie odpowiedzialność i zacznijcie w końcu się sami bronić. Tak też może być, więc no obserwujmy niewątpliwie tę sytuację, ją na pewno będę obserwował, bo ona zmienia się z godziny na godzinę. Mm-hmm.
0: I to jest kolejny raz, kiedy dochodzę do wniosku, że politycy, tym razem na szczeblu ogólnoświatowym, najwięksi politycy, wiedzą coś, czego my nie wiemy, także w kontekście międzynarodowego bezpieczeństwa, tego europejskiego, wschodnioeuropejskiego, które nam jest oczywiście najbliższe, że pozwalają sobie na takie huśtanie tą łajbą, bo ja jednak do końca nie wierzę, że pan prezydent Trump, z całym szacunkiem do tych, którzy uważają, że ta teoria jest prawdziwa, że on nie wie, gdzie jest Polska, gdzie są Niemcy, gdzie jest Europa, kto jest sojusznikiem, a kto nie. On po prostu zdaje sobie sprawę z tego, gdzie na tym całym, na tej całej mapie Europy, politycznej Europy jest Donald Tusk, gdzie jest Karol Nawrocki, gdzie jest Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, kto jest mu bardziej przychylny, a kto nie. Więc pozwala sobie na huśtanie tą naszą łajbą bezpieczeństwa Polski i Europy, aby być może premier naszego kraju lekko się poślizgnął na pokładzie. A robi to, bo wie, że może, bo nie jest jeszcze aż tak źle, żeby demonstrować jedność w bezpieczeństwie.
1: Ach, taką masz teorię.
0: To jest moja teoria. To jest moja teoria.
1: Próba wpłynięcia na sytuację polityczną w naszym
0: kraju. Raczej
1: wstrząsa
0: nami jak pudełkiem, bo wie, że i tak do tego pudełka na razie nikt się nie dobierze, bo chociażby nasz potencjalny adwersarz na wschodzie i tak zajęty jest wojną na wschodzie Ukrainy, z którą, jak przecież wiemy, nie radzi sobie najlepiej i łamie sobie ząbek po ząbku. Zatem
1: tyle, że to też dodam w kontekście tego, że rozpoczęła się wizyta Petera Maziora, czyli nowego premiera Węgier w Polsce.
0: Tak.
1: To ten wpływ amerykański na wybory Europejczyków, jak widać,
0: jest. On jest, oczywiście,
1: znaczy,
0: tak. To
1: niekoniecznie działa. O.
0: Znaczy działa tylko inaczej niż życzyłby sobie tego no prezydent Trump, ale to wszystko ma znaczenie.
1: Czy na pewno to właśnie tak zadziała. Jeżeli twoje tropy są słuszne.
0: Tak, tak. Ja nie twierdzę, że ta teoria, że to się tak skończy, jak prezydent Donald Trump sobie tego życzy, ale że on to robi, bo wie, że teraz jest taki czas, że jeszcze można. No dobrze, to jak to było? Czas pokaże. Będziemy się przyglądać temu tematowi.
1: A jak będzie czas pokaże.
0: Ta cała dezinformacja i ruchy polityczne i podejście naszych polityków, pisze pani Karolina, kojarzy mi się z kotem, który niespodziewanie znalazł się na Saharze i mówi, nie ogarniam tej kuwety. A propos Sahary, ale w zupełnie innym kontekście, porozmawiamy sobie po godzinie 17 o naszych wodnych zasobach w Polsce. To już teraz zapraszam panią Karolinę i wszystkich państwa, no, ale tam nie będzie nam do śmiechu. Klaudiusz Slezak, dziękujemy. Wszystkiego spokojnego.
1: Dziękuję.
0: Proszę sobie teraz już zrobić wolne, może jakiś spacer, dajmy na to, z czworonogiem. Kto wie, 224, 280, 280 czworonogów nie pytam, bo słyszę, że jest wyrażone zainteresowanie.
1: Za chwilę zdecydowanie.
0: Prognoza pogody.

0: Pogoda.
1: Nad Polską dziś chmury i przejaśnienia, przelotne opady deszczu, a także burze na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie. Podczas burz może spaść do 20, a nawet 30 litrów wody na metr kwadratowy. Możliwy jest także drobny grad. Na szczytach Tatr pojawił się deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr słaby, nad morzem silniejszy, podczas burz wiejący w porywach do 60 km na godzinę. Na termometrach od 11, prawie 12 stopni w Łebie do 21 stopni Celsjusza we Wrocławiu. Natomiast nocą pojawią się chmury. Najwięcej będzie na północnym wschodzie, chmur na północnym wschodzie, na zachodzie i w Bieszczadach. No i tam właśnie może popadać deszcz oczywiście. Będą jeszcze mgły ograniczające widzialność do 200 metrów w szczytowych partiach Tatr. Synoptycy zapowiadają deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna od 5 stopni na Kaszubach i w Zatoce Gdańskiej, mniej więcej 8 stopni w centrum do 12 stopni na wschodzie, chociaż w Kotlinach Karpackich może być chłodniej, bo synoptycy tutaj sygnalizują nawet 3 stopnie Celsjusza. Wiatr słaby na zachodzie, wiejący z południa na pozostałym obszarze północno-zachodni. 224, 280, 280. W uzupełnieniu prognozy pogody dostałem wiadomość od pani Anny, że jest ładnie i miło się kręci. I właśnie przyglądam się fotografii na zdjęciu urządzenie do kręcenia, pozwalające przemieszczać się bezgłośnie w pięknych okolicznościach przyrody zalanej słońcem. To leśna przyroda i leśna rowerowa wycieczka. Polecam Państwu ten wpis pani Anny w grupie osób patronujących. Przy okazji jest jeszcze radiowo-rajdowe podziękowanie za materiał filmowy, który ukazał się na naszym rajdowym, radiowym YouTubie. Radio Nowy Świat na YouTubie i relacja filmowa z ostatniej wycieczki rowerowej. Słuchaczek, słuchaczy, patronów, przyszłych patronów i osób sympatyzujących z naszą rozgłośnią. To też Państwu polecam. Zresztą będę miał jeszcze jedno zaproszenie, a właściwie prośbę przed godziną 17, związaną z obrazkami. Co w radiu akurat jest nieoczywiste, ale wiem, że Państwo też lubią mistrzowsko wykonane fotografie opowiadające o bardzo ważnych sprawach. I tym tematem jeszcze dzisiaj będziemy się zajmować.

0: Beatlesów po południu. Zawsze miło posłuchać. Za 21 minut będzie godzina 17, a tu w popołudniowym programie Państwo jeszcze podpowiadają, ile to tak naprawdę może nas wszystko kosztować. Mówimy oczywiście o obecności amerykańskich żołnierzy i zastanawiają się Państwo, czy w kontekście mniejszej liczby amerykańskich oficerów, żołnierzy oraz oczywiście personelu, który cywilnego personelu, który im towarzyszy, rodziny przecież też wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych, czy to aby na pewno kara, a może nagroda dla niemieckiego kanclerza. No z perspektywy polityków to wygląda jednak zdecydowanie zupełnie inaczej. 224 280 280 Franek Wójcicki przy telefonie. My dyżurujemy tu, Państwo dyżurują tam. Łączymy się na antenie Radia Nowy Świat. A teraz piosenka, która wymaga specjalnego wprowadzenia i ja muszę przyznać, nie jestem godzien, żeby tego dokonać, a zatem mamy ekspertkę.
1: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.
0: Bo to Cool Kids of Death. Ciągle

za 17 minut 17. Pan Jacek jeszcze podsyła zdjęcia. Ja mówiłem, że fotografia przemawia mocniej. Fotografia przemawia bardziej. Obraz zastępuje tysiące słów. Pan Jacek podesłał zdjęcie, na którym amerykański prezydent na spotkaniu, ale zupełnie innym, i że jest zajęty takimi właśnie spotkaniami, dlatego być może nie ma czasu na to, aby pochylić się nad mapą Europy. Ale i to jest w ogóle zdjęcie z oficjalnego profilu pana prezydenta. Ale zdaje sobie pan sprawę, panie Jacku, z tego, że to może nie być prawdziwa fotografia. Dlaczego tak myślę? Muszą państwo odwiedzić grupę osób patronujących, facebookową grupę, i przyjrzeć się uważnie temu zdjęciu, chyba że znają państwo przyczyny albo mają państwo dowody na to, że jest inaczej. Proszę spróbować. Polecam. Facebookowo i nie tylko, muzycznie i nie tylko do godziny 19 i już chciałbym powiedzieć i nie tylko. Nie no, do godziny 19. Popołudniowy program. Will We Talk?

Sam Fender, z panem Markiem teraz zastanawiamy się, korespondujemy tu z państwem po prostu cały czas i z panem Markiem zastanawiamy się, czy amerykańscy żołnierze sojuszniczy, czyli sojusznicy z innych krajów także są na wschodniej flance po to, żeby wspierać i rzeczywiście działać, gdyby trzeba było działać, czy tylko po to, aby nikomu nie przyszło do głowy zrobić tu tego, czego nie chcielibyśmy, żeby ktokolwiek tutaj robił, bo gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą i rykoszetem mógłby dostać ktoś, kto przecież nie powinien dostać, czyli na przykład amerykański żołnierz, bo przecież prezydent Stanów Zjednoczonych mógłby wtedy nie być szczęśliwy, a wiedzą państwo, co robi prezydent Stanów Zjednoczonych, gdy nie jest szczęśliwy. Zatem teorie są dwie, czy Amerykanie są tutaj w charakterze żywych tarcz, czy właściwego wsparcia, takiego faktycznego wsparcia. Popołudnie małpanowyświat.online. Jak to dobrze, że na razie możemy sobie o tym tylko teoretycznie porozmawiać.

I w ten oto sposób już tylko 10 minut do 17, czyli jeśli szykują się Państwo na serwis informacyjny, notesy, proszę przygotować coś do pisania, bo to zawsze są ważne wiadomości. Być może niektóre warto zapisać. Coraz mniej czasu także w sprawie tego, co po godzinie 17, srebrne wesele i nie tylko. Od tego oczywiście zaczniemy, a potem będzie ciąg dalszy. A porozmawiamy dzisiaj o wodzie i niewodzie oraz o tym, dlaczego znika, zwłaszcza ta, która jest nam najbardziej potrzebna, czyli czystej wodzie do picia. A w tej sprawie już także dostaję pierwsze wiadomości od Państwa. Popołudnie małpanowyświat.online napisał do mnie pan Marek. Jak to tak? Na własnym podwórku nie można wykopać sobie studni. Dziadek kopał i żadnego pozwolenia nie potrzebował. Spróbujemy to wszystko wyjaśnić. Spróbujemy o tym porozmawiać. Także z naszym ekspertem po godzinie 17.30 Michał Brennek, geograf i meteorolog z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Little Dragon.

Przy okazji studni, którymi zajmować się będziemy w drugiej godzinie, pojawiły się jeszcze inne propozycje tematów, którymi moglibyśmy się zająć. Oczywiście w tym sensie, że kiedyś nie trzeba było mieć pozwolenia, a teraz pozwolenie trzeba mieć. Chociaż są i takie, które oczywiście pozwolenia dziś nie wymagają, a kiedyś było zupełnie inaczej. Pamiętam dyskusję sprzed już kilku lat, gdy rozmawialiśmy, bo w końcu jesteśmy w radiu, rozmawialiśmy o CB Radiu i Państwu się przypomniały pozwolenia i numery, które trzeba było podawać, przemawiając swym głosem do innych użytkowników CB Radia, a teraz bez żadnych licencji można mówić o czym się chce na kanałach radiowych. Jeszcze pisze Mario, kiedyś nie trzeba było mieć pozwoleń, a teraz trzeba. Teraz mając kozę typu piecyk, trzeba to zgłaszać. Grupa Patronek, Patronów, tam o tym i nie tylko, tam w każdej sprawie i prawie o wszystkim, między innymi o podjadaniu domowego tiramisu, w którego składzie jest coś cytrynowego, ale nie doczytałem. Pan Mariusz o tym, między innymi o tym Państwo piszą, pan Mariusz o tym pisze i fotografie przesyła. I w ogóle, jeśli są Państwo głodni, to proszę jednak nie zaglądać do grupy osób patronujących, bo to jest pora obiadowa i Państwo to wykorzystują, wiedząc, że redaktor prowadzący nie za bardzo może coś przełykać, ewentualnie ślinę. To ja się tym właśnie zajmę, za chwilę serwis informacyjny, Biały Falochron.

0: Szukam sobie znowu miejsca, na wypadek zmieniam ciągle klisze. W moim ulubionym kiosku już nie ma moich ulubionych zapalniczek. Sam nawet nie wiem, gdzie ostatnio byłem. W kieszeni jakiś bilet, w kalendarzu mamy styczeń i to byłoby na tyle.
1: I tak dzień za dniem, i tak uciekł nam czas.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 17, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. W Krakowie zakończyła się konferencja prasowa nowego premiera Węgier Petera Mudziara, który rozpoczął swoją pierwszą zagraniczną podróż i zgodnie z obietnicą przyjechał do Polski. To stara tradycja, że wybrany premier Węgier w pierwszą podróż zagraniczną przyjeżdża do Polski. To była moja osobista decyzja, że rozpocząłem tę wizytę właśnie od Krakowa.
2: Hogy ezt az utat Krakóban kezdeném, és utána Varsóban folytatnám.
1: Węgierska delegacja wylądowała po południu w Krakowie. Mudziar odwiedził Wawel, gdzie złożył kwiaty przed pomnikiem Jana Pawła II i spotkał się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Jeszcze dziś wieczorem szef węgierskiego rządu pojedzie pociągiem do Warszawy. Jutro ruszą oficjalne rozmowy polityczne. Zaplanowano spotkania w cztery oczy z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim, a także rozmowy plenarne ministrów obu krajów. W planach Mudziara jest również wizyta w Gdańsku i spotkanie z Lechem Wałęsą. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych jest już gotowy. Prokuratura czeka jednak na decyzję sądu w sprawie rozpatrzenia zażalenia na tymczasowe aresztowanie byłego ministra. Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że polskie władze badają, jak Zbigniew Ziobro wyjechał do Ameryki.
3: My byśmy chcieli poznać kulisy tych decyzji, ale chcielibyśmy też potwierdzić, czy to, o czym piszą media w Stanach Zjednoczonych, odpowiada prawdzie. Na ten moment wystąpiliśmy różnymi drogami do naszego MSZ-u, do ambasadora Stanów Zjednoczonych, o to, żeby potwierdzili nam, w jaki sposób Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych, jaki ma status, kto i w jaki sposób mu udzielił zgody na pobyt.
1: Pod lupę trafia tak zwany paszport genewski, który polityk mógł otrzymać na Węgrzech. Śledczy sprawdzą również, kto pomagał Ziobrze w wyjeździe. Przesłuchany ma zostać m.in. szef stacji medialnej, której korespondentem miał zostać Ziobro. Sprawa ma również wątek międzynarodowy. Już jutro minister Żurek będzie rozmawiał o statusie polityka z prokuratorem generalnym Węgier. Polsce grozi susza hydrogeologiczna. Choć ostatnia zima była śnieżna, to poziom wód podziemnych w wielu miejscach kraju wciąż utrzymuje się poniżej stanów ostrzegawczych. Eksperci z Państwowego Instytutu Geologicznego alarmują, wiosną taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Ponad 70% polskich rzek ma zbyt niski stan wody, a przez brak opadów rolnicy masowo i często nielegalnie czerpią wodę z głębszych warstw gruntu. Dodatkowo w miastach z powodu tzw. betonozy brakuje naturalnej retencji. Gwałtowne, ulewne deszcze nie rozwiązują problemu, bo woda zamiast wsiąkać w ziemię, błyskawicznie spływa do kanalizacji. Ponad 50 gmin w kraju już zaapelowało do mieszkańców o ograniczenie podlewania trawników i nienapełnianie ogrodowych basenów. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Woda to temat rzeka i zajmiemy się nim już po godzinie 17. 3,5 minuty po 17 w tej chwili na zegarach. Ksenia Maćczak, Franek Wójcicki, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Grzegorz Muranowicz, Kuba Ferlini, Michał Porycki.
5: Nowy Świat po południu.
4: Dobrze się składa, że Państwo też tam są, bo mamy piosenkę sprzed 25 lat.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Bardzo lubimy piosenki, które promują film albo towarzyszą promocji obrazów filmowych. I tak także było w tym przypadku. Film Wiedźmin. Robert Gawliński. Nie pokonasz miłości.

0: Muzyka i słowa Grzegorz Ciechowski, głos Robert Gawliński, no i oczywiście jeszcze Geralt z Rivi, ale to już w zupełnie innym wymiarze niemuzycznym. Nie pokonasz miłości, 25 lat minęło. 8 minut po godzinie 17. To my teraz zgodnie z zapowiedzią zajmiemy się wodą, a właściwie, co dla wielu może być zaskoczeniem, nielegalnym jej pozyskiwaniem.
1: Sytuacja jest naprawdę dramatyczna.
2: 97% wody, którą mamy do dyspozycji w Polsce co roku, to jest woda pochodząca z opadów. Tylko 3% tej wody dopływa rzekami do naszego kraju.
0: W Polsce coraz bardziej brakuje wody. Problem widać już nie tylko w wysychających rzekach, ale też pod ziemią. Wraz z suszą rośnie liczba osób, a także przedsiębiorstw, firm, przedsiębiorców, którzy nielegalnie pobierają wody ze studni głębinowych i różnego rodzaju ujęć. Tym tematem razem z Olgą Bobienką będziemy zajmować się za chwilę, przypominając także o tym, że Spółka Wody Polskie chce z tym zjawiskiem walczyć, między innymi nakładając kary. Ostatnio po podsumowaniu kar administracyjnych nałożonych w ostatnich miesiącach dowiedzieliśmy się, że to ponad 14 milionów złotych, a rekordzista za samowolę zapłaci ponad 760 tysięcy złotych.

0: The Heavy. Tak, tak, Wody Polskie tylko w ciągu 2 lat nałożyły ponad 14 milionów złotych kar za nielegalne korzystanie ze studni i z ujęć głębinowych, a eksperci wciąż alarmują, że skala tego zjawiska może być o wiele większa. Coraz częściej mówi się też o szarej strefie. Chodzi oczywiście o pobór wody, o którym nikt nie wie, a mówimy o wodach podziemnych. To wszystko rozwija się tam, gdzie jest mniej opadów, mniej wilgoci w glebie. Olga Bobienko już teraz z nami tu w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry ponownie.
0: Dlaczego Polska staje się krajem zagrożonym suszą? Jak szybko kurczą się nasze zasoby wodne? I czy nakładaniem jakichkolwiek kar można z tym zjawiskiem skutecznie walczyć?
1: To rzeczywiście nie są najprostsze pytania, które właśnie postawiłeś, ale patrząc na tę naszą taką rodzimą codzienność, no to przez długie lata byliśmy krajem, który o wodzie właściwie myślał tylko wtedy, gdy te rzeki wylewały albo gdy przychodziły po wodzie. No dzisiaj ten problem jest całkiem inny, właściwie jest wręcz odwrotny, bo tej wody po prostu zaczyna brakować i to też jest obraz, który możemy zauważyć na co dzień, bo te wysychające rzeki albo coraz dłuższe okresy bez opadów i kolejne fale upałów sprawiają, że no rośnie znaczenie tego, czego na co dzień nie widać, czyli właśnie wód podziemnych. No to one stają się tym strategicznym zasobem, z którego korzystają wodociągi, z którego korzysta rolnictwo, przemysł i prywatni właściciele studni. Problem w tym, że wraz z suszą rośnie także skala tego nielegalnego poboru, o którym wspomniałeś, a o których to karach, jak i całej sytuacji, mówi rzecznik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Filip Szatanik.
2: W ostatnich latach w związku z przypuszczalnie również ze zjawiskiem suszy hydrologicznej na terenie kraju wzrasta zainteresowanie wykorzystaniem, dostępnością wód podziemnych zauważane przez nas. Dlatego też w drodze kontroli, które przeprowadziliśmy, byliśmy zmuszeni nałożyć kary za korzystanie z tych, wykorzystywanie tych wód podziemnych bez odpowiedniego zezwolenia w wysokości 15 milionów złotych. Rekordzista zapłacił 800 tysięcy złotych kary.
1: No i oczywiście, wydano tysiące decyzji. Najwyższa kara to, tak jak wspomniał Filip Szatanik, prawie 800 tysięcy złotych. Dokładnie przekroczyła 760 tysięcy złotych. I oczywiście to jest tylko fragment obrazu, bo eksperci Państwowego Instytutu Geologicznego mówią wprost, że nie wiadomo ile ujęć działa poza systemem, bo szacunki mówią, że w niektórych regionach takich nieewidencjonowanych poborów może być zdecydowanie więcej. Może sięgać nawet połowy tego legalnie rejestrowanego, czyli innymi słowy, obok takiego oficjalnego obiegu wody powstaje coraz większa szara strefa.
2: Generalnie w naszym kraju, zgodnie z polskim prawem, korzystanie, wykorzystywanie wód jest związane z pozwoleniami wodnoprawnymi, czyli pobór wody musi następować na podstawie ważnego zezwolenia wodnoprawnego. Jeżeli ktoś takiego zezwolenia nie posiada albo nadużywa pozwolenie, przekracza je, wykracza poza to pozwolenie, no to otrzymuje odpowiednią karę administracyjną przeznaczoną w tej sytuacji przez Wody Polskie.
1: I oczywiście, kiedy wysychają rowy, spada poziom rzek i ziemia przypomina pył, no to wydaje się to w miarę naturalne, że ludzie szukają tej wody głębiej. No bo tak jak patrząc na rolników, na konkretne firmy, właścicieli posesji czy gospodarstw, no to wiercą studnie, często głębsze niż pozwalają przepisy. I dziś bez pozwolenia można pobierać wodę z ujęć do 30 metrów głębokości i do 5 metrów sześciennych dziennie, ale gdy ta susza się przeciąga, no to te limity, jak widać, przestają wystarczać. No i w efekcie część użytkowników omija te procedury, no bo no ich zdaniem dostęp do wody jest ważniejszy niż formalności. Tylko że w tym wszystkim jest zdecydowanie szerszy obrazek niż tylko nasz codzienny dostęp do wody. I o tym też mówi doktorka Ruta Śpiewak z Polskiej Akademii Nauk.
3: gołym okiem widać, ale też rolnicy mówią, że dwa dni deszczu nie załatwią, szczególnie, że ziemia jest bardzo sucha, więc jeżeli znowu spadnie taki deszcz, to się ostatnio często zdarza taki jeden wielki strumień deszczu, znany z innych szerokości geograficznych do tej pory, to po prostu może dojść do podtopień, ale przyroda nie skorzysta z tego w sposób właściwy, w tym sensie, że nie nasyci się tym deszczem. Sytuacja jest naprawdę dramatyczna.
1: No, tym bardziej, że Polska należy do krajów o jednych z najmniejszych zasobów wodnych w Europie i na jednego mieszkańca przypada u nas mniej wody niż w wielu państwach południa kontynentu, a sytuację pogarszają te zmiany klimatu. Zimy oczywiście, jak widzimy i o czym od dawna też mówimy, są coraz śnieżne, coraz mniej śnieżne deszcze, częściej przychodzi gwałtownie i krótko, tak jak wspominała doktorka Śpiewak. No i zamiast te spokojnie zasilać glebę i wody gruntowe, ta woda nie wsiąka, tylko szybko spływa. Ponieważ Polska ma niewielką retencję, no to nie potrafimy jej też skutecznie zatrzymywać. No i eksperci zwracają uwagę, że susza nie zaczyna się dopiero wtedy, gdy wysycha rzeka, tylko najpierw pojawia się ta meteorologiczna, po prostu długo nie pada, potem przychodzi glebowa, gdy ziemia traci wilgoć potrzebną roślinom, a kolejny etap, no to susza hydrologiczna, widoczna już w rzekach i zbiornikach, także jeszcze podkreślając, tak jak też mówił mi wcześniej profesor Zbigniew Karaczun z Koalicji Klimatycznej i z SGGW, my mamy tej wody w Europie nadzwyczaj, w sensie Polska ma nadzwyczaj mało.
4: 97% wody, którą mamy do dyspozycji w Polsce co roku, to jest woda pochodząca z opadów. Tylko 3% tej wody dopływa rzekami do naszego kraju. I to powoduje, że tak naprawdę Polska jest niezwykle wrażliwa na jakiekolwiek zmiany, czy to w wielkości, czy w rozkładzie opadów. I ten drugi czynnik zaczyna w tej chwili grać rolę, dlatego że zmienia się w Polsce rozkład opadów. Mniej więcej tyle samo spada wody, ale ta woda spada znacznie rzadziej niż kiedyś i spada najczęściej w postaci tak zwanych katastrofalnych lub nawalnych deszczy. I ona, ponieważ my nie mamy systemu zatrzymywania tej wody w systemie przyrodniczym, to ona nam ucieka najpierw systemem melioracji, później rzekami do Bałtyku i ją tracimy. I to jest duży problem.
1: No i dlatego też Wody Polskie coraz mocniej koncentrują się na tych kontrolach, bo w ubiegłym roku co piąta kontrola dotyczyła poboru wód podziemnych. Udział takich działań ma zresztą rosnąć, no bo państwo próbuje uszczelnić ten system. No ale część ekspertów też mówi, że te kary nie rozwiążą problemu, no bo procedury są dla wielu osób zbyt skomplikowane i kosztowne, dlatego część użytkowników działa poza prawem. No i jak pojawiają się takie hasła w ostatnich dniach, że lepszym rozwiązaniem byłoby uproszczenie zasad i oparcie części poboru bardziej na zgłoszeniu niż na takiej długiej procedurze administracyjnej, bo dziś walka o wodę, jak zresztą widzimy, przestaje być abstrakcją. Po prostu jeszcze niedawno mówiliśmy głównie o smogu i jakości powietrza, no a teraz tym problemem, który nam gdzieś majaczy przed oczami, jest bezpieczeństwo wodne, z którym nie wiadomo, co dalej.
0: Przecież to niezwykle istotna kwestia. Zresztą w kolejnej prognozie pogody po 17.30 zajrzę jeszcze do najnowszych danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z prognozy hydrologicznej dla Polski. Niedawno taka najnowsza paczka, taki najnowszy zestaw informacji w tej sprawie też się pojawił. Tymczasem Olga Bobienko, bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję.
0: A po prognozie pogody po 17.30 porozmawiamy o tym, skąd biorą się w przyrodzie skrajności. Z jednej strony Arktyka coraz cieplejsza, we Włoszech deszcz i deszcz i deszcz, a u nas pustynie. Czy to oznacza, że skończył się czas klimatu umiarkowanego? Michał Brennek, geograf i meteorolog z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.

Sting w popołudniowym programie. Czytam komentarze pana Mariusza między innymi, który napisał o opłatach, o karach, ale kiedy trzeba pomóc, to dotacje dostają koledzy królika, napisał, komentując to wszystko, o czym rozmawiamy w serwisie zwanym Facebook, w grupie osób patronujących. Pensje niby wyższe, ale mamy inflację, koszty życia i progi podatkowe. Tymczasem bogacze mają fundacje rodzinne, aby podatków nie płacić. Zastanawia się jeszcze nasz słuchacz, czy ktoś odpowiedział za skażenie Odry. Co z powiązanymi z politykami osobami zamożnymi, które robiły bezprawne przekopy do mazurskich jezior? Ktoś kazał im to przywrócić do stanu pierwotnego? Co z deszczówką, która w Warszawie jest puszczana do Wisły? Właściwie, panie Mariuszu, nie tylko w Warszawie, w wielu miejscach i nie tylko do Wisły, jak się pewnie państwo domyślają. 224 280 280 to jest nasz telefon, tu Radio Nowy Świat, tu popołudniowy program i po 17.30 spotkanie z naszym gościem w sprawie tego, co dzieje się ostatnio w przyrodzie. Czy to już koniec klimatu umiarkowanego?

0: Pogoda.
1: Pogodę w Polsce kształtuje wyż, a ciśnienie powoli rośnie. Mamy niewielkie zachmurzenie, a z zachodu, południowego zachodu, także płynie do nas ciepłe, polarne powietrze. Dziś na większości stacji hydrologicznych, jak informują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, obserwujemy stabilizację poziomu wody oraz niewielkie spadki tylko na Górnej Wiśle i Odrze. Niewielkie wzrosty poziomu wody związane z opadami, ale eksperci nie zapowiadają przekroczeń stanów ostrzegawczych ani zagrożeń hydrologicznych. Większe wahania mogą pojawić się tam, gdzie pojawią się opady burzowe. W kolejnych dniach bez większych zmian. Na termometrach w tej chwili od 11 stopni w Gdańsku do 21 stopni w Słubicach. W kolejnych godzinach nad Polską będą się pojawiały przelotne opady deszczu, a także burze z silniejszymi porywami wiatru do 40, a być może nawet 50 km na godzinę. Album tygodnia to teraz przed Państwem otwieramy, to teraz przez chwilę Państwo z tą płytą, a ona na antenie Radia Nowy Świat. Za 29 minut 18.

0: chair. Tak, z Polski w zasadzie, ale skoro lubią krzesła, to mamy ich tutaj. Można na siedząco, można na stojąco. Słuchać, jak Państwo wolą. When I Walk z albumu tygodnia. Jesteśmy już tuż przed rozmową z naszym gościem. Za 26 minut, godzina 18, a Państwo zastanawiają się, jak można znaleźć kogoś, odkryć, że ktoś nie do końca legalnie czerpie z podziemnego źródła wodę, jeśli robi to na skalę domową, a nie przemysłową. Pomysłów brak. Ksenia Maćczak w naszym studiu.
1: Dzień dobry.
0: Choć my nie będziemy tylko o tym rozmawiać, bo spojrzymy na sprawę z szerszej perspektywy.
1: Ale jak już o studniach głębinowych zacząłeś, to oczywiście ten element i ten fragment w naszej rozmowie jak najbardziej się pojawi, bo to też jest pytanie, czy my tak w pełni świadomie i dlatego, że chcemy, łamiemy prawo, kopiąc te studnie w sposób nielegalny, czy też może nie bardzo wierzymy w to, że jakkolwiek rząd, nasze państwo będzie w stanie nam pomóc na wypadek suszy.
0: Pan Aleksander, właśnie o tym, czemu rząd nie reaguje, skoro inni zakazywali wchodzenia do lasu, to niech teraz ten rząd zakaże koszenia traw, wycinki drzew, obowiązkowej retencji, to znaczy nie zakaże, tylko nakaże obowiązkowej retencji. Proste, ale do tego, pisze nasz słuchacz, trzeba mieć świadomość chęci i trochę szarych komórek, napisał w liście do redakcji. Państwo piszą, a my rozmawiamy.
1: Tak jest.

0: nie da rady.
1: A razem z nami w studiu Michał Brennek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizyki Atmosfery Nieustannie.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Bardzo miło pana gościć w naszym studiu. Panie Michale, ponad 14 milionów złotych kar od Wód Polskich za nielegalne studnie, o czym przed chwilą opowiadała nasza redakcyjna koleżanka Olga Bobienko. Ale to jedynie początek. Gigantyczny, tragiczny pożar w Puszczy Solskiej, gdzie spłonęło 350 hektarów cennego lasu i torfowisk. W tym samym czasie w Arktyce notujemy nienaturalne upały, a we Włoszech potężne ulewy topią miasta. Na ile to wszystko, co się dzieje, to jest precyzyjnie działający mechanizm naczyń połączony, czy po prostu świat oszalał?
2: No, świat oszalał w komentarzach do tego. Natomiast tak naprawdę obserwujemy przyspieszony cykl hydrologiczny i to, co się dzieje z klimatem, to najprościej byśmy powiedzieli, że globalnie mamy dużo więcej energii na planecie niż mieliśmy typowo. I właśnie obserwujemy tego efekty. I w Arktyce, która od 3,5 raza wzwyż się szybciej ogrzewa niż cała reszta świata, chociażby też kontynentu europejskiego, ale kontynent europejski już na drugim miejscu, tak? Więc wcale nie tak daleko. No i cóż, no, odnieśliśmy sukces, proszę państwa, w melioracji rolniczej i leśnej. 85% mokradeł osuszonych, bagien i mokradeł. No i czemu się dziwić, tak? I teraz jak dodamy do tego ten przyspieszony cykl hydrologiczny, a proszę pamiętać, że to są dwie strony tej samej monety, tak? To gwałtowne, wielkie opady i niedobór takich, że mrzawek długotrwałych, które by nam pomogły, roślinom by pomogły na wiosnę przetrwać, to są dwie strony, tak? Susza i powódź, to są dwie strony
1: kwiecień,
2: tej samej monety.
1: Tak, dokładnie, no to teraz przyroda po prostu aż prosi o każdą kroplę wody. Niestety tak, takie są fakty. No to zacznijmy od tego naszego podwórka, no bo ludzie masowo i nielegalnie wiercą te studnie głębinowe, ryzykując gigantyczne kary administracji.
2: A gigantyczne? Tak per studnia to chyba wcale nie gigantyczne. A to też nie jest tak, żeby w ogóle mamy taki...
1: Zależy jak na czyją kieszeń. No może tak, no dobrze.
2: No pewnie tak. Tylko proszę pamiętać, że te studnie głębinowe, bo o nich mówimy, to z jednej strony trzeba wiercić głębinowo, bo te płytkie, które możemy nawet bez zgłoszenia wiercić, to tam już się tej wody zaczyna tam porządnie brakować.
1: Tak.
2: I już w wielu regionach państwo usłyszą, że jak się zrobi sucho w lecie, to już taka normalna, przydomowa studnia przestaje wystarczać.
1: I dlatego wiercą
2: bo jak już Polska
1: brakować.
2: Jest w stanie suszy hydrogeologicznej, czyli takiej naprawdę, naprawdę potężnej, to tak naprawdę trzeba szukać wody głębiej i teraz ta woda bardzo głęboko to jest taka nasza wspólna rezerwa, bo to jest już woda, która się przefiltrowała przez te warstwy geologiczne, ona jest bardzo czysta, w związku z czym chcielibyśmy, żeby to była woda pitna. Jak na przykład słyszę, że myjnie samochodowe coś takiego robią, to przepraszam za mój francuski, nie wiem, czy reżyserka ma tyle pikaczy, żeby to wypikać, co bym chciał powiedzieć. Nie ma, no właśnie. To po prostu to jest jakieś szaleństwo, tak?
1: No właśnie, no to idźmy dalej, bo oczywiście nie chcę nikogo usprawiedliwiać, nie jest to moją rolą, ale myślę sobie, że ludzie nie wiercą nielegalnych studni dlatego, że są, nie wiem, przestępcami z natury, tylko właśnie robią to, bo czują, że państwo nie zagwarantuje im bezpieczeństwa wodnego. No to pytanie, które się ciśnie, ja wiem, że to jest pytanie do rządzących, ale pytam pana jako eksperta, czy ta strona rządząca poważnie o suszy, o brakach wody myśli?
2: Krótko?
1: Nie.
2: Nie.
1: No właśnie.
2: Bo to jest problem, który jest skomplikowany, jest wszechogarniający i można go tak łatwo ukryć w różnych innych problemach i trudno się na nim zbija szybki kapitał polityczny, więc bardzo łatwo jest robić nic.
1: Czyli może spadnie ten deszcz, może nie zabraknie, nie będziemy się tym przejmować na tym etapie.
2: No więc właśnie, tak, no to może zatrudnijmy szamana albo co, tak? Natomiast potem można pokazać palcem i powiedzieć, słuchajcie, to oni wam nie załatwili, tak? I to jest najłatwiejsze. Tak?
1: Jak to
2: 4-letni czy 5-letni horyzont planowania, tak naprawdę powiedziałbym, że 2-letni, bo to albo może 1,5-roczny, bo to zaczynamy rozmawiać o tematach, jak się wybory zbliżają, a wcześniej jest takie...
1: Wody nie magazynujemy.
2: Coś tam się zbije jakimś szybkim komentarzem obśmiewającym i cześć. I jakoś to będzie. I efekt jest tego taki, że wybieramy tych polityków i chcielibyśmy, żeby oni po naszemu, państwo sobie takich polityków wybieracie, jakich lubicie, żeby oni tam sobie, żeby dla nas tam coś załatwili, tak? Żeby nam coś zorganizowali. A tu się okazuje, że
1: Pani
2: właśnie...
1: Ale to co się musi zadziać w tej przestrzeni publicznej? Bo braki wody w kranach już odnotowaliśmy na przestrzeni ostatnich lat. Czy, nie wiem, ceny warzyw i owoców powinny tak poszybować, żeby nie każdego było stać na ich... Znaczy, co się musi wydarzyć, żeby politycy poważnie podeszli do problemu?
2: No ale już nie każdego stać.
1: To prawda.
2: Bo proszę zobaczyć, już są takie owoce, których już nie podajemy ceny za kilogram, tylko podajemy ceny za 100 gram. Mm-hmm. Bo ona jest taka akceptowalna dla naszej percepcji.
1: I jeszcze widocznie politycy uważają, że zdecydowaną większość stać.
2: No to jest nie problem. To jest nie temat. To jest nie
1: no
2: temat.
1: No to właśnie, kiedy się zacznie temat?
2: Znowu nie ma tyle pikaczy w reżyserce, ale proszę państwa, to jest, dla mnie to jest bardzo frustrujące, bo to jest tak, że to nie jest żadna nowa wiedza, to nie jest żadna nowa nauka. Ta przesiadka na stabilne tory klimatu, ona mogłaby być bardzo łagodna, gdybyśmy zaczęli gdzieś tam w latach 70., ale nie zrobiono nic. I teraz kto za to zapłaci? No my wszyscy. Mhm. I to tak jakby, no my wszyscy, czyli w zasadzie kto? Tak? I na tym właśnie się opiera ten brak politycznego działania. A niestety za rogiem jest tak naprawdę upadek umowy społecznej. No bo jeżeli nie będzie skąd wziąć wody, to ja państwu gwarantuję, że przy tym beczkowodzie pojawi się pan z łańcuchem i z wielkim bejsbolem i będziecie państwo z nim negocjować.
1: Tak, pan Mariusz napisał przed chwilą, klimat umiarkowany lub mniej to jedno, ale mnie martwi nasze niższe niż umiarkowane chęci rozliczania polityków. No zażeranie naszych podatków to katastrofa.
2: No właśnie, ja tam się nie znam na polityce, ja wolałbym na fizyce, bo ona jest bezdyskusyjna i niestety jest tak, że też nie, no to państwo powiedzenie na pewno znają, niestety nie bierze jeńców, tak? Ona mówi sprawdzam, tak? To jest weryfikowalne i niestety dane są nieubłagane. Jak na przykład to, że do marca spadło 45% deszczu, który normalnie powinniśmy mieć. I to są rzeczy, z którymi się będziemy mierzyć. Oczywiście wydaje mi się, nie wiem, nigdy nie byłem politykiem i absolutnie nie chcę nim zostać. Jest to absolutnie mi biegunowo ode mnie odległe. To wydaje mi się, że łatwiej się zbija kapitał polityczny, jak możemy pojechać w teren i w jakimś terenowym wdzianku powiedzieć na tle katastrofy, ja oto drodzy wyborcy wam tu załatwię. No to właśnie może proszę państwa kosy na sztorc i zacznijmy rozliczać.
1: No to ja szanuję, że nie jest pan politykiem, a jest fizykiem i z tej okazji skorzystajmy. To idźmy dalej w takim razie, bo zaczęliśmy od studni głębinowych. Szara strefa z poboru w niektórych regionach sięga 50% tego, co pobieramy legalnie. Jeśli dobrze rozumiem, to jest drenaż właśnie strategicznych zasobów państwa na czarną godzinę. I ten drenaż już chyba doskonale zaczyna być widać na powierzchni, bo kilkanaście dni temu cała Polska żyła dramatem w Puszczy Solskiej. Spłonęło serce planowanego rezerwatu Długie Bagno. Jak to możliwe, panie Michale, że płoną bagna i torfowiska, które z definicji powinny być taką gąbką trzymającą wodę?
2: No właśnie, to jest tak, że jeżeli ten torf i ta materia organiczna rzeczywiście jest materią organiczną, znaczy tam się powoli te szczątki roślinne rozkładają, to wtedy ona funkcjonuje jak gąbka, ale jeżeli ona przeschnie, to się zamienia w materię nieorganiczną, po prostu się rozpada na komponenty nieorganiczne i wtedy już się tak nie zachowuje, tak? I dopóki tą strukturę jeszcze przez chwilę mamy, to jeszcze ciut jest tego magazynu wody. Natomiast proszę pamiętać, że tu jest kilka bardzo ważnych rzeczy. Po pierwsze, to w jakim kierunku zmienia się klimat. Proszę państwa, no my w Polsce odnieśliśmy spektakularny sukces. Zlikwidowaliśmy 85% bagien i mokradeł. Melioracją leśną i rolniczą, która była dostosowana do warunków stabilnego klimatu, tak, i zaprojektowana tak naprawdę na podstawie danych gdzieś tam z tych referencyjnych wieloleci w latach 60. i 70. I to, co teraz się dzieje, to po prostu powoduje, że ten las jest potwornie przesuszony. I teraz jeżeli mamy bagna i mokradła, no to powinniśmy je traktować jako swoistą infrastrukturę ekologiczną, zwłaszcza, że proszę państwa, to, że gdzieś skatalogowano w bagno czy mokradło gdzieś tam wiele lat temu, no to też no, musimy zważyć, jak bardzo konserwatorsko, jak bardzo czynnie chcemy je chronić, ale no, chcemy je chronić, chcemy je utrzymać w takim stanie, w jakim je mamy, bo one rzeczywiście pełnią rolę magazynu wody i ten potencjał do zatrzymywania wody w krajobrazie jest olbrzymi. Natomiast my jako społeczeństwo w Polsce robimy wszystko, żeby tej wody z krajobrazu się pozbyć. To znaczy w bilansie wodnym mamy opad, natychmiastowy odpływ do rzeki, krótkotrwałe wezbranie i cześć do morza. I to jest wszystko. I ja, ucząc się w liceum w latach 90. późnych, to słyszałem bardzo wyraźnie o pustynnieniu, tak? Pustynnieniu rozumianemu jako bilans wodny ujemny, tak? Czyli więcej odpływa i paruje, niż spada i przypływa. Spektakularnych projektów nie mamy. No, przepraszam, mamy różne hydrotechniczne zabiegi, głównie inspirowane powodziami. Ja przypominam, że susza i powódź to są dwie strony tego samego medalu.
1: O czym mam nadzieję, że jeszcze do końca naszej rozmowy uda się powiedzieć. To troszkę pod prąd spróbuję, bo kiedy Puszcza Solska płonie, no to naturalną reakcją jest chęć natychmiastowego ugaszania tego ognia. Oczywiście za wszelką cenę. Tutaj chyba nikogo przekonywać nie musimy. Ale jako geograf doskonale pan wie, że woda zrzucana z samolotów na wyschnięte torfowisko to jest kropla w morzu potrzeb, a gaszenie pożarów powierzchniowych czasem tylko maskuje problem tego tlącego się głęboko węgla. To czy paradoksalnie, próbując sztucznie ratować i cywilizować lasy gospodarcze na terenach dawnych bagien, nie odsuwamy tylko w czasie tej katastrofy? Może. Ale zaznaczam to, może zamiast gasić pożary, powinniśmy pozwolić niektórym obszarom spłonąć i naturalnie się zresetować, oddając je przyrodzie.
2: Oddając je przyrodzie, tak, to ja powiem tak, my wiemy więcej, tak? My rozumiemy, jak ten krajobraz funkcjonuje. To jest oczywiście pytanie o jego naturalność, tak? My gdzieś tam odchodzimy od tego, właśnie robiąc meliorację rolniczą i leśną. I teraz gaszenie tego pożaru i zrzucanie tej wody oczywiście nie ma na celu nawodnienia tego torfowiska, bo to jest rzeczywiście kropla w morzu.
1: Tylko
2: natomiast
1: ochronę.
2: Absolutne ugaszenie pożaru w zarzewiu. I ten pożar był absolutnie trudny, bo to nie jest tak, że była linia ognia, która się przesuwała i tu walka strażaków, którzy poświęcają życie często, żeby opanować takie pożary, jest bardzo trudna. Proszę też pamiętać, że pożar tworzy własną pogodę i właśnie w tak przesuszonym krajobrazie, w tak suchą wiosnę, jaką mamy, taka lokalna pogoda powoduje, że iskry roznoszą się na wiele kilometrów i tworzą małe zarzewia, więc zrzucanie wody ma na celu ograniczenie możliwości rozwoju jeszcze większych pożarów. Natomiast tu jest potrzebne działanie strukturalne, takie, które powie, dobra, to utrzymujemy to bagno, utrzymujemy to mokradło, budujemy tutaj zieloną infrastrukturę tak naprawdę i taka retencja krajobrazowa. Proszę Państwa, to jest natura jakąś policzyła te mechanizmy, tak? W toku wielu tysięcy lat ewolucji tego krajobrazu i to jest po prostu tanie. Lejąc beton i tworząc zbiornik retencyjny, oczywiście robimy jakąś, pełnimy jakąś rolę stabilizującą ten cykl hydrologiczny, ale to nie wszystko. Najtaniej jest pozwolić naturze działać zgodnie z naturą. To jest aż tak proste.
1: A jednak takie trudne.
2: No prawda? Mm. No bo to bagno, tak? Komary.
1: No to przenieśmy się wyżej. A co z tym wszystkim, co dzieje się w naszym kraju, ma wspólnego odległy Pacyfik? No bo przeciętnemu człowiekowi wydaje się, że anomalie na Oceanie Spokojnym to jest jakiś tam problem, ale rybaków z Peru, a nie rolników z Podlasia czy z Lubelszczyzny. No to jak ocean steruje tą naszą polską pogodą?
2: To powiemy najprościej mówiąc, przez globalne mechanizmy i dynamiki atmosfery, czyli przez duże komórki, duży ruch w atmosferze. I tu Państwo na pewno pamiętacie z geografii, że jest taka komórka konwekcyjna, gdzie w okolicach równika powietrze się unosi, gdzieś tam na zwrotniku opada i że mamy pasaty, tak, prawda? To okej. Okay. To tych cyrkulacji, takich dużych komórek cyrkulacyjnych, my wbrew pozorom na planecie mamy sporo. I to, że mamy dodatnią anomalię temperatury na Pacyfiku, to steruje takim elementem cyrkulacji, który się nazywa cyrkulacja Walkera. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że dużo za ciepły ocean, to jest dużo więcej konwekcji, a jak mamy dużo więcej konwekcji, to też te wszystkie mechanizmy, które się też w górnej atmosferze dzieją, są inne i bardzo szybko przez właśnie te mechanizmy cyrkulacji, obiegu masy i energii robimy sobie pogodę w Europie. Tak? Więc to jest tak, że tam są trzy kroki. To nie jest proste połączenie, że tu się ociepla na Pacyfiku, w związku z czym będzie ciepła i wietrzna zima. To nie jest takie proste, bo wbrew pozorom rozwijające się El Niño wróży nam zimę mroźną, ale suchą. No i oczywiście media teraz szaleją, co z tymi falami upałów. Natomiast jest też taka bariera predykcyjna. Czerwiec jest takim ważnym miesiącem, kiedy ta cyrkulacja na Pacyfiku się zmienia ze względu na monsuny i dopiero za tą będziemy mogli patrzeć i wtedy będziemy wiedzieć, będziemy mogli dać prognozę na dłuższy okres. Natomiast
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej już opublikował najnowszą eksperymentalną prognozę, o którą na koniec chciałam zapytać. Ale skoro zapytałam o ten Pacyfik i teraz pan tłumaczy, jak to wszystko ma, to co się dzieje tam ma wpływ na to, co my odczuwamy tutaj w naszym kraju, no to z jednej strony mamy nienaturalnie ciepłą Arktykę i topniejące lodowce, obok których zresztą nomen omen pan żeglował, o czym być może niektórzy słuchacze wiedzą, którzy słuchali naszych wcześniejszych rozmów. A z drugiej strony mamy potężne ulewy, które dosłownie topią włoskie miasta. To czy ten rozchwiany prąd strumieniowy po prostu zacina się w jednym miejscu, fundując nam albo tygodnie suszy, albo biblijne potopy?
2: Znaczy, no, jak popatrzymy na to, ile powierzchni planety zajmuje Pacyfik, to jak tam zrobimy coś, co jest nietypowe, a mamy dodatnią anomalię temperatury, to wpłyniemy na tą globalną cyrkulację i właśnie za dużo konwekcji na Pacyfiku powoduje, że w górnej atmosferze tworzą się takie fale, które właśnie modyfikują nasz prąd strumieniowy i on zamiast płynąć sobie mniej więcej równoleżnikowo, już ma taki potencjał do tego, żeby sobie zrobić meandry, a do tego dodamy jeszcze, no właśnie, rozmarzniętą Arktykę i no, tak naprawdę rekordowo ciepły rok w Arktyce, łącznie z tym, że koledzy z mojego instytutu po raz pierwszy od lat wiosennicy, czyli taka ekipa naukowców, która dociera do stacji w Hornsundzie na wiosnę, nie mogła tam dotrzeć, bo było za mało śniegu na skuter, a jednocześnie za dużo śniegu, za dużo lodu tak naprawdę na dotarcie statku. To proszę pamiętać też, że rozmarzająca Arktyka oznacza, że grubość lodu pływającego nam maleje, ale wtedy zwykle jego rozległość rośnie i niestety nie dotarli. Więc jeżeli mamy za ciepłą Arktykę, to maleje nam różnica temperatur pomiędzy biegunem a zwrotnikiem i wtedy już mamy gotowy ten prąd strumieniowy, zaczyna sobie nam meandrować i mamy przepływ powietrza z północy na południe i wtedy mamy takie uderzenia zimna, a proszę zauważyć, że zwykle paręnaście dni później mamy bardzo ciepło. No więc właśnie, bo nie przestaliśmy być w takiej typowej cyrkulacji wiatrów zachodnich, które pogody przynoszą z nadatlantyku, a zaczęliśmy być właśnie w takiej cyrkulacji północ-południe i siłą rzeczy bezdeszczowej cyrkulacji.
1: No to co dalej? Bo jeśli jest to jakaś nowa normalność, to do jakiego świata musimy się zacząć przyzwyczajać i czy jeszcze będziemy żyć w tym klimacie umiarkowanym, do którego byliśmy przyzwyczajeni przez lata? No i gdzie w tym wszystkim jest granica też naszej adaptacji?
2: To tak naprawdę jest kwestia kosztów, tak? I najbardziej nam się opłaca stabilizować klimat, bo proszę pamiętać, że zresztą niedawno opublikowany artykuł w Nature mówi, że to właśnie stabilność klimatu przez wiele set tysięcy lat spowodowała ten skok rozwojowy cywilizacji ludzkiej. My tak naprawdę chcemy mieć stabilny klimat, ponieważ to się nam opłaca. Wszystkie próby zastąpienia stworzenia takiego sztucznego klimatyzatora, no gdzie jest granica? No możemy zejść pod ziemię. Tak? Możemy zejść pod ziemię i żyć w całkowicie sztucznym środowisku. Tylko to jest po prostu potwornie drogie. W związku z czym opłaca się pewnie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, chociażby po to, żeby właśnie nie musieli schodzić pod ziemię. Proszę
1: tylko
2: państwa,
1: wszyscy muszą chcieć, panie Michale.
2: No tak, znaczy wszyscy muszą chcieć i teraz jest pytanie, jak to zrobić, tak? Teraz jest pytanie, jak to zrobić. Ja często w komentarzach pod swoimi wystąpieniami widzę, że państwo się obawiacie podatków. No ja powiem tak, no to jest to, co politycy rozumieją. Natomiast proszę też pamiętać, że wbrew pozorom pewne sukcesy my mamy jako ludzkość, bo już naukowcy skasowali ten najgorszy scenariusz zmiany klimatu. A dlaczego go skasowali? Nie dlatego, że się mylili, tylko że ta rzeczywistość, która mówi, nie inwestujemy w energetykę odnawialną i spalamy wszystkie paliwa kopalne, jakie mamy, ona już się nie ziści, dlatego że coraz więcej energii użytkujemy właśnie ze źródeł odnawialnych. W związku z czym już wiemy, że będzie lepiej. I dlatego ten najgorszy scenariusz został skasowany.
1: Panie Michale, to już musimy postawić kropeczkę, ale absolutnie jednym zdaniem, bo wracając do prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, to jest eksperymentalna, długoterminowa prognoza. Oczywiście. Jak to z nimi jest, to wiemy, ale ona pokazuje lato powyżej normy. A co mamy rozumieć przez lato powyżej normy? To jest gwarancja pięknej pogody czy zapowiedź niebezpiecznych anomalii?
2: Proszę Państwa, po pierwsze mamy lato meteorologiczne, czyli czerwiec, lipiec i sierpień. Jak Państwo wiecie, nawet w stabilnym polskim klimacie czerwiec i lipiec i sierpień różnią się między sobą, to po pierwsze. Po drugie, lato poniżej normy mówi, że jak zbadamy sobie średnią temperaturę z 3 miesięcy, bo o tym mówimy, to będziemy mieć wyżej niż typowy klimat. I teraz średnia oznacza, że musimy wziąć 2, 3, 30, 90 wartości, tak? Mhm. I średnia 0 wyjdzie nam z plus 10 i minus 10 i z plus 1 i minus 1. Także możemy się spodziewać ekstremów. No i też to, co się dzieje na świecie, chociażby ten tropikalny Pacyfik, o tym mówi.
1: I właśnie dlatego o niego dziś zapytałam. Michał Brenek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizyki Atmosfery. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
2: Cała przyjemność po mojej stronie.
0: Bardzo dziękujemy. Jeszcze tylko fragment wiadomości nadesłanej przez pana Roberta z Sosnowca. Obecnie w Polsce tylko aktywiści, wolontariusze i społecznicy działają w obszarze ochrony polskich rzek przy bierności rządu. Popołudnie małpa nowyświat.online. Za 2 minuty będzie 18:00.

0: Premier Peter Madziar oświadczył w Krakowie, że o pobycie polityka w Ameryce dowiedział się z prasy. Jeśli chodzi o miejsce pobytu pana byłego ministra Ziobry i pana Romanowskiego, my również dowiedzieliśmy się z prasy, że przebywa on w Stanach Zjednoczonych. Poprosiłem o udzielenie dostępnych na ten temat informacji. Z tego wiadomo, że nie opuścił Węgier przez granicę Schengen, więc najprawdopodobniej opuścił Węgry i wyjechał do Stanów Zjednoczonych z terenu jakiegoś innego kraju Unii Europejskiej. To kluczowa deklaracja Petera Madziara. Polski i węgierski resort sprawiedliwości mają jutro przeprowadzić pilne rozmowy, by ostatecznie wyjaśnić, czy i kto pomógł Ziobrze w ubieganiu się o status uchodźcy. Napięcie na linii Rosja-NATO rośnie. Po tym, jak nad Estonią i Łotwą doszło do kolejnych incydentów z udziałem bezzałogowców, rosyjski wywiad wprost zagroził państwom bałtyckim uderzeniem odwetowym. Rosyjska służba wywiadu zagranicznego oświadczyła, że Ukraina planuje wykorzystać terytorium państw bałtyckich do startów swoich dronów i zagroziła atakiem na ośrodki decyzyjne na Łotwie. Te oskarżenia zbiegły się w czasie z zestrzeleniem przez myśliwiec NATO ukraińskiego drona nad południową Estonią oraz naruszeniem przestrzeni powietrznej Łotwy.
1: Obserwujemy, że Rosja rozpoczęła aktywną kampanię dezinformacyjną przeciwko Łotwie, rozpowszechniając kłamstwa, że Łotwa zezwala ukraińskim siłom zbrojnym na wykorzystywanie swojej przestrzeni powietrznej do ataków dronów przeciwko Rosji lub że Łotwa planuje zezwolić na wykorzystanie swojego terytorium do takich ataków. Jest to kontynuacja kampanii dezinformacyjnej obserwowanej od początku marca. Prawda jest taka, że Łotwa nie zezwoliła ukraińskim siłom zbrojnym na wykorzystanie swojej przestrzeni powietrznej ani terytorium w celu realizacji misji samoobrony.
0: Mówił szef sztabu kryzysowego Łotwy Arvydas Ziles, tłumaczenie TVP Info. Ukraińskie MSZ kategorycznie zaprzeczyło rosyjskim twierdzeniom i oficjalnie przeprosiło Estonię za incydent. Rzecznik ukraińskiego resortu wyjaśnił, że to Rosja za pomocą systemów walki elektronicznej celowo przejmuje kontrolę nad ukraińskimi dronami i spycha je nad terytorium NATO, by budować fałszywą narrację propagandową. Na koniec zmieniamy temat. Wielkie święto w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Mieszkanka stołecznego zoo, samica mrówkojada o imieniu Yuri, kończy jutro 30 lat. To absolutny rekord. Yuri jest oficjalnie najstarszym mrówkojadem olbrzymim na świecie, żyjącym pod opieką człowieka. Jubilatka zaprasza na swoje urodziny jutro punktualnie o 12 przed swój wybieg. W programie imprezy zaplanowano m.in. pokazowe przygotowanie posiłku, konkursy z nagrodami oraz oczywiście specjalny urodzinowy tort dla solenizantki. Opiekunowie zachęcają też odwiedzających do przynoszenia urodzinowych laurek i kartek dla Yuri. Wszystkie szczegóły na stronie internetowej warszawskiego zoo. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: I już Państwo wiedzą, co trzeba jeść, aby żyć długo i szczęśliwie. No chyba, że mają Państwo jakiś własny pomysł na dietę. Już po godzinie 18 znowu się kłaniamy radiowo-popołudniowo.
3: Nowy Świat po południu.
2: Aha, i żeby była jasność, nie tylko mrówki tu wchodzą w grę, bo jeszcze termity są w menu mrówkojadów. Sprawdziłem, doczytałem. Kolejny serwis informacyjny niebawem, czyli już po zakończeniu popołudniowego programu, a tymczasem jesteśmy znowu przy skrzynce popołudnie@nowyswiat.online i wsłuchujemy się w głosy 224 280 280. Ja jeszcze wczytuję się w komentarze. Grupa patronek, patronów i patroniątek na Facebooku działa The Black Key.

0: Stop Arguing Over Me, czyli Nie kłóć się ze mną, The Black Keys. I tak zaczynamy trzecią godzinę muzycznie. Zaczynamy trzecią godzinę. Ksenia Maćczak, Franek Wójcicki, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak. Już teraz Rafał Lewandowski, realizujący program. Kuba Ferlin, dobierający odpowiednie brzmienia, muzyczne, piosenkowe brzmienia do tego, o czym opowiadamy do 19. I Michał Porycki przed mikrofonem. Dostałem zdjęcia, właściwie wszyscy korzystający z grupy facebookowej, grupy osób patronujących, zostali poczęstowani fotografią pani Ewy z jakiegoś najwyraźniej stadionu. Zastanawiam się, co to za dyscyplina sportu. Nieliczni oglądający na trybunach, a na płycie tłum. Na środku jeszcze jakaś wolna przestrzeń na podwyższeniu. To może być jakaś kultura i sztuka, podejrzewam. Pani Ewo, bardzo dziękuję. Wracając jeszcze do informacji, o których rozmawialiśmy, wspominaliśmy w drugiej godzinie. Jutro burze niewykluczone są w całej Polsce. Wrócę do raportu synoptyków meteorologów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Już o 18.30 w ostatniej dziś prognozie pogody, ale jeśli chodzi o studnie, o pobór wody, to jeden z naszych słuchaczy, jeden z naszych stałych słuchaczy, dostrzega w tym temacie inny, niezwykle istotny także aspekt.
1: Od setek lat studnia jest miejscem, przy którym spotykają się młode dziewczyny i młode chłopaki. W filmie Sami Swoi córka Kargula zagląda do studni, pochyla się i woła "Woo!", a z drugiej strony młody Pawlak pochyla się i zagląda, no, pod pretekstem zaglądania do studni. "Woo!". Ja bym zniósł wszelkie zakazy budowania studni. Przecież chodzi nam o demografię.
0: Panie Marku, a topielice? Pamięta pan tam topielice jeszcze? A poza tym, jak się człowiek tak w te studnie patrzy, a potem mu się w nocy przyśni. Ja nie wiem, czy sprawa jest aż tak prosta, aż tak łatwa. 224, 280, 280. Być może jeszcze w korespondencji wrócą państwo do kwestii związanych z wodą i z jej nieobecnością, z przymrużeniem oka, jak w tym przypadku, lub też na poważnie popołudnie małpanowyświat.online.
2: Nowy Świat po południu.
0: A my tymczasem zmieniamy temat, bo już za chwilę porozmawiamy o karze śmierci, a właściwie o wyrokach wykonanych na świecie. Tak źle w statystykach nie było od początku lat 80.
3: Tym krajem z największą liczbą odnotowanych egzekucji jest Iran. Jednak są także kraje, które ukrywają dane na temat kary śmierci. To są na przykład Chiny, gdzie prawdopodobnie liczbę egzekucji można liczyć nawet w tysiącach.
4: Kara śmierci okazuje się, że nie ma tego odstraszającego charakteru i w samej Polsce przestępczość jest mniejsza niż w przeszłości, chociaż kary śmierci nie ma.
0: Razem z Kacperem Badurą zajrzymy niebawem do raportu Amnesty International, z którego wynika, że w ubiegłym roku liczba wykonanych wyroków śmierci wzrosła o prawie 80%. Dlaczego? Na to pytanie spróbujemy też odpowiedzieć po 18.30, gdy naszym i państwa gościem będzie Krzysztof Nadratowski z Amnesty International.

0: 15 minut po godzinie 18 w popołudniowym programie. Zgodnie z zapowiedzią zmieniamy temat, porozmawiamy o wyrokach, o karach, tych najsurowszych. Być może niektórym wydaje się, że pozbawianie ludzi życia to staroświecka metoda zniechęcania do popełniania przestępstw. Tymczasem w ubiegłym roku na całym świecie stracono o 80% więcej osób niż rok wcześniej. To najwięcej od początku lat 80. Dlaczego, skoro tak wielu ekspertów wskazuje, podaje dane, różne historyczne wartości, z których wynika, że surowe kary nie sprawiają, że przestępcy zaczynają postępować zgodnie z prawem? I o tym dziś Kacper Badura.
1: W zeszłym roku wykonano najwięcej egzekucji od ponad 40 lat, mówi Krzysztof Nadratowski z Amnesty International.
2: To 2707 ludzi pozbawionych życia przez władze w swoich państwach. Tym krajem z największą liczbą odnotowanych egzekucji jest Iran. Jednak są także kraje, które ukrywają dane na temat kary śmierci. To są na przykład Chiny, gdzie prawdopodobnie liczbę egzekucji można liczyć nawet w tysiącach.
1: Kara śmierci nadal obowiązuje w około 50 państwach na świecie. Najczęściej są to kraje o autorytarnym modelu władzy, w których nie są przestrzegane prawa człowieka. Profesor Agnieszka Bińczyk-Misala z Uniwersytetu Warszawskiego podkreśla, że kara śmierci nie jest stosowana wyłącznie wobec sprawców najcięższych zbrodni. Według danych Amnesty International aż 2159 egzekucji wykonano w samym Iranie.
3: Akurat w przypadku Iranu jest to związane po prostu z polityką reżimu, z wykonywaniem kary śmierci wobec wrogów politycznych, ale także około połowy tych egzekucji zostało orzeczonych w związku z przestępstwami narkotykowymi. Oczywiście trzeba tutaj powiedzieć, że przestępstwa narkotykowe nie są uważane przez Organizację Narodów Zjednoczonych za wystarczająco ciężkie, aby w sposób rzetelny kara śmierci mogła być orzeczona.
1: Kara śmierci stosowana jest także w Stanach Zjednoczonych,
3: gdzie po prostu procentowo ten skok był największy. I to jest akurat zasługa Florydy i gubernatora Rona DeSantisa, który po prostu przyspieszył podpisywanie wykonywania już orzeczonych wcześniej kar śmierci, ale tam też po prostu doszło do zmiany po masakrze w szkole Parkland, gdzie sprawca masakry otrzymał dożywocie, nie karę śmierci. To się spotkało z taką krytyką społeczną i rzeczywiście on postanowił przyspieszyć wykonywanie kary śmierci. No poza tym też na Florydzie złagodzono jakby kryteria orzeczenia. Wystarczy, że w ławie przysięgłych jedynie 4 na 8 ławników poprze karę śmierci, żeby mogła ona być orzeczona. Każdy taki kontekst lokalny jest ważny, gdy rozmawiamy o karze śmierci.
1: Jeszcze w 2007 roku ponad 60% Polaków opowiadało się za przywróceniem kary śmierci. Wynika z badań CBOS-u, a już w 2023 roku takie stanowisko deklarowało tylko 39% badanych. Ponad połowa Polaków sprzeciwia się dziś powrotowi do wykonywania wyroków śmierci, wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Dlaczego więc na świecie rośnie liczba wykonywanych egzekucji? Prawdopodobnie stajemy się coraz bardziej radykalni, a sytuacja geopolityczna jest niestabilna. Zdaniem adwokat Anny Jaczun, wszelkie propozycje przywrócenia kary śmierci mają charakter czysto populistyczny.
4: Samo istnienie kary śmierci, funkcjonowanie jej w systemie prawnym nie ma charakteru odstraszającego. Pomijam ewentualne konsekwencje humanitarne i moralne dla osób, które miałyby wykonywać w imieniu państwa tą karę śmierci. Wrzucanie tego tematu w Polsce, w kraju, który jest w Unii Europejskiej, kraju, który należy do Rady Europy. Nasz krąg kulturowy, nasz krąg prawny jest zbudowany na tym fundamencie prawno-człowieczym. No to wrzucanie tego typu tematów to jest nic innego jak populizm, ponieważ konsekwencje dla Polski wprowadzenia kary śmierci z powrotem, przywrócenia do naszego systemu prawnego, no to byłyby druzgocące. Przede wszystkim byłby to polexit tak naprawdę. Mamy na przykład sprawę Tomasza Komendy. Nie wiadomo, co by się stało, gdyby kara śmierci była w naszym systemie prawnym. Wiemy, że to nie jest jedna sprawa. Mamy pomyłki sądowe, no to jednak to życie ludzkie jest najcenniejsze, najwyższą jest wartością i da się przekonać w indywidualnych rozmowach osoby, które się deklarują jako zwolennicy wprowadzenia kary śmierci, że jednak to może nie jest najsensowniejsze rozwiązanie.
1: W Europie kara śmierci obowiązuje obecnie jedynie na Białorusi. W Polsce ostatnią egzekucję przeprowadzono w 1988 roku. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: A wracając do Białorusi, w Europie i Azji Środkowej nie odnotowano żadnych wyroków śmierci ani egzekucji. Rok 2025 był pierwszym od czasu objęcia urzędu przez prezydenta Aleksandra Łukaszenkę, w którym Amnesty International nie odnotowała żadnych nowych wyroków śmierci ani egzekucji w tym kraju. Dodam jeszcze, że Kirgijski Trybunał Konstytucyjny uznał starania o przywrócenie kary śmierci za niezgodne z konstytucją. Rosja i Tadżykistan nadal przestrzegały, w ubiegłym roku przestrzegały moratorium na egzekucję. Wrócimy do tego tematu po godzinie 18.30. Michał Brenek był już naszym gościem wcześniej. Krzysztof Nadratowski, przewijaj scenariusz, drogi Porycki Michale. Krzysztof Nadratowski, Amnesty International. Pan Krzysztof koordynuje publikację raportów Amnesty International właśnie na temat stanu praw człowieka, ale także na temat kary śmierci. Dlaczego rok ubiegły był w tym negatywnym tego słowa znaczeniu przełomowy i liczba wykonanych kar śmierci wzrosła do najwyższego poziomu od 1981 roku? Zastanowimy się między innymi, czy autorytarne rządy właśnie w ten sposób próbują udowodnić, że wciąż trzymają się mocno i że wciąż zarządzają krajem nawet w czasach chaosu. Baby Rose przez moment, 21,5 minuty po 18:00. We'll be right back.

Gdyby był pan tak łaskaw i jeszcze o wodzie oraz o prognozach hydrologicznych wspomniał po 18.30 w prognozie, mógłbym to zrobić, ale proszę pamiętać, że chętnie wspieram się wiadomościami nadesłanymi przez słuchaczki i słuchaczy i dzięki temu mam informacje z pierwszej ręki. Ja wiem, te synoptyczne raporty z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej to też sprawdzone informacje, potwierdzone z pierwszej ręki, ale te od państwa cenię sobie, bardzo sobie cenię. Pan Adam napisał, niedobór wody w wodociągu, szczególnie w czasie suszy, o czym przecież wielokrotnie słyszeliśmy, między innymi w gminie Piaseczno, to być może jest luksus związany z posiadaniem zielonego trawnika. Na terenach podmiejskich jest dużo domów z pięknymi, idealnymi, wręcz zielonymi trawnikami. Jak to możliwe? Dzięki pitnej wodzie z wodociągu używanej do nawadniania, której potem brakuje do celów, jak się wyraził nasz słuchacz, bytowych. Zaczęły padać deszcze, problem ciśnienia wody w wodociągu zniknął. Kończy swoją wiadomość. Po południe małpanowyświat.online. O tych deszczach też będę opowiadał. O tym, co w kolejnych godzinach nad Polską oczywiście także będę wspominał. Jeszcze raz zachęcając państwa do wzięcia udziału w prognozie pogody w charakterze pogodowych korespondentów. 224, 280, 280. Death Meets tylko przez moment. Death Meets w popołudniowym programie.

0: Pogoda.
1: Stabilny poziom wody oraz niewielkie spadki na większości stacji hydrologicznych. To o tym właśnie piszą także na portalu X eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tylko na Górnej Wiśle i Odrze zobaczyliśmy, można zaobserwować niewielkie wzrosty poziomu wody, co związane jest z opadami, ale eksperci uspokajają. Nie widzą powodów, aby mówić o przekroczeniu stanów ostrzegawczych w kolejnych godzinach, ani o kolejnych zagrożeniach hydrologicznych. Być może tam, gdzie pojawią się opady burzowe, będzie nieco inaczej. W kolejnych dniach bez zmian poziom wody będzie się stabilizował i raczej obniżał, no i będą obowiązywały kolejne ostrzeżenia związane z suszą hydrologiczną. Co na termometrach? W tej chwili w kraju od 11, prawie 12 stopni w Gdańsku i w Łebie do 21 stopni w Słubicach. Nocą najwięcej chmur na krańcach zachodnich oraz na północnym wschodzie. W Bieszczadach może nawet popadać deszcz. Do tego jeszcze mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna od 3 stopni z plusem w Kotlinach Karpackich, przez 5 stopni na Kaszubach i Zatoce, w okolicach Zatoki Gdańskiej, 8 stopni w centrum, a najcieplej na wschodzie do 12 stopni Celsjusza. Jutro burze mogą się pojawić w całej Polsce, ale największe szanse na ich wystąpienie od Pomorza Środkowego po Śląsk oraz od Warmii i Mazur po południowe Podlasie i północną Lubelszczyznę. Głównym zagrożeniem podczas burz będą oczywiście intensywne opady deszczu do 25 litrów wody na metr kwadratowy, ale także grad i porywy wiatru, które być może nie przekroczą, ale kto wie, 65 km na godzinę. 224, 280, 280. Wracamy za chwilę do głównego tematu trzeciej godziny popołudniowego programu. No i przypominam, że naszym gościem będzie Krzysztof Nadratowski z Amnesty International.

0: Przepytanie.
1: Kara śmierci w statystykach, w historii i skuteczność kary śmierci, choć o tym ostatnim temacie na pewno najmniej pomówimy z naszym gościem niebawem. W ubiegłym roku liczba wykonanych kar śmierci wzrosła do najwyższego poziomu odnotowanego przez Amnesty International. Od 1981 roku w 17 krajach stracono ponad 2700 osób. To o prawie 80% więcej niż rok wcześniej. Pan Marek, nasz słuchacz, pisze list do redakcji: kara śmierci wykonywana jest szybko. Skazaniec nawet nie poczuje cierpienia, co innego kara chłosty. Poczułby karę albo za kradzież, będzie obcinana dłoń, to na pewno przestępcy zastanowiliby się dwa razy. Złodzieje mają po prostu kiepskie sumienie, nie mają litości dla innych, no i dla siebie też nie mają. Pisze komentujący temat ostatniej godziny popołudniowego programu słuchacz Radia Nowy Świat. A razem z nami Krzysztof Nadratowski, Amnesty International. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Pan Krzysztof, dodam, koordynuje publikację raportów Amnesty na temat stanu praw człowieka, ale także na temat kary śmierci. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać i porozmawiać, choć te statystyki są zatrważające. 80% więcej wykonanych wyroków śmierci niż rok wcześniej. Co takiego wydarzyło się w ubiegłym roku? A może to jakiś błąd w statystykach, w zbieraniu tych danych?
2: No cóż, nie jest to błąd, ponieważ też nasza metodologia w ostatnich latach wciąż jest taka sama. Opieramy się z jednej strony na tych wyrokach, które zostały po prostu opublikowane przez władze, ale też na raportach innych organizacji pozarządowych zajmujących się karą śmierci w konkretnych krajach, czy na relacjach rodzin tych osób. Ale gdy spojrzy się na te zatrważające słupki statystyk, okaże się, że tutaj tą niechlubną zasługę w tym ma przede wszystkim Iran i kara śmierci wykonywana w tym kraju, których to było ponad 1100 więcej niż w zeszłym roku, ponad 2100 potwierdzonych przypadków, bo trzeba podkreślić, że mówimy o tych, które udało nam się potwierdzić. Właśnie ponad 2100 dotyczyło Iranu.
1: A w tym całym zestawieniu, bo warto dodać, że na całym świecie pod koniec ubiegłego roku co najmniej 25,5 tysiąca osób było skazanych na karę śmierci. Na szczycie listy państw, w których wykonuje się najwięcej wyroków, są także Chiny, choć wspominaliśmy już o tym, tej prawdziwej skali w przypadku Chin nie znamy, bo dane są objęte w tym państwie tajemnicą państwową, dane dotyczące liczby wykonanych wyroków. No to po pierwsze, jak interweniować w takich sytuacjach, bo Amnesty International interweniuje i namawia do interweniowania innych, gdy nie wiemy, na kim ciąży ten najsurowszy wyrok, i jaki pańskim zdaniem sens ma stosowanie kary śmierci, gdy nawet współobywatele skazanego nie dowiadują się, że kara została wykonana?
2: No faktycznie Chiny są takim jednym z tych charakterystycznych krajów, które utajniają te wyroki. Można powiedzieć, że w tym przypadku kara śmierci i to, że jest objęta tą tajemnicą, jest po prostu pewną cechą całego aparatu państwa, tak, i pokazywania kontroli i siły. Z tego, co wiemy, też niejako wprost od rządu chińskiego, który też czasem mówi, dlaczego jest ta kara śmierci i za jakie przestępstwa. Teoretycznie mowa tutaj przede wszystkim o różnego rodzaju poważnych morderstwach, przestępstwach narkotykowych, czy związanych z krzywdzeniem dzieci, ale też przestępstwach finansowych, korupcji. Dużym tutaj też elementem jest szpiegostwo i po prostu też skazywanie na śmierć obywateli innych krajów. I tutaj też z tego powodu, jako że Chiny z jednej strony stosują tego rodzaju praktyki wobec osób żyjących w tym państwie, a z drugiej strony oczywiście są ważnym partnerem biznesowym dla prawie wszystkich w zasadzie krajów na świecie. Z tego powodu też można powiedzieć, że ta tajemnica tutaj jest rządowi przydatna. Natomiast jak działać w takich sytuacjach? No cóż, trzeba powiedzieć, że jest to bardzo trudne i w dużej mierze tutaj są nieco związane nasze ręce, jeżeli chodzi o te konkretne przypadki. Tym bardziej, że w przypadku chociażby Chin, mówimy też o różnego rodzaju blokadach informacyjnych. ale to oczywiście też nie tylko Chiny, bo też Korea Północna, Wietnam utajniają te dane. No więc w tych sytuacjach bardziej staramy się po prostu walczyć ogólnie o rozwiązania prawne i o po prostu abolicję, czyli unieważnianie tych wyroków i niestosowanie kary śmierci.
1: Pan Robert pisze, rzecz oczywista, ale dziękuję panu, panie Robercie, za zwrócenie uwagi. Kara nieodwracalna jest nieodwracalna. Co w przypadku, gdy po latach wychodzi pomyłka? Przecież i w Polsce znamy takie przypadki, to pełna zgoda. To wracając jeszcze do kar wykonywanych oraz zasądzanych, czy państwo obserwują to, że wpływ na to, ile tych wyroków zapada albo ile jest wykonywanych, ma sytuacja polityczna w danym kraju? Ja wróciłbym na chwilę do Iranu. Czy to, co tam się dzieje, może być związane z ubiegłorocznym atakiem Izraela i Stanów Zjednoczonych na infrastrukturę służącą produkcji wzbogaconego uranu? I czy to oznacza, że w tym roku będzie jeszcze gorzej, no bo ta wojna eskalowała?
2: Faktycznie widzimy takie powiązanie, bo wystarczy powiedzieć, że no, ten konflikt z Izraelem był w czerwcu zeszłego roku,
1: Tak.
2: a jakby rozłożenie tych egzekucji jest takie, że w pierwszej połowie mieliśmy ich ponad 600, a w drugiej połowie roku ponad 1500. Więc to pokazuje, że faktycznie te wydarzenia miały na to wpływ, a to w dużej mierze dlatego, że gdy pojawia się taka sytuacja zagrożenia, rośnie między innymi liczba wyroków za takie przestępstwa, jak właśnie szpiegostwo, jak współpraca z wrogimi rządami. A niestety w Iranie trzeba powiedzieć, że często pod tego rodzaju przestępstwa jest kwalifikowany po prostu sprzeciw wobec władzy.
1: Tak.
2: Czy jakaś próba domagania się własnych praw. A w przypadku tego rodzaju przestępstw w Iranie kara śmierci jest karą obowiązkową, czyli gdy tylko swego rodzaju wina zostanie w cudzysłowie udowodniona, to kara śmierci jest jakby tutaj jedynym, co sąd może stwierdzić.
1: Czyli orzekanie kary śmierci jest czymś w rodzaju takiego zastępczego sposobu pokazywania, że państwo jest silne i sprawcze, nawet jeśli nie jest w stanie obronić obywateli przed bombami spadającymi z nieba, to trzyma się mocno.
2: Tak, no i tutaj też w przypadku Iranu, no, mamy do czynienia też z takimi bardzo niejasnymi przesłankami, które prowadzą często do tej kary śmierci. To są przestępstwa jak na przykład zbrojny bunt przeciw państwu albo wrogość wobec Boga. Często też wymuszone zeznaniami, przyznanie się do winy, tortury, które są stosowane wobec chociażby protestujących przeciwko rządowi. I pod wpływem tych tortur no, ludzie często przyznają się po prostu do wszystkiego.
1: A czy akty łaski mogą mieć podobną moc, to znaczy mogą być takim sygnałem, że państwo jest silne, a władca nie dość, że sprawiedliwy, to jeszcze łaskawy, nawet zły, silny, autorytarny, zyskuje w oczach ludu, gdy ocali skazańca?
2: Teoretycznie mogłoby tak być i w minimalnym stopniu można powiedzieć, że jest, jednak nie dotyczy to, taka polityka nie jest na użytek wewnętrzny, a często jest raczej na użytek zewnętrzny, czyli żeby to władze właśnie na zewnątrz pokazały się jako normalne kraje, tak, jako łaskawi, cywilizowani władcy, tak, z którymi warto współpracować. I faktycznie my czasem, można powiedzieć, trochę wykorzystujemy tę cechę rządów, ponieważ chociażby gdy organizujemy akcje, które no najlepiej działają dla indywidualnych przypadków, które można nagłośnić, które w jakiś sposób stają się medialne, i tak na przykład w zeszłym Nie, 2 lata temu takim przykładem był irański raper Tumasz Salehi, który faktycznie został od tej kary śmierci uratowany, ale w jego sprawie działało Amnesty International, działały organizacje także międzynarodowe. I można powiedzieć, że gdy o takim przypadku zrobi się głośno, no to często właśnie udaje się taką osobę uratować, że ten wyrok jest cofany, często osoby są uniewinniane jako właśnie takie pokazanie światu, że no my tutaj, prawda, jako rząd jesteśmy otwarci na rozmowy, jesteśmy łaskawi i tak dalej. No i na to też często liczymy, jednak no niestety jest to trudne też, gdy mówimy o takiej skali egzekucji, ale taka presja ma sens, dlatego chociażby zachęcam do zajrzenia na stronę Amnesty International, gdzie między innymi można właśnie znaleźć apel w obronie skazywanych na karę śmierci protestujących w Iranie.
1: Czyli, krótko mówiąc, to działanie indywidualne, bo właściwie to poprzednie pytanie było wstępem do kolejnego, bo co możemy zrobić my, zwykli ludzie, żeby zatrzymać wykonanie kary albo zrobić szum wokół jakiejś sprawy, wokół jakiegoś skazańca, aby do wykonania wyroku nie doszło. Wystarczy mówić o tym dużo w mediach społecznościowych, czy pisać listy do tych, którzy są w odosobnieniu oraz do władz państwa, do ambasad być może tych państw, które przetrzymują skazańców w celach śmierci, do ambasad oczywiście w naszym kraju.
2: Do ambasad też, ale co warto podkreślić, często działa też apelowanie chociażby do naszych rządów. Czyli chociażby możemy też pisać apele do rządu polskiego. Czasem tak robimy, chociażby do ministra spraw zagranicznych, ponieważ no, gdy życie tych osób, o których mówimy, widać, że jest w jakiś sposób, czy no, każde życie jest ważne, ale jakby rośnie jego znaczenie, tak, w takim kontekście medialnym, czy właśnie na arenie międzynarodowej. No i wtedy te władze, które skazują taką osobę na karę śmierci, no mogą w jakiś sposób traktować taką osobę, czy taki wyrok jako coś, czego mogą użyć w jakiejś transakcji, w jakiejś wymianie chociażby, tak, w jakimś zniesieniu sankcji, czy w jakimś...
1: Życie staje się walutą.
2: Trochę niestety tak. No i oczywiście tak nie powinno być, ale no staramy się nagłaśniać te przypadki. No i faktycznie jest to często szansa właśnie, żeby wpływać nawet na takie władze, które wydają się nienaruszalne.
1: Tak, ja mam wrażenie, że w oczach tych najważniejszych władców, zresztą pewnie nie tylko, życie ludzi ma po prostu momentami coraz mniejsze znaczenie, dlatego staje się też walutą, choć tak jak pan powiedział, tak być nie powinno. Ponad 1200 egzekucji, wracając jeszcze do raportu Amnesty International, zostało przeprowadzonych niezgodnie z prawem międzynarodowym. I ja się zastanawiam, czy większym problemem, to znaczy oczywiście wykonywanie tych egzekucji to jest coś, co sprawia, że rzeczywiście cofamy się gdzieś do jakiejś historii, a przecież nie chcielibyśmy iść w tamtą stronę, tylko iść w przyszłość. Ale czy większym problemem jest ich liczba, czy charakter przestępstw, za które jest orzekana najsurowsza skara? Pan mówił ten przykład Iranu i te zarzuty oraz niejasne powody, które za nimi stoją. To jest jednak większy chyba problem.
2: Dość trudno tutaj podać taką jednoznaczną odpowiedź. Jeśli chodzi o te wyroki wydane niezgodnie z prawem międzynarodowym, to głównie tyczy się to przestępstw narkotykowych czy wyroków wykonanych na osobach niepełnoletnich. Choć jako Amnesty walczymy o świat, w którym za żadne przestępstwo, jakby w żadne prawo międzynarodowe w ogóle nie będzie pozwalać na wykonywanie kary śmierci. Natomiast trochę takim właśnie dużym problemem jest to, jak to, za co są orzekane te wyroki, właśnie jak to jest stosowane, czyli że jak podciąga się pod różnego rodzaju przestępstwa, różnego rodzaju działania, tak? No chociażby przykładem, który pewnie niestety będzie mocnym przykładem w przyszłym roku, jest Izrael, gdzie kilka tygodni temu wprowadzono między innymi no, karę śmierci wobec osób, które przeciwdziałają państwu Izrael na zachodnim brzegu. Co często może się sprowadzić do tego, o czym mówimy, że po prostu dana osoba jest Palestyńczykiem. Tak? Wystarczy być Palestyńczykiem na zachodnim brzegu i na przykład nie pozwolić wejść wojsku do swojego domu i to już jest działanie przeciwko państwu Izrael, za co jest obowiązkowa kara śmierci. Więc no, tego typu przykłady pokazują, jak kara śmierci właśnie jest stosowana głównie do uderzania też często właśnie w grupy, które w jakiś sposób rządzący chcą zlikwidować, pozbyć się lub je osłabić.
1: Wrócę jeszcze na moment do innego dokumentu, do raportu na temat praw człowieka wcześniej przygotowanego przez Amnesty International i czytamy w nim między innymi, to się przebiło do opinii publicznej, taki cytat: jesteśmy w najtrudniejszym momencie naszych czasów. Co to znaczy?
2: Znaczy to tyle, że ten porządek, głównie w wymiarze międzynarodowym, do którego trochę się przyzwyczailiśmy, ten budowany po dwóch wojnach światowych, czyli oparty właśnie na współpracy, na instytucjach międzynarodowych, na prawie, które wzmacnia te słabsze państwa i często też po prostu słabszych ludzi wobec tych, którzy są silni, tych, którzy mają więcej rakiet, więcej głowic jądrowych i tak dalej. No i widzimy w naszych raportach z ostatnich lat, no jakby w tym ostatnim właśnie, mówimy to już najdobitniej, no że ten system wyczerpał się, a zamiast niego jest budowany system oparty głównie na nierównościach i właśnie na prawie siły. Chociażby można to zaobserwować chyba tak najbardziej jaskrawo w działaniach właśnie USA i Izraela, w różnego rodzaju takich szantażach, że nie zrobicie tego, co my chcemy, no to przestaniemy was wspierać, nie wiem, nałożymy cła, zabierzemy nasze wojska i tak dalej. No i tu znowu trochę wracamy właśnie do takiej sytuacji, w której no, rządzi prawo silniejszego. No i cóż, dlatego ta sytuacja jest tak trudna.
1: Być może dzieje się tak, gdyż coraz częściej do władzy dochodzą populiści, i to dlatego sytuacja także w tej kwestii się zmienia. To ja na koniec jeszcze chciałbym zapytać pana, kto pańskim zdaniem najbardziej boi się praw człowieka? Autorytarni władcy, a może ci cyfrowi giganci, cyfrowe korporacje?
2: No myślę, że w ostatnich latach obserwujemy trochę jakby taki mariaż tych silnych korporacji właśnie z silnymi
1: Tak,
2: władzami.
1: to prawda.
2: Wszyscy chociażby pamiętamy wyczyny Ilona Muska w administracji Donalda Trumpa, czy chociażby promotorem wiceprezydenta USA też jest jeden z magnatów Doliny Krzemowej, Peter Thiel. No i widzimy pewien taki sojusz tych dwóch grup, które jakby się zastanowić, no przede wszystkim są osobami, które czerpią właśnie z rosnących nierówności, które to no, są jednym z największych aktualnie problemów na świecie i które pewnie będą rosnąć w związku chociażby z katastrofą klimatyczną. No więc powiedziałbym, że chyba najbardziej praw człowieka dziś boją się ludzie, którzy mają już tak wiele, że jedyne co im pozostaje to więcej władzy, więcej bezkarności, czy więcej wdrażania swoich pomysłów na to, jak świat zmienić. A prawa człowieka, które no, gwarantują każdemu człowiekowi prawo, równość, no, są czymś, co do takiego świata, w którym rządzą silni, bogaci, bezkarni, są czymś, co nie pasuje i dlatego myślę, że tak przeszkadzają.
1: Krzysztof Nadratowski, Amnesty International. Bardzo dziękuję za spotkanie w popołudniowym programie.
2: Bardzo dziękuję panu. Bardzo dziękuję za wysłuchanie wszystkim słuchaczom i słuchaczkom.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

Lime Garden i popołudniowy program zamykamy, kończymy, dziękujemy. 4 minuty do godziny 19, a po godzinie 19 panowie Waglowie wystąpią w radiu po 19 do 21. Tak, będą dzisiaj poskładani, zresztą redaktor WW wszystko Państwu wyjaśni po godzinie 19 na wstępie, przez Rafała Lewandowskiego oczywiście poskładani. A Rafał Lewandowski bardzo też Państwu chciałby podziękować za ostatnią godzinę, którą realizował w popołudniowym programie. I to właściwie byłoby wszystko, gdyby nie to, że Ksenia Maćczak wszystko przygotowywała i program wydawała. Franek Wójcicki odbierał telefony, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, zespół redakcyjny się kłania, Kuba Ferlin, przedstawiciel redakcji muzycznej, człowiek redakcji muzycznej, razem z nami przygotowujący program, i Michał Porycki przed mikrofonem zasiadający. To my wszystko tutaj robiliśmy, a Państwo robili tam, czyli pisali listy, telefonowali i komentowali facebookowo. Proszę nie ustawać w tych komentarzach, gdyż oczywiście do północy jeszcze dużo różnych atrakcji antenowych, bo przecież i Punkt Widzenia dzisiaj, i Bezkres, i Między Światami. Cieszę się, że Państwo tam są, a my jesteśmy tu. Jutro o 16 też tu będziemy. I znowu wszystko się zacznie popołudniową porą. Pixies to już tak na pożegnanie. Proszę się spokojnie trzymać i proszę pamiętać o kolejnych autorach, audycjach i o tym, że jutro też od rana nadajemy.

0: Armii Stanów Zjednoczonych. Szef MON uspokaja i podkreśla, że Pentagon przygotowuje nowy plan rozmieszczenia wojsk w Europie, ale żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności bojowych Amerykanów w Polsce nie zapadła. W trakcie rozmowy Hegseth miał wielokrotnie powtórzyć, że Warszawa jest dla Waszyngtonu modelowym sojusznikiem. Wątpliwości na miejscu ma ostatecznie wyjaśnić generał Christopher Mahoney podczas zaplanowanej na jutro wizyty w Warszawie. Zastępca szefa Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA spotka się z kierownictwem Polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej. Ponad 3000 ataków na opiekę zdrowotną w Ukrainie. Celem są szpitale, przychodnie i karetki pogotowia. Światowa Organizacja Zdrowia bije na alarm. Tak dramatycznej statystyki nie było jeszcze w żadnym konflikcie zbrojnym na świecie. Wolontariusze z polskiej misji medycznej podkreślają, że niszczenie opieki zdrowotnej to celowa, bezwzględna strategia Rosji. Mimo niebezpieczeństwa na pierwszej linii frontu cały czas działają polscy wolontariusze. O tym, kto najbardziej potrzebuje teraz wsparcia, mówi Małgorzata Olasińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej.
1: Kliniki mobilne Polskiej Misji Medycznej pracują w obwodzie charkowskim i sumskim, tam, gdzie jest linia frontu. To tam zostały najsłabsze grupy społeczne, osoby niepełnosprawne, starsze, kobiety w ciąży, matki z kilkorgiem dzieci. To są grupy, które są bardzo mało mobilne, mają niewielkie dochody, a zostały pozbawione dostępu do lekarza.
0: W rejonach objętych walkami wciąż przebywa ponad 3 miliony osób. To duży krok w stronę budowy centralnego portu komunikacyjnego. Decyzja lokalizacyjna dla lotniska w Baranowie jest już ostateczna. Spółka CPK poinformowała, że minister finansów i gospodarki odrzucił wszystkie odwołania w tej sprawie. Oznacza to zielone światło dla harmonogramu prac. Budowa gigantycznego lotniska i węzła kolejowego między Warszawą a Łodzią ma ruszyć oficjalnie w tym roku. Inwestycja obejmie obszar ponad 2,5 tysiąca hektarów. Zgodnie z planem rządowego programu Port Polska, lotnisko ma przejść niezbędne certyfikacje w 2031 roku, a pierwsi pasażerowie odlecą z Baranowa rok później. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Dzień dobry Państwu. To ja, Pani Bum Bum. No, dzisiaj składak, tak jak zapowiadaliśmy, zaczynamy od muzeum. Ja w tym muzeum troszkę przejdę z muzyki rockowej, ale przebojowej do takich twórców, myślę, ponadczasowych rock'n'rolla i stricte rockowej muzyki. I głównie będą to trzy tria międzyświatowe, którym chciałem poświęcić chwileczkę uwagi. Zaczęliśmy oczywiście od Hendrixa i od Crosstown Traffic, znanego Państwu doskonale utworu z Electric Ladyland. To był 68 rok. No, powiem tylko tyle, że zespół Hendrixa to był taki twór troszkę menadżerski. Chess Chandler, który się nim zajmował, wymyślił sobie, żeby podbicie rynku muzycznego i tego rockowego rynku z czarnoskórymi muzykami będzie trudne. W związku z tym zaproponował Hendrixowi, ściągając go ze Stanów, dwóch białych muzyków, Lala Reddinga i Mitcha. Oczywiście Mitch Mitchella. Oczywiście nie była to współpraca idealna, zwłaszcza z Noelem Reddingiem były często konflikty, ponieważ Noel Redding był gitarzystą generalnie i domagał się tego, żeby na każdej płycie była jego kompozycja. I nie były to, nie da się ukryć, najlepsze rzeczy. A te konflikty doprowadzało do takich sytuacji, że Redding wychodził ostentacyjnie ze studia, na przykład nie nagrał któregoś tam utworu z Hendrixem, bo mu się nie podobał i tak dalej, i tak dalej. Nie było to fajnie. Później, kiedy Hendrix wreszcie powołał zespół złożony z czarnoskórych muzyków, czyli Band of Gypsy, to niestety sam lider był już w stanie takim, że zagrali chyba tylko jeden koncert i nie udało się tego zespołu kontynuować. Niemniej to było trio, mówię tu o Jimi Hendrix Experience, wybitne. To było trio, które zrewolucjonizowało całą muzykę rockową. To było sam Jimi Hendrix, kiedy zagrał chyba w Marki w Londynie i zeszli się wszyscy wybitni muzykanci, łącznie z jego faworytami typu Eric Clapton, Jeff Beck i tak dalej. Najpierw ich wymiotło na koniec sali z tego, co piszą we wspomnieniach, ponieważ Hendrix grał bardzo głośno po to, żeby uzyskać te wszystkie feedbacki, te wszystkie historyjki. No a potem, do dnia dzisiejszego większość muzykantów uprawiających muzykę rockową uważa, że był to największy talent gitarowy wszechczasów. No nie tylko gitarowy, ja uważam, że był kompozytorem też wybitnym, a tu ten Crosstown Traffic jest też przykładem jak dobrym producentem, ponieważ on to wszystko, cały ten utwór własnoręcznie nagrał i wyprodukował. To tyle. Słowem wstępu, później się jeszcze rozwinę, żeby nie przynudzić.
1: Dobry wieczór Państwu, jestem hrabia Miłcu, tunikat jak numer PESEL. No i przygotowałem różne nowe płyty, bo wyskakują bardziej i piosenkowe, i łobuzerskie. Będzie tego tak naprawdę prawdziwe waglowanie dzisiaj przy różnych gatunków. Nowa płyta zespołu, o którym często opowiadałem w naszych waglach, czyli zespołu Salt. No ma już troszkę, nie wiem właśnie, kiedy ona się dokładnie pojawiła, ale wydaje mi się, że już chyba z miesiąc może nawet jest. Tych płyt zespołu, tego tajemniczego zespołu jest naprawdę sporo. Wyskakują zupełnie z nienacka. Przypomnę, że to jest taki zespół dosyć, który dba o to, żeby tych informacji było były jak najbardziej enigmatyczne, troszkę się ktoś tam ukrywa za tą nazwą. Na pewno w nagraniach nowej płyty, co mnie bardzo cieszy, pojawiła się znowu Clio Sol, jest Jimmy Jam, Terry Lewis, więc jest ciekawie od takich brudniejszych trochę brzmień, funkująco-punkowych nawet, do muzyki soulowej. No i co? Utwór otwierający, więc troszkę nowości ode mnie, od pana Fisza, proszę bardzo. Salt Chapter Number One.

0: Płyt pojawiło się bardzo dużo ostatnio, Salt, ale to jest naprawdę, to jest taki powrót do tego, kiedy pierwszy raz posłuchałem Salt, do takiego surowego brzmienia z pazurem. Płyta jest naprawdę świetna.
1: No nawet takie coś jak Wild Thing tam usłyszałem na koniec.
0: Takiego, no prawie że, tak.
1: Prawie że. Wracam do Hendrixa i do tego okresu. To był... Muszę przyznać, że połowa lat 60. stworzyła taką formę rock'n'rolla, który miewał znamiona sztuki, to znaczy był wykonywany przez wybitnych instrumentalistów. To były takie przypadki jak MC5, o którym Państwu już opowiadałem, pierwszy zespół w historii, który zdobył platynę płytą koncertową, nie mając w zasadzie żadnych przebojów. Więc powstał nurt zespołów, które grały długie formy, które składały się z fantastycznych muzykantów, na które koncerty się chodziło po to, żeby posłuchać ich umiejętności bardziej niż przebojów. I były to jakby w pewnej opozycji do takiego ruchu poprokowego. Nie wiem, czy to miało coś wspólnego z tym podziałem na matców i rockersów, może tak daleko nie szedł. Niemniej na przykład już w podziale między wielbicielami Beatlesów a Rolling Stonesów było coś na rzeczy, no bo Beatlesi wiadomo, że co płyta to przebój. Rolling Stonesi, jak się tak Państwo przyjrzą dokładnie, to tych przebojów za dużo nie mieli. No może poza Satisfaction i tam jeszcze paroma wydawali takie płyty jak Sticky Fingers na przykład, z których nie mieli żadnego pożytku w sensie przebojowym. I w zasadzie ten ruch rock'n'rollowy był w kontrze do pisania krótkich piosenek. Czasami jako wizytówkę, tak jak w przypadku Cross Town Traffic nagrał Hendrix, czy tam parę takich rzeczy, które gdzieś się złapały do pierwszej dziesiątki, ale generalnie płyty się łapały do tych pierwszych, na te najwyższe podium. Utwory często trwały po kilkanaście nawet minut i ludzie chodzili tłumnie na ich koncerty. No i była to inna filozofia grania muzyki rockowej. Trwało, aż w końcu powstało to nieszczęsne 3-40 minut, staje się czasu antenowego i powoli się ta figura zmieniała. Wraca z powrotem. I od czasu do czasu są zespoły, które konsekwentnie to robią. Rain in Day teraz z płyty Electric Ladyland. Jeszcze raz. Hendrix.

No dobrze, ode mnie no taki zaskakujący powrót. Pierwszy utwór po rozpadzie zespołu Beastie Boys, czyli z 2011 rok, to był już 14 lat, 15 mija niesamowicie. Pierwszy utwór Mike'a D, czyli człowieka związanego z tym składem od samego początku. Michael Diamond wraz ze swoimi synami nagrał utwór Switch Up. Wcześniej zagrał, bo widziałem takie fragmenty, można sobie zobaczyć, ze swoimi synami cały koncert, też przypominając różne swoje zwrotki słynne z okresu Beastie Boys. No, ciekaw jestem, czy coś dłuższego się z tego narodzi. Mike D, jeden z synów to Davis, drugi Skyler. Proszę bardzo. Synowie zresztą tworzą taki projekt, grając na tych samplerach, różnych instrumentach też. Very Nice Person. Więc, a to bardzo ciekawy utwór, taki trochę w stylu mieszania gatunków, jak to było za czasów Beastie Boys, ale pojawi się tutaj także breakbeat, trochę takiego drum and bassu, jungle, eksperymentalnego podejścia i bardzo takiego żywiołowego, spontanicznego. Mike D z synami Switch Up.

No ładnie u pana zagrało tam. U mnie też pięknie zagrają panowie. W 66 roku powstała bowiem sensacyjna wtedy jedna z pierwszych grup oznaczonych, zatytułowanych supergrupą. Myślę tu o zespole Cream. Zespół istniał tylko 2 lata. Niezwykle burzliwe 2 lata grania po całych Stanach, po Europie. Grał oczywiście Eric Clapton, Ginger Baker i Jack Blues. Zespół improwizujący, o tym państwo wiecie, Clapton mówił pod koniec pracy w Cream, że troszkę formuła się wyczerpała, że granie po tej pentatonice tych długich partii 10-minutowych nie przynosi już nic świeżego i są już troszkę sobą zmęczeni. Założyli z Bakerem zespół Blind Faith, no ale to już zupełnie inna bajka. Posłuchajmy sobie White Room na dzień dobry, bo to chyba jeden z bardziej znanych utworów tego zespołu.

0: No i kolejna ode mnie wspaniała płyta, bo to nieprawda, że wspaniałe płyty się nie pojawiają. A trzeba tak tylko pogrzebać. No, wszędzie, gdzie nie otworzę, tam jacyś panowie w twoim wieku, albo to tam troszkę młodsi mówią, że nie ma w ogóle muzyki, muzyka się skończyła, proszę ciebie.
1: A po co to otwierasz? Ja to przeżywałem takie momenty już setki razy.
0: No właśnie. Co chciałem powiedzieć jeszcze
1: właśnie
0: od tego?
1: Że
0: nowa płyta jest, zespół Pigeon. Bardzo trzymam kciuki już od czasu słynnej takiej, znaczy słynnej dla mnie i być może dla części z państwa przynosiłem. Epki takiej winylowej Jagana, świetnej, bardzo eklektycznej, świetnie brzmiącej, połączenie takiego afro-funku troszkę, może nawet z post-punkiem, tanecznym takim pulsem. No i jest cała płyta. No jak to zwykle bywa właśnie w przypadku dobrej muzyki, to trzeba rzeczywiście się nagrzebać, bo ona jest z 1 maja, to w sumie niedawno, ale przypadkowo trafiłem, że jest ta cała płyta. Więc jeszcze się z całością tak nie zapoznałem, żeby opowiadać, co już na niej znalazłem. Ale już pierwsze 4 numery wiem, że jest mega, bardzo, bardzo ciekawie i świetna taneczna rzecz, która wychodzi poza jakiekolwiek takie gatunkowe ramy, bo jest tam i krautrock, i troszkę takiego disco, ale też punka. Całość to też wspaniały głos Fele Gnocchi, który jest taką wiodącą postacią na tej płycie, pochodzi z Gwinei, śpiewa tutaj w kilku językach, bo jest i język angielski, ale i senegalski, francuski, więc to też tworzy jakąś taką ciekawą, kolorową, patchworkową opowieść. No i co tu jeszcze mówisz? Jeszcze jest Graham Godfrey, pewnie go znasz na perkusji. Josh Ludlow, słynny Steve Pringle na klawiszach, Tom Dream na gitarze. Aż się zmęczyłem. No i jest to Wielka Brytania, a w Wielkiej Brytanii dzieje się dużo, dużo ciekawiej niż w Stanach Zjednoczonych już od kilku ładnych lat. Więc trzymam kciuki za Gołębia.

Radio. Data Radio.

0: No fajne to było. Dużo było pogłosów różnych, prawda? Dobrze mówię? Znam się troszkę.
1: Na końcu był, na pewno.
0: No, bo ja tylko tą końcówkę słyszałem. A na początku nie było?
1: Mniej było.
0: Aha. I też było fajnie?
1: Było superowo fajnie. Jak to się mówi, nuta czat to było.
0: No dobrze.
1: Takiej nuty nie słyszałeś dawno.
0: No nie.
1: Nie wiem, nie czy, czy jest lepsze, nuta czy muza?
0: Muza.
1: Muza jednak lepiej. Nie?
0: Muza, ale było magicznie czy epicko?
1: Epicko.
0: Epicka.
1: Tak.
0: Dobrze, teraz będzie magicznie Strange Brew. To taki utwór, który na pewno Państwo znacie.
1: Very groovy było.
0: A, i groovy. Ten będzie groovy na maksa. Strange Brew było... no, coverem się stało. To i Hendrix grał i w ogóle wszyscy, którzy... muzykanci w moim wieku, którzy kiedyś brali za gitarę, ten utwór grali z przyjemnością, aczkolwiek nie jest taki prosty. To był czas, w którym... Clapton to już za gitarzystą informacja, grał jeszcze na Gibsonie i to na SG, takim śmiesznie pomalowanym. To słychać na przykład w tej słynnej gosolówce Strange Brew. Dopiero później się przeniósł na Strata, któremu jest wierny do tej pory. No ale też inną muzykę wykonuje w tej chwili. Strange Brew, zespół Cream.

0: No dobrze, przede mną nowy numer zespołu, który powinien być dosyć znany naszym słuchaczom, bo się pojawiał w tych takich rejonach postpunkowych, czyli Yard Act.
1: Aha,
0: Yard
1: tak.
0: Act zagrają w ogóle w klubie Niebo w październiku w Warszawie. Zespół z Leeds, no, który tam po swoim debiucie, to był chyba 2020 rok, stał się takim bardzo, obok takich zespołów jak Idols, bardzo ważnym zespołem postpunkowym brytyjskim, w którym miesza także taką stylistykę, nazwijmy to, no-wave'ową, dance-punkową, czyli słuchać no tam chociażby... Choćby Talking Heads słychać, LCD Sound System, to co robili później. No i teraz pojawił się jakiś taki nowy singiel. Mam nadzieję, że to jakaś całość. Niedługo też się pojawi i jak zwykle jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze i takiej muzyki zawsze chętnie tutaj wysłuchujemy. Utwór nosi tytuł Redeemer, Yard Act w Warszawie po wakacjach.

No i trzecie trio, aczkolwiek występowało też w pewnym okresie w kwartecie. I to trio, które powstało w Siemianowicach Śląskich w 71 roku. Nazywa się SBB. Gdyż grają, występują i to w dodatku w oryginalnym składzie, czyli Józek Skrzyk, Jurek Piotrowski, Lakis, Święty Mazapostolis. To było sensacyjne trio, nie tylko w Polsce, bowiem był taki okres, kiedy z Osjanem podróżowałem po Europie i wszędzie się, czy to w Holandii, czy w Niemczech, czy w krajach ościennych, widzieliśmy plakaty informujące o ich udziale w jakichś ważnych wydarzeniach międzyświatowych. Zespół, no pierwszy, który grał bardzo otwarte, szerokie, improwizowane formy. Nie będę analizował tej muzyki. Niektórzy nazywają ją rzeczywiście ze skłonnościami ku progresywnemu rockowi. Jak zwał, tak zwał. Była to muzyka rozimprowizowana, zagrana fantastycznie. Józek szkolił ten zespół dosyć rygorystycznie. Słyszałem już legendy o tym, że próby trwały po kilka, czasami kilkanaście godzin, kiedy pierwszy raz ich zobaczyłem na tak zwanym beat session w Medyku. No to szczęka opadła. Umiejętności owych muzyków były niezwykłe. Miałem to szczęście zagrać z SBB-em już parę lat temu, 4-5 lat temu. To była taka też jedno ze spełnionych marzeń wieloletnich, duże przeżycie i dla mnie miłe spotkanie po latach. Bardzo się cieszę, że wrócili do siebie, bo był okres, że troszkę ich stosunki się ochłodziły. No i Jurek poza tym mieszkał w Stanach. Chyba mieszka nadal w Stanach i przylatuje na te koncerty. Tego już nie wiem. Posłuchajmy sobie utworu z płyty Follow My Dream. Utwór pod tym samym tytułem. To była płyta wydana w 78 roku przez niemiecką wytwórnię Spiegelei Intercord. Follow My Dream SBB. 78 rok.

0: Wybrzmiało. Ja rozpocznę następną godzinę zespołem, którego płyta kolejna już ukazała się. Zespołem tym razem z Kanady, ale też grający coś, co można śmiało nazwać postpunkiem. Więc troszkę tych gitar będzie, ale będzie też Johnny Greenwood z nową płytą razem z Scheiben Zurem, będzie Kurt Weill nowy, więc troszkę takich rzeczyk. No, wydaje mi się, że ten maj i czerwiec pełen nowych płyt.
1: No i fajnie.
2: Jest 20, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zaczynamy od informacji z Bliskiego Wschodu. Cała polska delegacja z globalnej flotyli Sumut, płynącej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy, została zatrzymana przez izraelskie służby. Rzecznik organizacji poinformował, że izraelska armia przechwyciła już 45 łodzi wchodzących w skład konwojów, w tym jednostkę Zefiro płynącą pod polską banderą. Podczas akcji na morzu miały paść strzały. Zatrzymana trójka Polaków jest obecnie transportowana do jednego z izraelskich portów. Celem międzynarodowej misji, która w zeszłym tygodniu wypłynęła z Turcji, było przełamanie blokady Strefy Gazy. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza, że wie o sprawie. Rzecznik

0: pory wykluczało zaangażowanie w tym rejonie. Wybór tej drogi potwierdził dziś w Brukseli dowódca sił NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, zaznaczając, że wejście do gry będzie ostatecznie decyzją polityczną. Zatrzymanie przepływu, które Iran spowodował przez cieśninę Ormus, wpływa na wszystkie nasze gospodarki w bardzo negatywny sposób, ale to nasz potencjał militarno-przemysłowy w dłuższej perspektywie. Wiemy, że Iran i Rosja dzielą się technologią i doświadczeniami. Istnieje więc wiele skutków wynikających z braku swobody żeglugi w cieśninie Ormus w tej chwili. Myślę, że to wszystko jest przedmiotem dyskusji na szczeblu politycznym odnośnie tego, co i kiedy powinniśmy zdecydować w sprawie zaangażowania.
1: I think that's all up for discussion at the political level as to what do those trip and when would we politically decide to move forward.
0: Przed wybuchem wojny przez cieśninę Ormus transportowano aż 1/5 światowych zasobów ropy i gazu. Obecna blokada szlaku drastycznie winduje ceny paliw na rynkach. Ruszyły zgłoszenia do 6. edycji prestiżowego Medalu Wolności Słowa. Fundacja Grand Press po raz kolejny chce nagrodzić osoby, które mają odwagę bronić wartości demokratycznych i wyznaczać standardy w polskiej debacie publicznej. Co ważne, o tym, do kogo trafią wyróżnienia, współdecydują obywatele. Każdy pełnoletni obywatel Polski, a także organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia i kolegia redakcji mogą wskazać swoich kandydatów w 3 kategoriach – media, instytucja oraz obywatel. Formularze zgłoszeniowe można wypełniać na stronie internetowej fundacji do 12 czerwca. Nazwiska tegorocznych laureatów poznamy pod koniec wakacji. Uroczysta gala 28 sierpnia w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Cola, płyta nosi tytuł Cost of Living Adjustment, a utwór to Fading Spells, głos, gitara Tim Dersey, znany kiedyś z zespołu Out, którego też kiedy w tych audycjach bardziej przesterowanych prezentowałem tutaj na uczenie. Out. No prawie, że ouch.
1: Ouch.
0: Ale ouch to jest, nie było jakiejś takiej płyty? Oucha. Fajna, no, fajna nie, nazwa na zespół na przykład.
1: Ouch. Ouch. No to fajnie. To, no pożegnamy się z zespołem SBB, z żarem prawdziwym.
0: A co za skrót jest SBB?
1: Wiesz co, różne były wersje. Jedna była Silesian Blues Band, druga były, chyba Franek Walicki wymyślił Szukaj, budaj, buduj, burz. Jak... Potem był taki fantastyczny skład, w którym do SBB dołączył Sławek Piwowar, no genialny gitarzysta, z którym się przyjaźniłem zresztą przez czas jakiś nieżyjący już. Gitarzysta głównie grał na gitarze akustycznej w zespole Paradox, czym zadziwiał ludzi na całym świecie, z tym zespołem jeździł i zdobywał nagrody wszędzie fantastyczne. No, a później wylądował w SBB, gdzie grał na gitarce głównie, ale i na klawiszu czasami. Czasami grywał z nimi Tomek Szukalski, różne to były rzeczy. Teraz na pożegnanie z nimi może posłuchamy sobie utworu Bitwy na obrazach z płyty wydanej przez Suprafon czeski w 1977 roku.

0: Ja tak dopytuję o te skróty, no, bo to przecież w rapie są bardzo znane skróty. Właściwie większość naszych też polskich raperów to jest na przykład WZD, albo WDS, albo THS, albo RKP, albo
1: RBRKX,
0: JWP, no właśnie. No.
1: Ja więc... jeszcze MWNH był, to ja grałem w takim zespole, to nie hip-hopowe akurat.
0: No tak, RHX.
1: A jeszcze wracając do SBB i kończąc dzisiejsze spotkanie z nimi, chciałem powiedzieć, że Lakis, no w ogóle wszystko, genialni muzycy wszyscy, a Lakis oprócz tego, że jest fantastycznym gitarzystą, jest też fantastycznym perkusistą i sprawdzałem to empirycznie, ponieważ graliśmy parę koncertów poświęconych Tomkowi Stańce z Lakim i też to były bardzo fajne rzeczy.
0: Pojawiła się dokładnie w zeszły piątek druga płyta, współpraca Johnny Greenwooda, znanego chociażby z Radiohead, chociaż dzisiaj to z muzyki filmowej przeróżnej, Shai Benzura i całego Pajastan Express. Nowa płyta nosi tytuł Rania, albo Ranja może bardziej, Ranja chyba. Przypomnę tylko, kim jest Shai Benzur, bo to izraelski kompozytor, poeta, wokalista, znany z takiego bardzo eklektycznego podejścia, bo łączy indyjską tradycję z muzyką suficką, z jazzem, elektroniką i z muzyką właśnie Bliskiego Wschodu. I od lat mieszka i pracuje w Indiach. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? Że Rajasthan Express, który tutaj... Rajasthan. Express, który przez całą płytę gra i śpiewa, to muzycy pochodzący z Indii, dokładnie z Rajasthanu. To cała sekcja dęta, instrumenty tradycyjne, no i wokaliści kawali. Proszę bardzo, bo płyta nowiutka. Oczywiście mamy tu do czynienia z takim, jak w przypadku pierwszej płyty, z totalnym pomieszaniem, eklektyzmem od gitar przez takie bardziej transowe, taki suwicki trans, indyjskich rytmów, psychodeli też. No bardzo, bardzo ciekawa płyta, więc polecam jak najbardziej. Utwór, który wybrałem, przepraszam, ale nie znam tego się na językach za bardzo, ale Ishku e Majnun.
1: No to przecież znana piosenka.
0: No tak, bo to jest ta, co wygrała Eurowizję w 1979. Tak?
1: Czyli cover, nie bójmy się tego. Czyli Ishku Majnun zagra teraz kto? Przypomnij mi, że...
0: Shai Benzur razem z Johnny Greenwoodem i Rajasthan Express. No, wiutka płyta Ranja.

0: Teraz się dziwię, że to nie wygrało tej Eurowizji, przecież taka wpadająca w ucho.
1: Przecież mówiłem, że wygrało w
0: 70. A wygrali, ale w 70. No, a w tym roku już nie startowali?
1: Nie. A chociaż nie wiem, bo w sumie chyba Eurowizja jakoś była niedawno, bo coś mnie tak
0: zaskoczyło. No właśnie czytam. Ja na
1: nie wiem, dlaczego się tego nie oglądałem, że... bo to jest fascynujący przecież festiwal najbardziej znany na świecie i tam zawsze wielcy artyści z Eurowizji.
0: Ty tego nie oglądasz. Natomiast kontynuując nasz wątek czarnej muzyki, którą niedawno prezentowaliśmy państwu, chciałem powiedzieć, że soul w Stanach nadal trzyma się nieźle. W 2012 roku powstał zespół The Nin Power. Fantastyczna kapela. Powstał w Nowym Orlanie. Posłuchajcie sobie państwo utworu Simple Life. To jest zespół, w którym perkusistka na przykład grała z Biancy przez 5 lat, więc musi mieć... No, ma fantastyczne kompetencje. W tym nagraniu bierze też udział Soul Rebels. To jest taki 8-osobowy zespół dęciaków. Bardzo proszę.

0: No i zapomniałem wspomnieć, że jesteśmy już w chwili obecnej, ponieważ od zespołu i utwory, które reprezentował, to są utwory anonsujące albumy, które już wyszły albo wyjdą za chwilę. To tak gwoli.
1: No to widzisz, to ja na chwilę uciekam od nowości i pojawiam się w 93 roku, bo zawsze staram się przynosić jakieś takie płyty, które wydają się pominięte, albo artyści nie cieszyli się jakąś wielką popularnością. A po latach okazało się, że to były zespoły bardzo, bardzo gdzieś wpływowe i takim zespołem był Acetone, amerykański zespół z Los Angeles, działający na początku lat 90. Wtedy, kiedy szalał grunge, z drugiej strony shoegaze, a dziś uznawany za taką bardzo, bardzo znaną, zacną grupę przez muzyków, którzy dzisiaj uprawiają muzykę rockową i okolice, ponieważ nikt tak nie brzmiał w sumie wtedy, w latach 90. I po latach okazuje się, że właśnie takie płyty, być może, które nie zawojowały rynku, mają ogromny wpływ na to, jak dzisiaj muzyka rockowa brzmi, bo wielu muzyków, chociażby z Broken Social Scene, powołują się na zespół Acetone. Więc tak sobie przypomniałem o płycie Cindy. Cindy to jest 93 rok. No właściwie najbardziej charakterystyczna płyta dla tego zespołu. To był debiut i to co było takim wiodącym ich znakiem rozpoznawczym, to pewien taki melancholijny klimat. Proszę bardzo, Acetone, 93 rok, z płyty Cindy, utwór Pinch.

No i fajnie. To ja teraz zaprezentuję Państwu duet. Właściwie powstał jako trio w 2013 roku w Manchesterze. W tej chwili reprezentuje go Jen Hanley. Gra na basie i śpiewa, i na gitarze, i na bębnach jednocześnie. Nie wiem, jak to robi. John Sellers jest basistą. Płyta wyszła już 1 maja, a utwór będzie nosił tytuł Next Big Thing, Manchester w ataku.

No, ładnie było. Mhm. Pan, który często pojawia się w audycji, ale bardzo lubi jego opowieści, jego taki styl bardzo, że tak powiem, niedzielny, wyluzowany w pisaniu tych piosenek, czy Kurt Weill. W utworze Chance to Bleed. Właśnie się tak zastanawiam, czy to już jakaś coś zapowiedź nowego, a zastanawiam się dlatego, że pan Kurt ostatnio dosyć płodny jest i tych płyty się pojawiają. Chance to Bleed, ale proszę, jest w świetnej formie.

0: Kurt Weill. Tak, zgadza się. Nowa płyta 29 maja. Taka zapowiedź. Płyta będzie, znaczy nosi tytuł, ta zapowiadana, która będzie 29 maja. Nosi tytuł Philadelphia Been Good to Me. Płyta, która 29 maja będzie.
1: Ale się rozkrzyczałeś jakoś?
0: No bo się zdenerwowałem, że 29 maja, a ja nic o tym nie wiem. A jeszcze powtórzę, że 29 maja, że będzie nowa płyta Kurt Weilla. Kurt Weilla.
1: Tego roku.
0: Tak. I będzie nosiła tytuł Philadelphia Been Good to Me i będzie 29 maja. Płyta nowa Kurt Weilla.
1: Mogę już coś powiedzieć? Dziękuję bardzo. Coś płacę za to, czy nie?
0: I później się rozliczymy. Dobrze. Ewentualnie możemy
1: Bitcoina.
0: O, właśnie, możemy... Jak to się nazywało, żeby się sprawdzić tak na rękę?
1: No jak się sprawdzało na rękę po prostu.
0: No to proszę bardzo. Ja zawsze wygrywałem, bo ja lewą ręką. I zmuszałem kolegów, tak, żeby też lewą ręką.
1: Nie,
0: i się okazało, że wygrywałem, więc to jest świetny patent.
1: A ja mogłem dwiema.
0: Bo prawą to gorzej mi szło.
1: A z racji wieku ja mogłem dwóch użyć, rąk i jednej nogi?
0: Możesz, wszystko możesz użyć i tak. Wynik jest z góry wiadomy.
1: No to ładną wizytówkę przedstawiłeś mojej skromnej osoby. W końcu uprawiającej muzykę młodzieżową. Impatient. To taki dla wielbicielek i wielbicieli Rena, bo wiem, że jest takich sporo wśród naszych słuchaczek i słuchaczek, głównie wśród słuchaczek. Ren, wiadomo, walijski performer, raper, pieśniarz, kiedyś w zespole Britpopowym, potem zaczął inne projekty robić. I Chris Webby. Znasz takiego amerykańskiego rapera, Chrisa Webby?
0: Zupełnie
1: no
0: nie.
1: No to poznasz. Utwór nosi tytuł Neurodivergent.

0: Starzy wyjadacze teraz, którzy zapowiadają nową płytę i bardzo się cieszę. Myślę, że ty też się troszkę cieszysz, bo lubiłeś
1: jak
0: zespół.
1: Jak ty się cieszysz, to ja też się cieszę przecież. No,
0: ale lubiłeś zespół Lamb Chop.
1: Tak.
0: O. Tak, już teraz bez tego twojego ulubionego Octavera, czy co on tam
1: używał. No bo to chyba nie spotkało się z entuzjazmem, ale lubię tą płytę.
0: Tak, ja też ją lubię. Zapowiadają nową płytę. Płyta Punching the Clown ukaże się 21 sierpnia. Na razie możemy sobie posłuchać bardzo ładnego utworu i wydaje mi się, że to taki powrót troszkę do starych nagrań Lamb Chopa. Utwór nosi tytuł Weekends. Proszę bardzo, oszczędny, jak to zwykle emocjonalny, tam banjo się odezwie, jakieś chórki, spokojnie, taki troszkę gospelowy klimat. Proszę bardzo. Aha, i pojawi się tutaj pan Justin Vernon, czyli Bon Ivers w tym nagraniu. Proszę bardzo, chociaż tutaj będzie grał na banjo i tam tylko w chórku coś od czasu do czasu powie. Proszę bardzo.

0: No i pora się z Państwem pożegnać. Uprzedzę od razu, że w przyszłym tygodniu będzie elektronika, więc mało śpiewania, dużo wyrywania zębów. To, co Państwo lubicie przecież. Na koniec chciałem zaprezentować Państwu artysty nazywającego się Vince Staples. Staples, tak? Dobrze mówię?
1: Vince Staples.
0: Staples, bardzo. No te, a to teraz na pewno? Dobrze?
1: To a to powiedzieć? Ja nie wiem, ty mnie się pytasz, jak ja się niemieckiego i rosyjskiego całe życie uczyłem.
0: No prawda, masz rację. Ale zobacz, co przeczytałem na jego temat, bo to raper i wokalista.
1: Tak, jako bardzo ceniłem za te pierwsze płyty, nie wiem jak to później. Zdolny człowiek, ale tym bardziej, że on jest ze Stanów Zjednoczonych, a rapuje troszkę jak Brytyjczyk. Znaczy ma taki
0: no teraz pokój. Wydał singla takiego, no zresztą Państwo posłuchacie. Natomiast zaniepokoiła, nie wiem czy ciebie by też zaniepokoiła informacja, którą wyczytałem w internetach, że on jest z USA i jest raperem i wokalistą. To znaczy, że jeśli ktoś jest raperem, to nie jest wokalistą, jeśli ktoś jest wokalistą, to nie jest raperem. Nie zrozumiałem tego, jakoś mi się ten... To tak jest?
1: No to jest bardzo skomplikowane. Pewnie,
0: no też mi się tak
1: pewnie
0: wydaje.
1: On jest wokalistą, może
0: który
1: tak,
0: rapuje.
1: Który rapuje, o. A nie śpiewa, bo rapowanie to gadanie i jest wokalistą, a jakby rapował i nie był wokalistą, to by był, nie wiem, kim.
0: Śpiewającym.
1: Może tym, księgowym na przykład.
0: No to mamy bardzo...
1: A wiesz co to jest lamp chop?
0: Lamp chop? No to są jagnięcina.
1: No to świetnie, że to wiesz. No właśnie to, się zastanawiałem, czy to gdyż... chodzi naprawdę o ten kość, o ten kotlet bez kości. O Jezu, nie, z kością właśnie.
0: Z kością, żeberka, no przecież moja ulubiona potrawa.
1: Nie, powinniśmy od tego czasu naszych ulubionych artystów i zespoły jednak tłumaczyć od razu, bo ja nie wiedziałem, że prezentuję jagnięcinę
0: Jeden z moich kolegów, którego ty też znasz, ale nie będę przypominał, żeby nie robić mu reklamy, miał wszystkie kasety swojego czasu z zespołami tłumaczone, czyli toczące się kamienie, czuki, gadające głowy.
1: Już wtedy bardzo kochałem.
0: Dobra,
1: Polskę.
0: Bo za dużo gadamy. Blackberry Marmalade. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.

Jest 21:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Stosunki polsko-węgierskie mogą wrócić do dawnej, doskonałej formy. Z taką deklaracją przyleciał do Polski nowy szef rządu w Budapeszcie, Peter Modziar. To jego pierwsza zagraniczna podróż po wygranych wyborach. Wizyta rozpoczęła się w Krakowie od spotkania z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Modziar podkreślił tam, że czas powrócić do normalności i rozmawiać o tym, co oba kraje łączy. Mamy czwórkę wyszehradzką, mamy tradycję naszych kontaktów i ja jestem pewien tego, że szybko możemy wrócić do tego światłego okresu. Naszym celem jest wzmocnienie czwórki wyszehradzkiej, a nawet jej poszerzenie o inne kraje, na przykład Austria albo inne. I myślę, że ta współpraca ma najlepsze dni.

0: Dzięki ekspresowej pomocy dyplomatów Donalda Trumpa udał się za ocean. Twierdzi, że proces przed amerykańskim sądem federalnym będzie doskonałą okazją do pokazania światu skali łamania prawa w Polsce. Wcześniej premier Donald Tusk zapowiedział bezwzględną konsekwencję w ściganiu byłego szefa resortu sprawiedliwości. Szef rządu nakazał polskiej dyplomacji dostarczanie Amerykanom pełnego pakietu dowodów, aby uniemożliwić obronie kreowanie Ziobry na ofiarę politycznych represji. Polska prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze aż 26 zarzutów związanych z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym. Powodem jest gwałtowny wybuch epidemii eboli w Demokratycznej Republice Konga oraz sąsiedniej Ugandzie. Bilans ofiar śmiertelnych rośnie z dnia na dzień, a sytuację drastycznie utrudniają trwające w regionie konflikty zbrojne. UNICEF uruchomił najwyższy, trzeci stopień alarmu kryzysowego. O dramatycznej sytuacji najmłodszych mówi Kamil Szwarbuła z UNICEF Polska.
1: Sytuacja jest dramatyczna. Ta odmiana eboli nie ma jeszcze leku ani szczepionki. Najbardziej bezbronne są dzieci, które tracą rodziców, dostęp do szkoły i podstawowej medycyny. Reagujemy natychmiast, wysyłamy tony sprzętu, a już teraz 2000 pracowników medycznych pracuje nad tym, żeby uratować te maluchy przed koszmarem.
0: Na miejsce dotarło już blisko 50 ton artykułów sanitarnych i kombinezonów ochronnych. UNICEF wspólnie ze Światową Organizacją Zdrowia apeluje do wszystkich stron konfliktu w Kongo o natychmiastowe zapewnienie bezpiecznego dostępu dla personelu medycznego. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Dobry wieczór Państwu. Jest wtorek, 19 dzień maja, 21.08. Beata Grabarczyk i Rafał Lewandowski. Witamy Państwa w punkcie widzenia. Dzisiaj palcem po mapie, jak krążyłam, to zatrzymaliśmy się najpierw na Azji, a konkretnie na Chinach. No a potem mój paluszek powędrował do Boliwii i o tych dwóch krajach będziemy Państwu opowiadać, przy czym w tym pierwszym przypadku, czyli w przypadku Chin, będzie troszkę szerzej niż można to sobie wyobrazić, ponieważ w zeszłym tygodniu w Chinach był prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, spędził tam 3 dni. No i właściwie chyba głównie to, co zostanie nam w głowach, to to, że do prezydenta Trumpa bardzo intensywnie machały dzieci i chyba był to jedyny kraj na świecie, w którym nie było protestów przeciwko wizycie amerykańskiego prezydenta. Jeżeli były, to nikt ich nigdzie nie pokazał. No a w przypadku Boliwii, no to mam znaczne protesty w tym kraju trwające już, teraz będzie 3. tydzień, w zeszłym tygodniu w czwartek doszło do starć z policją, no i o tym wszystkim powiemy Państwu w drugiej części programu. No to teraz Chiny. Razem z nami jest pan profesor Dominik Mierzejewski, kierownik Ośrodka Studiów Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
1: Dobry wieczór.
0: Panie profesorze, no to w zeszłym tygodniu Donald Trump, a dzisiaj do Chin przylatuje, czy też już przyleciał Władimir Putin. Ta zbieżność dat jest przypadkowa?
1: No z pewnością nie. Generalnie, o ile wizyta Trumpa była przełożona, jak Państwo pamiętacie, tak, z okazji na rozpętanie wojny na Bliskim Wschodzie. Myślę, że Putin ma tak dobre relacje z Xi, że mógł w miarę sprawnie termin swojej wizyty dostosować do tego wydarzenia, żeby nie wypaść trochę z rytmu, a żeby pokazać, że on też się liczy, ale Putin, co jest interesujące i co istotne, mimo że spotyka się po raz 25 z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej, a odkąd zaczął rządzić Federacją Rosyjską, a Xi zaczął rządzić Chinami w 2013 roku, to w tej chwili Putin znajduje się w trudnej sytuacji, ponieważ to jest pierwsza taka wizyta, kiedy Moskwa de facto jest pod ostrzałem dronów ukraińskich. I to zdecydowanie pozycjonuje w dalszym ciągu tą bardziej, bym powiedział, wasalną postawę prezydenta Federacji Rosyjskiej w stosunku do strony chińskiej. I tak jak możemy sobie zobaczyć w mediach, zdecydowanie wizyta Trumpa była tym razem bardzo relacjonowana intensywnie, choć pewne stałe elementy wizyt państwowych były tutaj dotrzymane, no to jednak fakt, że Xi Jinping zaprosił Trumpa do swojej rezydencji, do Chunanhai, czyli takiego miejsca w Pekinie, gdzie urzędują politycy najwyższego szczebla Chińskiej Republiki Ludowej, no była odebrana jako próba może nie przełomu, ale powiedziałbym takiego utrzymania mimo wszystko status quo. A dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że jak sobie tutaj wynotowałem, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, to strona chińska w rozlicznych komunikatach, które pojawiły się w czasie tej wizyty, próbuje opakować to relacje ze Stanami Zjednoczonymi w takiej koncepcji konstruktywnej, strategicznej stabilności. No i teraz dlaczego tak się dzieje i jeszcze dodają do tego Chińczycy, że ma to trwać 3 lata. To jest bardzo interesujące, ponieważ ten sygnał płynący z Pekinu, on ma nam powiedzieć, że przez 3 lata powinniśmy utrzymać status quo. A mianowicie dlatego, że przez 3 lata będzie jeszcze rządził Trump. W przyszłym roku będzie 21. zjazd Komunistycznej Partii Chin. A jak Państwo wiecie, przewodniczący Xi złamał konsensus po Tiananmenie, kiedy partia umówiła się, że będzie dany polityk rządził 10 lat, w tej chwili mamy przewodniczącego już do końca życia, będzie musiał jakiegoś swojego następcę wskazać, no a w 2028 wybory na Tajwanie. Wobec powyższego ten kalendarz polityczny tak się układa, że strona chińska, która właśnie w swoich przekazach próbuje pokazać siebie jako oczywiście partnera równoważnego i tak dalej, chce przez te 3 lata mieć, mówiąc kochanie, trochę święty spokój, również z Tajwanem.
0: Tak, ten Tajwan dosyć intensywnie pojawiał się, znaczy intensywnie to za dużo powiedziane, bo właściwie po tych rozmowach chińsko-amerykańskich no wiemy, że nic nie wiemy do końca. To znaczy 3 dni panowie się spotykali, a wyniknęło z tego tyle, że prezydent Trump powiedział, że właściwie to na ten Tajwan to jest daleko, 9,5 tysiąca mil, no to co on ma pojechać te 9,5 tysiąca mil toczyć wojnę? Nie tego oczekuję, chcę, żeby ochłonęli, chcę, żeby Chiny ochłonęły, tak Trump mówił po tej wizycie w telewizji Fox News. Zresztą w drodze do Stanów Zjednoczonych też opowiadał dziennikarzom, że no to właściwie to no ten Tajwan no nie powinien za bardzo liczyć na jakieś zmiany. No a z kolei taki amerykański analityk z Atlantic Council napisał w newsletterze, że powodem spotkania Xi Putin może być też Tajwan. Znaczy ten Tajwan nagle stał się centralnym punktem rozmów dyplomatycznych z powodu tych wyborów, które się zbliżają?
1: To też, no Tajwan z perspektywy Pekinu to jest oczywiście kwestia wewnętrznego jakiejś rozgrywki. Ja bym zwrócił naszą uwagę tutaj w tej rozmowie na takie kwestie, które wydarzyły się przed. Mianowicie miało miejsce spotkanie szefowej Kuomintangu z Xi Jinpingiem. Ono miało miejsce w Pekinie. Ona przejechała Chiny między Szanghajem, Nankinem a Pekinem. No i generalnie Xi pokazał, że chce dialogu z jedną partią na Tajwanie, która się nie opowiada za niepodległością, czyli z partią narodową. Natomiast prezydent Lai, który obecnie rządzi na Tajwanie, ma trochę inne na to spojrzenie. Ja bym nie dawał wiary takim pogłoskom, że to Tajwan w relacjach Federacji Rosyjskiej, bo tu wszystko możemy, że tak powiem, dopowiedzieć. W moim głębokim przekonaniu w tej chwili, tak jak powiedziałem, tutaj stabilizacja również w ciśnienie tajwańskiej jest konieczna, ponieważ pamiętajmy, że wewnętrznie przewodniczący Xi tak wyczyścił armię, włącznie z ludźmi, którzy mieli jakieś doświadczenie bojowe, a chińscy żołnierze mają niewielkie, trzeba to przyznać, doświadczenie w koordynacji w czasie konfliktu, a ten konflikt miał miejsce w 79 roku w lutym z Wietnamem i potem jakieś drobne utarczki na Morzu Południowochińskim również z Wietnamem. Wobec powyższego tutaj armia jakby nie ma takiego bardzo doświadczonego w boju dowództwa i to jest ten element, myślę, na który należy zwrócić uwagę. Co do Trumpa i Tajwanu, to trzeba powiedzieć, że tam gra idzie o 14 miliardów dolarów uzbrojenia na Tajwan. No i tutaj Chińczycy, myślę, w tym bardziej kontekście wywierali presję na Trumpie i na administracji amerykańskiej, żeby wycofali się z tego dealu, żeby im nie komplikowali tego, powiedzmy, pokojowego zjednoczenia, czyli przyciskania Tajwanu blokadami i tak dalej, żeby nie wysyłać chińskich żołnierzy na wyspę. No bo z drugiej strony byłoby to trochę sprzeczne z narracją, no bo by strzelali do swoich.
0: No to chyba to się udało Chińczykom, bo jeszcze przed wizytą Trump wstrzymał wysyłanie uzbrojenia na Tajwan. No a po wizycie powiedział dziennikarzom, że nie podjął jeszcze decyzji, czy sprzedaż może dojść do skutku. Dodał, że on i Xi omówili to bardzo szczegółowo i musi porozmawiać z osobą, która obecnie rządzi Tajwanem. To nawet nie bardzo chyba wie, kto Tajwanem rządzi.
1: Znaczy to, że dzisiaj wiemy to, a jutro będziemy mieli inną rzeczywistość, to zdążyliśmy się już przyzwyczaić przez te prawie 2 lata. Wobec powyższego jakby tutaj no nie dawałbym wiary takim komunikatom. No, uwierzę, jak zobaczę. No w takim sensie, że jakby ta kwestia na pewno była poruszana, natomiast z perspektywy chińskiej myślę, że to jest ciekawe i warto o tym powiedzieć, bo w wystąpieniu przewodniczącego Xi w trakcie tych dwustronnych rozmów, do których mieliśmy dostęp za pośrednictwem chińskich serwisów informacyjnych, no to on odwołał się do pułapki Tukidydesa. To jest Graham Allison, ale to jest sygnał, żebyśmy poszli w kierunku trochę Nixona i Kissingera i żeby ten Tajwan nie stał się jakimś takim zarzewiem naszego konfliktu. Pamiętajcie, dogadaliśmy się w 72, uznaliście jedne Chiny. Do tej pory to powinniście uznawać. Wobec powyższego, żebyście nie mieli pomysłów na to, żeby wspierać jakieś ruchy separatystyczne w cudzysłowie, czy niepodległość Tajwanu jako fakt na arenie międzynarodowej. To jest, myślę, ważne i to też trzeba tutaj wyraźnie powiedzieć. Natomiast też trzeba pamiętać, że i to, co z perspektywy chińskiej było mało eksponowane, no to technologie. I to jest interesujące, ponieważ Trump sam mówił o tym, że będzie zgoda na sprzedaż chipów NVIDIA H200, tych najnowszych. Natomiast po stronie chińskiej, jak śledziłem te komunikaty w chińskich mediach, to było bardzo zdawkowo podawane. I teraz idąc dalej, mimo że Amerykanie byli zainteresowani, sama NVIDIA i przecież szef NVIDIA, już sobie tu zerknę, Jason Huang, chodził po Pekinie, jadł chińskie kluski, ludzie sobie z nim robili zdjęcia. No, strona chińska nie bardzo jest na razie zainteresowana w zakupie tych chipów, co jest ciekawe, ponieważ to jest sygnał do tego, że Chiny idą w kierunku samowystarczalności, bardzo by chciały być samowystarczalne. Zresztą bardzo, myślę, spore sukcesy mogą mieć i mają, jeśli chodzi o energetykę. Natomiast na razie nie są skłonne do tego, żeby kupić te najnowsze chipy. Tak jak mówię, to jest pewnie jakiś element przetargowy. Zamiast, z tego co wyczytałem, 700 Boeingów, kupują 200, więc jakby tak. to też jest jakiś taki element gdzieś tam no stawiania trochę Trumpa, że tak powiem, do pionu i pokazywania mu, że no nie jesteśmy zainteresowani. Być może, jeżeli chodzi o te chipy najnowsze NVIDIA, to jest problem taki, że Trump uznał, że 25% przychodów ze sprzedaży ma zostać w Stanach, więc jakby tutaj gdzieś tam trzeba, bo to też jest współprodukowane i tak dalej, natomiast to jest też jeden z elementów, który się pojawił tutaj w mediach.
0: Ja może pokrótce tylko wyjaśnię albo przypomnę naszym słuchaczom, co to jest ta pułapka Tukidydesa. Znaczy, to jest taka teoria wojskowa, zgodnie z którą, jeżeli mamy dwa mocarstwa, jedno wschodzące, a drugie jakby schodzące, no to nieuchronnie musi między nimi dojść do wojny. To jest na podstawie wojny peloponeskiej, czyli starożytnej Sparty ze starożytnymi Atenami, tylko dowcip polega na tym, że sugestia Chin jest taka, że to państwo, czy to mocarstwo wschodzące nieuchronnie z tym schodzącym wygra. A niestety, w wojnach peloponeskich akurat wygrało to stare państwo, więc to straszenie, czy sugerowanie przez Xi, że ta pułapka Tukidydesa może zaistnieć w relacjach chińsko-amerykańskich. No jest taka, powiedziałabym, dla tych, którzy do końca nie doczytali tej historii wojen peloponeskich. No dobrze, ale to, panie profesorze, no, Trump był tam 3 dni. I tak, z komunikatów o Ukrainie, no, tam jakoś tam wspomnieli w jednym chyba amerykańskim komunikacie jest tam zdanie, w chińskim nie ma w ogóle żadnego, o wojnie na Bliskim Wschodzie też jakoś tak nie za dużo. No te konkrety to są te Boeingi, o których pan profesor mówił. No i jeszcze Trump mówił, że będą soję kupować za miliardy dolarów, jak to u Trumpa. No to 3 dni, żeby tyle ustalić, to tak nie za dużo. To co, oni sobie z dzióbków jedli i chodził Trump i się zachwycał, jaka jest fantastyczna chińska kultura, i Marco Rubio podziwiał żyrandolę, patrząc w górę w tych salach, gdzie się spotykali. No bo trochę jak na trzydniową wizytę, to ten urobek nie jest za duży. No tak jakby panowie się spotkali, no niby porozmawiali, ale do końca to nie mieli o czym rozmawiać.
1: Nie wiem, czy się zgodzę z tak postawioną tezą. Mianowicie być może największym sukcesem tej wizyty jest to, że w momencie kryzysu druga strona odbierze telefon. Mianowicie dzisiaj słuchałem trochę tajwańskich mediów na ten temat i to było wskazywane jako jeden z istotnych elementów, że to nie do końca jest tak, że faktycznie to spotkanie w Chonghae, tak, i to takie zdjęcie w Dzienniku Ludowym, gdzie tam przewodniczący pokazuje tutaj i tak dalej, ono ma istotne znaczenie, ponieważ i te 3 lata, o których mówiłem, ta kadencja Trumpa, tak? Potem to nie wiadomo, co będzie. Wobec powyższego jakby wydaje mi się, że z perspektywy no to, co mówiłem tutaj, tego zarządzania kryzysem, no bo czy rywalizacją, może tak, a w momencie, kiedy będziemy mieli, nie wiem, kryzys kubański numer 3 czy numer 2, wtedy, kiedy Xi zadzwoni do Waszyngtonu albo Trump do Pekinu, to ta druga strona nie powie hello, nie rozmawiamy z wami. Mm-hmm. Prawda? Więc jakby w dyplomacji myślę, że takie symbole i ta 3-dniowa wizyta być może z naszej perspektywy wydaje się taka trochę przestrzelona. Faktem jest, że nie wiadomo, ile było rund przygotowań do tego, bo poprzednie spotkanie, które zostało odwołane, miało 1 rundę w Paryżu. Wobec powyższego też to było niezbyt dobrze przygotowane i być może tej agendy trochę brakowało, natomiast być może to w ogóle nie o to chodziło, bo być może właśnie chodziło to, o czym mówię. Natomiast jeżeli chodzi o faktycznie Bliski Wschód i Ukrainę, którą tutaj pani wspominała, to trzeba powiedzieć, że w wypowiedzi ministra Wang Yi, ministra spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej, to jest taka duża, bym powiedział, dysproporcja, jeżeli chodzi o myślenie o Bliskim Wschodzie, bo z komunikatu chińskiego Chiny, jeśli chodzi o Iran, zadeklarowały się, że będą próbowały i będą wspierały rozwiązania pokojowe.
0: No tak, ale to wiele nie znaczy chyba, nie?
1: No, w dyplomatycznym języku może to znaczy tyle, że będą działały przez proxy, na przykład przez Pakistan. Wobec powyższego ja bym tutaj nie odsądzał Chińczyków od czci i wiary, bo im też zależy na tym, żeby to było relatywnie sprawnie zamknięte i żeby Cieśnina Ormuz nie była blokowana, ponieważ największa gospodarczo chińska prowincja Guangdong o wielkości gospodarki Korei Południowej jest uzależniona od gazu i ropy z Bliskiego Wschodu.
0: No ale jednocześnie ten gaz i ropę Chińczycy ciągną od Rosjan, mają gigantyczne zapasy. No mają aż takie zapasy, że w tym kryzysie energetycznym, który powstał po ataku Stanów na Iran, Chińczycy mówią różnym zaprzyjaźnionym krajom, jak chcecie, to my wam pomożemy z tą ropą, bo my mamy dużo.
1: No to tylko mówią.
0: Aha, rozumiem. No,
1: tutaj bym raczej, w tą stronę bym był ostrożny, jeśli chodzi o ocenianie takiego potencjału, w cudzysłowie, do pomocy chińskiej. Natomiast faktem jest, że takie słowa padły. Jeśli chodzi o Ukrainę, to nie ma czegoś takiego. I myślę, że z naszej perspektywy to ta wizyta Putina, ona jest niezwykle ważna, ponieważ Chińczycy w dalszym ciągu dają kroplówkę Federacji Rosyjskiej, która umożliwia tą wojnę. Ale tak jak powiedziałem, nie wiadomo, bo jeszcze nie przeglądałem dokładnie, bo to te komunikaty wszystkie będą teraz spływały po tej wizycie Putina, na ile Chińczycy teraz będą dociskali śrubę, no bo jakby widzą, że ich partner no, miał 3 dni wojować w Ukrainie czy na Ukrainie, tu już ciągnie się to latami, prawda? Wobec powyższego, a tym bardziej teraz, kiedy Ukraina, no nie powiem, że zyskuje przewagę, ale jednak to jest nowa sytuacja dla Putina, który rozmawia z przewodniczącym Xi.
0: No to jest też ciekawe, że 1/4 eksportu Rosji w tej chwili to jest właśnie eksport do Chin, więc utrata chińskiego poparcia, no to musiałby być dla Rosji absolutny dramat i pewnie ta wojna by się zakończyła szybciutko, gdyby 1/4 eksportu nagle przestała funkcjonować. A czy sądzi pan, że mogło dojść do jakichś takich tajnych ustaleń między Trumpem a Xi, które teraz będą w jakiś sposób przedstawiane Putinowi, bo z tego, co pan mówił i z tego, że będą odbierali telefony, to trochę wynika, że ta multilateralność świata się utrwala, że ten koncert mocarstw się utrwala. Znaczy każdy będzie miał swój kawałek globu i będzie za niego czy odpowiedzialny, czy może będzie robił sobie z nim, co będzie chciał. No tak to trochę wygląda i takie mam jakieś przemożne wrażenie, że Putin też przyjechał po pewne instrukcje do Xi.
1: Nie wiem, znaczy to tak jak mówię, to
0: jest
1: trudno
0: gdybanie.
1: Powiedzieć na tak. Natomiast jeżeli chodzi o te kwestie takiego powrotu do koncertu mocarstw i w tym kontekście rozpatrywania tego, co się teraz aktualnie dzieje, wydaje się, że to ma jak najbardziej sens, jest uzasadnione, to widać bardzo, wydaje mi się, w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, gdzie Chińczycy de facto dają wolną rękę Amerykanom, jeżeli chodzi o Amerykę Łacińską i Karaiby. I tutaj jakby nie no oczywiście retorycznie będą opowiadać, że Ameryka jest imperialna i tak dalej, natomiast zgadzają się praktycznie na wszystko, co Amerykanie zaproponują w tym kontekście. A z drugiej strony mamy Afganistan, no i Morze Południowochińskie i tak dalej, gdzie Chińska Republika Ludowa, myślę, właśnie działając przez proxy, tak jak przez państwa takie, które są takim pośrednikiem trochę w stosunkach międzynarodowych, jak Pakistan, próbują stabilizować ten region i wpływać bezpośrednio na ten region. Ale bo teraz należałoby się spotkać, nie wiem, za 2 tygodnie, 3 tygodnie i zobaczyć, jakie decyzje zostały zaimplementowane i co się dzieje w stosunkach bilateralnych, co też jest ciekawe, bo jakby cała ta narracja chińska, ona de facto pije do relacji bilateralnych. Tam nie pojawia się, no ten Bliski Wschód się pojawił i Ukraina, no bo to standardowo, ale nie pojawia się Morze Południowochińskie, nie pojawia się Japonia, nawet w tych wszystkich dyskusjach tam, co jest też dość zrozumiałe, nie pojawia się Moskwa, no bo to gdzieś tam z tyłu głowy należy czytać. Co też, myślę, godne podkreślenia, to Chińczycy też podkreślają to, że amerykańscy konsumenci tracą na tym, co robi Trump. Więc jakby to też próbują gdzieś tam wpływać, no też na pewno na te stany, które wspierają konserwatystów, czyli Partię Republikańską, no to de facto te stany rolnicze. No ale wracając jakby do tych kwestii podziału świata takiego, przyjmijmy sobie taką tutaj dyskusję, To trochę to wygląda właśnie w taki sposób. No i teraz my w Europie mamy tutaj takie drgawki trochę, bo nie wiemy, co się stanie. Tutaj Trump anonsuje wycofanie wojsk z Polski, mimo że jesteśmy sojusznikiem, tak jak sami się podkreślamy, wiarygodnym. Zobaczymy, co się będzie działo na tak zwanym Dalekim Wschodzie. Natomiast cała ta awantura na Bliskim Wschodzie z perspektywy Morza Południowochińskiego i tego, jak Chińczycy będą dalej wpływać na Azję Południowo-Wschodnią, no jest oczywista, bo takie państwa jak Tajlandia choćby, czy Wietnam, czy Malezja, to one w pierwszej wojnie w Zatoce Perskiej na początku lat 90. ubiegłego stulecia no przekonały się, że Ameryka ich zostawia, mimo potem, że Obama deklarował powrót do Azji, pivot do Azji, mimo że Indo-Pacyfik się pojawił, de facto koncepcja japońska, no to w tej chwili zaangażowanie w wojnę na Bliskim Wschodzie amerykańską też pewien sygnał wysyła dla Chińczyków, że wy możecie się zajmować swoją strefą wpływów. Ale jakby trochę może reasumując tą dyskusję, to i tak najważniejsza jest postęp technologiczny w tym wszystkim. Bo jakby, no, czy nam się to podoba, czy nie, jesteśmy w czwartej rewolucji przemysłowej i cały problem tych relacji amerykańsko-chińskich wynika z tego, że Amerykanie zobaczyli, że to Chińczycy mogą też kontrolować dane, mogą te dane przetwarzać, mogą z tych danych korzystać, mogą mieć dostęp do big data z Afryki i patrzeć na zachowania konsumentów w Afryce, w Kenii, w RPA, w Nigerii, w Egipcie i tak dalej. I w ten sposób trochę dedolaryzować świat stosunków międzynarodowych i po prostu przejmując step by step, krok po kroku, to co Amerykanie do tej pory mieli w swoich zasobach, czyli kontrolę przepływu zasobów. No i to w pewien stopniu w Stanach Zjednoczonych jest bardzo źle odebrane. I też dlatego podejrzewam, pojawia się ta zachodnia hemisfera, że Amerykanie chcieliby zachować to, co mogą zachować, a Chińczycy, no tak jak wiemy, trochę się rozpychają po świecie.
0: A to a propos technologii, nie wiem, czy pan widział, panie profesorze, dzisiaj zdaje się w Faktach była taka informacja, że jest taka wystawa chińsko-rosyjska w Moskwie. No i okazało się, że Rosjanie na tej wystawie pokazują wódkę, matrioszki, jakieś tam rękodzieło, a Chińczycy wysłali właśnie roboty, między innymi takie roboty chirurgiczne, więc jest lekkie, lekkie zderzenie dwóch możliwości, dwóch państw. Także to jest bardzo, bardzo ciekawe. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Profesor Dominik Mierzejewski, kierownik Ośrodka Studiów Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego, był naszym gościem. Miłego wieczoru i bardzo panu profesorowi dziękuję.
1: No, a dziękuję serdecznie.
0: Państwa zapraszam na krótką przerwę w programie, a potem Boliwia.

0: Punkt widzenia.
1: No to na początek tej części programu Fraszka od Jamiołka. Redaktor palcem po mapie tam, gdzie udało się gapie namieszać, pokręcić, zmienić, zganić, wszak nie docenić. Któż bez niej się w tym połapie? No więc mój paluszek zatrzymał się na Boliwii i razem z nami jest pani profesor Joanna Gocłowska-Bolek z Ośrodka Analiz Politologicznych i Studiów nad Bezpieczeństwem Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, pani profesor.
2: Dobry wieczór.
1: A zatrzymujemy się, proszę państwa, w Boliwii, ponieważ w Boliwii od co najmniej dwóch tygodni trwają protesty. One się zaczęły, jak to zwykle z protestami bywa, od spraw bytowych i od żądania podwyżek, no a skończyło się to na żądaniach politycznych, czyli dymisji prezydenta, no takiego nowego prezydenta w sumie, no bo on nawet chyba pół roku jeszcze nie rządzi. No i w czwartek doszło do takiego ostrego starcia między policją a górnikami, bo górnicy postanowili włamać się do pałacu rządowego i odpalić małe ładunki dynamitu, czyli poszło na ostro. Wyszło 3,5 tysiąca policjantów. No, nie byli mili, że tak powiem. Poszedł gaz łzawiący w ruch. Zatrzymano 57 osób. Ci ludzie, którzy protestują, blokowali też drogi dojazdowe do La Paz. Czy te zamieszki po tym czwartkowym starciu z policją, to one się skończyły, czy one wciąż trwają?
2: Wciąż trwają. Sytuacja wciąż jest trudna. Boliwia jest sparaliżowana blokadami dróg. Tak, miasta są właściwie sparaliżowane. Mamy taką sytuację, która bardzo często właśnie towarzyszy w przypadku Boliwii i w ogóle krajów andyjskich protestom społecznym, czyli autostrady są blokowane, ciężarówki nie mogą dowieźć towarów do miast, transport nie działa. To jeszcze dodatkowo pogłębia taki kryzys, w którym się Boliwia w tej chwili znalazła. I te niepokoje z pewnością stanowią największe wyzwanie dla prezydenta Rodrigo Pasa, który właśnie od pół roku próbuje wprowadzić swoje reformy. Te reformy oceniane są różnie i właśnie, jak widzimy, przez część społeczeństwa bardzo negatywnie. W ogóle sytuacja gospodarcza jest bardzo trudna, bo to jest najgorszy kryzys gospodarczy, właściwie ocenia się od 40 lat, może nawet dłużej, no przynajmniej od czasu kryzysu zadłużeniowego z lat 80. Nie było tak poważnej sytuacji. I ona została jeszcze spotęgowana takim pomysłem Rodrigo Pasa, z którym on zresztą się nie krył, bo to jest pomysł, z którym podszedł do wyborów, no i wygrał te wybory, a więc części społeczeństwa jednak się on w jakimś stopniu spodobał, czy ludzie uznali, że to jest jakby konieczny krok w kierunku po prostu urynkowienia tej Boliwii, bo ona była przez 20 lat właściwie no, zupełnie inaczej rządzona, o tym za chwilę, ale ten pomysł polegał na wprowadzeniu takiej kontrowersyjnej reformy rolnej, to nosiło nazwę ustawa 1720, która miała spowodować, że takie drobna własność rolnicza miała mieć możliwość przekształcenia w większą, ale również poddana no, na przykład różnemu postępowaniu, gdyby się okazało, że no, ktoś się zadłużył i tak dalej. Więc wobec banków ukłon ze strony rządu, natomiast rolnicy uznali to za spore zagrożenie, dlatego to już wywołało spore zamieszanie. Z tej reformy bardzo szybko się wycofano, bo już wiadomo było, że to jakby się tli taki jakby nakręcony krawędzi już jest, są te protesty społeczne, jednak nie udało się utrzymać w ryzach. Mamy tak naprawdę bardzo trudną sytuację odziedziczoną po rządach, 20-letnich rządach socjalistycznych, które były związane z Movimiento al Socialismo, czyli takim ruchem socjalistycznym utworzonym przez Evo Moralesa. I teraz sytuacja jest o tyle trudna, że do tych protestujących wcześniej górników,
1: nauczycieli
2: wiejskich, tak, rolników, dołączyła grupa zwolenników no wciąż jeszcze bardzo wpływowego byłego prezydenta Boliwii Evo Moralesa i oni domagają się przede wszystkim nie tylko odejścia od tych reform, które już się zaczęły, ale w ogóle rezygnacji obecnego prezydenta Rodrigo Pasa. Jeszcze o tym prezydencie Evo Moralesie chyba warto przypomnieć tym słuchaczom, bo myśmy o nim już rozmawiały w momencie, jak omawiałyśmy wynik tych wyborów, które odbyły się na jesieni zeszłego roku, ale warto przypomnieć, że Evo Morales to był człowiek wyjątkowy na scenie politycznej Boliwii i w ogóle w Ameryce Łacińskiej. Drugi, no nie pierwszy, ale drugi prezydent wywodzący się z takiej ludności rdzennej, no pierwszy to są lata odległe bardzo, to jest Benito Juarez z Meksyku, ale to jakby w tych bardziej współczesnych czasach, to jest absolutnie pierwszy człowiek pochodzący właśnie z ludności Aymara, kokalero, czyli uprawiacz koki i człowiek, który przywrócił głos tym grupom społecznym, które do tej pory w ogóle nie były słyszalne w Boliwii. Boliwia to jest kraj, w którym te grupy rdzenne są bardzo liczne, bo samej tej ludności Aymara to jest około 30%. Jak do tego dodamy jeszcze Quechua, grupy Quechua, no to się robi nam łącznie ponad 60% ludności. I przychodzi Evo Morales, który mówi, że teraz my rządzimy, to teraz jest nasz czas. I to wpisywało się w taką epokę, jak w Ameryce Łacińskiej nazywamy, różowej fali. To były rządy lewicowe, zapoczątkowane przyjściem Ugona Chaveza w Wenezueli. On był jakby pierwszy z tej fali. To był rok 1999, ale Hugo Chavez tak właściwie ten swój socjalizm XXI wieku on zaczął wprowadzać od 2002 roku po takiej nieudanej próbie zamachu stanu i odebrania mu władzy. On się w ten sposób zbudował zupełnie taką jakby odmienną swoją ideologię. I do tego dołączają kolejni przywódcy w innych krajach Ameryki Łacińskiej. Boliwia jest jednym z tych krajów i właśnie w 2006 roku w Pałacu Prezydenckim zasiada Evo Morales, bardzo blisko współpracujący z Ugonem Chavezem. To jest właściwie ten sam pomysł na kraj. W tym sojuszu pozostają właściwie do końca rządów Chaveza i później, gdy w Wenezueli Chavez umiera w 2013 i tam nastają rządy Maduro, no wciąż bardzo blisko z Moralesem współpracują. Morales wygrywa te wybory i wygrywa, no chociaż miał rządzić jedną kadencję, potem rządzi drugą i potem trzecią i wciąż mu mało i zmienia tę konstytucję tak, że chciałby rządzić jeszcze po raz czwarty. I to już się okazuje za wiele dla Boliwijczyków. Oni już jakby nie ufają, już mają tego jakby uważają, że to jest za dużo. I on zostaje odsunięty w momencie, gdy się odbywają te kolejne wybory w 2019. Już nie, już tam są pewne kontrowersje, za długo te głosy są liczone. Wszyscy mówią o jakichś malwersacjach. I Evo Morales musi tę władzę bardzo niechętnie oddać I on co prawda w tym momencie ucieka z kraju, Meksyk, Argentyna, takie kraje sprzyjające, gdzie się da przeczekać, natomiast wraca i w tej chwili jest no, w takiej swojej tam gdzieś tropikalnej prowincji, daleko, 1000 kilometrów od stolicy, w prowincji Chaparré, tam gdzie, skąd pochodzi, i tam ci zwolennicy bronią go przed policją, dlatego że ten Evo Morales, no poza tym, że no być może jednak wielu Boliwijczykom przestał się podobać tym swoim socjalistycznym pomysłem na Boliwię, to jest oskarżony o przestępstwa seksualne wobec osoby nieletniej, a ma dziecko z nastolatką, no i to jest też taki no, powód, dla którego jest ścigany, ale jego zwolennicy no, nie pozwalają zrobić mu krzywdy. Jednak wygrywa ostatecznie w końcu zeszłego roku zupełnie inny pomysł na Boliwię, czyli Rodrigo Paz, który jest takim centrystą, wprowadza rządy konserwatywne, nastawiony na biznes. To jest człowiek no, bardzo długo już działający w polityce, zresztą syn byłego prezydenta, takiego z początku lat 90., kiedy te reformy neoliberalne w ogóle były wprowadzone. I Rodrigo Paz odziedziczył po tych 20 latach rządów partii MAS, czyli tych socjalistycznych, tak naprawdę zdewastowaną całkowicie gospodarkę, gdzie nic nie działa, gdzie jest bardzo wysoka inflacja, bo wciąż to jest dwucyfrowa inflacja, ale powyżej 25% nawet się utrzymywała, gdzie nie ma rezerw walutowych, gdzie właściwie no, na co nie spojrzeć, na którą dziedzinę, to tam trzeba coś natychmiast nagle naprawiać. I udaje się mu pewne reformy przeprowadzić od samego początku, bo chociażby bardzo taką kontrowersyjną i bardzo potrzebną reformę, która polegała na jakby zrezygnowaniu z dopłat do paliwa. No to był taki temat numer jeden w Boliwii, bo takie dopłaty do paliwa, które ponosił rząd, kosztowały Boliwię każdego dnia około 5 milionów dolarów. To było po prostu coś, co całkowicie no, paraliżowało.
1: Rozkładało budżet po prostu. No.
2: Nie dało się z tym dalej już trwać. Jakby było wiadomo, że trzeba, protesty były i to był już ten pierwszy moment, kiedy no, Rodrigo Paz nie cieszył się wielką popularnością, ale udało się taką reformę, no trochę tam wybito zęby tej reformy, ale jednak wprowadzono. Teraz po próbie wprowadzenia kolejnej takiej bardzo poważnej reformy, bo to byłaby ta reforma rolna, to byłaby no, chyba taka pierwsza w tym stuleciu reforma, która by no, jakby sprowadzała no, takie działalność rynkową w skali Boliwii w rolnictwie. No, to wywołało właśnie te protesty. Do tego mamy wciąż zwolenników byłego prezydenta Boliwii Evo Moralesa. No i tutaj Rodrigo Paz mówi o tym, że no, Evo Morales próbuje doprowadzić do zamachu stanu, dlatego że chcą ci zwolennicy pozbyć się pasa, no właśnie za pomocą no, takich środków, o których tutaj pani redaktor nam mówiła, jak nie tylko pokojowe protesty, ale tam jest przecież dynamit, tam są jakieś podpalenia, tam są okrzyki, tam są aresztowania, no wciąż jeszcze nie doszło do rozlewu krwi i oby nie było tego, ale jednak te problemy, zwłaszcza które dotykają no, zwykłych Boliwijczyków, one wciąż tutaj no, trwają i na to nie ma dobrego pomysłu. Czyli te reformy, które zdążył wprowadzić Rodrigo Paz, one nie ratują tak całkowicie tej gospodarki. Inflacja wciąż jest. Mamy problem płac, mamy zanieczyszczoną benzynę. To jest też taka kwestia, z którą na temat której no, te protesty bardzo, bardzo mocno wybrzmiewają. To znaczy te paliwo, które jest dostarczane, no, zwłaszcza rolnikom, ono jest zanieczyszczone, powoduje to no, psucie się tych różnych maszyn i samochodów, więc mamy w ogóle niedobory tego oleju napędowego i to wszystko powoduje, że dzisiaj Boliwijczycy właściwie nie ufają nikomu. No, poza tą grupą zwolenników bardzo oddanych Evo Moralesa, to właściwie Boliwijczycy już nie wiedzą, czy te reformy, które miał wprowadzić Rodrigo Paz, które obiecał, czy one doprowadzą do czegoś dobrego, czy być może, że jednak skończy się czymś w rodzaju obalenia Rodrigo Paza. No, tego oczywiście dzisiaj nie wiemy. Rodrigo Paz zwrócił się o pomoc międzynarodową. No i tu warto podkreślić, że on w momencie, jak przyszedł do Pałacu Prezydenckiego, to jedną z pierwszych jego decyzji było przywrócenie stosunków dyplomatycznych ze Stanami Zjednoczonymi, z Izraelem, a jednocześnie odwrócił się od Wenezueli, od Kuby, od Nikaragui, ale też tu jest kwestia Chin, prawda, i Stanów Zjednoczonych. No bo skoro Boliwia przywróciła te swoje relacje ze Stanami Zjednoczonymi i tu faktycznie Donald Trump wspierał Rodrigo Paza, no, powołał do takiej grupy jakby swoich zwolenników, to jest w tej chwili chyba 9 krajów w Ameryce Łacińskiej, od Argentyny, prawda, Javier Milei, po Kostarykę, to są kraje, które no, podobną reprezentują, podobny pomysł na politykę zagraniczną. Wszyscy w objęciach Donalda Trumpa jak najbardziej czują się świetnie i tutaj Boliwia do tej grupy dołączyła. Ale korzystając jakby z tej przychylności, Rodrigo Paz chciałby uzyskać pożyczkę w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. To rozmowy trwają, ale wciąż nie wygląda to dobrze, więc to nie jest przypadek Javiera Mileja, który no, tam poszedł, pouśmiechał się i to się udało dla Argentyny, a tutaj jest trudno. Natomiast rzeczywiście Argentyna wsparła sam Javier Milei o tyle, że zaproponowała taki pomocy humanitarnej, no bo przy tej całej blokadzie, przy tych protestach, prawda, zablokowaniu tego całego transportu, gdzie są tam tysiące ciężarówek, gdzieś utknęły na tych autostradach, nie da się przejechać, no tu Argentyna występuje, proszę bardzo, my oferujemy tę pomoc humanitarną, dostarczamy, też żeby pokazać właśnie tę jedność, tę solidarność i kraje takie właśnie skupione wokół Donalda Trumpa, kraje Ameryki Łacińskiej również podpisały no, taką deklarację, że jak najbardziej wspierają Rodrigo Paza przeciwko Evo Moralesowi, który miałby tutaj próbować no, w jakiś sposób destabilizować sytuację w samej Boliwii i w całym regionie.
1: No i będziemy kończyć w tym momencie, ponieważ jeszcze patron Jamiołek, który po prostu pisze fraszki w ciągu chyba minuty, to jest niesamowite, wysłał nam też fraszkę o Boliwii. Demokrato, władco, królu, autostrada krzyw Tibulu, zawsze w końcu stanie w korku, gdy reformy trzymasz w worku, na ulicach masz jak w ulu. Bardzo dziękuję pani profesor. Pani profesor.
2: Pytałam się, chociaż sytuacja wcale nie jest.
1: Nie jest śmieszna, tak, nie jest zabawna. Swoją drogą to strasznie nerwowi są Boliwijczycy, skoro prezydent jeszcze nie zdążył pół roku porządzić, a już chcą się go pozbyć. Strasznie liczą na to, że reformy to tak tylko pstryk i już.
2: No tak niestety. By się chciało, ale politycy są dobrzy w obiecywaniu
1: tak, to też
2: szybkich
1: racja.
2: Rozwiązań.
1: To też racja. Bardzo dziękuję pani profesor Joanna Gocłowska-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego. Była naszym gościem. Bardzo dziękuję pani profesor. Życzę dobrej nocy.
2: Dziękuję za zaproszenie.
1: Także państwu życzę dobrej nocy w towarzystwie Mikołaja Tyczyńskiego, który za chwilę, a ja żegnam się z państwem do jutrzejszego poranka. Miłego wieczoru i do usłyszenia.

0: Jest 22, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Były prezydent Lech Wałęsa oraz były premier Jerzy Buzek znaleźli się w gronie pierwszych laureatów Europejskich Orderów Zasługi. Nowe odznaczenia wręczono dziś uroczyście w Strasburgu. Odbierając order, Jerzy Buzek mówił o zupełnie nowych wyzwaniach, przed którymi stoi dziś zjednoczona Europa.
1: Powiedzmy jasno, świat, w którym korzystaliśmy z dywidendy pokoju, taniego gazu, bezpiecznego handlu z Chinami, a Stany Zjednoczone nas broniły, ten świat już nie istnieje. W tych warunkach niezwykły projekt, jakim jest nasza Unia, musimy na nowo przemyśleć i umocnić.
0: Głos w Strasburgu zabrał również Lech Wałęsa.
2: Technologię, którą zbudowaliśmy, ona wymaga przeorganizowania świata. To, co dzisiaj dzieje się na świecie, to trzy wielkie państwa chcą wystawić na jednobiegunowy świat do rozwoju. Chiny, Rosja i Stany Zjednoczone. Jeśli Rosji uda się zdobyć Ukrainę, Rosja wychodzi na jednobiegunowe przewodzenie świata. Dlatego trzeba zrobić wszystko, aby na to nie pozwolić.
0: Europejski Order Zasługi to wyróżnienie przyznawane osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju demokracji, integracji europejskiej i współpracy między państwami Europy. Z najnowszych danych GUS wynika, że w pierwszych miesiącach roku ceny usług telekomunikacyjnych wzrosły o niespełna 4%. Operatorzy tłumaczą, że nowe unijne i krajowe regulacje, w tym te dotyczące cyberbezpieczeństwa, kosztują firmy miliony złotych. Andrzej Abramczuk z Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji w rozmowie z Newserią ostrzega, że bez rządowego współfinansowania nowych obowiązków rozwój sieci komórkowych i światłowodów drastycznie zwolni.
3: Bez zapewnienia stabilnego źródła finansowania, oczywiście wspieranego także na rynku komercyjnych finansowań, trudno będzie mówić o tym, żeby ten rynek

spadły o ponad 14%. Od jutra kierowcy znowu zapłacą więcej na stacjach paliw. Weszła w życie nowa decyzja ministra energii o podniesieniu stawek maksymalnych w ramach programu ceny paliw niżej. Zgodnie z nowym rozporządzeniem limit ceny za litr benzyny 95 wzrośnie do 6 zł i 52 groszy. Granica dla benzyny 98 została podniesiona do 7 zł i 7 groszy, a olej napędowy osiągnie równą granicę 7 zł za litr. Minister energii Miłosz Motyka tłumaczy, że rząd celowo co 2 tygodnie ręcznie koryguje stawki, aby elastycznie reagować na napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie i blokadę cieśniny Ormus. Rządowy program osłonowy ma obowiązywać do końca maja. To był serwis Radio Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu. Są 4 minuty po godzinie 10 wieczorem we wtorek 19 dnia maja. To oczywiście znak, że nadszedł czas na bezkres na antenie Radia Nowy Świat. Skoro mamy wtorek, mamy kilka minut po godzinie 10. Witamy się w stałym składzie. Rafał Lewandowski realizuje. Mówi do Państwa Mikołaj Tyczyński. Dziś będziemy mieli gości, bo okazja jest ku temu wyjątkowa. Ale dlaczego? O tym powiemy za parę minut. Za chwilę tutaj w studiu pojawią się Aleksandra Florek, a także Tomasz Hatylak z TPA Private Clients, którzy są współorganizatorami 9. edycji i nie tylko Jazz Junior Festival, który to festiwal odbędzie się w przyszłym tygodniu w Wadowicach i o którym będziemy rozmawiali. To jest bardzo wartościowa inicjatywa. To jest festiwal, który wyprodukował, można tak brzydko powiedzieć, sporo ciekawych nazwisk na współczesnej polskiej scenie jazzowej albo też zespołów i zaczniemy sobie od pierwszego z nich. To grupa Blubry z Poznania. Posłuchamy sobie dzisiaj na start kompozycji Toyota Corolla.

0: nami już są Aleksandra Florek, a także Tomasz Hatylak z TPA Private Clients, z kancelarii, która jest mecenasem, a także współorganizatorem festiwalu Junior Jazz Festival. Dobry wieczór wam, szanowni.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór państwu.
0: A spotykamy się tutaj dlatego, że będziemy rozmawiali o inicjatywie, o wydarzeniu, które jest niezwykle ważne w polskim jazzie, szczególnie jeżeli chodzi o ten młody polski jazz. I mogę państwu z dumą i zaszczytem ogłosić, że my jako Radio Nowy Świat będziemy w tym roku patronem tego wydarzenia, 9. edycji tego festiwalu.
2: Za co serdecznie dziękujemy.
0: No to w takim razie zacznę od ciebie, Tomku. Jak to się wydarzyło, że jesteś człowiekiem raczej zajętym, bo też nie ukrywam, że my się znamy od jakiegoś czasu. Nie narzekasz na nadmiar wolnego czasu.
2: Nie.
0: I skąd w tym wszystkim jeszcze postanowiłeś, że a może zrobię festiwal, taki konkurs, taki trochę showcase?
2: To nie jest takie proste i to mi zajęło sporo czasu i dobrych parę lat. To był rok chyba 18 albo 17, festiwal Młyn Jazz Festival i koncert laureatów jednej z pierwszych edycji Juniora, czyli tej właśnie wersji dla młodych muzyków. Pamiętam, że było lato, stałem pod sceną, to było trio jazzowe i oni grali, proszę państwa, standardy jazzowe, to znaczy to były piosenki z polskich dobranocek z lat 60., z Misia Uszatka, z Wodnika Szuwarka. Grali je na jazzowo. To było urocze. I to mnie kompletnie ujęło. I pomyślałem, że zamiast szukać jakichś form promocji polegających na wydawaniu pieniędzy w gazetkach pokładowych wydawanych pasażerom linii lotniczych, to ja przecież mogę coś innego zrobić. A ponieważ miałem w rękach wtedy jakiś tam bieżący numer Downbeatu, gdzie były oferty, opisy, reklamy letnich programów dla młodych muzyków, to pomyślałem, no przecież można coś takiego zrobić. I tak się zaczęło. I wtedy poznałem Krzysztofa Odrobinę, który był organizatorem już wtedy tego festiwalu i dołączyłem do tej wspaniałej ekipy. No i tak to już trochę trwa.
0: To już trwa 9 lat i w dodatku pojawia się tutaj miejsce ważne w historii Polski, bo stamtąd wywodzi się też ważna postać w naszej historii. Mm-hmm. Wadowice. Czemu akurat Wadowice?
2: Po prostu tam się to wszystko dla mnie zaczęło i z tego festiwalu, niestety już nieorganizowanego, odłączył się ten moduł dla młodych muzyków, czyli Junior Jazz Festival. Dzisiaj to się nazywa Wadowice Junior Jazz Festival. I tam po prostu ta energia pulsuje. Tam po prostu to się odbywa. Dlaczego? Dlatego, że to po prostu było.
0: Okej. Okay. To teraz w takim razie podłączę może Olę, bo z tego co wiem, to byłaś w zeszłym roku i z jakimi ty emocjami, z jakimi wspomnieniami wyjechałaś z Wadowic?
1: Powiem tak, rzeczywiście to był mój pierwszy raz i nie wiedziałam, czego się kompletnie spodziewać po tej imprezie.
0: Na długo pewno... cię Tomasz musiał namawiać? Widzę ten niepewny
1: wzrok. To była trochę naturalna kolej rzeczy, że się tam w końcu pojawię. I na pewno zaskoczyła mnie ta energia. Młodych ludzi, to, że tak wiele osób się zjawiło, to, że to jest taka energia nie tylko tych uczestników, ale i całych rodzin. No bo wspierają występujących rodzice, mamy szczególnie. I to było fascynujące, jak to jest wszystko dla nich bardzo ważne. Więc te emocje i nam się udzieliły. Więc no, z niecierpliwością czekam na kolejną edycję.
0: Ale to takie emocje rodem, nie wiem, ze stadionów, z czasu Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, meczu o mistrzostwo.
1: Myślę, że takie emocje ćwiczyłem x lat, ćwiczyłem, próbowałem, podchodziłem do tego, przygotowywałem się do tego 7 lat i w końcu tu jestem. W końcu jest ten mój moment i taki trochę sprawdzian, czy dam radę, czy podołam, czy się zestresuję, czy wypadnę dobrze. Więc no, super, super doświadczenia.
0: No właśnie, to w takim razie jak to wszystko wygląda? Bo jest lista, która jest dostępna na waszych social mediach. Ja akurat byłem słaby z matematyki, więc nie chcę tego liczyć tutaj, ale tego jest sporo. I są trzy kategorie, bo to jest kategoria wokaliści, instrumentaliści, a także zespoły. Skąd taki podział, skąd taki pomysł na taką kategoryzację?
2: To też przyszło naturalnie. To po prostu wynika z tego, że mamy bardzo silnie rozwiniętą edukację muzyczną wśród młodych ludzi i tych muzyków, którzy no, są gruntownie wykształceni, którzy świetnie rokują, jest sporo. To też wynika z tego, że jest sporo wokalistów i wokalistek, które no, po prostu chcą się pokazać. Ta kategoria zespołu wzięła się też z tego, że mamy dla naszych laureatów, mamy dla tych osób, które się z konkursem zwiążą i się zaprezentują dobrze, sporo możliwości ich promocji i wspierania ich rozwoju. Czyli tak naprawdę dzisiaj zespół, który wygra, ma zapewnione granie w najlepszych, najfajniejszych klubach jazzowych w Polsce, w warszawskim Jazzmin, w Spatifie, w klubach krakowskich, w klubach również na Pomorzu. I to jest tak naprawdę trasa koncertowa.
0: Jest szansa, że zagrają ich w radiu, takim jak w naszym, w takim programie?
2: Proszę Państwa, laureatami nagrody dla najlepszego zespołu w ubiegłym roku jest zespół Rebirth, który zrobił fenomenalną karierę. Był potem prezentowany na różnych festiwalach jazzowych, po prostu jazzowych, przez cały ubiegły rok. No i całkiem niedawno okazało się, że nagrali swoją nową płytę i całkiem niedawno okazało się, że nasz serdeczny znajomy Jarek Wierzbicki, którego serdecznie pozdrawiam, tak się zachwycił i tak się zainspirował jazzową młodzieżą, że pomógł im w wydaniu tej płyty i mówi, że jest jej współproducentem, więc takie rzeczy się dzieją, to się zdarza.
0: Mnie na przykład zaskoczyło, jak sobie spojrzałem na konstrukcję tego festiwalu, to, że zespoły instrumentaliści są oddzielnie zrobieni.
2: To proszę Państwa, też wynika z tego, że Mikołaj jeszcze nie miał okazji tego wszystkiego z bliska.
0: Ale mogę Państwu powiedzieć, że pojawię się w przyszłym tygodniu w Wadowicach.
2: I też przy okazji zapraszamy serdecznie. Wstęp jest darmowy. Jak ktoś będzie w okolicach Wadowic w przyszłym tygodniu, od przyszłej środy do przyszłego piątku, to zapraszamy serdecznie. Będzie można zobaczyć to wszystko z bliska. Wracając do Twojego pytania. Ja myślę, że to jest moja zupełnie autorska teoria. Trochę łatwiej się ukryć za instrumentem. To znaczy, jeżeli się gra na saksofonie, trąbce, perkusji, fortepianie, gitarze, to ten instrument jest przed tobą. A jeżeli jesteś wokalistą, wokalistką, to wszystko, co słychać w głosie, wszyscy słyszymy, nie musimy być, nie wiem, ekspertami z emisji dźwięku, żeby czuć, że coś jest nie tak, albo że coś jest nie do końca tak, jak powinno być. Więc to jest bardzo trudne. I ta kategoria oddzielnie wokalistów, wokalistek też pozwala porównać ze sobą tych młodych ludzi, bo tak naprawdę na tym polega praca jury.
0: Czyli instrumentaliści i zespoły nie grają na równych zasadach, to masz na myśli?
2: Grają i ubiegają się o te same nagrody.
0: Nie, no tak, tylko chodzi o to, że jakby te kategorie wynikają z tego, że jednak w zespole jesteś kolektywem, częścią kolektywu, tak. A kiedy jesteś solistą, no to wszystko zależy od ciebie.
2: Tak, proszę Państwa, te przesłuchania koncertowe polegają na tym, że muzycy mają do dyspozycji profesjonalną sekcję, w której skład wchodzą no, renomowani, świetni muzycy jazzowi, którzy im akompaniują. A w danej sytuacji, jeżeli na przykład naszym uczestnikiem jest pianista, no to on zastępuje pianistę, który normalnie jest częścią tej sekcji koncertowej. Tak to wygląda.
0: Słuchajcie, tutaj postawimy może krótką kropkę i coś może zagramy. Hania Derej też u was była i od tego się zaczęła całkiem prężnie rozwijająca się kariera.
2: Hania Derej jest laureatką Nagrody Specjalnej sprzed roku. No, robi fenomenalną karierę. Jesteśmy dumni z tego, Ola i ja, że możemy ją wspierać, bo też się w sprawach prawnych z nami konsultuje i pomagamy jej jak tylko możemy. No i to jest przykład tego, że trzeba wierzyć w siebie i być konsekwentnym.
0: No to co, może coś funky. Funky times.

0: A to była Hania Derej w funkowych rytmach Funky Times, a ja przypominam, że z nami są Aleksandra Florek i Tomasz Hatylak i rozmawiamy o Junior Jazz Festival, Wadowice Junior Jazz Festival, nad którym my jako Radio Nowy Świat objęliśmy patronat medialny i będziemy tam uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Ja będę uczestniczył z ramienia naszego radia. Słuchajcie, bo poza tym, że to jest konkurs, to jest rodzaj showcase'u, no to będą też wydarzenia towarzyszące. Co szykujecie w tym roku w Wadowicach?
1: Mamy, proszę Państwa, bardzo interesujące koncerty. Zaczynamy w środę 27 maja od koncertu laureatów z poprzedniego roku, formacji Rebirth, która, tak jak mówiłem, parę dni temu nagrała swoją debiutancką płytę. Następnego dnia, czyli w czwartek, mamy przez cały dzień przesłuchania koncertowe. I teraz, żeby było jasne, te przesłuchania koncertowe polegają na tym, że przez cały dzień brzmi jazz. Bo to, co prezentują uczestnicy, to są po prostu utwory jazzowe. W związku z tym duża, naprawdę zawrotnie duża, nawet dla niektórych chyba przytłaczająca dawka jazzu. I to jest cały czwartek 28 maja, po czym mamy dwa fenomenalne składy. Ania Laskowska, laureatka nagrody dla najlepszej wokalistki z ubiegłego roku i ze swoim kwartetem, i Horntet, krakowski skład, który też jest bardzo już znany i renomowany, i to jest czwartek 28 maja, a 29 w piątek mamy koncert Dominika Wani, który zaprezentuje się w solowym materiale. Wystąpi również Aga Zarian i Szymon Mika w nowym materiale, który Agnieszka teraz jest w trasie. No i będziemy mieli ogłoszenie wyników konkursu i jam session, bo jam session to jest, proszę Państwa, ważny element tego festiwalu. Każdego dnia, w zasadzie od środy do piątku włącznie, muzyka brzmi również późno i również w konfiguracji jamowej, czyli takiej, która z jazzem jest najmocniej związana.
0: A dla tej młodzieży to też jest dobra okazja, żeby móc pograć z ludźmi, których nie znają, których poznają przy okazji tego wydarzenia, mogą nawiązać kontakty. Może z tego jakieś składy się kiedyś w przyszłości zrobią, jak konstelacja gwiazd będzie odpowiednio ułożona. Ale też z tego, co wiem, i to też jest między innymi powód, dla którego się tu spotkaliśmy, bo też będą wydarzenia, nazwijmy to, edukacyjne. Tak,
1: to już jest taka tradycja od pewnego czasu. Spotykamy się z naszymi uczestnikami na warsztatach, na prezentacjach. To są rzeczy czasem znacznie mniej sformalizowane niż jako prawnicy moglibyśmy mówić, bo mówimy o takich po prostu spotkaniach i rozmowach, gdzie staramy się dzielić z naszymi uczestnikami jakąś naszą wiedzą, naszym doświadczeniem, naszym widzeniem świata, ale to są też świetne, bardzo interesujące warsztaty, które są z teorii muzyki, które są z aranżacji, z takich rzeczy związanych z, po prostu z graniem, tak? Czy z funkcjonowaniem takim stricte muzycznym. I to wszystko jest również część naszego festiwalu i to jest piątek na terenie kampusu Bemke w Wadowicach.
0: No tak, no ale też będziecie mieli okazję rozmawiać z młodymi muzykami, jak kierować swoją karierę pod względem prawnym. Czy dzisiaj w czasach powszechnego streamingu i tego, że w ogóle ten rynek muzyczny się zmienił, czyli nie macie nad sobą w większości przypadków wytwórni, nie macie menedżera, czy te historie jak na przykład Elton John, którego menedżer dosyć mocno go wykorzystywał, też finansowo ta umowa była tak skonstruowana, że się jej nie dało rozwiązać. Czy generalnie dzisiaj mówimy tutaj o walce, czy o świadomości prawnej na linii muzycy kluby, czy muzycy, a giganci streamingowi?
1: Ja myślę tak. To nic nie zmienia, że mamy dzisiaj streaming, że mamy dzisiaj jakieś nowe media, że muzyka jest dystrybuowana właśnie w taki sposób czy w takiej formie. Ta trwała nierównowaga, która wynika z przewagi wiedzy, kapitału, know-how, po prostu z tego, jak działa rynek, jak się funkcjonuje, jakie szanse ma młoda osoba w starciu z instytucją, czasem z machiną, to jest odwieczne. I my w jakiś taki bardzo ulotny i ułomny sposób, ale jednak stanowczy i konsekwentny, próbujemy te szanse jakoś wyrównywać. Dlatego, że na poziomie normalnego funkcjonowania to są proste rzeczy. czytajmy umowy, nie bójmy się zadawać pytań.
0: Statystycznie chyba 70% osób nie czyta tych umów.
1: Być może, jakbym miał 16 lat i był przejęty perspektywą, że ktoś będzie mnie, nie wiem, publikował, to może bym tego nie robił, ale mam rodziców. Albo mam osoby, które tak naprawdę czekają na to, żeby pomóc, żeby jakoś te skrzydła w tym wzniosie i locie utrzymać tej jazzowej młodzieży. Więc to są czasem rzeczy, które nam się wydają oczywiste i to jest pewne doświadczenie, które no, warto przekazywać, które nas niewiele kosztuje, a sprawia, że rzeczywiście unika się pewnych błędów. Mówisz o tym, że nie ma umów, które są, nie wiem, w stylu umowa, którą miał Elvis Presley ze swoim menedżerem.
0: Elvis,
1: prawda?
0: Presley, Elton John.
1: Elton
0: tak.
1: John i tak dalej. Oczywiście, ale czym to się różni od umowy, którą podpisuje artysta, który chce wejść na rynek, na przykład USA, która jest napisana w taki sposób, w takim stylu, w takim języku angielskim, że przeciętny Ola, prawnik, który nie ma do czynienia z takimi umowami, czyta to po angielsku i nic z tego nie rozumie.
2: Na pewno i myślę, że problem, który my obserwujemy, jest taki, że wiele muzyków po prostu, wielu muzyków, myślę, że boi się nas nawet poprosić o pomoc. Nie ma tej myśli, że to jest już moment, w którym po prostu nie dam sobie rady sam. I wspieramy różnych muzyków, wspieramy młodą, utalentowaną polską skrzypaczkę, której pomagamy również na etapie nawet zeznań podatkowych i też widzimy, że nawet z takimi trudnymi kwestiami, no wydaje im się, że poradzą sobie sami. Więc jesteśmy do dyspozycji po to, żeby im pomagać i też uświadamiać.
0: Ale co, zazwyczaj na przykład walczycie z klubami, czy pomagacie walczyć z klubami, które nie chcą wypłacić należnego honorarium?
1: Po pierwsze,
0: bo z standardem tego, co wiem, to jest najczęstszy problem, tak jak gadam z moimi znajomymi muzykami.
1: Są nawet takie historie, że klubu już dawno nie ma, a te długi jeszcze ciągle w świadomości muzyków jako nieopłacone funkcjonują. Bardzo często jest tak, że po pierwsze, nie mamy żadnych umów, które są spisane. Po drugie, nie bardzo dokładnie wiemy, co my, w jakiej roli funkcjonujemy. To znaczy, czy to jest umowa o dzieło, czy to jest umowa, która polega na przekazaniu albo na udostępnianiu praw autorskich. Co jest z tą naszą własnością? Co z prawami do materiałów, które powstają w związku z tym koncertem? Czy one są nasze? Czy ktoś nimi dysponuje? Czy może nimi dysponować bez naszej zgody? To nie jest, proszę Państwa, teoria, bo mamy talent show, mamy konkursy takie jak Wadowice, mamy kluby, w których funkcjonują dzisiaj jazz. Przecież żyje, tętni wspaniałym życiem. I mamy sytuacje, w których po prostu młodzież jazzowa i w ogóle młodzi ludzie nie potrafią się odnaleźć.
2: Też wydaje mi się, że też nie są traktowani poważnie i dopiero w momencie, kiedy my się pojawiamy i mówimy, że jesteśmy tymi prawnikami, wspieramy ich, posługujemy się tymi swoimi tytułami, bo to jednak pomaga, jesteśmy w stanie coś im po prostu wyrwać. I to jest duża satysfakcja.
0: Czyli, że okazuje się, że oni jednak nie są w tym momencie tacy bezbronni, jak się, powiedzmy, nieuczciwemu przedsiębiorcy wydaje.
1: No bo to wszystko jest, proszę Państwa, teatr. I działalność prawnicza, czy jakakolwiek inna, polega na tym, żeby być skutecznym w osiąganiu swojego celu. I jeżeli jest tak, że ktoś ma taką umowę, pamiętasz, Ola, była taka sprawa sprzed paru lat, gdzie była umowa z jakimś impresario, który myślał, że już tą artystkę ma na własność.
2: Tak.
1: I wystarczyło tak naprawdę napisać pismo.
2: Znaczy jedno, i myślę, że jedna rzecz jest taka, że komuś się wydaje, że ma na własność, ale też drugi ważny element jest taki, żeby uświadomić tej artystce, czy rzeczywiście ktoś ma ją na własność i też powiedzieć jej, że niekoniecznie ta ścieżka, którą poszła, jest jedyną możliwą. Czyli pokazać jej te inne opcje, które ma. Tak, to jest ważne.
0: Jeżeli są wśród słuchających nas dzisiaj muzycy, którzy pojawią się w Wadowicach, albo i nie tylko, albo tacy, którzy grają, albo myślą o karierze, a mieszkają gdzieś w okolicy, no to warto wcześniej w miarę wstać, ubrać się i przyjść na te warsztaty, bo być może to zmieni wasze życie, żeby nie było tak, jak to było w teorii podboju i powstawania państwa Ludwika Gumplowicza, że państwo powstaje na skutek siły, żebyście nie musieli doświadczać tej batalii z
1: nieuczciwymi przedsiębiorcami. Lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Zdecydowanie lepiej jest wiedzieć, co się podpisuje, w jakich warunkach się wykonuje swoją misję, swój zawód, swoją pasję, niż zdać się na jakiś przypadek. To są rzeczy oczywiste. Ja myślę, że dla Państwa, którzy nas słuchają, to wszystko brzmi jak truizmy i rzeczy rzeczywiście banalne, ale tak nie jest. Dlatego, że w realnym świecie robimy takie błędy. Taką ignorancję potem przychodzi czasem za nią płacić bardzo wysoką cenę.
2: Ale i zaleczać będziemy chętnie, także zapraszamy i tych już schorowanych.
0: Człowiek tak na dobrą sprawę czasami po latach patrzy na te umowy już będąc bardziej świadomym, być może zdobywając gdzieś wiedzę prawniczą, czy to z jakichś kursów, z telewizji, i potem myśli sobie, kurczę, jak ja mogłem taką złą umowę podpisać?
1: To jest, zdarza się, że taka refleksja jest, ale równie często ta ignorancja ma inną postać, tak mi się wydaje, że ci ludzie, którzy nie widzą tego, że ktoś chce im pomóc w sposób czy umyślny, czy nieumyślny, ale te ręce i tą pomoc i to wsparcie albo jego nie widzą, albo go odrzucają. Tak to wygląda.
0: No jak masz lat 16, 17, to po prostu chcesz spełniać marzenia, chcesz grać i to się tylko interesuje. A to, że ci podsuną jakiś kwit i każą ci podpisać, spoko.
1: No to macie państwo perspektywę.
0: A pozwolicie mi robić to, co to chcę. Słuchajcie, to tak już puentując, w skali od 1 do 10, jak bardzo cieszycie się na nadchodzące 3 dni w przyszłym tygodniu?
2: No ja się nie mogę doczekać. To jest mój drugi raz, więc odliczam dni.
1: Myślę, Tomasz, że będzie pięknie. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie.
0: Ja tutaj patrzę na prognozę pogody na przyszły tydzień. Chyba ma być
2: ciepło.
0: Całkiem ciepło, patrzę. Dobrze, czyli trzeba zabrać krótkie spodenki. Mhm. No dobrze, ale wezmę też długie, żeby być w miarę eleganckim na dżem. Naszymi gośćmi byli Aleksandra Florek, a także Tomasz Hatylak z TPA Private Clients, mecenasi i współorganizatorzy Wadowice Junior Jazz Festival, którego to festiwalu 9. edycja w przyszłym tygodniu w Wadowicach, a my jako Radio Nowy Świat dumnie temu patronujemy. Bardzo Wam dziękuję i kolejna też artystka, która u Was wypłynęła. Marta Wajdzik, Kangaroo in Space.

Marta Wajcik, niezwykle utalentowana saksofonistka, wraz z albumem My Planet i kompozycją Kangaroo in Space. No, Marta Wajcik zresztą była nagrodzona na Wadowice Junior Jazz Festival. Ja się nie mogę doczekać tego przyszłego tygodnia. Tak zastanawiałem się dzisiaj, jadąc tutaj do radia i wiedząc o tym, że Tomasz, a także Aleksandra nas odwiedzą i będziemy rozmawiali o tym. No tak się zastanawiałem, bo jeżeli będę kiedyś pracował na uczelni, to postanowiłem, że będę tym cool, fajnym wykładowcą. I tak dzisiaj miałem, tak dzisiaj się zastanawiałem, jakim będę jurorem. I chyba doszedłem do wniosku, że raczej będę tym krytycznym, tym panem Marudą. Ale mam nadzieję, być może zaskoczę sam siebie. Chociaż nie mam pojęcia. Zobaczymy, co los przyniesie. Przyszła środa, czwartek i piątek w Wadowicach. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, naszych słuchaczy i patronów z Wadowic i okolic. Albo i nie tylko, może z Krakowa czy z Katowic. Mam nadzieję, że z kimś z Państwem będzie okazja się zobaczyć na koncertach albo gdzieś przy okazji zwiedzania. No to w takim razie dzisiaj sięgamy sobie jeszcze po kolejny album z roku 2020, to jest Discipline of Sun Ra, płyta grupy EAPS, a mówię o niej dlatego, że w ubiegły weekend w ramach Millennium Dogs Against Gravity grupa EAPS zagrała ten album w Pardon Tutu, dlatego że w ramach Millennium Dogs Against Gravity, które teraz już nie tylko w kinach, ale teraz online i w ramach tego festiwalu pokazywano dokument Sun Ra, Wizja staje się dźwiękiem. Widziałem go w piątek. Naprawdę dobry, jeżeli dla Państwa postać Sun Ra jest obca i chcą Państwo w ogóle dowiedzieć się, kim był ten szalony, muzyczny wizjoner, to bardzo serdecznie polecam. UFO EAPS.

Apps i płyta Discipline of Sun z roku 2020 i kompozycja UFO, a grupa Apps zagrała ten materiał w ubiegły weekend w Warszawie, w ramach Millennium Dogs Against Gravity. Być może ktoś z Państwa był, mnie się niestety nie udało, no i trochę sobie pluję w brodę. I to by było prawie na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy Bezkres. Bardzo Państwu dziękujemy. Rafał Lewandowski realizował, mówił do Państwa Mikołaj Tyczyński, gościliśmy Aleksandrę Florek, a także Tomasza Hatylaka i rozmawialiśmy z nimi o Wadowice Junior Jazz Festival, który w przyszłym tygodniu, a nad którym jako Radio Nowy Świat objęliśmy patronat. Na zakończenie sięgamy sobie po epkę, czy po koncertówkę Ferroa Sandersa, wielkiego saksofonisty tenorowego, jednego z ojców spiritual jazzu z Montrealu z roku 1984 i zagramy sobie na koniec kompozycję Little Rock Blues. A w przyszłym tygodniu portret, jeszcze nie wiem o kim, ale będę Państwa informował w nadchodzących dniach. Dobrej nocy Państwu życzę.

0: Między światami.
1: Gary Jules, Michael Andrews, Mad World. Spotykamy się o 23 we wtorki z różnymi światami, mniej lub bardziej znanymi. Dzisiejsze nasze spotkanie dotyczyć będzie bardzo znanego i popularnego świata, ściśle związanego z fizyczną, ale też i psychiczną w wielu aspektach kondycją człowieka. Ale to też, a w zasadzie przede wszystkim, opowieść o marzeniach, determinacji, wyrzeczeniach i wielkim ryzyku jednostek z jednej strony, a z drugiej o molochach finansowo-rozrywkowych, które sprawiły, że coś, co dawno temu było albo, bo o tym warto powiedzieć, walką o przeżycie, albo o wyzwolenie z kajdan jednostki, stało się walką o pieniądze, oglądalność, kapitał po prostu. Ale mechanizm od czasów starożytnych zmienił się niewiele. Celem jest nagroda. I chciałbym dziś Państwu opowiedzieć o tej ewolucji zmagań człowieka nie z żywiołem, nie ze złem ani z wrogiem, lecz z samym sobą i z drugim człowiekiem. Ale właśnie, nie jako kimś, kogo się nienawidzi, ale kimś, kogo chce się pokonać. Rywalizacja to w ogóle w dzisiejszej audycji będzie słowo klucz, tyle że ta realizowana w sposób pokojowy. A jednak, co też poruszymy, potrafiąca zmieniać świat. Ja nazywam się Mateusz Kuśmierek i zapraszam Państwa do audycji Między Światami i do świata sportu dzisiaj. Tyle, że nie przedstawionego jako zbiór danych i zachwytów, a jako pewnego zjawiska, fenomenu, który stanowi ważną część życia milionów ludzi na całym świecie od wielu, wielu lat. Ale nie zawsze tak było. Dobry wieczór.

Queen, We Will Rock You. Ostra gra. To nasze nowoświatowe miejsce, gdzie możemy nie tylko dowiedzieć się, co się dzieje, ale też poznać kontekst. Niemniej kontekst ten zawężony jest głównie do teraźniejszości. Oczywiście chwała Mikołajowi, Kubie za to, że ten kontekst przedstawiają, bo nawet ja jako laik słuchając potrafię sobie co nieco w głowie uporządkować. Na zasadzie nie znam się, ale w sumie to dzięki nim trochę się orientuję. Natomiast nasze dzisiejsze spotkanie to jest efekt tego, takiej refleksji, jak bardzo

Sport generuje społeczne zaangażowanie, emocje, jak bardzo przepełnione są nim media, jak wokół jakich pieniędzy się kręci. Wystarczy spojrzeć na odejście Lewego z Barcelony, albo bardziej patriotycznie w sensie kibicowania naszym na Final Four w siatkówce, żeby zrozumieć, że skala jest większa niż na przykład zainteresowanie momentami AI, czy gospodarką, czy wojnami. Od jakiegoś czasu i do tego, od kiedy zaraz przejdę, sport interesuje nas, ludzkość, statystycznie, często bardziej niż to, co ma wpływ realny na nasze życie. Dlaczego, jak i kiedy się to stało? O tym za chwilę.

Franz Ferdinand Ulysses. Warto zacząć od historii, która jest przewrotna i tu będę bronił tezy z poprzednich audycji. Wiele z rzeczy najczystszych, najbardziej moralnych, antropocentrycznych i prawych miało miejsce albo swoją genezę w starożytnej Grecji, a potem było tylko gorzej i tak przez parę wieków. Bo to, co czyste, zmieniono w pobrudzone, na przykład polityką, i spokojnie można tak powiedzieć o sporcie. Oczywiście data symboliczna 776 rok przed naszą erą, powszechnie uważana za pierwszą formalizację fizycznej konkurencji w postaci igrzysk. Tylko co to właściwie oznacza, że wcześniej nie było sportu? Był, podobnie jak wiele innych ludzkich aktywności, jak filozofia czy teatr, to jednak Grecy jako pierwsi każdą z tych dyscyplin tak naprawdę postanowili wyprowadzić z lokalnej, plemiennej nomen omen rozgrywki i uczynić wydarzeniem o skali na ich czasy globalnym.

Hans Zimmer, Now We're Free, z Gladiatora oczywiście. I ten tytuł też wiele mówi o tym, co ze sportem stało się w Imperium Rzymskim, no bo to dzięki Grekom mieliśmy go w tej czystej, moralnie mniej dyskusyjnej formie, no a później przyszli Rzymianie. I to, co się wydarzyło, to jest właśnie przykład degradacji tego, co było w pewien sposób piękne, do brutalnego pojedynkowania się, ale też z drugiej strony, bo to jest jednak ważne, choć w brutalny sposób, to ewoluowało życie sportowe i ta sfera, chociażby ewoluowało uwielbienie dla zwycięzców, bo może i historia Maximusa, Decimusa Meridusa z Gladiatora była nieco przerysowana, to jednak warto odnotować. Koloseum zapoczątkowało trwający do dziś kult jednostki, która jest najsilniejsza, najzwinniejsza, najsprytniejsza, jednostki, która gestem przed i po walce potrafi zjednać sobie tłum. Wówczas, jak w filmie Ridleya Scotta, ta jednostka mogła zyskać wolność. Dziś, podążając tą samą drogą, uwielbienie połowy globu i milionowe kontrakty. Mechanizm jednak jest ten sam. Pokonać przeciwnika w widowiskowym stylu na oczach całego wpływowego świata.

David Bowie, Fame. Dziś w pierwszej części opowieści o sporcie, bo nie ukrywam, że podzieliłem ten bardzo szeroki temat na części, no, co najmniej dwie, o sporcie i jego wpływie na świat w audycji Między Światami, dominowało będzie podejście holistyczne, to znaczy jak sama działalność ludzkości opierająca się na tym, co, no właśnie, jeśli chodzi o genezę, stanowi aktywność wojenną, tyle że bez wojny, zawojowała nomen omen serce i umysły milionów ludzi na całym świecie. Ale po kolei. Była starożytność, która po pierwsze, dając ludzkości ideę kalos kagatos, czyli w wolnym tłumaczeniu w zdrowym ciele zdrowy duch, uczyniła z doskonalenia swoich umiejętności u mężczyzn przede wszystkim, bo naturalnie do kobiet w sporcie też przejdziemy historycznie, ale jak w wielu innych dziedzinach na równouprawnienie nie można było wieki temu liczyć. W każdym razie ta filozofia przyniosła kult ciała oraz rywalizacji w starożytności, który umarł w swej klasycznej formie wraz z nadejściem średniowiecza, jak zresztą wiele różnych oświeconych idei. Jak się zatem miał sport wtedy, w ciemnych wiekach? O tym za chwilę.

Blackboard's Night Under a Violet Moon. Średniowiecze nie było łaskawe dla sportu w wersji proponowanej przez starożytnych. Podobnie zresztą było z innymi dziedzinami życia. Zatem kult ciała był mniej widowiskowy, pokazowy i narcystyczny, a bardziej związany z polem walki. Turnieje, polowania, zawody łucznicze, ganianie zwierząt, krótko mówiąc, ze stadionów i hipodromów do koszar i do lasów, w błoto obozowisk oblężniczych, ewentualnie, ale to powoli, rozkwitał rytuał dworski określony rywalizacją. Czy to jeszcze w ogóle był sport? Oczywiście jest to temat dyskusyjny. Chociaż należy oddać tym mrocznym czasom, że takie dyscypliny jak właśnie łucznictwo czy jeździectwo zostały wprowadzone do kanonu elitarnych rywalizacji w zasadzie na zawsze. Ale to wszystko były czynności okołomilitarne i sport jako taki, zaryzykuję taką mocną tezę, nie miał większego znaczenia, by nie rzec, nie istniał jako samodzielny byt. A kiedy się to zmieniło?

Bill Withers, Use Me. A zmieniło się w momencie, kiedy ludzie zyskali odrobinę wolności, pieniędzy, możliwości wyboru, co mogą i chcą robić w ramach zarówno własnego czasu, jak i własnych oszczędności. Trudno się zatem dziwić, że sport nowożytny odnawiał się w, jakby na to nie spojrzeć, kapitalistycznych Włoszech, gdzie miały miejsce zakłady o to, kto komu, kolokwialnie mówiąc, udowodni pięścią, że Kalos Kagatos, znany z antyku, jest bardziej jego domeną. To sport to ulica w XVI, XVII i nawet XVIII wieku w całej Europie, choć zaczęło się głównie we Włoszech, ale później i w Hiszpanii, Francji, tam gdzie równolegle rozwijał się dwór, gdzie coraz większą uwagę zwracano na fechtunek, lekkoatletykę. Tam spopularyzowały się z kolei zapasy czy sporty związane z piłką, dziś dominujące. Ale sam fakt lokalnego zainteresowania nie sprawiłby, że dziś mówi się o Alim, o Gołocie czy Michalczewskim, bo sport tak naprawdę odkryła na nowo po setkach lat prasa.

PC Park, klatka. Nie bez powodu ten utwór pojawia się w tym momencie audycji i tej opowieści o sporcie, bo to właśnie lokalne, amatorskie ringi, walki na podwórkach, w klatkach ówczesnych, w dzielnicach głównie Wielkiej Brytanii, bo ten ciężar przeniósł się z kontynentu w XVIII i XIX wieku właśnie tam. No to walka sprawiła, że dosłowna walka, że media zaczęły interesować się fenomenem, no ale nie tylko obijania sobie twarzy, kolokwialnie mówiąc, przez osiłków, ale w międzyczasie powstały też niesamowite z dzisiejszego punktu widzenia hybrydy, bo od bicia się sport tego typu przeszedł do bicia się, ale z jednoczesnym próbowaniem trafienia nogą w piłkę, a piłką między słupki. Generalnie takie są narodziny najpopularniejszego sportu na ziemi. No i najpierw indywidualne, później drużynowe, takie były różne występy, ale w pewnym momencie uznano, że sama idea jest ciekawa, ale bez przemocy. I tak, mówimy tu nie o starożytnej Grecji, tylko o wnioskach wysnutych kilka lat później. No w każdym razie genezą światowego szału w związku z wydarzeniami takimi jak odejście Lewego z Barcelony, o czym piszą absolutnie wszyscy, było postanowienie, że panowie nie kopiemy już siebie, tylko piłkę.

Elvis Presley and JXL, Little Less Conversation. Wspaniały utwór króla, który zyskał drugie życie jako remix i towarzyszył reklamom Nike opartym na bardzo prostym scenariuszu, że największe gwiazdy piłki nożnej, takie jak Thierry Henry, Francesco Totti czy Ruud van Nistelrooy, grają przeciwko sobie w małym, ciasnym, zamkniętym pomieszczeniu. I tyle. I miliardy dolarów skasowane. Ale to może nie koniec, ale na pewno szczyt historii futbolu jako ogólnoświatowego fenomenu. A kiedy się tak naprawdę zaczęło? Kiedy te wspomniane okołofutbolowe, osiedlowe gry uznano za współczesne igrzyska, których domaga się w tym wypadku brytyjski lud? Tylko że igrzyska muszą mieć jakieś ramy. No i to się zaczęło tak naprawdę w 1863 roku, bo wtedy powstał Football Association, czyli późniejsza FIFA. I Football Association postanowiło, że nie wolno nosić piłki w rękach w 1863 roku, kopać się po piszczelach oraz walczyć na pięści w trakcie meczu. I tak powstał nowoczesny futbol.

Public Enemy, He Got the Game. Zaczęło się w 1863 roku na Wyspach, a później reszta świata, moim zdaniem korzystając z rozprężenia politycznego, czyli po prostu z braku wojen, z tej przestrzeni na życie, rozrywkę i inwestycje, zaczęła się interesować dominującym dziś na świecie sportem i tak wkraczamy w wiek XX, a konkretnie w rok 1904, bowiem wtedy powstała FIFA i zunifikowała przepisy, a to, co działo się w podwórkach, na ulicach, gdzieś za kamienicami, weszło na salony. Ale to nie dzielnice i ich mieszkańcy decydowali wówczas o tym, co będzie determinowało całą ich rzeczywistość. O tym decydowali kanclerze, carowie i prezydenci, którzy odkąd zauważyli potencjał medialny sportu, zaczęli używać go jako elementu polityki. Ale o tym w kolejnym odcinku Świata Sportu.

The Heavy, How You Like Me Now. Ja żegnam się już z Państwem. Dziękuję bardzo Rafałowi Lewandowskiemu za realizację dzisiejszego wieczornego spotkania ze sportem jako fenomenem, częścią naszego życia, historii i czymś, co ewoluowało, choć momentami mam wrażenie, że trochę zatoczyło koło. Ja sam, nie będąc specjalnym kibicem, chętnie przyglądam się temu, jak ta dziedzina działa i mam nadzieję więcej opowiedzieć o jej wpływie na nasze życie tu i teraz w następnym odcinku, który kiedyś na pewno powstanie. Tymczasem życzę Państwu spokojnego wieczoru i do usłyszenia.

w stawie, w którym pływam, nie ma dzikich fal. Życie jak Huba Buba, chciałem kolorowy język. Teraz niech od